0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rozpoczęła się oficjalnie pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach. Xi Jinping powitał Donalda Trumpa przed Wielką Halą Ludową w Pekinie w asyście kompanii reprezentacyjnej chińskiej armii wraz z orkiestrą. Wśród spodziewanych tematów rozmów obu przywódców są napięte relacje handlowo-technologiczne między ich krajami, wojna w Iranie i status Tajwanu. Świat znalazł się na nowym rozdrożu, a stabilne relacje Chin z USA są dla niego korzystne. Nasze kraje powinny być partnerami, a nie rywalami, powiedział Xi Jinping na początku szczytu z Trumpem. Rosjanie przeprowadzili wczoraj pierwszy poważny atak na Ukrainę po krótkotrwałym zawieszeniu broni. Głównym jego celem była infrastruktura, przeważnie kolejowa, ale były też obiekty energetyczne. Rosjanie wykorzystali do tego celu ponad 750 dronów, większość z nich unieszkodliwiono. Te, które jednak trafiły w cel, zabiły 6 osób i raniły kilkadziesiąt. Pasażerowie kolejnego oceanicznego wycieczkowca z problemami. Francuskie władze sanitarne poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie statku 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby i podejrzeń o rozszerzenie się ostrego zakażenia przewodu pokarmowego wśród 80 kolejnych pasażerów. Wycieczkowiec płynął z Shetlandów i zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Regionalna Agencja Zdrowia wydała komunikat, w którym zaznaczyła, że nie ma żadnego powodu, który pozwalałby na wiązanie tej epidemii z przypadkami hantawirusa z pokładu statku Hondius. Polscy piłkarze ręczni wygrali w Gracu z Austrią 26-25 w pierwszym eliminacyjnym meczu do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Zwycięska bramka dla Polaków padła na 20 sekund przed ostatnią syreną. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w niedzielę w Olsztynie. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8:30. Olaf Lubaszenko odbierze jutro Złotego Glana, nagrodę widzów kina Charlie w Łodzi. To nagroda przyznawana od 1993 roku dla twórców, którzy idą pod prąd. Jej laureatami są m.in. John Malkovich, Andrzej Wajda czy Lech Majewski, mówi szef kina Charlie Sławomir Fiałkowski.
1: Jest to wyjątkowa nagroda, która tak naprawdę jest nagrodą prywatną, prywatnego studyjnego kina, ale osiągnęła poziom naprawdę, myślę, najważniejszych nagród rozdawanych na najważniejszych festiwalach, bo to jest nagroda widzów kina Charlie, którzy chcą promować i chcą się spotykać z najwybitniejszymi twórcami.
0: Spotkanie z Olafem Lubaszenką w kinie Charlie w Łodzi jutro o 18:00. Integralną częścią wydarzenia będzie pokaz spektaklu telewizyjnego Dzień Listopadowy z jego udziałem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Przed nami dynamiczny czwartek z kapryśną, choć wiosenną aurą. Przez cały dzień spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, więcej przejaśnień rano i wieczorem, ale głównie na północy i wschodzie kraju. W Warszawie przynajmniej na razie słonecznie, ale parasole będą dziś obowiązkowe, w większości regionów przelotnie popada, no i może zagrzmieć. Spokojniej pod tym względem będzie jedynie na południowym wschodzie. Na północy i północnym zachodzie ma spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy i bardzo dobrze, bo deszcz bardzo potrzebny. A jeśli chodzi o temperaturę, Polska będzie dziś podzielona termicznie. Nad morzem chłodno, zaledwie 10 stopni, w centrum około 16, a najcieplejszym regionem będzie południowy wschód z temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Ale uwaga na niebezpieczny wiatr, podczas burz porywy będą osiągać nawet do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 90.
4: No, to temperatura na świecie wygląda tak, że w Burdżibie jest 18, w Szanghaju 20, w Paryżu jest 5, to ciekawe w ogóle bardzo, w Rzymie 12, w Wiedniu 9, w Nowym Jorku 10, w Londynie 6, w Berlinie 4, w Bratysławie 10, a w Pekinie słyszałem, że mróz.
3: Trzaskający. W dodatku. I już mamy, wyobraź sobie, pozdrowienia z Budżibby. Nawet 6:04, ale przyszły w nocy. W Budżibbie pogoda przepiękna, kąpiemy się w morzu, zbieramy muszelki i jemy lody. Najpiękniejsze wakacje ever. Diana i Filip.
4: Kuba zazdrości.
3: Gdziekolwiek jest.
4: Tak.

0: Luke, ojcze Skywalker.
1: I nie przez przypadek ta piosenka rozpoczyna dzisiejszy czwartkowy, radiowy
0: teatr poranny, poranny teatr wyobraźni. Ponieważ dzisiaj 82 urodziny, pytanie w którym wymiarze obchodzi George Lucas.
1: W każdym wymiarze, proszę pana, w każdym.
0: No wiesz, na prawo od Drogi Mlecznej, na lewo od Drogi Mlecznej, nie wiadomo po prostu w której galaktyce.
2: Nowy świt.
1: W każdym razie my w naszej radiowej galaktyce. Dziś Mirosław Oczkoś.
0: Ksenia Marczak.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak prawie co czwartek.
0: Brawo, brawo. Tak.
1: Brawo, brawo. I zapraszamy Państwa do godziny 10. To który ogrodnik dziś świętuje?
0: Dewaluacjan.
1: Chyba Bonifacy, ale muszę sprawdzić.

0: Coldwell Kids i 10 minut po godzinie 6 i już mamy pierwszy list od pana Tadeusza, dzięki któremu wiemy, że nasza skrzynka pocztowa działa, więc mogą państwo już pisać. Dzień dobry państwu, a w Gorlicach tyle samo co w Paryżu. 5 stopni, niech moc będzie z wami.
1: No, niech kaloryfer chyba będzie z wami.
0: Niech moc będzie z nami wszystkimi oczywiście. 11 minut po godzinie 6. Mały piątek przed nami. To jeszcze spróbuję przedstawić nasz skład dzisiejszy. My to już państwo
1: tak
0: wiedzą. Kuba gdzieś, dlatego ja go dzisiaj również w roli wydawczyni zastępuję. Franek Wójcicki naszą audycję realizuje, a ponadto Klaudiusz Slezak, Wiktoria Wichrowska przy naszym telefonie.
1: No właśnie, telefon jest cały czas. 224-280280.
0: I można też oczywiście pisać nowy.świt@nowyświatonline. Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabiega, czyli nasz oprawca muzyczny, i Paweł Orlikowski. W takim składzie my dzisiaj po tej stronie odbiornika, a kto po drugiej, oczywiście można dawać nam znać do godziny 10.

0: By Watercoli, 15 minut po godzinie 6. Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zimna Zośka. To kto dziś świętuje?
1: No dzisiaj świętuje Zimna Zośka, bo dopiero jutro ma, także jest na imprezie u Bonifacego, Pankracego i Serwacego.
0: No u Bonifacego wszyscy dzisiaj.
1: No tak, Bonifacy, Bonifacy. Był taki kot Bonifacy fajny.
0: Był.
1: Przygody kota Filemona.
0: Właśnie, chciałam powiedzieć.
1: Bonifacy że... czarny, Filemon biały i po prostu cudownie. Dwa koty. Ekstra.
0: Od razu się cieplej w studiu zrobiło.
1: Tak jest. Jak się przyłoży kocią skórkę do karku, to od razu jest lepiej.
0: Tymczasem...
1: Z korzywą oczywiście.
0: No, oczywiście, nie mam co do tego wątpliwości. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich kociarzy. Żeby
1: oczywiście, oczywiście.
0: To, kiedyś państwo nam zarzucili, że częściej o psach rozmawiamy niż o kotach. To dzisiaj tak dla równowagi oczywiście. Ale wszystkich państwa ci, co na spacerze właśnie z czworonożnymi przyjaciółmi.
1: Oczywiście,
0: też.
1: Oczywiście.
0: Bardzo
1: i co skaczą i fruwają, naprawdę programu naszego słuchają, w związku z tym nie ma problemu.
0: Jeszcze pan Sobiesław do nas napisał, że co tam jakaś budzimba, ja was pozdrawiaju z nowym dniem, z nowej huty, czyli z centrum wszechświata. Pan Sobiesław daje znać, że świeci słońce, zaraz trzeba wyjść a propos z psem, a potem do centrum krwiodawstwa jechać i wkurzyć krwiodawców oczekujących w wielkiej kolejce od 6 rano, no bo jestem umówiony na konkretną godzinę na oddanie osocza, więc będę patrzył na setkę zwykłych krwiodawców z litościwą ironią ku chwale ojczyzny. Tylko mi ładne piosenki puszczajcie, żeby mi to osocze sprawnie do separatora zleciało. Tak od 8:30 proszę o muzykę kojącą przez jakieś 40 minut, napisał pan Sobiesław. To chyba bardziej prośba nie do nas, ale do Patryka, który dzisiaj naszą playlistą zarządza. Ale przecież państwo już znają te nasze playki czwartkowe. One zawsze, mam nadzieję, że przypadają państwu tak do serca. Przynajmniej mamy taką nadzieję. A gdyby się coś nie podobało, to też oczywiście proszę dawać znać. Chociaż pewnie będzie trudno gusta wszystkich pogodzić. W każdym razie będziemy się starać. 18 minut po godzinie 6, no to pora chyba opowiedzieć, co dziś do państwa przygotowaliśmy, a będzie się działo do godziny 10. Na początek powrót diabła i wielkie liczenie zmarszczek.
2: Presja robi się coraz większa, a kultura jakby nie pokazuje, że się można rozwinąć wewnętrznie i że to też jest ładne.
3: Mass media mocno kreują taką presję na urodę, młodość, świeżość, szczupłość.
4: A są też pacjentki 30+, które chcą podtrzymywać dobrą kondycję skóry i żeby te zmarszczki pojawiły się jak najpóźniej i wtedy zaczynają od drobnych zabiegów laserowych podtrzymujących dobrą kondycję skóry.
1: No różne są wariactwa, natomiast druga część kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady rozpala emocje, moje też zresztą. Ale zamiast o modzie, internet dyskutuje o medycynie estetycznej. Dlaczego wciąż rozliczamy gwiazdy z operacji? I czego nie akceptujemy w swoim wyglądzie, postanowił sprawdzić Kacper Badura i nam to wszystko ładnie przedstawi.
0: Mniej więcej za kwadrans. Idealny wygląd i wieczna młodość to dziś podobno żyła złota. Gabinety lekarskie są przeładowane marketingiem. Lekarze, influencerzy i celebryckie reklamy zabiegów stają się codziennością. Pytanie tylko, jak ta komercjalizacja medycyny wpływa też na nasze zaufanie do lekarzy.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go w słowach do ochrony do okrowania. Nie przekraczaj maksymalnych dawek leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jeżeli przychodzimy do lekarza, to czy w gabinecie dostrzegamy na przykład jakieś reklamy leków?
7: Problemem to jest generalnie to, że przychodzą w godzinach pracy przedstawiciele.
1: No właśnie. Czy pacjent to jeszcze jest chory? Przyszły chory?

0: Zapytamy o to, jaką furtkę prawną najpewniej znalazł Zbigniew Ziobro, by opuścić Węgry i dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. No i na ile realny jest scenariusz, że amerykański sekretarz stanu ostatecznie odeśle go z powrotem do Warszawy. No i ta perspektywa czasowa myślę, że też jest bardzo ciekawa.
1: Pewna w paczuszce. No ale po prawniczych paragrafach przyjdzie czas na inne emocje, nie wiem czy nie większe, sportowe emocje, które dzisiaj nam i Państwu zafunduje Klaudia Kowalczyk. Tak, mamy dzisiaj zmianę na ławce trenerskiej, w związku z tym Klaudia Kowalczyk, a jak Klaudia Kowalczyk, to będzie się działo.
0: Oj, będzie. A później wrócimy do prawa, czyli jeszcze przed 9:00 mecenas Anita Swacha wyjaśni procedurę niebieskiej karty, choć powstała po to, by chronić ofiary przemocy domowej wokół jej procedur narosły dziesiątki mitów. Jedni widzą w niej jedyny ratunek, inni urzędową machinę, która potrafi skrzywdzić niewinnych. Jak działa w praktyce? Kto naprawdę decyduje o jej założeniu i dlaczego wciąż tak trudno prosić o pomoc? O tym wszystkim jeszcze do godziny 9:00.
1: A po 9:00 mój ulubiony punkt programu, przeniesiemy się do Oslo. Otóż proszę Państwa, w połowie kwietnia tego roku oddano do użytku w Oslo zmodernizowany kwadrat rządowy. Tak, kwadrat rządowy, tak to brzmi, który przez 15 lat przechodził przebudowy po zamachach z 22 lipca 2011 roku. Częściowo odbudowane budynki, w tym nowe centrum 22 lipca, upamiętniające ofiary, wizytował sam osobiście król Harald. O wrażeniach i co się zmieniło opowie nam kto?
0: Janczy.
1: Także czekajmy, och, bardzo.
0: Słodki oczkoś, o czym będzie opowiadał?
1: O słodkich różnych zakazach.
0: Aha, czyli jeszcze tajemnica do godziny 9:30. Panowie jacyś tacy tajemniczy dziś, bo Paweł Orlikowski też nie chce zdradzić o czym dziś w finansach osobistych. No to ja Państwu zdradzę, że to na pewno będzie ostatni punkt naszego czwartkowego programu.

0: Molik i 6:26.
1: Popatrz, jak ten czas leci. 25 lat temu ukazała się debiutancka płyta Andrzeja Smolika.
0: Naprawdę?
1: 25? Tak, 25 lat temu.
0: Ach, no właśnie, cieszmy się chwilą, doceniajmy każdy moment, bo za chwilę może się okazać, że gdzieś te 20-25 lat uciekło nam między palcami.
1: To nie, proszę Państwa, trzeba żyć,
0: Oby jak najmniej uciekało między palcami. Czasem warto się zatrzymać nawet w drodze do pracy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tam coś nie zakwitło na tym drzewie, nie zazieleniło się dookoła, bo świat naprawdę robi się piękny, a szczególnie troszkę po deszczu, jak popada i też Państwo dają znać, że ten deszcz bardzo, bardzo potrzebny. No, dzisiaj popada. Zresztą generalnie tak ma być w najbliższych dniach, ale my się bardzo cieszymy, bo naprawdę deszcz potrzebny. Chociaż przy tej okazji, gdyby było troszeczkę cieplej, to pewnie byłoby miło. Tak?
1: No i jeszcze jakieś trzecie życzenie poproszę.
0: O, ale no, proszę pana, czwartek, czwarteczek,
1: czwartunio.
0: Mały piątek, to już ustaliliśmy kiedyś. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę i nie wiem, czy państwo zwrócili. Dzisiaj jest 14 maja. Ja wiem, że 15 jest jutro, ale właśnie proszę Państwa, mija rok, od kiedy prowadzimy czwartki wspólnie z Mirkiem, więc Mirku, właściwie wszystkiego dobrego, oby tak dobrze nam się prowadziło przez kolejny rok.
1: Kseniu, naprawdę jestem Ci bardzo dźwięczny, wdzięczny i zachwycony, że mogę prowadzić z Tobą poranki w Radiu Nowy Świat. I zobacz, 82. urodziny George'a Lucasa, 25 lat od debiutanckiego albumu Andrzeja Smolika i rok od mojego debiutu z Tobą o poranku. Także naprawdę
0: i mojego
1: szczęścia. Pełnia szczęścia.
0: Jasna. No to co, w prezent muzyczny?
1: Bardzo chcesz? Poproszę na przykład jakiś taki franek, żeby zagrał.
0: Franek, żeby zagrał. Mamy franka. Nawet dwóch.

0: No i ta trąba na końcu. No i co? Niezawodny Franek Wójcicki zagrał niezawodnego Franka Sinatrę.
1: Oj tak. To pani Danuta jeszcze pyta, czego my sobie życzymy przy okazji tej pierwszej naszej wspólnej rocznicy czwartkowej. I tutaj my sobie życzymy chyba tego, żebyśmy mieli zawsze do kogo mówić i żeby byli państwo razem z nami. A za każdy czwartek bardzo, bardzo państwu dziękujemy. 6:31, no to za chwilę już będziemy opowiadać o tym, czy starość w Hollywood stała się, jakby to ładnie ująć, nielegalna. No bo informacja o kontynuacji kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady. Mamy nadzieję, że państwo oglądali. Zamiast zachwytów nad modą, no cóż, wywołała lawinę komentarzy o operacjach plastycznych aktorek. Skąd w nas ta potężna potrzeba rozliczania gwiazd z każdej nowej zmarszczki? I co to mówi o naszych własnych kompleksach? Temat pod lupę wziął Kacper Badura, a jego relacja już za kilka minut. A my tymczasem pytamy państwa, czy gwiazdy mają prawo się starzeć, czy show biznes zobowiązuje do wiecznej młodości? No i gdzie się kończy dbanie o siebie, a zaczyna przesada? W tej kwestii też czekamy na państwa komentarze. 224-280-280.
0: nowy.świt@nowyswiat.online.
1: No i media
0: społecznościowe. Ciekawe, tak, ciekawe.
1: Też do państwa dyspozycji cały czas.

0: Devils i 6:36. No to kto z Państwa widział już film Diabeł ubiera się u Prady 2, bo oczywiście chodzi o tę drugą część. Widzowie dyskutują nie tylko o fabule czy kreacjach, ale też przede wszystkim o tym, jak zmienili się aktorzy, a może raczej o tym, jak się nie zmienili. No i tu pytanie o sekret długiej
1: albo
0: młodości.
1: Co sobie zmienili.
0: Tak. Dobre geny, dieta, dużo ruchu i no właśnie, medycyna estetyczna. Coraz częściej korzystamy z zabiegów mniej lub bardziej inwazyjnych. Czasem, by ukryć niedoskonałości. Czasem, by ukryć fakt, że zwyczajnie się starzejemy. No to Kacper Badura zapytał przechodniów, czy czujemy presję na ciągłe upiększanie i odmładzanie naszego ciała.
2: Jest presja od małych dziewczynek, które w TikToku muszą oglądać tysiące Barbie, podpanienki, które są artystkami i tylko jest jeden rodzaj artyzmu, czyli jesteś ładna. Jest olbrzymia presja. A do teraz dołączyli już chłopcy, także presja robi się coraz większa, a kultura jakby nie pokazuje, że się można rozwinąć wewnętrznie i że to też jest ładne.
3: No myślę, że na pewno. Myślę, że też to, co my uważamy za zdrowe, jest często zniekształcane przez social media, że często też właśnie wiążemy zdrowie z wagą albo z tym, jak osoba konkretnie powinna wyglądać. Często nie myślimy o tym, że zdrowie właśnie nie jest takie fizycznie widoczne.
4: Mass media mocno kreują taką presję na urodę, młodość, świeżość, szczupłość.
2: Dla osób, które, nie wiem, miały wypadek i to jest jedyna nadzieja, tak, na odzyskanie życia. A dla panienki, która się chce upiększyć, bo się czuje nie dość piękna, a jest piękna, no to będzie forma, co ja wiem, czy to będzie dla niej dobre, no dla niej tak, ale dla jej potrzeb chyba nie, prawda, bo stoi w miejscu. Nie myśli o sobie, tylko o tym, co jest na zewnątrz.
5: W tym tygodniu słyszałam rozmowę dziennikarki. Wydawało się jakby z kontekstu rozmowy, że taka bardzo samoświadoma i samodzielnie myśląca, ale też w rozmowie wybrzmiało, że ona prowadziła program i gdzieś tam się pojawiały komentarze, że jak ona może z takim wyglądem, z takim nosem czy z czymś tam występować i faktycznie pomimo tej jej samoświadomości, ona jakby sama przyznała, że też uległa tej presji i też gdzieś konsultowała się z jakimś lekarzem, więc wydaje mi się, że jest presja.
6: Kto i w jakim celu odwiedza gabinety medycyny estetycznej? Zapytałem zajmującego się tym lekarza, doktora Franciszka Strzałkowskiego.
7: Są oczywiście pacjenci, ale oni są w znacznej mniejszości u mnie, którzy chcą zmienić coś u siebie na twarzy, że ma jakiś kompleks, nie wiem, za mała broda, za duży nos, za małe usta, policzki za małe. To rzeczywiście jest część takich pacjentów, ale ja stawiam na tą naturalność w medycynie estetycznej, w związku z tym tych pacjentów jest mało. Są też pacjenci kosmetologiczni, którzy bardziej przychodzą do kosmetologów i są to wtedy pacjenci młodsi, powiedziałbym 20+, 30+. Ci najmłodsi 20+, borykają się po prostu z problemami skórnymi typu trądzik. Ci pacjenci chcą tego się pozbyć, ale nie zależy im na zmianie wyglądu. A są też pacjentki 30+, które chcą podtrzymywać dobrą kondycję skóry i żeby te zmarszczki pojawiły się jak najpóźniej i wtedy zaczynają od drobnych zabiegów laserowych podtrzymujących dobrą kondycję skóry.
6: Najliczniejszą grupę pacjentek stanowią panie po 40.
7: Są to pacjentki bardzo świadome, które mają wyższy status społeczny i które głównie kierują się tym, żeby zachować swój dobrostan, czyli żeby jak najdłużej wyglądać dobrze, tak jak one w danym momencie wyglądają. I to uważam, to jest najzdrowsze w medycynie estetycznej, żeby traktować je jako medycyna i żeby się dobrze ze sobą czuć, żeby czuć się zadbanym.
6: Pytanie, czy w ten sposób można zatrzymać wszystkie widoczne ślady upływającego czasu?
7: Oznaki starzenia takie jak elastoza posłoneczna, przebarwienia, naczynka, wiotkość skóry, suchość skóry. To wszystko naprawdę da się albo trochę cofnąć, zredukować, no a na pewno w znacznym stopniu zatrzymać, żeby to nie postępowało. I widać taką naprawdę dużą różnicę wśród tych pacjentek, które regularnie przychodzą. Regularnie to mam na myśli co miesiąc do kosmetologa, do mnie co 2-3 miesiące albo co pół roku na zabieg, który oczywiście jest w jakiejś sekwencji pomyślany.
6: Czy korzystanie z takich zabiegów oznacza problemy z samoakceptacją? Zdaniem psycholożki i psychoterapeutki Katarzyny Kucewicz nie. To bardzo ludzkie, że przyzwyczajamy się do naszego wyglądu i nie chcemy widzieć, że się starzejemy. Ale z drugiej strony media promują młodość i wręcz nienaturalne wzorce piękna. Tu zderzają się dwa nurty. Jeden nawołujący do wiecznego odmładzania i upiększania się, drugi do akceptowania swojego ciała.
1: Natomiast to, co jest super w dzisiejszych czasach, to to, że jest coraz większa taka otwartość na różnorodność, czyli na to, że jedna osoba może chcieć mieć wszystkie swoje zmarszczki i siwe włosy, a inna może chcieć być totalnie wygładzona i coraz więcej mówi się o tym, że wszystkie te drogi są w porządku, jeśli komuś to się podoba i ktoś się z tym czuje super. Jeżeli już musimy się porównywać, to bardziej do takich osób z naszej grupy i dobrej reprezentacji, a nie do jakichś tam gwiazd Hollywood, które całe dnie nic nie robią, tylko się upiększają, bo na tym zarabiają.
6: Te wszystkie zabiegi upiększające mogą się okazać zupełnie niepotrzebne.
1: Sama akceptacja nie musi wcale bazować tylko na akceptacji swojego wyglądu. Oczywiście są osoby, które budują swoją wartość tylko na swoim wyglądzie, niestety. Natomiast generalnie taka prawdziwa, wysoka samoocena, to ona nie bierze się z tego, jak wyglądamy, tylko jakimi osobami jesteśmy całokształtowo. Czyli jak się poruszamy, czy się dużo uśmiechamy, czy mamy w sobie taką pozytywną energię, która przyciąga innych ludzi. I to tak naprawdę na koniec dnia uznawane jest za atrakcyjne i za ciekawe w nas, a nie to, czy mamy, nie wiem, równo włosy pofarbowane, czy ładnie wymodelowane usta kwasem hialuronowym, że to tak naprawdę jest drugorzędne wobec tego, jaką energię z sobie mamy.
6: Jak wynika z zeszłorocznego badania SW Research dla kliniki.pl, w ciągu ostatnich 5 lat z takich zabiegów skorzystały 4 miliony Polek i Polaków. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A co państwo sądzą o medycynie estetycznej?
8: Uleganym. I o kwasie hialuronowym?
0: Hialuronowym, tak.
8: Ciarki przeszły od razu, po prostu kwas.
0: Mm-hmm. Już sama nazwa, tak. Mm-hmm.
8: Niezły kwas.
0: O tak, myślę, że nic dodać, nic ująć. No ale właśnie, ulegamy presji na bycie wiecznie młodym, przesadzamy. A może zwyczajnie lubimy i chcemy ładnie wyglądać, no bo w końcu stosujemy też przecież makijaż, farbujemy włosy, malujemy paznokcie.
8: Oj, Ksenia, gdzie te czasy, gdy mężczyzna chciał być ten o jeden ton ładniejszy od diabła i chciał być odrażający, brudny, zły?
0: Gdzie te czasy?
8: No. Mhm.
0: A może są takie regiony, w których mężczyźni jednak tak wyglądają wciąż? To może u nas jakieś zmiany zaszły?
8: Sugerujesz Bieszczady?
0: Nie, niczego nie sugeruję. Ale wiesz co, faktycznie to jest temat do dyskusji. Gdzie przebiega ta granica, gdzie faktycznie możemy zaakceptować sami siebie, czuć się z tym dobrze i nie mieć absolutnie żadnych zarzutów, a gdzie ta granica jednak jest przekraczana?
8: I co powoduje przekraczanie tej granicy?
0: Tak.
8: Bo ja się z tą zgadzam w ogóle i tutaj z materiałem też. Moda, fantastyczna sprawa. Naprawdę. Mhm. Fajnie jest dobrze wyglądać, ale żeby się dobrze w tym czuć.
0: Tak? Dokładnie. A nie ulegać presji, że muszę, bo w przeciwnym razie, nie wiem, nie będę mieć pracy, bo nie będę uważana, bo nikt mnie nie zauważy, bo potrzebuję tego do czegoś, mimo że tak naprawdę nie chcę. Ale zmusza mnie sytuacja, bo na przykład taką mam pracę.
8: No tak, to jeszcze jest gorzej, a presja taka środowiskowa, to już od najmłodszych lat jest, że nie chcemy być inni, prawda? Tylko fajnie jest być akceptowanym przez grupę, bo jak się inaczej ubierzesz, zafarbujesz włosy na przykład na zielono, to może się okazać, że jesteś dziwadłem, prawda? Mhm. A może lubisz?
0: A może, właśnie. No to gdzie ta granica przebiega, to oczywiście też pytanie do państwa. To prosimy o to, by państwo nas wsparli komentarzami. Może uda się jakąś ciekawą konkluzję na koniec naszego programu wysnuć. 6:45 już na naszym zegarze, na naszej playliście. O, Paul McCartney.
8: Paul i Ringo teraz, tak.

0: słucham od rana Radyjka i pani Ksenii i taką refleksję mam, że ja cały czas dbam bardzo silnie o linię. Uważam, że powinna być gruba i wyrazista, dlatego pizzy nie odmawiam. A państwu życzę udanego dnia.
1: My panu
2: tak,
1: również.
2: Coś w tym jest.
1: Czyli
2: coś
1: już
2: w tym jest.
1: Polecajka śniadaniowa.
2: Śniadanie. No ja wiem, to jest tak, że o poranku państwo nam tutaj piszecie, że materiał o dobrym wyglądaniu,
1: tak,
2: jak ktoś stoi przed
1: 6.40,
2: a pan o 6.49 już w tej chwili proponuje pizzę wegetarianę na przykład, albo na ostro, na śniadanie.
1: Ale
2: no, nie wiem.
1: Wielu stoi przed lustrem o 6.40 i wtedy ma jedyną szansę w ciągu dnia zobaczyć swoje prawdziwe oblicze.
2: Mhm. Oblicze. Mhm. Mhm. Dobrze. Pytanie, gdzie oblicze kończy swoją szlachetną nazwę oblicze?
1: No dobrze, ja wiem, że będziesz szeleścił, ale ja na tę okoliczność mam limeryk.
2: Dobrze.
1: Mogę?
2: Tak.
1: Od pani Hani. Pewien Mirek w Nowym Świecie stos gazetek mnie i gniecie, informując nas o tym, gdzie dziś lśni szczyt głupoty i czy zima nastąpi po lecie. No to szaleść.
2: Dobrze. Przegląd pracy Unplugged i teraz oczywiście państwo już rozpoznajecie, bo ja kolejność zmieniam, ale ten szelest oznacza, że jest to gazeta wyborcza. No i dzisiaj jest kilka takich bulwersujących spraw. Na pierwszej stronie jest artykuł: Młodzi Ukraińcy napadnięci w Warszawie. 16-latka biło 10 Polaków. Artema kopali po głowie, jego kolegę próbowali zrzucić z mostu świętokrzyskiego, krzyczeli: wypier do Ukrainy. Zakatowaliby ich na śmierć, gdyby na miejscu nie pojawili się policjanci. Magda Ruszkowska, wstrząsająca sytuacja. Pytanie o tego, jak daleko zaszliśmy i dokąd zmierzamy. No, przeczytajcie państwo, bo to jest rzeczywiście coś, co mną wstrząsnęło, już jak o tym słyszałem, ale artykuł jest bardzo, bardzo, bardzo poruszający. Na stronie drugiej jest cytat siostry Małgorzaty Chmielewskiej i jak to z cytatami bywa, pozwólcie, że go zacytuję. Wszystkie te osoby zostały pozbawione jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa polskiego. Jesteśmy w ogromnej desperacji. To nie są emocje. Ja tych ludzi tu mam, ja im patrzę w oczy. Oni mają twarze do jasnej anielki, oni mają twarze. Koniec cytatu, siostra Małgorzata Chmielewska. Chodzi o to, że pan Karol podpisał taką ustawę, którą rząd chyba przygotował, o końcu pomocy dla uchodźców z Ukrainy. No właśnie, oni mają twarze. I jeszcze jedna rzecz, bo to już dużo ciekawych artykułów, ale zostanę jeszcze na drugiej stronie. To też rzecz, która mną bardzo wstrząsnęła. Odeszła Stanisława Celińska. Jest piękne wspomnienie Maji Staniszewskiej. Zostawiła pustkę na ekranie, scenie i estradzie. Aktorka, piosenkarka, autorka tekstów zmarła w wieku 79 lat w rodzinnej Warszawie. Pierwsze wspomnienie to młodziutka, 22-letnia piegowata Stanisława Celińska, tuląca się do Daniela Orbychskiego w krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście wielka strata, wielka osobowość i fantastyczna aktorka, świetny człowiek zresztą. Dobrze, to poszeleściłem gazetą wyborczą, to teraz zobaczmy, co słychać w różnych instytucjach okrągłych, kwadratowych. Rzeczpospolita, tak brzmi, o właśnie tak, w ten sposób. No i jak to Rzeczpospolita, to oczywiście na drugiej stronie niezawodna Zuzanna Dębrowska w krótkim felietonie. Polska krypto kreatywna. Państwo jak zawsze spóźnione. I Zuzanna Dąbrowska, wicenaczelna Polskiej Agencji Prasowej, pisze: Szymon Hołownia wezwał koalicyjnych partnerów, by w kreatywny sposób doprowadzić do tego, żeby pieniądze na ważne rzeczy były. Koniec cytatu z Szymona Hołowni. I ja się tak zastanawiam, i pani redaktor też się zastanawia, że wzorce w sprawie kreatywnego zdobywania pieniędzy są przecież szeroko dostępne. Jednym z nich jest właśnie, znaczy jeden wzorzec uciekł właśnie do USA. W związku z tym polecam artykuł, znaczy mini felieton, i rzeczywiście pani redaktor jak zwykle celnie, dowcipnie i w punkt. Ale od razu przeskoczę też na ostatnią stronę. Bardzo ciekawe są wywiady w Rzeczpospolitej pod hasłem Gość Rzeczpospolitej. Michał Duszczyk rozmawia z Kelly Andrii, tak się będzie, wiceprezesem Apple'a do spraw produkcji i regulacji, który twierdzi, że unijne przepisy próbują nas pchnąć w stronę doświadczenia typu Android, a nie sądzę, by tego chcieli nasi użytkownicy, by było to dobre dla konkurencji i dla innowacji, mówi ów prezes, wiceprezes. Bardzo ciekawy wywiad na całą stronę, to jest strona A28 i to jest właśnie Rzeczpospolita. No i mnóstwo różnych rzeczy, których też dyskutujemy od paru lat, a pewnie od paru dni, a pewnie dzisiaj też Klaudiusz Slezak nam opowie o różnych ciekawych sytuacjach w tych budynkach kwadratowych i okrągłych, co tam się dzieje. No i to...
1: Oj, dzieje się, dzieje.
2: Oj, dzieje się, dzieje się. I teraz coś, na co wszyscy Państwo czekacie. Przegląd różnych galaktyk Drogi Mlecznej, a propos tego, że Lukas 82. urodziny obchodzi. Gazeta Codzienna Fakt, czyli Mars i okolice, a także Andromeda. No i na pierwszej stronie widzimy właśnie tego osobnika, który oddalił się w szybkim tempie, w wiadomym już kierunku. Jak nie ma nic na sumieniu, powinien być w kraju, twierdzi były współpracownik, senator Jacek Włosowicz, lat 60 zresztą, o swoim szefie byłym, Zbigniewie Ziobro, lat 55. Fakt Galaktyczny zawsze podaje te wszystkie ważne rzeczy. No ale to sobie państwo przeczytacie. Na pierwszej stronie też jest zajawka artykułu Alicja dała czadu. Jaka Alicja, jakiego czadu? No to wszyscy wiemy na tym fantastycznym...
1: Senator Włosowicz to już chyba po raz drugi czadu daje, nie?
2: Tak. Oj tak, tam nie, kto dał większego czadu. Na stronie trzeciej jest artykuł taki krótki o jesiotrze, znaczy o jenocie, przepraszam. Komunisto, spotkamy się w sądzie. I jak państwo myślicie, o kim to europoseł Tarczyński rzekł, był tak po chrześcijańsku się wyrazić? Otóż o brytyjskim premierze Keirze Starmerze. Także naprawdę gratulacje, no ale tam jest duży potencjał intelektualny. Natomiast jeszcze oczywiście to jest mnóstwo ciekawych informacji z tego świata, z równoległego świata i jeszcze z równoległego jeszcze świata. Ja znalazłem jeszcze taki artykuł. Gwiazdy wciąż go kochają. No i to jest tak, bo im więcej miłości, tym jest lepiej. Tylko miłość rządzi światem. Tylko miłość kusi nas, jak mawiał poeta. A na ostatniej stronie gazety Fakt.
1: Czy ja dobrze widzę, że tam Jane Collins?
2: Alexis, jak ty to robisz? I to właśnie a propos tego, o czym było w felietonie, na widok 92-letniej Jane Collins wszystkim w Cannes opadły szczęki. I nie jest tu mowa o sztucznych szczękach, które wypadają, tylko o takim naprawdę uderzeniu o trotuar. I światową sławę, jak wiecie, przyniosła jej rola Alexis Carrington w Dynastii i rzeczywiście wygląda czadowo. No ale to odsyłam do Gazety Międzygalaktycznej, Gazety Fakt, Gazety Codziennej.
1: Czyli w tym przypadku medycyna estetyczna się sprawdza, tak? Chcesz powiedzieć?
2: Albo geny, wiesz, albo...
1: Zdrowy styl życia.
2: Zdrowy styl życia. Rano szampan, później kawior, później szampan, później kawior, szampan, kawior, szampan, kawior, szampan, kawior, szampan.
1: No, a kto z państwa pamięta Dynastię?
2: No, wszyscy pamiętają Dynastię.
1: Ciekawe, czy ci młodsi pamiętają.
2: Każdy inną, tak.
1: No, właśnie.

0: Story. Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szefostwo Ministerstwa Obrony Narodowej dementuje informację, że Pentagon nie wyśle do Polski ponad 4000 amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Według amerykańskich serwisów Army Times i Stars and Stripes plany wysłania żołnierzy do Europy zostały wstrzymane. Army Times powoływało się na słowa rzekomego przedstawiciela armii. Wskazywało też, że amerykańscy wojskowi pisali do swoich bliskich SMS-y z informacjami o zmianie planów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył w mediach społecznościowych, że ta sprawa nie dotyczy Polski i jest związana z wcześniej zapowiedzianymi zmianami obecności sił USA w Europie. Podobny w treści wpis opublikował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Paliwo na polskich stacjach droższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii, górny limit cen za litr na dziś ustalono dla benzyny 95 na 6 zł. 39 groszy, dla 98 na 6 zł. 98 groszy, a dla diesla na 6 zł. 92 grosze. Zgodnie z zapowiedziami rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, zapowiedział oficjalnie minister energii Miłosz Motyka.
1: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej, a mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Działa skutecznie, jest oczywiście uzależniony też od sytuacji międzynarodowej, ale zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony. Będzie obowiązywał do końca maja.
0: Na pakiet ceny paliw niżej składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. To reakcja na gwałtowny skok cen po tym, jak 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Rosjanie nocą zaatakowali dronami stolicę Ukrainy, Kijów. Odłamki jednego z bezzałogowców uderzyły w dach budynku mieszkalnego. Wybuchł pożar i doszło do zawalenia się konstrukcji. Ludzie zostali uwięzieni pod gruzami. Do tej pory wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej oraz o 16 osobach rannych. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały również o atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski, czernichowski na północy oraz na obwód połtawski w środkowej części kraju. Iga Świątek zmierzy się dziś wieczorem z Eliną Świtoliną w półfinale tenisowego turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka sprawiła wczoraj sporą niespodziankę, ponieważ wyeliminowała Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Iga Świątek kilka godzin wcześniej rozbiła Jessica Pegulę, rewanżując się tym samym Amerykance za ostatnie przegrane mecze. Przypomnijmy półfinałowy pojedynek. Iga Świątek, Elina Świtolina. Dziś o 20.30, a więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. A ja wieści pogodowe rozpoczynam oczywiście od słońca, które głównie zobaczymy dziś rano i wieczorem. I to słońce będzie faworyzować północ i wschód naszego kraju. Reszta dnia raczej pod znakiem chmur, dlatego parasole i peleryny będą dziś chyba najlepszymi przyjaciółmi. Przelotnie popada niemal wszędzie, a niebo gdzieniegdzie postanowi na nas pokrzyczeć, a nawet rzucić gradem. Święty spokój od burz tylko na południowym zachodzie, za to na północy i północnym zachodzie popada solidnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. A w kwestii temperatury nad morzem zaledwie 10 stopni, w centrum znośne 16, a na południowym wschodzie prawdziwe lato. Termometry rozgrzeją się nawet do 20 stopni.
3: To szaleństwo normalnie. Naprawdę, to już parawany się pojawią na pewno. No dobrze, to w takim razie pierwszy przegląd temperaturowy może tym razem kurortów polskich oraz oczywiście uzdrowisk i miast pretendujących. No to nie wiem, Czaplinek plus 6. Znaczy wszystko na plus jest. W Nałęczowie 9, Augustów 8, Jastrzębie Zdrój 10, Świnoujście 8, Wysowa Zdrój 6, w Kołobrzegu 7. W Poleńczyku 8, w Dębogórze, pamiętajcie, jak widzicie już spod prysznica, plus 7, ale będą burze. Jazgarzewszczyzna poza kołdrą 8. Polanica Zdrój 8. W Strzegomiu 8. No, w Sopocie 7, ale będą burze, także uwaga. I jeszcze, co my tu mamy? Kossakowo. Kossakowie 7 stopni. A w Budżibie niezmiennie 18.
2: No i jeszcze pan Rajmund prostuje, że w Jazgarzewszczyźnie 9 stopni i zapowiada się piękny dzień. Obawiam się, panie Rajmundzie, że tylko się zapowiada, ale pożyjemy, zobaczymy, jak to tam się w ciągu dnia ułoży.
3: Tak, czasami dzień się zapowiada aż do nocy, także trudno powiedzieć. Ale są przewidywania, panie Rajmundzie, że do 17 dociągniecie poza kołdrą. Naprawdę.
2: 17 stopni. Piękny dzień w takim razie się zapowiada. Tej wersji się trzymajmy.
3: Trzymajmy się, bo nas wywieje.

0: Blues o rannym wstawaniu i Andrzej
1: za 7 minut
0: po godzinie 7. No to pobudka, jeżeli państwo jeszcze nie obudzeni.
2: Nowy świt.
0: Ale oczywiście, kto może, niech śpi.
1: Tak jest. Pozdrawiamy pod kołdrą i na kołdrze i poza kołdrą.
0: A w kwestii dbania o siebie i zabiegów upiększających, troszeczkę się państwo rozpisali, ale to bardzo dobrze. Pani Ela napisała, że właściwie cytując Marię Czubaszek, która kiedyś powiedziała, że kobieta zaczyna się starzeć, kiedy przestaje dbać o paznokcie. Manikur zawsze mam zrobiony, dzięki temu proces starzenia jest zatrzymany, bez inwazji kwasów i igieł. I to jest tańsze. No właśnie, bo paznokcie zawsze trzeba mieć zrobione.
1: Oczywiście nieobgryzione po prostu.
0: O, właśnie, i tej wersji się trzymajmy.
1: Tak jest. Nie ma takiego gryzu, który by wyrównał paznokieć.

0: Marillion i 13 minut po godzinie 7. Zdaje się, że nie tylko mnie rozbawiłeś tym kryzysem. Ale to nie była polecajka śniadaniowa, proszę Państwa.
1: Absolutnie, ani żadna inna.
0: Tak,
1: ani żadna inna.
0: Absolutnie, absolutnie nie. Natomiast, o i widzisz, zamknęłam sobie przez przypadek ten komentarz, ale ktoś napisał na naszym radiowym fanpage'u, że dobrze by było mniej więcej, oczywiście cytuję z pamięci, żebyśmy się czuli tak, jak wyglądamy. Mhm. A już w ogóle jak od rana to byłoby cudownie, ale tak sobie pomyślałam, że ktoś mimo wszystko może nam to popsuć. I na te kwestie zwraca uwagę pan Aleksander. Kiedy stoję przed lustrem, zadaję sobie pytanie na głos, czy ja jestem taki piękny, czy tylko mi się wydaje. No i wtedy zewsząd z mieszkania dobiegają słowa. Wydaje ci się, tato, mężu. Ja wiem, że to zazdrość, moja nienachalna uroda i różnorodność twarzo czaszkowa. Pozdrawiam, Aleksander.
1: Panie Aleksandrze, ma pan fajnie w domu, pozdrawiamy naprawdę.
0: Domowników, tak. Absolutnie, żonę i córkę też, natomiast proszę nie tracić dobrego humoru.
1: No jak, już nie traci, pan Aleksandr napisał i być
0: tak,
1: słychać.
0: W przekonaniu, że jest pan piękny, ale myślę, że gdybyśmy w takim przekonaniu żyli, to właściwie do czego by nam była potrzebna ta medycyna estetyczna?
1: No właśnie, po chusteczkę.
0: Nikt, no właśnie, tak. Nikt by tam nie chodził, nikt by tam nie pukał, nikt by się niczego nie domagał, nie wydawał pieniędzy. Świat byłby po prostu piękny.
1: Czyli trzeba wykrywać potrzebę. No właśnie.
0: Widzisz, do jakich
1: kiedyś wystarczyło pomalować się, wiesz, byczą krwią w trzy paski, zamieszać coś z piaskiem z rzeki i namalować na twarzy. A teraz doszliśmy do kwasu, no naprawdę. Świat idzie w złym kierunku, mnie się wydaje coś.
0: Ten wątek pomalutku będziemy wygaszać, chociaż w gabinecie lekarskim jeszcze przez chwilę pozostaniemy.

0: Aldous Harding i 18 minut po godzinie 7. No tak, w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o zabiegach upiększających i wyglądzie gwiazd i tę dyskusję oczywiście o wyglądzie zostawiamy wciąż otwartą, ale w tej godzinie z Hollywood przeniesiemy się na nasze podwórko, bo polskie gabinety lekarskie są dziś przeładowane marketingiem. Promocje, celebryckie polecenia i walka o klienta. Medycyna coraz mocniej przypomina agresywny biznes. No to jak ta komercjalizacja wpływa na zaufanie, którym darzymy lekarzy i czy pacjent to wciąż chory, a może już konsument? To postanowiła sprawdzić Klaudia Kowalczyk.
1: Antek makarzy suchy.
2: Bardzo boli mnie ząb.
3: To my, wirusopryszczki!
4: Różnorakie preparaty widujemy w reklamach, w radiu czy w telewizji.
5: Przede wszystkim uważam, że reklam jest zbyt wiele.
6: Reklamy farmaceutyków są nachalne, głośne i wręcz nie do wytrzymania. Jest tego tyle, że aż czasami przykro słuchać.
5: Wychodząc od lekarza, czy też przychodząc do lekarza, nie powinniśmy otrzymywać materiałów, które właśnie niosą za sobą jakieś wskazania, nazwy, jakiś brand konkretny. Tutaj ta sfera powinna być całkowicie neutralna i wolna od tego typu oznakowań.
4: Ale marketing tego typu wchodzi do gabinetów. 8 na 10 pacjentów go zauważa, a część z takich sytuacji wiąże także z niższym poziomem zaufania do lekarzy.
7: Jeżeli przychodzimy do lekarza, to czy w gabinecie dostrzegamy na przykład jakieś reklamy leków, które były skierowane bezpośrednio

0: a dostrzeganiem tego marketingu. To znaczy osoby, które mają niższe zaufanie, częściej też ten marketing dostrzegają. Jeżeli nie mamy zaufania do lekarza, nie wierzymy w to, że lekarz działa w naszym najlepszym interesie, przepisuje nam najlepszy dla nas lek, to pacjenci mogą na przykład udać się do apteki i poprosić o zmianę tego leku.
1: Jak wskazuje Jakub Kosikowski, lekarz-onkolog, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, takie praktyki nie powinny być dopuszczalne.
2: Problemem to jest generalnie to, że przychodzą w godzinach pracy przedstawiciele i zabierają nam czas. Zabierają nam czas na oddziałach, zabierają nam czas w poradniach. Usiłują się wcisnąć między pacjentów albo czasami nawet udają pacjentów, bo w wielu szpitalach czy poradniach już na własną rękę kierownicy zakazali wstępu przedstawiciela. Na przykład u mnie w szpitalu, w którym pracuję, przedstawiciele nie mają wstępu do szpitala, bo jest to faktycznie problem, bo to jest taka dla nas trudna rozmowa, bo przychodzi ktoś i stara się nas przekonać do tego, żebyśmy dysponowali nie swoimi pieniędzmi, bo mamy dysponować pieniędzmi pacjenta, to który lek kupi konkretny. Ja najczęściej te leki zupełnie niczym się nie różnią, nawet czasami ceną. I tak naprawdę chodzi o to, że stara się wpłynąć na lekarza, żeby napisał ten konkretny, nie wiem, lek na nadciśnienie, gdzie takich leków jest 5, wszystkie kosztują tyle samo i są z tego samego leku robione z Chin. I to jest sytuacja gdzieś tam, która może budzić podejrzenia, że nie jest to zawsze w najlepszym interesie pacjenta, stąd no, lekarze raczej negatywnie podchodzą do przedstawicieli.
1: W Polsce zakazana jest reklama leków na receptę skierowana do pacjentów. Różni się to na przykład od Stanów Zjednoczonych, gdzie taki marketing jest dozwolony. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnych leków. W przypadku ilości skutu się z lekarzem lub farmaceutą. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
3: A jak to wygląda w Państwa przychodniach? Czy zdarzyło się Państwu kiedykolwiek poczuć, że lekarz bardziej niż o Państwa zdrowiu myśli na przykład o konkretnej marce leku? No i czy w gabinecie lekarskim powinno być miejsce na jakiekolwiek reklamy? Czy to już może ten moment, aby całkowity zakaz marketingu w medycynie wprowadzić? Nie wiem, na ile się da.
4: No właśnie. Jeszcze mało brakuje, że będziemy wychodzić po takiej poradzie lekarskiej z gabinetu i będziemy mieli na plecach albo na ręce logo jakiegoś już leku albo rozwiązania.
3: Ale zwracają
4: obrędowany pacjent,
3: uwagę
4: rozumiesz, tak
3: na
4: jak sportowcy,
3: to,
4: nie?
3: Że czasem w przychodniach rodzinnych zdarza się, że właściwie ten sam lek dla każdego pacjenta. No i to już można by było mieć podejrzenie, dlaczego?
4: Oj, bo dobry jest, wiesz, no to taki, że w restauracji wszyscy jedzą kotlet schabowy, jest okej, okay, nie?
3: No to proszę dać nam znać, jak to w Państwa przychodni wygląda i czy ten marketing się tam wdziera, czy też absolutnie nie, bo pozostaje nam wierzyć, że jednak ten pacjent i jego zdrowie jest dużo ważniejsze niż konkretna marka leku. Wolę być optymistką w
4: tej
3: kwestii.
4: Ja wiem, ale to też się leczy, spokojnie.

0: Kula Shaker i 7:26 na naszych zegarach. Tak sobie jeszcze pomyślałam, że w sumie ta medycyna może korzystać z marketingu, ale marketing nigdy nie zastąpi medycyny i chyba warto jednak o tym pamiętać, a gdy pacjent staje się wyłącznie konsumentem, no to największą cenę wcale nie płaci jego portfel.
1: No jak było miejscowe zielarki, to był marketing, czy...
0: Miejscowe zielarki? I gdzie widziałeś takie billboardy albo reklamy?
1: No nie, no bez przesady, to ja mówię o czasach, wiesz, króla Artura, nie wiem, księcia Józefa, czy batalionów chłopskich, powiedzmy. Natomiast no, było coś takiego, tak jak medycyna ludowa i...
0: Myślę, że nawet w wielu miejscowościach wciąż funkcjonuje.
1: Wróciło. No właśnie, to jest marketing według ciebie szeptany? Czy to jest mądrość ludowa, czy po prostu odpór na właśnie ten marketing medyczny, który się wlewa z każdej strony.
0: Zielarek proszę nie mylić z szarlatanami.
1: Nie, ja dlatego mówię o zielarku. Absolutnie nie mówię tutaj o chorpynie czy coś, tylko normalnie o zielarkach. Tak, nie, zioła to potęga.
0: A podobno marketing szeptany najskuteczniejszy.
1: Wiesz co, bo to miejscowa plotkarka zawsze była najbardziej opiniotwórcza, obok księdza proboszcza oczywiście i sekretarza.
0: Ale wiesz co, to chyba też zależy do jakiej grupy społecznej będziemy mówić, bo nie wszędzie ten marketing szeptany do każdego dotrze. Młodsi chyba wolą ten marketing szeptany, ale w takim pewnym okienku.
1: No tak, ale to nie zmienia faktu, że jakbyśmy nie szeptali, czy organoleptycznie, czy paluszkiem dużym, czy w okienku, czy przez drzwi, to będzie to marketing szeptany jednak.
0: Mam myślisz, że się najlepiej sprawdza?
1: Nie ma najlepiej. Na pewno jest skuteczny, bo jest powielany przez ilość nośników. Zresztą to, o czym mówisz, ten okienko małe, to jest dokładnie taka personifikacja tego...
0: No bo tam jest dokładnie to samo, tylko w innej formie.
1: Dokładnie. Skala jest większa i czas się zmniejszył. Tak. No tak, ale to dzięki temu właśnie w tym małym okienku, o którym mówisz, można sobie przekazać informację, że no ten lek, tamten lek, albo ten suplement, tamten suplement i tam dzieją tylko się dantejskie sceny.
0: Tylko to, że pięciu osobom pomogło, nie oznacza, że mnie pomoże, nie? Warto jeszcze to wziąć pod uwagę.
1: Wiesz co, jakby pięciu pomogło, to jest nadzieja, że tobie też pomoże, ale jak to jest fałszywa informacja, że raczej 25 zaszkodziło, wiesz, no i to jest to.
0: I dochodzimy teraz do clue, jak weryfikować te wszystkie informacje, żeby
1: sprawdzać w paru źródłach jednak.
0: Tak, żeby posługiwać się prawdą. O tym też możemy w dzisiejszym programie porozmawiać.

0: Karen Young i 7.33 na naszych zegarach. Oczywiście do tego, co w gabinetach lekarskich jeszcze wrócimy, ale teraz...
1: Ale też teraz do gabinetu przeniesiemy się lekarskiego właśnie, i tam bardzo znany lekarz, terapeuta, nasz Klaudiusz Slezak, po prostu mędrca szkiełkiem i okiem uzbrojonym.
0: Cześć, Klaudiusz,
1: ogląda. Witamy cię, Klaudiuszu, o poranku.
2: Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko. Lekarzem oczywiście nie jestem, żeby nie było żadnych wątpliwości.
1: Jesteś lekarzem dusz.
2: Raczej...
0: Oj, Klaudiuszu, troszeczkę nam się rozpływasz gdzieś w tej przestrzeni, ale mamy nadzieję, że jakość tego połączenia się, poprawi. A chcielibyśmy, żeby się poprawiła.
2: Czy bo... nie słyszycie, czy nie?
0: No cały czas tak delikatnie nam pływasz gdzieś w tej przestrzeni.
2: Wiecie co, ja się publicznej. W takim razie może jeszcze raz, tak to czasem działa i wtedy jest trochę lepiej.
1: Dobrze.
0: Spróbujemy poprawić jakość połączenia, bo zależy nam bardzo, żeby działało
1: dobrze. Ale absolutnie,
0: dobrze,
1: tak, bo już się wystraszyłem, że może zemdlał czy coś, a to połączenie.
0: Franku, to poprosimy cię o krótki fragment muzyczny. Damy chwilę Klaudiuszowi na to, żeby jakość połączenia naprawić.
2: No i jak?
0: Jesteś, to dobrze. Szybko się poprawiłeś. A my to myśleliśmy, że zrobimy.
2: Mówię, że 15 sekund.
1: Gdzie tam 15? To było 3 sekundy. Także Klaudiusz Slezak, nie lekarz.
2: I co, teraz dobrze? Nie pływa?
1: Tak, nie
0: teraz
1: pływasz.
0: Nie pływasz. Nie. Słychać cię bardzo, bardzo dobrze. No dobrze, to opowiedz nam, kto w tym tygodniu próbuje najgłośniej wygładzić swój wizerunek. Bo my dzisiaj tak, wiesz, o wizerunku trochę.
2: To wiem, a w sumie to będzie o pewnym wizerunku. Chociaż tak naprawdę to będzie o prawdziwych problemach i dylematach. Trochę być może z perspektywy miasta one wyglądają inaczej, a z perspektywy terenów, o których też opowiem, też pewnie inaczej. Będzie to opowieść, jeżeli już mamy nawiązać do wizerunku, o wizerunku niedźwiedzia brunatnego. Bo być może z naszej perspektywy miejskiej wygląda to na bardzo miłego misia i fajnie, żeby on sobie żył. Natomiast, i tu mówię o zupełnie poważnym problemie, wczoraj do Sejmu na Komisji Ochrony Środowiska przyjechali samorządowcy. Samorządowcy z gmin bieszczadzkich, którzy zaczęli opowiadać o tym, jak mają wielki problem. Oczywiście przyczynkiem do tych odwiedzin tym razem, bo problem nie jest nowy, ale narasta. Była śmierć jednej z mieszkanek tamtejszych rejonów, pani Edyty. No i samorządowcy mówią, my się po prostu bardzo boimy, nie mamy narzędzi do tego, żeby z niedźwiedziami sobie radzić, a problem jest coraz większy. Marek Bańkowski to gmina Bukowsko, właśnie tam, gdzie doszło do tego ataku. Jako jeden z pierwszych się na tej komisji wypowiadał, załączam jego głos.
3: Zdecydowałem się tutaj też przyjechać i powiedzieć, jak czują się mieszkańcy gminy. Ja uważam, że trzeba powiedzieć o emocjach, bo naprawdę te emocje dzisiaj w naszych gminach sięgają zenitu. Mieszkańcy gmin, turyści i ludzie przebywający na naszych terenach, ale z relacji mediów, z relacji mediów społecznościowych widzimy zatrwożenie na terenie całego Podkarpacia, w szczególności południa Podkarpacia. Mieszkańcy są wstrząśnięci, przerażeni. I ja jako organ władzy samorządowej jestem przerażony i zdruzgotany tym zdarzeniem, ale też brakiem poczucia elementarnego bezpieczeństwa na terenie mojej gminy. Szanowni Państwo, ja jako organ prowadzący zabroniłem przez organizowania przez swoje 3 zespoły szkół wycieczek. Wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych dla dzieci.
2: Samorządowcy opowiadają o wielu przypadkach, kiedy do ogródków przedszkolnych wchodzą całe rodziny niedźwiedzi, kiedy w kościele odbywa się uroczystość, w tym przypadku to była komunia, a na zewnątrz jest rodzina niedźwiedzi i wierni z kościoła wyjść nie mogą. Opowiadają o akcji sprzed kilku lat, kiedy no właśnie trzeba było ratować jedną z osób. GoProwcy przyjechali kładem. Niedźwiedź zupełnie się tego Kłada nie bał. GoProwcy zdecydowali się uciec, a samego Kłada puścić w stronę niedźwiedzia. Podobno nie było to żadnym problemem dla niedźwiedzia i po prostu tego Kłada przerzucił tenże niedźwiedź. Dopiero interwencja strażaków okolicznych dała jakiś rezultat, to znaczy psikali niedźwiedzia armatką wodną i to przez kilka minut. I dopiero wtedy niedźwiedź odpuścił. To są historie z wczorajszej komisji, a ich, jak mówią samorządowcy, będzie coraz więcej.
4: Mamy bardzo duży problem. Populacja niedźwiedzia w Bieszczadach sięgnęła już, tak jak tutaj kolega powiedział, zenitu. 15 lat temu było 20 kilka niedźwiedzi. Dzisiaj jest ich 400. Te 400 niedźwiedzi robi tylko w mojej gminie około 120-130 zdarzeń powodujących szkody i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jeżeli my nic nie zrobimy, nie wprowadzimy zmian legislacyjnych pozwalających na działanie, to dojdzie do kolejnych tragedii, które wiszą na włosku. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, będziemy za to odpowiedzialni. Jestem wójtem, który najdłużej prowadzi tą jakby działania związane z niedźwiedziami. Od 2018 roku, proszę Państwa. Płoszyłem, odstraszałem. Pozyskałem środki na zakup obroży telemetrycznych, odławiałem, relokowałem. Co można w tym względzie jeszcze zrobić, to nie wiem. Chyba nic. Jedynym wyjściem jest redukcja populacji, bo 20-krotny wzrost populacji powoduje to, że zagrożenie i niebezpieczeństwo wzrosło 20 razy i Państwo musicie mieć tego świadomość.
2: To wójt gminy Solina, pan Piątkowski, który mówi tak, przedstawiając swoje argumenty, co z tego, że dostajemy obroże, co z tego nawet, że, to znaczy niedźwiedzie dostają te obroże, co z tego, że wiemy, gdzie one są, jak nie mamy żadnych narzędzi, kiedy przyjdą, nie reagują już na żadne odstraszanie, nie reagują właściwie na nic, bo jest ich tak dużo, że wchodzą do naszych siedlisk. To jeszcze jedna samorządowa opowieść, to Zagórze i pan Nowak.
5: Jechałem tutaj do państwa w nocy, znowu interwencja policji. Tych interwencji tylko w gminie Zagórz w ostatnim czasie było 10. 17 razy interweniowała policja w Lesku w maju. Naprawdę, proszę Państwa, my się czujemy bezradni. Przyjechaliśmy tutaj prosić Państwa o pomoc. I my nie wiemy, co zrobić. Po tym zdarzeniu, po zaatakowaniu pani Edyty, po tej śmierci, ludzie się boją, nawet w urzędzie się boją. Co z tego, że my mamy pistolety hukowe, mamy te gazy i tak dalej. Proszę Państwa, z czym do tego niedźwiedzia? A nawet jakby ktoś pozwolił i byłyby te kule gumowe. Proszę Państwa, to jest potężny drapieżnik. I to, co my potrzebujemy, to proszę Państwa, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją. Tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje. I możemy sobie zadawać tutaj różne pytania. Nie czy będzie następna ofiara śmiertelna, tylko proszę Państwa, kiedy będzie? Naprawdę, kiedy będzie?
2: No i takich wypowiedzi i takich głosów samorządowców z terenu Bieszczad, południowego Podkarpacia było bardzo dużo na tejże komisji. Oni przyjechali mówić o tym, że mają wielki problem. Pokazuje to też, że Sejm to nie jest jedynie arena tej politycznej bitwy, ale także możliwość właśnie na takiej komisji spotkania się przedstawicieli obywateli, no właśnie z tymi, którzy rządzą. Była na tejże komisji przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urszula Zielińska. No i prace legislacyjne są, ale właśnie na tym etapie, o którym samorządowcy twierdzą, że to będzie za mało, nawet jeżeli one wejdą w życie, ale zapowiedzi są takie.
6: Po pierwsze, przygotowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska projekt Ochrona Niedźwiedzia Brunatnego poprzez minimalizację sytuacji konfliktowych o wartości 16 milionów złotych. który zakłada zakup kontenerów niedźwiedzioodpornych dla gmin, zabezpieczenie kompostowników, system alertowania mieszkańców, platformę zgłoszeń oraz powołanie profesjonalnych grup interwencyjnych do odłowu, płoszenia i monitorowania osobników problemowych. To pierwszy tego typu program w Polsce, który jest w trakcie, jest już w znacznej części uruchomiony. W tym roku wszystkie finalne założenia tego programu są i będą wdrożone do końca. Po drugie, procedujemy i już te zmiany legislacyjne są na ostatnich etapach. Poprawki senackie wracają do Sejmu. Za chwilę, mam nadzieję, ten projekt ustawy będzie podpisany przez prezydenta. Procedujemy zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczne płoszenie, w tym z użyciem amunicji gumowej przez wyspecjalizowane grupy interwencyjne. To jest rozwiązanie sprawdzone w innych krajach europejskich.
2: No, ma być też rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami, czyli żeby niedźwiedzie nie przychodziły wyjadać śmieci, po prostu zakaz dokarmiania i wabienia zwierząt. Ma być monitoring tychże zwierząt, analiza genetyczna, fotopułapki i tak dalej. To wszystko ma być, żeby z perspektywy Warszawy i zapowiedzi także wyborczych niedźwiedzi po prostu nie zabijać. Natomiast samorządowcy mówią, to dla nas wielki problem, jak słyszeliście, i trzeba tę populację zmniejszyć, czyli po prostu niektóre z tych niedźwiedzi, a może i dużą część, odstrzelić. I tak różne wersje, różne perspektywy i duże problemy spotkały się wczoraj na tejże komisji. Na razie jakiegoś jednoznacznego rozwiązania nie ma. Samorządowcy, jak słyszeliście, mówią, będą w związku z tym kolejne ofiary. I jak to wszystko teraz pogodzić? Jak pogodzić ochronę niedźwiedzia z tymi ludzkimi, realnymi problemami?
0: Może trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, czy to niedźwiedzi w Bieszczadach jest za dużo, czy może ludzi, których też tam przybyło?
2: No i pytanie, kto ma na to pytanie odpowiedzieć też.
1: A może problemem jest to, że to jest niedźwiedź brunatny, bo jakby był polarny, to może byśmy go zaakceptowali bardziej.
2: Ja nie mam nic do zadania.
1: Dobrze. Znaczy problem jest, tu nie chcemy żartować z tego oczywiście, ale to działa w dwie strony, bo jednak my zagarniamy na świecie różne miejsca dla zwierząt i później mamy od ściany do ściany. Były dwa niedźwiedzie, to było za mało i teraz tutaj wstrząsnął mną pan wójt gminy Solina, że 20 razy więcej, to jest bardzo dużo. No i nikt tam głośno nie powiedział, że trzeba niedźwiedzie wybić tam do jakiejś populacji, natomiast było słowo przepędzać, ale gdzie przepędzać? No, dziki zostały przepędzone, to chodzą po Sopocie, nie?
0: Także tutaj... niedźwiedzie chyba są jednak u siebie.
1: Tak, trochę się to wydaje właśnie, że człowiek trochę zabrał zwierzętom różne rzeczy. No ale to nie jest tak, że nie ma problemu, także Klaudiusz, bardzo ci dziękujemy, to jest poważna sprawa i rzeczywiście coś tu musi być. Nie wiem, czy niedźwiedzie przeczytają tą uchwałę Senatu czy Sejmu później, ustawę, ale żarty żartami, ale coś trzeba zrobić, to prawda.
0: Bardzo ci dziękujemy za tę opowieść i dobrego dnia. A na naszych zegarach 7:47.

0: 7.49. No proszę, bieszczadzki spór o niedźwiedzie doszedł do punktu, w którym urok dzikiej przyrody przegrywa z ludzkim strachem. Szkoda, że jedynym pomysłem na rozwiązanie problemu stał się ostatecznie odstrzał.
1: No właśnie, o tym mówię.
0: Edukacja. Ile razy przyrodnicy apelowali niejednokrotnie w mediach, ale mam wrażenie, że te apele gdzieś głuchym echem się odbijały i o edukację, i o lepsze zabezpieczanie śmietników. No ale nie. Najprościej jest... No,
1: najprościej wybić do nogi, zabetonować wszystko i po prostu... Po co jakaś przyroda? Po prostu pomnik niedźwiedzia się postawi, będą wycieczki chodziły. No i
0: za chwilę
1: tak wygląda niedźwiedź.
0: Problemy, tak, bo słusznie zauważyłeś, zaczęliśmy od dzików, teraz rozmawiamy o niedźwiedziach. Za 3 miesiące będziemy rozmawiać o innych zwierzętach.
1: No, żubry też tam już przeszkadzają paru osobom, bo chodzą po gałęziach, tam po kijach i tak dalej. Poza tym są niewdzięczne. Bo takie zwierzęta powinny być wdzięczne, że ich nie wybiliśmy do końca, prawda? A tu proszę, śmią się rozmnażać nawet.
0: A kiedyś płakaliśmy, że ginie populacja niedźwiedzi. No. To całkiem. Niedawno.
1: Wiesz, bobry i wiewiórki już mają przegwizdane, a kapibary się trzęsą, także portki się trzęsą, naprawdę.
0: To jeszcze wpis pana Macieja, choć troszeczkę z przymrużeniem oka oczywiście, i proszę tak ten wpis potraktować. No. Niedźwiedzie na komunii? Może ktoś je zaprosił?

0: Coldplay.
1: I 7.54. To jeszcze jeden komentarz, który pojawił się w naszej grupie, że z danych KRUS-u za lata 21-22 2257 osób ucierpiało w wyniku uderzenia, przygniecenia lub pogryzienia przez zwierzęta gospodarskie. 3 osoby zostały trwale niezdolne do samodzielnej egzystencji, 6 osób zmarło. Czy można więc przyjąć, że zwierzęta gospodarskie stanowią dla człowieka realnie większe zagrożenie niż wszystkie dzikie zwierzęta razem wzięte? Czy wobec tego usłyszymy teraz nawoływania do masowego odstrzału krów, byków albo świń?
0: Albo jak kogoś koń kopnie, to wtedy koń. Znaczy, można doprowadzić to do absurdu rzeczywiście, a może zadać sobie pytanie, kto tu jest gościem, kto tu rozdaje karty i kto tu ma trochę na sumieniu albo dużo na sumieniu, bo rzeczywiście problem jest, to nie jest tak, że go nie ma, natomiast rozwiązanie ostateczne w takiej sytuacji jest jakąś głupotą totalną. Poza tym nie uczmy się takich rzeczy, nie uczmy się, raczej się edukujmy, bo rzeczywiście jest kilka na tapet zwierząt wrzuconych, które też będą, no bobry, tamy robią i zalewają na przykład, prawda? Wiewiórki zakorbią orzechy dziecku i tak dalej, i tak dalej. A biedne kapibary po prostu trzęsą portkami.
1: No mówiąc krótko, tak. Problemem nie są dzikie zwierzęta, tylko działalność człowieka.
0: Oczywiście.
1: I być może więcej o niej.
0: Kto tu jest bardziej dziki, nie?
1: Mówić jak najbardziej. No to jeszcze głos naszego słuchacza.
2: O wiele bardziej niebezpieczni, skutkujący dużo większą ilością wypadków śmiertelnych, są pijani kierowcy. I tam była propozycja, żeby nie misiom zakładać te obroże, żeby ich monitorować. Ten proponował takim, co właśnie mają chociaż jeden przypadek, jeden zakaz prowadzenia zakładać. No jak nie obroże, to bransoletki, które pozwolą im monitorować, jak się zachowują, gdzie jeżdżą, z jaką szybkością i ścigać tych pijanych kierowców, którzy są wielokrotnie bardziej niebezpieczni od misiów.
0: Misiów, tak. No właśnie, te pijane misie za kierownicą, ja uważam, że należałoby założyć. Patrząc na pewnego wyczyny pewnego reprezentanta narodu, to ja bym założył 2 takie ograniczniki.
1: 224-280-280 nowy.świt@nowyświatonline 7.56 na naszym zegarze. To oznacza, że za 4 minuty serwis informacyjny.
0: A i prognoza pogody oczywiście.
1: Oczywiście, prognoza pogody i do polityki wrócimy.
0: I do prawa też.
1: I do prawa też, ale oczywiście tematu niedźwiedzi nie wygaszamy.

0: Zbliża się ósma, tu Radionowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. To pierwsza taka wizyta amerykańskiego prezydenta w Pekinie od 9 lat. Rozmowy obu przywódców trwała 2 godziny.
1: Stabilne stosunki chińsko-amerykańskie przynoszą korzyści całemu światu. Gdy współpracujemy, zyskują na tym obie strony. Gdy stajemy naprzeciw sobie, obie strony ponoszą straty. Powinniśmy być partnerami, a nie przeciwnikami, dążąc do wspólnego sukcesu i wspólnego dobrobytu.
2: Prezydencie Xi, chcę panu bardzo podziękować. Przede wszystkim to był zaszczyt, jakiego mało kto doświadczył. Znamy się już od dawna. Właściwie to najdłuższa relacja naszych dwóch krajów, jaką kiedykolwiek miał jakikolwiek prezydent.
0: Tłumaczenia TVN24 i TVP Info. Przewodniczący Chin Xi Jinping powiedział podczas spotkania z Donaldem Trumpem, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi, podała chińska agencja Xinhua. W stolicy Kuby, Hawanie, doszło do największych protestów w tym mieście od początku kryzysu energetycznego. Setki rozwścieczonych Kubańczyków wyległy na ulicy kilku dzielnic, blokując drogi barykadami z podpalonymi śmieciami, uderzając w garnki i skandując "Włączcie światło" oraz "Zjednoczony naród nigdy nie zostanie pokonany", relacjonuje Reuters. Protesty zostały wywołane przerwami w dostawach prądu po odcięciu Kuby od surowców energetycznych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Partie koalicji rządzącej Izraelem złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu. Doszło do tego w reakcji na podobny ruch ze strony opozycji. Jeśli parlament przyjmie którykolwiek z wniosków, nowe wybory będą musiały się odbyć w ciągu 3 do 5 miesięcy od uchwalenia ustawy. Wniosek ma być głosowany przez Izbę w przyszłym tygodniu. Kierowana przez premiera Benjamina Netanyahu koalicja ma obecnie 60 miejsc w 100-osobowej Izbie. Francuska prokuratura żąda 7 lat więzienia dla byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Dobiega końca proces apelacyjny w sprawie domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej w 2007 roku przez Libię, rządzoną wtedy przez dyktatora Muammara Kaddafiego. Kara, której zażądali prokuratorzy, jest taka sama jak ta, której domagali się na pierwszym procesie. A sąd pierwszej instancji skazał Sarkoziego, który zapewnia, że jest niewinny, na 5 lat więzienia. Wyrok sądu apelacyjnego oczekiwany jest w listopadzie. Jeśli Sarkozy zostanie skazany, będzie mógł się zwrócić jeszcze do sądu kasacyjnego. Przenosimy się do kraju. Maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało ponad 10 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dzisiejsze niebo ma ewidentnie problemy z decyzyjnością. Przez cały dzień będzie nam fundować umiarkowane i duże zachmurzenie. A jeśli właśnie teraz wychodzą Państwo z domu, proszę pamiętać o parasolach. Przelotnie będzie padać niemal wszędzie. Co więcej, chmury postanowiły urządzić dziś koncert rockowy z efektami pirotechnicznymi, a nawet rzucaniem gradem. Spokój i cisza jedynie na południowym wschodzie, na północy i północnym zachodzie spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. No to wygląda na to, że w niektórych regionach sezon na darmowe mycie samochodów start, tak można nawet powiedzieć. A w kwestii temperatur, matka natura odpaliła dziś też takie losowanie w totolotku nad morzem. 10 w centrum, 16 na południowym zachodzie, afrykańskie nawet można by było rzec jak na dziś 20 stopni. Więc jeśli mieszkają Państwo na Podkarpaciu, mogą Państwo zazdrościć reszcie kraju, albo reszta kraju może zazdrościć Państwu temperatury, rzecz jasna.
4: To ja się przyjrzę może teraz zjawiskom atmosferycznym typu burza, grad, wiatr i inne rzeczy. Na przykład w Kosakowie burza. No, nie ma o czym mówić. W Budżibie bardzo wiecznie, w Rzymie, wiecznym mieście, deszcz i dwie różne przypadłości pogodowe. W Taorminie wiatr dla surferów, bardzo fajnie. W Sopocie burza, nie wiem czy z piorunami, czy nie z piorunami. Na Hydrze głównie słońce, w Strzegomiu głównie chmury, w Paryżu burza. W Polanicy Zdrój głównie chmury, w Dębogórzu burza. Czasem słońce, czasem deszcz. W Polańczyku słońce, na przykład w Kołobrzegu mrzawka, w Wysowie zdrój trochę chmur, ciekawe co jest trochę chmur, w Świnoujściu pochmurnie, Jastrzębie zdrój pochmurnie, w Augustowie, ponieważ ma już nocy, to głównie słońce, w Nałęczowie trochę chmur, a w Czaplinku pochmurnie. I tak wygląda przegląd miast uzdrowisk, kurortów, miast pretendujących oraz okolic typu Paryż i tam jeszcze dalej.
3: Jak to nie wiesz, co to znaczy trochę chmur? Tam, gdzie słońce będzie miało szansę się przebić, bo tam, gdzie się nie przebije, no to...
4: Lepiej niech się nie przebije, bo jeszcze zostanie oskarżone o przebijanie, także wiesz.
3: A sądu brak.
4: No i jak to rozwiązać później?

0: Tak, tak, depesze zawsze na początek trzeciej godziny naszego czwartkowego spotkania, bo to już 9 minut po godzinie 8.
1: Nowy świt.
0: A ja obiecałam Państwu, że wrócimy do polityki i że wrócimy również do prawa. No to wracamy. A razem z nami Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie.
0: Te dwie kwestie spróbujemy połączyć, czyli i politykę, i prawo. Panie mecenasie, cała Polska zadaje sobie dziś jedno pytanie. Jak to możliwe, że człowiek z unieważnionym paszportem, ścigany listem gończym, bez przeszkód wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych? Pana zdaniem, jak to się udało?
2: Być może jest największym szczęściarzem pod słońcem.
3: Przeoczyli go.
2: Trudno racjonalnie to wytłumaczyć. Jeżeli faktycznie było tak, że nikt nie, że pan minister miał nie posiadać dokumentu, to rzeczywiście jest to dość, bym powiedział, zaskakujące. Ale chyba wszystko wskazuje na to, że były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, posiadał tak zwany dokument genewski, czyli dokument będący odpowiednikiem naszych paszportów. Prawdopodobnie otrzymał ten dokument od państwa węgierskiego i to umożliwiło przeprowadzenie tej procedury łączącej się ze zmianą strefy, w tym wypadku węgierskiej, na strefę w Stanach Zjednoczonych, czyli mówię tutaj o takim prawdopodobnie legalnym wyjeździe, który z dokumentem genewskim jest jak najbardziej możliwy. No zwracam też uwagę, że w państwie węgierskim pan minister korzystał z legalnie przyznanego prawa azylu i w związku właśnie z posiadanym statusem azylanta mógł posiadać dokument genewski. Proszę też pamiętać, że sama zmiana rządu, czyli zaprzysiężenie nowego premiera, powołanie nowych ministrów, nie powoduje automatycznie z godziny na godzinę, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, zmiany sytuacji prawnej pana Zbigniewa Ziobro, dlatego że no, trzeba byłoby jeszcze podjąć czynności administracyjne zmierzające na przykład do tego, żeby unieważnić, a być może i fizycznie odebrać ten paszport genewski. To jest niemożliwe z przyczyn czysto technicznych. To zawsze niestety wymaga czasu i być może to okienko transferowe było wystarczające, żeby spokojnie przetransferować się do Stanów Zjednoczonych.
3: Panie prezesie, a gdyby był ten europejski nakaz aresztowania, bo wiemy, że go nie było, to coś by to zmieniło w sytuacji prawnej pana Zbigniewa Ziobro, czy tutaj jednak polityka bierze górę nad prawem?
2: Praktycznie nic by to nie zmieniło, dlatego że zupełnie jakby niezależnie od postawy państwa węgierskiego w kontekście sprawy pana Marcina Romanowskiego, czyli złego przykładu i złych doświadczeń związanych z niewykonywaniem europejskiego nakazu aresztowania, to nawet gdyby taki instrument istniał w stosunku do pana ministra Ziobry, to w momencie, kiedy opuszcza terytorium Unii Europejskiej, europejski nakaz aresztowania nie ma żadnej mocy poza terytorium Unii Europejskiej. Jedynym efektywnym środkiem poszukiwania i ewentualnie sprowadzenia w przyszłości osoby, która jest ścigana przez polskie organy ścigania, przez polski wymiar sprawiedliwości, w przypadku pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych, jest procedura ekstradycyjna. Długotrwała procedura prawno-polityczno-dyplomatyczna, na końcu zależna od czynnego polityka, jakim jest sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez tego urzędnika osoba, czyli nawet jeżeli sądy stwierdzą dopuszczalność ekstradycji i upraszczając, wyrażą zgodę na przeprowadzenie ekstradycji, czyli fizyczne przekazanie pana ministra w ręce polskich organów ścigania, to i tak decyzję na końcu musi podjąć jeszcze sekretarz stanu. Więc tak jak pan redaktor powiedział, poziom wmieszania się polityki w sytuację prawną pana ministra Ziobry jest bardzo wysoki, bo na końcu w tej procedurze decyzję podejmie czynny polityk.
3: Czyli rozumiem, że procedura ekstradycyjna, to widzieliśmy to w przypadku chyba pana Mazura, zresztą pan Ziobro w tym uczestniczył z drugiej strony.
2: Ponosząc sromotną klęskę.
3: Tak, właśnie o to chodzi.
2: Polskie państwo, bo proszę pamiętać, ja pamiętam, to było 20 lat temu i nawet ostatnio odświeżyłem prasówkę i muszę przyznać, że to była taka sromotna klęska, biorąc przede wszystkim pod uwagę wypowiedzi sędziego, który nie pozostawił suchej nitki No i niestety.
3: Na wniosku.
2: Nie tylko na wniosku, nie tylko na samym wniosku, ale w istocie rzeczy na polskich władzach, które wówczas reprezentowane były przez pana ministra Ziobro. Więc być może też nie można tego wykluczyć. Osobiste doświadczenia ministra Ziobro dzisiaj przekładają się na swoistą pewność obywatela Zbigniewa Ziobro, który wie, że nie jest proste przeprowadzenie skutecznego procesu ekstradycyjnego ze Stanów Zjednoczonych pod warunkiem, i tu uwaga, że polskie władze w ogóle wdrożą procedurę ekstradycyjną, bo pomimo hucznych zapowiedzi i przy braku przesłanek negatywnych, przy braku przeszkód formalnych, dziś mamy czwartek, tak, i w dalszym ciągu, pomimo zapowiedzi z ubiegłego już weekendu, taka decyzja nie została podjęta. Ja mam świadomość, że to nie jest decyzja z godziny na godzinę. Natomiast w przestrzeni tej medialnej, w której przenikają się różne wiadomości, no pojawiły się takie teorie, że nieprawomocność postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania miałaby być przeszkodą w możliwości wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym, co jest nieprawdą, bo z umowy zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, umowy o ekstradycję, nie wynika konieczność prawomocności postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i proszę też pamiętać o tym, że zgodnie z polskim prawem postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest skuteczne i natychmiast wykonalne po wydaniu przez sąd pierwszej instancji. Kwestia prawomocności jest kwestią przyszłą, łączącą się z ostatecznym rozstrzygnięciem w sposób, tak jak to rozumiemy, prawomocny o sytuacji procesowej w kontekście stosowania wolnościowego lub niewolnościowego środka tak zwanego zapobiegawczego, czyli tych środków, które stosuje się w toku postępowania.
0: Panie mecenasie, czyli nawet jeżeli ten wniosek o ekstradycję pojawi się w ciągu najbliższych dni, zakładając czysto hipotetycznie, to i tak ta procedura jest długotrwała, skomplikowana i znacznie trudniejsza niż europejski nakaz aresztowania.
2: Zdecydowanie tak. Bliżej liczmy to w latach niż w miesiącach. To po pierwsze. Po drugie, procedura ekstradycyjna jest w pewnym sensie matką wszelkich instrumentów procesowych zmierzających do ścigania osób poszukiwanych poza terytorium ich państwa macierzystego. Europejski nakaz aresztowania pojawił się później i jest zdecydowanie prostszym mechanizmem, przede wszystkim zharmonizowanym we wszystkich państwach, które są członkami Unii Europejskiej. Niemniej jednak procedura ekstradycyjna jest procedurą, tak jak pani redaktor zauważyła, długotrwałą. Proszę pamiętać też, że będzie odbywała się w innym systemie prawnym, nie w systemie prawa stanowionego, tak jak w Polsce czy na terenie państw członków Unii Europejskiej, ale w systemie common law, co oznacza, że poziom oceny przede wszystkim takich wartości aksjologicznych, zasad prawa, uzupełniany obowiązującymi przepisami jest zdecydowanie wyższy. Należy też pamiętać, że w ramach procedury ekstradycyjnej bada się nie tylko kwestię podwójnej karalności, nie tylko kwestię związaną z tym, czy osoba, w stosunku do której złożono wniosek, będzie miała w państwie macierzystym zapewniony rzetelny proces i prawo do obrony, ale bada się także kwestie humanitarne i w procedurze ekstradycyjnej to, co już zdążyliśmy powiedzieć, i to jest bardzo ważne i to trzeba podkreślić, na końcu decyzję podejmuje polityk. Więc można to sprowadzić do takiego prostego sformułowania. Sąd sądem, a na końcu
3: tak, sprawiedliwości po naszej
2: zadecyduje
3: stronie.
2: Polityk. Dokładnie.
3: Panie mecenasie, bo to aż się nasuwa samo pytanie natury ogólnej, bo Polacy słyszą, że no, tam wniosek będzie rozpatrywany we wrześniu. No to każdy mówi, no dobrze, jest początek maja, jak to we wrześniu? Ten, który tam w tym Londynie dwa razy już była rozprawa, następna w październiku. Na ile mamy zepsuty system prawny w Polsce i on jest, nie wiem, nie do naprawienia, czy długo trwało do naprawienia, na ile to wpływa właśnie na te wszystkie rzeczy, a na ile jest to, tak powiem, przepraszam kolokwialnie, obsadzenie ciągle jeszcze prokuratur czy sądów przez ludzi poprzedniej ekipy, czyli pana Ziobry?
2: Ja myślę, że na kanwie tej i podobnych spraw widać kilka, w jakimś sensie też niepokojących zdarzeń, czy też sytuacji, z którymi mamy do czynienia. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę na taką podstawową zasadę, jaką jest równość wobec prawa. I ona tutaj w pewnym sensie przegrywa w całej tej sytuacji, o której rozmawiamy i którą obserwujemy. Bo każdy przeciętny obserwator widzi, że w sytuacji, gdyby to jego dotyczyły te perturbacje, problemy, 26 zarzutów, wyjazd tu, przejechanie tam, to po pierwsze nie byłby w stanie podołać, nie byłby w stanie tak skutecznie zorganizować wszystkich tych elementów składających się na w pewnym sensie bycie dwa kroki czy dwa metry do przodu przed polskim wymiarem sprawiedliwości. A z drugiej strony każdy sobie pomyśli tak, były minister, były prokurator generalny i bez większego problemu ucieka wymiarowi sprawiedliwości. Więc ten problem równości wobec prawa jest taki moim zdaniem jaskrawy i absolutnie ja rozumiem emocję społeczną, gdzie każdy się teraz zastanawia, zresztą o tym ludzie dyskutują w tramwajach, czy mówiąc krótko, dyskutują w kolejkach, bo rzeczywiście takie rozmowy można usłyszeć. No jak to się dzieje, że polski wymiar sprawiedliwości nie może sobie poradzić z panem Zbigniewem Ziobro, a radzi sobie z Iksińskim czy z Igrekowskim. To jest jakby pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o wydolność polskich sądów, no to problemem jest to, że niestety tempo rozpoznawania spraw wygląda tak, jak wygląda. I tu też można było powiedzieć długo. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania, z jednej strony w przypadku, kiedy osoba objęta wnioskiem jest doprowadzona do sądu, to sąd ma tak naprawdę bardzo krótki, bo 24-godzinny czas na zastosowanie tymczasowego aresztowania i wtedy na nikim nie robi wrażenia to, że jest do przeczytania 1 200 000 dokumentów, a tak mówi się w kontekście sprawy pana Zbigniewa Ziobro. Ja jestem w stanie zrozumieć, że sąd odwoławczy musi teraz zbadać decyzję wydaną przez sąd rejonowy. Proszę pamiętać, sąd rejonowy nie orzekał w ciągu 24 godzin, tylko orzekał w ciągu jednak kilku miesięcy, bo te posiedzenia były przerywane i kontynuowane w kolejnych terminach. Natomiast sąd odwoławczy moim zdaniem po pierwsze przestrzelił trochę z długością terminu. Ja jednak oczekiwałbym, aby sąd odwoławczy zintensyfikował działania i niezwłocznie przystąpił naprawdę w terminie, który myślę mógłby być zdecydowanie bliższy do rozstrzygnięcia tej sprawy, dlatego że na sprawę związaną ze stosowaniem tymczasowego aresztowania patrzą wszyscy i przez pryzmat także tej sprawy oceniają

0: wrócić i do tych doniesień dotyczących tego, że były minister sprawiedliwości podjął pracę czy też współpracę bardziej jako komentatora, czy też publicysty pewnej telewizji bezpośrednio ze Stanów. Czy praca w mediach może mu pomóc w uniknięciu ekstradycji? Czy przed amerykańskim sądem Zbigniew Ziobro może argumentować, że on nie jest uciekinierem, tylko jest dziennikarzem śledczym prześladowanym za swoją działalność w kraju? Ja wiem, jakkolwiek absurdalnie to teraz brzmi, ale czy mógłby się posłużyć taką argumentacją i czy ona może być przekonywująca dla amerykańskiego sądu?
1: Panie redaktor, ale to nie jest absurdalna argumentacja. Ta argumentacja dziś przekonuje część polskiego społeczeństwa. W związku z powyższym należy zakładać, że pan minister również taką argumentację, i tu trzeba też uczciwie podkreślić, w ramach prawa do obrony, do którego ma nieograniczone prawo, będzie mógł przedstawić sędziemu, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję. Natomiast sama praca w mediach przez osobę, która jest poszukiwana, która jest podejrzana, która jest na terenie innego kraju, nie jest nielegalna. Jest kwestia reputacyjna, na ile redakcja oczywiście widzi przestrzeń i na ile redakcja uznaje, że wartości, które łączą się z podjęciem takiej współpracy, mają dla niej znaczenie. I tu każdy z naszych słuchaczy sobie spokojnie to może teraz ocenić, na ile tutaj reputacyjnie kto w tej sytuacji może zyskać. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że jest przestępstwo tak zwanego poplecznictwa, artykuł 239 kodeksu karnego, i wiemy, że prokuratura w tym zakresie prowadzi czynności sprawdzające, i ja uważam, że absolutnie słusznie. Ale dlaczego? Dlatego, że w przypadku zwłaszcza polityków, zwłaszcza byłych ministrów, byłych wiceministrów, wielokrotnie instrumenty i instytucje procesowe, które normalnemu człowiekowi kojarzą się z realizacją określonego celu, jak na przykład immunitet ma służyć ochronie działalności polskiego Sejmu, a nie partykularnym interesom posłów. Praca w redakcji ma służyć realizacji prawa do informacji i prawa do wolności prasy w kontekście konstytucyjnym i ma służyć całemu społeczeństwu. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę tylko na tych dwóch przykładach, jak wielokrotnie politycy lub byli politycy, albo byli ministrowie, byli prokuratorzy generalni, instrumentalnie wykorzystują immunitety i wszelkie inne istniejące albo procedury, albo instytucje prawne po to, żeby realizować swoje indywidualne, partykularne cele. Ja sobie przypominam, kiedy pan minister Ziobro przychodził do polskiej polityki, to przychodził z hasłami równości wobec prawa. Jeżeli dziś popatrzymy na miejsce, w którym jest pan minister, to na pewno w miejscu, w którym się
2: pochyla,
1: znajduje,
2: raczej jest tak. To jest
1: ale na pewno w miejscu, w którym się znajduje, trudno powiedzieć, że w dalszym ciągu hasła o równości wobec prawa są z panem ministrem.
2: Dobrze. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
0: bardzo
2: był gościem Radia Świat. Dziękujemy, panie mecenasie, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję. Pięknego dnia państwu życzę.
2: I wzajemnie.
0: Odwzajemniamy, dziękuję. Absolutnie.
2: A my teraz dla państwa nomen omen zespół Texas. To tam niedaleko, wiesz, tego tam, tych tam, że sami szeryfi są.
0: Mm-hmm. No właśnie, wiesz co, bo ja tak też sobie pomyślałam, słuchając pana mecenasa, że z jednej strony dyplomacja, z drugiej strony procedury prawne, ale na końcu jest decyzja podejmowana przez polityka, czyli sekretarza stanu.
2: No, o nie, ktoś... to ja myślę, że tu jest tak tylko zgodnie z przepisami, bo na końcu jest podejmowana decyzja przez pomarańczową nadzieję białych, także...
0: No, czyli to przez tak, kogo?
2: No, przez kogo? No, a kto tam siedzi w tym, tym White House'ie tam?
0: No, właśnie.
2: Także to jest tak skoncentrowane, że tu się musiało coś zadziać na takim szczeblu, bo my wcześniej musieliby wszyscy po kolei od pana ambasadora przez Marco Rubio i pana Hackseta po prostu zjeść język, bo zapewniali, że to się nie wydarzy.
0: Mhm, ale się wydarzyło. I raczej chyba Zbigniewa Ziobry nie mamy się co spodziewać w kraju, przynajmniej do przyszłego roku, a później to...
2: No chyba, że jakiś handel wymienny, ale to już jest...
0: O, to już daleko idziesz.
2: Dobrze, to teksaksujemy teraz.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: A razem z nami gdzieś na łączach Klaudia Kowalczyk dzisiaj. Cześć Klaudia.
2: Dzień dobry.
3: Witamy cię Klaudio na ławce trenerskiej i czekamy, co tam dzieje się, nie? Dzieje się.
2: Niesamowite informacje mam. Legia nie spadnie z ligi.
3: To szok. I niedowierzanie.
2: Tak, zapowiadało się na to, że może to będzie ten sezon, ale wczorajszy remis w Gdyni to potwierdził, bo Arka bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze i jak sobie pododajemy, poodejmujemy i pomnożymy,
3: to wyjdzie nam zero.
2: To wyjdzie nam, że Legia nie spadnie z ligi, już matematycznie szans nie ma. Marek Papszun poradził sobie z utrzymaniem tego zespołu. Nie da się ukryć, że ciężko się oglądało te drużyny. Zresztą teraz też bywają takie momenty, no, natomiast z materii takiej, jaka jest, musi rzeźbić. Jestem ciekawa, jaki będzie ten przyszły sezon dla drużyny. Nie będzie europejskich pucharów, na które zawsze w Warszawie liczą.
3: Tam matematycznie podobno jest jakaś szansa jeszcze na to.
2: No tak, na europejskie puchary oczywiście jest matematyczna szansa. Natomiast patrząc na grę, na styl, są też inni kandydaci.
3: Już, to lepiej, żeby ta matematyka zadziałała w drugą stronę, ja rozumiem.
2: Wyjmując oczywiście Lecha Jagiellonię, Górnik Zabrze, no to mamy GKS, który gra fantastycznie w tej rundzie i wydaje się, że trochę bardziej zasługuje na grę w europejskich pucharach, ale no jakby sobie poradził GKS, tego nie wiemy, natomiast na Śląsku na pewno mają na to ochotę, na dwie drużyny w europejskich pucharach. Wracając do wczorajszych spotkań zaległych, emocje były w Częstochowie, gdzie mimo tego, że właśnie statystyki, liczby grały za Rakowem, Raków miał to XG, czyli expected goals, gole, które mogły paść teoretycznie, statystycznie,
3: no
2: miał
3: jakim?
2: Ten współczynnik wyższy. Tam pod dwa podchodziło,
3: no,
2: nie wiem, sześć bodaj.
3: To
2: no to Jagiellonia wygrała 2-0.
3: To no, statystyka no tak. Poszła na spacer.
2: Liczby nie grają. To Jagiellonia wygrała i utrzymuje się w wyścigu o tytuł mistrzowski. No a gdyby zrównała się z Lechem punktami, to patrząc na obecne liczby, bo w obu meczach między Jagiellonią a Lechem były remisy, no to dalej patrzymy na bilans bramkowy. No i tutaj Jagiellonia jest z przodu. Nie muszę mówić kibicom Kolejorza, co to oznacza. Lech Poznań musi wygrać co najmniej jedno z tych dwóch pozostałych spotkań, a okazja w najbliższy weekend w Radomiu. W sobotę. I na pewno kibice Kolejorza, którzy wiem, że mnie słuchają, wiem, że nas słuchają, będą się o tę wygraną modlić. No bo fajnie byłoby przypieczętować jednak mistrzostwo przed ostatnim spotkaniem. No a Barcelona też świętowała mistrzostwo, nie wiem, czy słyszeliście.
3: Oczywiście.
1: Któż nas nie słyszał i nie oglądał.
3: Świętując, przegrała wczoraj 1-0.
2: A słyszeliście dowcip Lewego i Szczęsnego?
3: Nie.
1: Chyba nie.
2: No to był taki dowcip, to ja może go szybko opowiem, bo dzisiaj mało ze sportu, a mecz Barcelony, na trybunach starszy pan płacze, jedna bramka, druga, on nadal płacze. No i kibic pyta, czemu płaczesz? On odpowiada, bo mi żona zmarła. Kibic pyta, no a czy nie mogłeś przyjść z kimś innym, z bratem, z dziećmi, z wnukami? No a kibic odpowiada, nie, wszyscy na pogrzebie.
3: Sakra.
2: Dzień dobry. Z dobrymi wieściami z Rzymu w takim razie się zamylił. Liga Świątek rozbiła Jessica Pegule 6-1, 6-2. No i poznała także rywalkę. Wczoraj wieczorem w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną. Ukrainka sprawiła sporą niespodziankę, wyeliminowała Jelenę Rybakinę. Na początku delikatne powinięcie nogi, czy może bardziej ręki, 2-6 przegrała, a potem było 6-4, 6-4. No i ten pojedynek Igi dziś nie przed 20:30. No a wcześniej Rumunka Shorana Kirstea, niespodzianka tego turnieju, zagra z Coco Gauff o finał. Rumunka miała kończyć karierę, no właśnie, a zagra o najwyższe cele. Była jeszcze piłka ręczna wczoraj. Reprezentacja Polski mężczyzn walczy o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Trochę na własne życzenie sobie to pokomplikowali, no więc teraz muszą tę piankę wypić. W ramach pierwszego meczu trzeciej rundy eliminacyjnej wygrali z Austrią, ale wygrali jedną bramką, 26-25, i do końca gdzieś tam drżeli o ten wynik. Ale tak jak mówił Michał Olejniczak, środkowy reprezentacji Polski, to nie jest tak, że to jest jeden mecz. Nie, ten mecz trwa dwie godziny. 120 minut składa się z dwóch spotkań w dwóch różnych miastach i na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać. Posłuchajmy.
4: Myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości, jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu.
2: No, na te mistrzostwa fajnie byłoby pojechać. Druga odsłona tej rywalizacji polsko-austriackiej odbędzie się w hali Urania w Olsztynie w niedzielę o godzinie 15:00 i będziemy trzymać kciuki,
3: bardzo
2: żeby
3: mocno,
2: do kolejnej rundy eliminacyjnej Polacy weszli. Nie będzie tak łatwo. Jutro natomiast rozpocznie się szósta kolejka żużlowej Ekstraligi. GKM Grudziądz podejmie Włókniarz Częstochowa, a Stal Gorzów, Faluba z Zielona Góra w ramach tych pięknych, wielkich derbów. No, tego meczu nie mogę się doczekać, ale emocje będą we Wrocławiu. Tam Sparta walczy nie tylko na torze, ale walczy także o tor, bo deweloper chce budować obok w miejscu zabytkowego basenu olimpijskiego. A pomni doświadczeń, na przykład pamiętacie tę sytuację z poznańskiego toru Poznań, gdzie mieszkańcy się oburzyli, zbudowali się obok toru, no i narzekali na to, że jest głośno. Tu jeszcze budynków nie ma bezpośrednio obok stadionu olimpijskiego we Wrocławiu, ale zawczasu zespół woli się zabezpieczyć i dać zrozumienia, że się nie przeniesie i na Olimpico będzie trwać. No i właśnie, tam mecz ze wcześniej wspomnianym, jeszcze nie wspomnianym Toruniem. Kseniu?
1: Mm-hmm. Oczywiście, serwis piernikowy jak najbardziej mam przygotowany, który właśnie się wygasił, ale już mam, oczywiście. Jedna dobra wiadomość. W serwisie piernikowym sportowym donosi pan Włodzimierz. W czwartej kolejce żużlowej Ekstraligi KS Toruń pokonał Stelmet Falubas Zielona Góra 54-36. Kapitan toruńskiej drużyny Robert Lambert zdobył komplet punktów, ale cała drużyna pokazała się z dobrej strony, a wszyscy reprezentujący ją zawodnicy punktowali teraz ważne i trudne spotkanie ze Spartą we Wrocławiu. Doniósł no pan właśnie. Włodzimierz, więc chyba się wszystko zgadza.
2: No właśnie, ten Toruń będzie miał trudny mecz na pewno we Wrocławiu, patrząc jak Sparta poradziła sobie w Lublinie, a w zasadzie jak sobie nie poradziła, no to u siebie wiemy, że są mocni. Nie mogę się doczekać tego spotkania, to będzie niedziela, wieczór, ale wcześniej w sobotę pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Polski. Tak, w Toruniu. Tytułu w trzech spotkaniach będzie bronił Patryk Dudek, no i to pierwsze, tak jak powiedziałam, na Moto Arenie. Przed rokiem na podium tej rundy stanęli Dominik Kubera, Patryk Dudek i Bartosz Zmarznik. No i czy powtórzył to znowu w Toruniu? Nie wiem, choć się domyślam. Patryk Dudek bardzo dobrze się czuje na tym swoim domowym torze, także może mu dobrze pójść. No a w gazie jest Bartosz Zmarznik, który też w ostatniej rundzie komplet punktów na koncie miał. A trzymamy jeszcze kciuki za Patryka Budniaka, który uczestniczył w fatalnym w skutkach wypadku podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Jak podał szpital, jego stan się stabilizuje. Klub natomiast poinformował, że to prawdopodobnie dziś rozpocznie się wybudzanie zawodnika. Chodzi o ten wypadek z niedzieli, gdzie dwóch juniorów szczepiło się motocyklami przy wejściu w drugi łuk. I banda, która nie wyhamowała ich, zadziałała jak katapulta dla zawodnika z Gniezna. Tam była dość duża prędkość. I padł on na beton. Tutaj operacje przebiegły pomyślnie, lekarze są z tego zadowoleni, natomiast jeśli chodzi o kwestie neurologiczne, na te informacje musimy jeszcze poczekać. Tymczasem na koncie zbiórki na rehabilitację już 350 tysięcy. Serce rośnie.
3: Brawo.
1: Brawo, brawo.
2: Tyle jeśli chodzi o serwis sportowy. Niestety żużel potrafi być sportem z jednej strony bardzo wdzięcznym do oglądania, widać tych gladiatorów na motocyklach, ale z drugiej też bardzo trudnym.
3: Tak.
2: Bardzo niebezpiecznym, bardzo trudnym. Teraz pojawia się zresztą dyskusja na temat tego, jak zabezpieczyć żużel jeszcze mocniej. No, nie ma już drewnianych band, są bandy dmuchane, tory są bezpieczniejsze, ale motocykle są szybsze niż były dawniej.
3: Dokładnie.
2: No i pojawia się kwestia siatek na przykład rozwieszanych tak jak w amerykańskim NASCAR, czy pojawia się kwestia zabezpieczenia może na samym zawodniku. Niektórzy mają poduszki powietrzne wczepione w taki tutaj kołnierz, żeby pomóc szyi przy ewentualnym uderzeniu. Czy mają też kamizelki na sobie. To Robert Lambert pokazywał akurat właśnie w swoją kamizelkę pod kewlarem, pod kombinezonem, którą miał, taką udmuchaną, która pomaga. Natomiast ci zawodnicy na najwyższym stopniu wtajemniczenia, oni i tak potrafią bezpiecznie upadać, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale mają to doświadczenie. Czy po prostu też jak jedzie się z przodu, to rzadko się upada i rzadko gdzieś tam się jest w tej walce. A to tych, czy w Krajowej Lidze Żużlowej, czy w drugiej lidze, w drugiej Ekstralidze Żużlowej trzeba zabezpieczać juniorów także. Więc to tutaj powinny być nasze oczy i oczy włodarzy na kwestie bezpieczeństwa zwrócone.
3: O czym mówiła nasza trenerka Klaudia Kowalczyk. Bardzo ci dziękujemy.
1: To w nawiązaniu, Klaudia, jeszcze do wcipu, którym nas poczęstowałaś. Patronka napisała, że bardzo lubi twoje poczucie humoru. Ja nie ukrywam.
2: A ja mam jeszcze kilka innych żartów, ale to może po 22 się połączymy. Dobrego dnia.
3: To się umówmy. Pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Kiedyś będziemy mieć audycję, damy znać.
3: Tak jest.
1: Pa. 8:40. Dzięki, dobrego dnia.

0: Ruda papuga.
1: O 8.45 i mecenas Anita Swacha z gościem.
2: Czyli Ruda Papuga jest w naszym studiu.
1: A mówiłam, że będziemy wracać do prawa i szybciutko wróciliśmy.
2: No tak, jeszcze czasami
3: dzień
2: wrócimy
3: dobry,
2: do sprawy.
1: Chociaż nie o Zbigniewie Ziobrze będziemy rozmawiać. Bo
2: tym razem
3: nie.
2: No, a jakąś kartę można było mu założyć, ale dobrze.
1: Pani mecenas, w internecie niebieska karta, bo o niej dzisiaj będziemy rozmawiać, jawi się jako bilet do wygrania rozwodu. Przepraszam za to ujęcie, ale tak to jest nawet opisane. No to jak to wygląda w tej codziennej pani praktyce z perspektywy adwokata?
3: Moda na niebieską kartę. No. Ostatnio bardzo często wyszukiwane hasło w internetach i bardzo często pojawiające się. No i znowu, ja tu mam znowu taką tutaj obserwację, że wylejemy dziecko z kąpielą. Nie do tego w ogóle to miało służyć, no, tak? Właśnie, nie do tego ta niebieska karta jest. Nie do tego, proszę państwa, żeby traktować to jako strategię procesową. I mówi to prawnik rozwodowy od wielu, wielu lat.
2: Dlatego, no to jakie było założenie, że co to ma być?
3: To w ogóle nie ma być to, do czego chcą to nasi czasami klienci wykorzystać, ponieważ niebieska karta... To nie znaczy, proszę państwa, że startujemy z postępowaniem karnym. Mhm. To nie znaczy, że my mamy zarzuty, idziemy do więzienia i tak dalej i skażemy tego jednego czy drugiego małżonka. Niebieska karta to nie jest procedura karna, tylko administracyjny sposób na wsparcie rodziny. I zupełnie nie służy temu, żeby te rodziny rozwalać, rozłączać, małżonków rozdzielać, tylko po to, żeby tym rodzinie pomóc funkcjonować. Taka jest idea niebieskiej karty, bo jest to procedura, która nie tylko ma zidentyfikować bóle tej rodziny, ale spowodować, że pojawi się program naprawczy i ścieżka wyjścia z tej opresyjnej sytuacji, w której znajdują się małżonkowie, w której znajdują się małoletnie dzieci, bo zupełnie to nie jest tak, słuchajcie państwo, że to musi być jeden z rodziców przemocowcem, takim stricte, któremu się należą zarzuty. To może być również sytuacja taka, gdzie ta rodzina jest po prostu wychowawczo niewydolna i potrzebuje wsparcia, bo na przykład jest alkohol, tak? Bo na przykład, i to nie musi się wiązać z taką stricte fizyczną przemocą, jak sobie wyobrażamy, tylko dochodzi do tego, że dzieci są zaniedbane.
1: To też, pani mecenas, właśnie, bo my takie wyobrażenie mamy, nie? Że ta niebieska karta ma chronić ofiary przemocy domowej.
3: Generalnie ma wspierać każdą rodzinę, która ma problem z przemocą, ale nie tylko taką, gdzie z jednej strony jest ta przemoc taka oczywista, jak w zarzutach karnych, gdzie zakładamy sprawę karną, ale w takich sytuacjach, gdy na przykład nasze dziecko z powodu naszej niewydolności wychowawczej jest zaniedbane. I to zaniedbanie może polegać na tym, że nagle szkoła zgłasza i uruchamia procedurę niebieskiej karty, ponieważ nasze dziecko jest zaniedbane żywieniowo, zaniedbane higienicznie, tak? I wtedy szkoła ma prawo zawiadomić, albo lekarz rodzinny na przykład zawiadomić zespół interwencyjny, który jest przy miejskich ośrodkach pomocy, przy gminach, po to, żeby ta rodzina została objęta tą procedurą niebieskiej karty, która ma obserwować, pomagać i badać temat, czy chodzi o przemoc, czy chodzi o problemy wychowawcze i czy tym rodzicom trzeba pomóc i w jaki sposób. Czy to rzeczywiście jest tak, że my musimy jedną osobę odseparować od rodziny, bo jest to sprawca przemocy, trzeba mu postawić zarzuty karne i trzeba rzeczywiście penalizować to jego postępowanie, czy my z kolei potrzebujemy tutaj wsparcia, bo tam jest alkoholizm i te osoby potrzebują wyjść z tego uzależnienia, bo tam jest na przykład niewydolność taka funkcyjna, która powoduje, że potrzebuje asystent rodziny się pojawić, żeby pomóc ogarniać te dzieci, ogarniać tą rodzinę. Więc to jest wielowątkowe, a my się uparliśmy, proszę państwa, że niebieska karta, to ja ci tu pokażę, wina zupełna, wyłączna w rozwodzie, eksmisja i tak dalej, i tak dalej. To nie do tego ma służyć. To nie jest równoznaczne. Masz niebieską kartę, to nie jest równoznaczne, że masz zarzuty karne. Masz niebieską kartę, to nie jest równoznaczne, że ktoś ci będzie dzieci zabierał, tak? Bo ty jesteś przemocowcem.
2: Ale to znaczy, z tego co pani mecenas mówi, że strony rozwodu wykorzystują, bądź starają się wykorzystywać niebieską kartę. A jak sądy do tego podchodzą?
3: żebyśmy znowu nie zrobili tak, nie poczynili takiej
2: generalizacji
3: i tego, co się stało z eksmisją sprawców przemocy, że tak naprawdę sądy się znieczulają już na te niebieskie karty, tak? Bo sądy wiedzą, do czego to służy, do czego służy ta procedura i jak się w co drugiej sprawie rozwodowej pojawia nam hasło niebieska karta, to mało tego, tam się zdarza tak, że niebieską kartę mąż zakłada żonie, a żona mężowi.
2: Dokładnie w tym samym
3: czasie.
1: To zaraz przejdziemy do tego, pani mecenas, ale to jeszcze opowiedzmy o tym, jak wygląda ta procedura sama założenia tej karty i do czego jest zobowiązany człowiek, który taką niebieską kartę już ma.
3: Przede wszystkim, proszę państwa, kto może w ogóle wszcząć procedurę niebieskiej karty, bo to wcale nie musi być małżonek jeden czy drugi. To może być lekarz rodzinny, bo ma obowiązek zawiadomić, jeżeli ma podejrzenie, że w stosunku do któregoś
2: sąsiadka
3: jego pacjenta, może być taki donosik na policję i wtedy dzielnicowy przychodzi. Dzielnicowy może wszcząć taką procedurę. Może pedagog, czyli placówka oświatowa, tak? Bo tutaj jest też to miejsce, gdzie to dziecko może to zaniedbanie, może szkoła odkryć, tak? Że na przykład albo opuszcza szkołę i nie wiadomo dlaczego, albo są na przykład ślady przemocy czy czegokolwiek i takie, które może sugerować, ślady, które mogą sugerować, że dziecko jest ofiarą przemocy. Albo to zaniedbanie, o którym mówiliśmy, higieniczne czy żywieniowe, które powoduje, że procedura zostaje wszczynana. Taka osoba, która ma kontakt z potencjalną ofiarą przemocy, zawiadamia zespół, który się będzie tym zajmował, poprzez wypełnienie formularza niebieskiej karty. To jest taki formularz, który jest dostępny i w szkole, i na komisariacie policji, i praktycznie w placówkach zdrowotnych również. Taki formularz wypełniamy, wysyłamy do odpowiedniego, w różnych miastach jest to w różnych miejscach, natomiast najczęściej jest to przy ośrodkach gminnych albo pomocy społecznej. I tam po wpłynięciu takiego zawiadomienia zostaje wszczęta procedura i powstaje zespół interdyscyplinarny, którym będzie brał udział i policjant, i przedstawiciel MOPS-u, czyli tego ośrodka pomocy społecznej. Może być psycholog, może być pedagog. I te zespoły po pierwsze będą się spotykały po to, żeby zidentyfikować sytuację w rodzinie. Po drugie, ich ideą jest wypracowanie planu naprawczego i wsparciowego dla tej rodziny. Czyli jeżeli rzeczywiście mamy przemoc taką kompletnie udowodnioną, taką, która nie pozostawia wątpliwości, że trzeba stawiać zarzuty karne, to idziemy w taką stronę. Sprawca zostaje, że tak powiem, sprawcy zostają postawione zarzuty, a drugiej stronie, czyli ofiarom, udzielona pomoc psychologiczna. Czasami to są grupy wsparcia, czasami to jest psycholog i indywidualne spotkania, w zależności od tego, jaka będzie rekomendacja. A dzieciom również zostaje udzielona pomoc po to, żeby były zaopiekowane.
1: No i jakie konsekwencje niesie ze sobą taka niebieska karta dla osoby, wobec której ją założono?
3: Dla rodziny, wobec której założono, dla osoby, dla sprawcy. Jeżeli jest taka sytuacja, że rzeczywiście w wyniku badania tego zespołu i pracy tego zespołu okazuje się, że to zawiadomienie było niezasadne, to i nie ma tam przemocy w tej rodzinie, nie ma zaniedbań, to procedura zostaje zamknięta, tak? Natomiast jeżeli my mamy rzeczywiście i badamy i widzimy, że tam rzeczywiście zasadne były te zarzuty, sprawca dostaje zarzuty karne, jeżeli w taką stronę idziemy, a ofiary pomocy, tak jak mówiłam, będą otrzymywały to wsparcie czy ze strony właśnie psychologa, czy nawet asystenta rodziny, bo w zależności od tego, jak to wygląda, ile czasu to trwało, jakie tam są straty w tej rodzinie.
2: No to jak to się, wróćmy do tych rozwodów. Teraz wyciąga mąż, wyciąga żona, karty niebieskie. Co na to orzeka sąd?
3: Sąd orzeka i ubierze pod uwagę tą niebieską kartę w takiej sytuacji szczególnej, jeżeli rzeczywiście konsekwencją są zarzuty karne, wyrok karny skazujący za przemoc, czyli są realne odwierciedlenie
2: nie
3: w materiale.
2: Nie samo założenie, tylko coś się zadziało.
3: Samo założenie to nie. Sama karta to nie jest, wiecie państwo, żadne narzędzie, tak? Bo te zawiadomienia, to czasami sądy tak trochę prześmiewczo mówią, no dobrze, no mamy tu, widzę, bardzo temperamentnych małżonków i jeden ma niebieską kartę i drugi ma niebieską kartę. Na szczęście obie procedury w trakcie trwania rozwodu zostały zamknięte jako bezzasadne. To znaczy, sąd widzi, jakie tu były emocje i czasami tak trochę pobłażliwie, a trochę czasami tak kiwa palcem w stronę tych małżonków, że no nie tędy droga i nie do tego to służy tak
2: trochę.
3: Naprawdę, tak? Że jeżeli ja mam dla siebie, na przykład po jednej stronie, ja mam za uszami zdradę, więc jakoś się muszę bronić, no to może wymyślę, że ta druga strona będzie przemocowcem, czyli zawiadomienie złożone. Ja naprawdę przestrzegam. Proszę Państwa, nie nadużywajmy tego, bo jest tyle rodzin w tym kraju, które potrzebuje realnego wsparcia i pomocy. Nie dlatego, że rzeczywiście im się należy zarzut karny, tylko dlatego, że ta rodzina nie daje sobie z różnych względów rady, tak? Mhm. To są też kwestie środowiskowe, kwestie wychowawcze, pokoleniowe. Czasami są zupełnie różne historie, które dla nas, patrząc na to z boku, no to jest przemoc, a ktoś ma po prostu taki standard wychowania i ta procedura niebieskiej karty może to zatrzymać, tak? Może powiedzieć, no nie, nie, pan to musi iść na kurs kompetencji rodzicielskich, bo pan nie wie, że dziecko można wychować inaczej niż krzykiem i stawianiem do kąta, tak? Bo pan takich kompetencji nie ma.
2: Czyli niebieska karta jest taka żółta kartka.
3: Żółta kartka i przede wszystkim moim zdaniem to jest taki trochę reflektor na, taki fokus na rodzinę, nie? Mhm. Zajrzyjmy, co tam się dzieje, obejrzyjmy to. My mamy narzędzia do tego, żeby powiedzieć, proszę Państwa, potrzebujecie pomocy, my tu jesteśmy. Ale nie możecie po prostu nadużywać tego i robić tego, bo tych karty się otwierają, zamykają, tak? Bo to naprawdę czasami jest nadużywane, jak wiele innych niestety narzędzi. Mhm. A bardzo popularne w ostatnim czasie, bo nawet śledzę te różne orzeczenia rozwodowe i bardzo często w tych uzasadnieniach się pojawiają ta niebieska karta jak hasło tygodnia.
2: Czyli nie? Trend jest.
1: Pani mecenas, a z pani doświadczenia niebieska karta realnie chroni?
3: No i tutaj otwórzmy popcorn. Proszę Państwa, to jest tak, byłoby pięknie, gdybyśmy byli wydolni. To jest trochę tak, jak z tymi tragediami dzieci, które się pojawiają od czasu do czasu w mediach i pytanie jest, a gdzie byli pracownicy socjalni, którzy opiekowali się tą rodziną? No proszę Państwa, staw osobowy, że tak powiem, jest jaki jest. Na ile są te zespoły wydolne? Procedura mówi, w momencie, w ciągu 7 dni od zawiadomienia natychmiast powinna pojawić się reakcja, powinien zostać powołany zespół, powinien kontaktować się dzielnicowy, w ciągu 3 dni powinno być spotkanie robocze zespołu i tak dalej, a realia są takie, że tych zawiadomień, a propos właśnie nadużywania zawiadomień, jest tyle, że te zespoły się spotykają raz na miesiąc, przez kurator pojawia się po 2 miesiącach, jakiś opiekun rodziny po 3 miesiącach.
1: Czyli teoria sobie, a praktyka sobie.
3: Dlatego, że jest tego za dużo i my wracamy znowu do początku. Nie nadużywajmy tego.
1: A to króciutko na sam koniec. Czy ofiara sama może zamknąć procedurę, jeśli pogodzi się z partnerem, partnerką?
3: A nie. Proszę Państwa, to już za złoty łańcuszek to tak nie działa. Pamiętajcie Państwo, że wy nie jesteście sami w tym domu. To nie jest tylko mama i tata, tam są dzieci, a my jako państwo szczególnie powinniśmy te dzieci chronić. Procedura niebieskiej karty zamknięta zostanie wtedy, jeżeli zespół podejmie taką decyzję na podstawie badań, wywiadu, dowodów, tak? Bo to jest też odpowiedzialność zespołu interdyscyplinarnego. To jest jakaś grupa ludzi, którzy otwierają, przeprowadzają, zamykają. To, że ja pójdę i powiem, on się poprawił, okej, dowody.
1: A jak się posłużę nieprawdą?
3: A jak się posłużę nieprawdą, czyli nakłamie, to też zespół. Czy są konsekwencje karne?
1: Tak.
3: Nie ma. Chyba, że ktoś złoży osobne zawiadomienie o nękaniu, pomawianiu i tak dalej, i tak dalej.
2: Mecenas Anita Swacha, Ruda Papuga, jak zwykle przeciekawie.
3: Przekrótko.
2: Nie przeginajcie, naprawdę nie przeginajcie ani z niebieskimi, ani innymi kartami, bo karty są ważne, ale człowiek ważniejszy. Dziękujemy serdecznie.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję
1: i
3: bardzo.
1: Zapraszamy za tydzień oczywiście.
3: Dziękuję, będę na pewno.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szefowie MON dementują doniesienia medialne w sprawie wstrzymania przerzutu 4000 żołnierzy USA z Niemiec do Polski, poinformował o tym portal Army Times. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, napisał w nocy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na X-ie. Podobnie wypowiadają się w tej sprawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ani Pentagon, ani rzecznik sił amerykańskich w Europie jak dotąd nie zajęli stanowiska. Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę po zakończeniu zawieszenia broni. Dzisiejszej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet, napisał Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych. Jak dodał, łącznie od początku wczorajszej doby Rosjanie użyli przeciw Ukrainie ponad 1500 dronów. To z pewnością nie są działania tych, którzy uważają, że wojna zmierza ku zakończeniu, podkreślił ukraiński prezydent. W Kijowie cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił tam w 8-piętrowy blok, który uległ częściowemu zawaleniu. Jedna osoba zginęła. Pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że w przyszłym tygodniu złoży oficjalną wizytę w Polsce. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż w charakterze szefa rządu. W pierwszej kolejności odwiedzi Kraków, potem pociągiem pojedzie do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i Nawrockim. Następnie uda się do Gdańska, gdzie chce się spotkać z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po zakończeniu wizyty w Polsce Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Tymczasem w przyszłym tygodniu do Budapesztu przybędzie delegacja Komisji Europejskiej wysokiego szczebla, aby osiągnąć porozumienie w sprawie funduszy Unii Europejskiej dla Węgier. W poniedziałek, 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Będą spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady i pokazy filmowe. O tym, jak będzie wyglądać pierwszy dzień festiwalu, mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
1: Festiwal inaugurujemy 18 maja w poniedziałek o 20:30. Uroczysta inauguracja na dużej scenie w Teatrze Nowym w Łodzi. To jest taki pokaz, mini spektakl przygotowywany przez studentów trzeciego roku. Ale jeszcze zanim inauguracja, no to mamy przedstawienie z AT Warszawa Schody, Schody, Schody w reżyserii Wojciecha Farugi. Będzie Magiczna Rana z AST w Krakowie w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Ten dzień kończy się jak zawsze imprezą taką wieczorną otwarcia, którą organizujemy na kampusie naszej uczelni.
0: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Przelotne opady deszczu zapowiadane są dosłownie w całym kraju, więc jeśli zostawią Państwo parasole w domu, to oficjalnie można to uznać za rzucenie wyzwania chmurą. Do tego Matka Natura dorzuca w pakiecie burzę. Najwięcej hałasu i błysków doświadczą mieszkańcy centrum i północy, ale synoptycy ostrzegają, zagrzmieć może absolutnie wszędzie. A w czasie burzowych pokazów z kierunku południowo-zachodniego mocno będzie wiać, z prędkością nawet do 70 km na godzinę. A jeśli chodzi o temperaturę, to uformują się dziś takie trzy różne strefy klimatyczne. Na zachodzie kraju można by było powiedzieć, że temperatura jesienna, tak maksymalnie do 12 stopni. Mieszkańcy centrum dostaną wersję demo wiosny, tak od 15 do 17 stopni. Za to na południowym wschodzie 20 stopni. Podsumowując, zachód marznie, centrum moknie, a południowy wschód łapie opaleniznę, uważając na pioruny, rzecz jasna.
4: To tak wygląda, jakbyśmy byli naprawdę krajem od morza do morza rozpiętym. Ale dobrze, ostatni na dziś przegląd temperatur w uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. Dodam poza Pierzyną, poza Podpierzyną. Dołączyło do nas Busko-Zdrój, żeby było jasne. Jest 13 stopni, naprawdę jest całkiem dobrze. To już takie demo wiosny. Czaplinek 8, Nałęczów 13, Augustów 12, Jastrzębie-Zdrój 12, Świnoujście 9, Wysowa-Zdrój 10. Kołobrzeg 8, w Poleńczyku 12, w Dębogórzu szaleństwo, bo burza jest, ale 9 stopni. Jazgarzewszczyzna, no tu możemy skonfrontować oczywiście z panem Rejmundem, ale ja mam poza Podpierzyną 13, także
3: całkiem nieźle. W górę cały czas.
4: Polanicy-Zdrój jest duże szaleństwo, bo jest 9 na plusie. W Strzegomiu 11, bo się Strzegom rozszalał. W Sopocie 9. No i w Kossakowie również 9, chociaż burza trwa. No i także to mówisz, demo wiosny. A takie coś chyba takie sztuczne to demo.
3: Rozwija się, proszę pana, rozwija.
4: Przepiękniasz do samego końca, ja rozumiem.

0: The National i 10 minut po godzinie 9, ale się rozpędziliśmy.
1: Jakoś tak nie wiem w ogóle.
0: No nie wiem, ostatnią godzinę zaczynamy.
1: To już wierzyć nie chcę.
0: Ale zobacz, w Warszawie jeszcze słonecznie.
1: Jest demo słońca za oknami, niesamowite.
0: Czyli demo wiosny trwa.
1: Da się przebić.
0: Da się przebić. Chwilo trwaj w takim razie.
2: Nowy świt.
0: No to witamy Państwa bardzo serdecznie w ostatniej godzinie czwartkowej porannej audycji, już ostatniej godzinie, a za chwil kilka przeniesiemy się do Oslo, bo w połowie kwietnia oddano tam do użytku zmodernizowany kwartał rządowy, który przez 15 lat przechodził przebudowę po zamachach z 22 lipca 2011 roku. Częściowo odbudowane budynki, w tym nowe centrum 22 lipca upamiętniające ofiary, wizytował, zdaje się, że wczoraj, a jeżeli nie, to przedwczoraj, Janek najwyżej mnie poprawi, król Harald. No i o tych wrażeniach i co się zmieniło, oczywiście niezawodny Jan Janczy już za chwilę.
1: Mój ulubiony punkt programu.
0: No to jeszcze chwilę, musisz się uzbroić w cierpliwość.
1: Dobra, uzbrajam się.
0: No to się

0: le freno hasta que das el golpe.
1: I galop poleciał sobie dalej.
2: I Bebe. I 16 minut po 9. I Jan Janczy zgodnie z zapowiedzią już razem z nami. Janku, mam nadzieję, że niczego nie pomyliliśmy w zapowiedzi.
3: Wszystko pięknie, w zasadzie tak jak ja mówimy sobie tutaj poza anteniu, jestem niepotrzebny.
1: No, nie. Taka skromność.
3: Ale ja się nie obrażam, nie.
1: Jesteś bardzo potrzebny, a nawet powiem ci więcej, niezbędny.
2: Zapowiedzieliśmy, żeby państwa zachęcić do, wiesz, tam podgłoszenia w razie czego, że ty tu już jesteś i będziesz opowiadał o ciekawych i ważnych rzeczach.
1: Tak, bo państwa słuchaczy nie trzeba zachęcać, bo czekają na zawsze twoje wejście.
2: No wiesz, komuś tam może się godzina pomylić, czekaj.
1: Wiem, zapatrzył się przed lustrem na siebie. Tak, dokładnie. No dobrze, no ale w Oslo jest dosyć duże wydarzenie, tak? I
2: Janku, tam pierwsze pytanie. Kiedy był król?
3: Był we wtorek.
2: A mamy
3: Czyli przedwczoraj. Ale to jest, słuchajcie, detal tak naprawdę, no bo to, jak to ładnie jest nazwane, zmodernizowane czy częściowo odbudowane, nowe, jak zwał, tak zwał, to centrum czy kwartał rządowy, no właśnie nie ma dobrego słowa po polsku na to, więc trochę tak ten norweski odpowiednik sobie przekładamy.
1: Dzielnica rządowa, ono, niech będzie.
3: No to jest ładne, tak. Ono już właściwie w połowie kwietnia było oddane tak do użytku.
1: Roboczo. I też
3: częściowo, ponieważ to 15 lat minęło od tych zamachów i w Oslo, i na to, i to te prace też postępowały etapami. Natomiast, no co to jest za oddanie do użytku bez wizyty gospodarskiej?
1: No przecież. A ktoś jeszcze będzie otwierał poza królem?
3: No porządzić. No nie, już wyżej nie ma nikogo.
1: No to wiesz, to u nas jest tradycja, otwierają pod. No ale dobrze, rozumiem.
3: No, tak, wiadomo. No w każdym razie można powiedzieć, że to jest jakiś nowy rozdział. No i też chyba to tak się miało złożyć, że to właśnie w 15. rocznicę prawie tych zamachów z 2011 roku to będzie nowe otwarcie. Ja pamiętam, pewnie wy też, jak to się działo i tak sobie myślę, że ten 22 lipca 2011 roku jakoś tak bardziej pamiętamy chyba te zamachy na wyspie, na Tui. Pewnie dlatego, że tam więcej osób zginęło, tak, bo to prawie 70
1: taki
3: osób.
1: Taki wstrząsający bardziej.
3: Tak, natomiast to Oslo, no to też był, samo Oslo, samo centrum, to też był bardzo duży w sumie zamach, dlatego że raz, no nie zdarza się, żeby właśnie w dzielnicy rządowej jednak wybuchały bomby, a dwa... Tu było pewne szczęście w nieszczęściu, no bo to był lipiec, wakacje, też godzina była taka, że stosunkowo niewiele osób już było w biurach, więc tamta liczba ofiar była dużo mniejsza, chyba 8 osób zginęło tylko. Oczywiście poszkodowanych, rannych czy w jakiś sposób inny dotkniętych było dużo więcej. Natomiast to nie zmienia faktu, że to był najbardziej taki krwawy i śmiercionośny atak od czasów II wojny w Norwegii. I to oczywiście tak można mówić, pewnie to niewiele mówi, ale... Już lata po tych wydarzeniach, ja nawet sobie wczoraj przeglądałem jakieś archiwalne numery gazet, było takie badanie, ankieta, z której wynika, że 1 na 4 osoby w całym kraju albo została bezpośrednio dotknięta, albo znała kogoś, kto został bezpośrednio dotknięty. 1 na 4 osoby. Okej, to nie jest bardzo ludny kraj, ale jednak 25%.
1: W ogóle. Tych obydwu tam.
3: Tak jest. I to jest niesamowite i to też mówi, ja myślę, że to jest taki odpowiednik, no to inną datę można podać 11 września, które oczywiście były innymi zamachami zupełnie i też dużo bardziej krwawymi, ale w takiej świadomości narodowej w Norwegii to jest jak najbardziej to samo. Myślę, że to trudno tak naprawdę powiedzieć, ja myślę, że to trochę zostało. I będzie żyło też to, o czym ty, Kseniu, wspominałaś, to centrum 22 lipca, które ono właściwie funkcjonuje już od dłuższego czasu, nie pamiętam dokładnie, chyba 19 roku, ale to też nowe otwarcie teraz daje pewne zupełnie inny kontekst całej tej sytuacji. Ono powstało po to, żeby raz edukować, ale dwa zachować też pamięć o tych wydarzeniach i tam przez jakiś czas, być może nawet nadal, znajdowała się na wystawie stałej, znajdował się taki element, który umożliwił Andersowi Breivikowi przeprowadzenie tych zamachów, czyli ta legitymacja policyjna podrobiona, od której, czy właściwie która była dla niego taką kartą wstępu do tego, co potem zrobił. I w wyniku tych zamachów w Oslo, bo to jest zupełnie inna historia, myślę, że w okolicach tej drugiej połowy lipca wrócimy też do tych wydarzeń. No one spowodowały, że i krajobraz miasta się zmienił trochę, ten centralny właśnie dzielnicy rządowej. Właściwie od początku było takie przekonanie i zgoda co do tego, że trzeba to zachować. To znaczy to był też ciekawy, co może w tym kontekście jest mało znaczące, ale architektonicznie element miasta, o tym zaraz powiem.
1: Czyli odbudowa nie odbyła się jeden do jednego, tylko częściowa, tak?
3: Tak. To też brało się z tego, że część z budynków była na tyle zniszczona, że trzeba je było po prostu zrównać z ziemią. Mhm. To był bardzo długi proces, on jest ładnie podsumowany, bo to 15 lat, ale zanim w ogóle ruszyły jakiekolwiek prace, to minęło 10 prawie. Bo raz, że konkursy, dwa, trzeba było przenieść część biur, bo nie nadawał

0: architektonicznie, dlatego że to jest architektura modernistyczna, ale w bardzo różnych smakach, tak to ujmę, dlatego że te budynki nie powstawały tak jeden do jednego w jednym czasie, tylko naraz, trochę tak? Równolegle. Mhm. Tak? Więc na przykład mieliśmy tam taką, jak to się mówiło, perłę brutalizmu norweskiego. To był tak zwany blok Y.
1: Ładne.
0: One mają bardzo dziwne nazwy. Tam blok S, blok R, R3, R5, no i Y między innymi. Tę nazwę wziął od tego, że miał kształt Y po prostu. To było takie dosyć niski budynek. I co jest ciekawe, i tutaj warto o tym powiedzieć, to był jeden z niewielu przykładów w ogóle takiej architektury zewnętrznej, na której swój ślad zostawił Pablo Picasso. Mhm. Bo to się w ogóle nie zdarzało na świecie, a w Oslo były aż dwa takie miejsca i oba były właśnie w tym kwartale rzędowym. To były murale, przy czym murale nie malowane jego ręką, tylko to było według jego projektu i one zostały naniesione na betonie czy tej konstrukcji, mhm. która tam była ręką norweskiego z kolei artysty. I właściwie w kategoriach cudu chyba należy rozpatrywać to, że to się zachowało. To znaczy sam budynek został zniszczony i ostatecznie poszedł do rozbiórki. Ale ta jedna ściana, gdzie właśnie znajdował się ten olbrzymi mural, tytuł jego to jest chyba Plaża, tak mi się wydaje. No i oczywiście reprezentacja plaży, taka jak to u Picasso. Jakoś się ostał i on został zdemontowany, co swoją drogą było dosyć dużym wyzwaniem, dlatego że to był element konstrukcyjny cały. Trzeba było całą ścianę jakoś odseparować. Mhm. No i został zachowany. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co się z tym dzieje. On gdzieś jest przechowywany, bo nigdzie w tym nowym planie nie został uwzględniony, naniesiony. Mhm. Tak. Ale się zachowało. Drugie takie miejsce z odciskiem jakimś Picasso to jest też inny budynek tam, który akurat się zachował. No ale nie tylko ten brutalizm, też modernizm taki w wykonaniu nordyckim, zimny, taki bardzo charakterystyczny budynek. Brutalny, tak. Przeszklony, wysoki, trochę może przy zachowaniu pewnych proporcji przypominający ten słynny hotel Sasu, może przesadziłem z Kopenhagi, mhm. ale to też jest jedno, czy było jedno z takich niewielu miejsc w ogóle, tak myślę, niewielu w regionie nordyckim, gdzie ślady też zostawił Le Corbusier.
1: Och, jak ja nie lubię tego.
0: Nie lubisz?
1: Nie.
0: Nie lubisz, nie.
1: Ja doceniam, ja rozumiem, widziałem Marsylia, te rzeczy i przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale moim zdaniem odcisnął piętno straszliwej brzydoty. Być może to dużo osób, ludzi miało mieszkania przez to, ale widziałem ten budynek założycielski i mi się to nie podobało.
0: Nie podobało. No to tutaj cię pocieszę, że to, jeśli to ci się nie podobało, to tam to tak nie wygląda jednak. To znaczy to jest wariacja powiedzmy nordycka, którą...
1: Upiększano tą brzydotę, tak. Rozumiem.
0: A chociaż to też zależy, tak, nie, co rozumiemy przez upiększenie.
1: To jest moje osobiste zdanie. Także...
0: Ale to jest, wiesz, w ogóle tak myślę interesujące, bo na przykład w Danii, no też to trochę widać, może w innym wymiarze, na inny sposób. Kiedyś może takie nazwisko przywoływałem, Arne Jacobsena, to też był taki architekt duński, wybitny zresztą. I on przez to, że sporo jeździł po Europie, no to też i sporo widział tego, co się działo w Europie, no i siłą rzeczy to zwiózł tam ze sobą, tylko że on miał dużo więcej tych realizacji na koncie. No teraz, tak wracając do Oslo, no teraz to tak wygląda trochę jak połączenie starego i dawnego, to znaczy jest ten duch jeszcze z lat 50., 60., 70., bo to wtedy mniej więcej projektowano ten kwartał. No ale jest też, widać, że to jest nowe. Ja nie wiem, czy to się kłóci, no bo siłą rzeczy jeszcze tego nie widziałem, może zobaczę za czas jakiś. No ale jakimś pewnym pocieszeniem jest to, że mimo, że włożono tyle siły i energii w to, żeby to zniszczyć, to jednak zostało to zachowane. No oczywiście. I przede wszystkim to centrum 22 lipca, które też jest bardzo ważne, może nie aż tak wielkie, ale tak jak mamy centrum czy muzeum 11 września w Nowym Jorku, akurat z tymi monumentalnymi rzeźbami czy miejscem pamięci.
1: Tak. Też nie odbudowano jeden do jednego dwóch wież, prawda?
0: Tak, tak, tak. Tylko to miejsce zostało jako taka
1: symbol,
0: dziura właściwie,
1: tak.
0: Wyrwa.
1: Woda tam jest.
2: Janku, a jakieś systemy bezpieczeństwa wprowadzono, by to, co się wydarzyło, się już nie powtórzyło?
0: Tak, chociaż z tymi systemami bezpieczeństwa to jest pewnie tak, że się nimi tak bardzo nie chwali, żeby przypadkiem nie wiedzieć zbyt dobrze o nich, ale tak, no chociażby to samo centrum 22 lipca, ono jest bardzo chronione, tam zresztą wejście jest

0: no mocno takie nie restrykcyjne, ale właściwie jak się wchodzi, to się wchodzi bez niczego. Nic nie można wnieść ze sobą z oczywistych powodów. No a podejrzewam, że w takich rządowych instytucjach, chociaż ten poziom zaufania w państwach nordyckich jest wysoki, to jednak nie aż tak, żeby już w szczególności po takich wydarzeniach sobie i w takim miejscu na to pozwalać.
1: No dobrze, jak zwykle przeinteresujący Janek Janczy. Janku, co zagramy?
0: Zagramy z Oslo na żywo, z Filharmonii, z sali koncertowej. To będzie Tom Roger Adland, który kiedyś nagrał taką płytę, ze sprawą której nazwano go norweskim Tomem Waitsem, bo miał taki głos na niej, ale później ten głos jakoś stracił i już przestał być norweskim Tomem Waitsem. Także
1: może nie ćwiczył.
0: Może nie ćwiczył. Tu akurat nie jest
1: Tomem Waitsem. Bo Tom Waits musiał ćwiczyć. Dobrze. Jan Janczy,
2: bardzo ci dziękujemy
1: i gramy prosto z Oslo na żywo.

9:31 na naszych zegarach, a Państwo komentarzowo jeszcze widzę, że do polityki wracają. A właściwie do jednego nazwiska, czyli do Zbigniewa Ziobry. Czy powinien wrócić do kraju, czy mógłby już tam zostać w Stanach Zjednoczonych? I widzę, że zdania Państwa podzielone, bo jedni by chcieli, żeby jednak jakaś sprawiedliwość tutaj w naszym kraju Zbigniewa Ziobrę dopadła, a inni uważają, że to będzie zbędne wydawanie pieniędzy, więc dla nas lepiej, jak zostanie w Stanach Zjednoczonych. 224-280-280. Przypominam Państwu, że Wiktoria Wichrowska cały czas dyżuruje przy naszym telefonie i można do nas dzwonić, można też do nas pisać nowy.świt@nowyświatonline. A jak mowa o polityce, to właśnie pewnie gdzieś pośrednio do tej polityki za chwilę wrócimy w naszym cyklu felietonowym Słodki Oczkoś. A co nam redaktor Oczkoś przygotował? Uśmiecha się do mnie, więc jeszcze chwilę potrzymamy Państwa w niepewności.

I to jest ten moment, ta chwila, otwarcie sklepiku ze słodkościami wszelakimi, a szczególnie tymi polskimi, czyli Słodkie Oczkoś zaprasza z kraju mlekiem, miodem i zakazami płynącymi. Bo jest takie powiedzenie, że chcieć, kiedy wszyscy nie chcą, nie chcieć, kiedy wszyscy chcą, jest nic nigdy nie chcieć. Ale u nas tak nie ma, ponieważ u nas, jeżeli problem jakikolwiek się pojawi, jest nierozwiązywalny, to pojawia się chęć zakazać. Zakazać, zakazać, zakazać. I w ubiegłym tygodniu pojawiły się 4, 5 czy 16 różnych propozycji ustaw uregulowania kryptowalut i jedna propozycja przebiła wszystkie propozycje. Po prostu zakazać. I szanowni państwo, bo my żyjemy w takim kraju, który kocha zakazy. Ja tak to obserwuję od 55 lat. My nie budujemy cywilizacji. My stawiamy tabliczki, tak, to wolno, tego nie wolno. Na przykład, gdyby Polacy kolonizowali Marsa, ja sobie tak to wyobrażałem, to na tym Marsie, zanim cokolwiek by tam stanęło, to pierwsza, nie tam, że flagę zatykamy albo że coś tam, tylko stanęłaby tabliczka zakaz parkowania meteorytów. Tak, żeby to było jasne. Jakbym szukał jakiegoś tytułu na polską, to właśnie te polskie zakazy, to byłby taki tytuł filmu, taki piękny zakaz. To najlepiej wszystkiego, to byłby w ogóle tytuł filmu. I człowiek patrzy na pewną tabliczkę, wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład jest na tabliczce napisane nie wolno. Odwracamy głowę w drugą stronę, a na drugiej tabliczce jest zakaz patrzenia na tabliczki. I teraz już nie wiadomo, czy jeszcze żyjemy, czy tylko naruszamy regulamin życia. W Polsce nic jeszcze człowiek nie zdąży zrobić, a już się dowiaduje, że nie wolno. Na przykład idziemy do parku, co? Nie deptać trawy. Siadasz na ławce, ławka świeżo malowana. Wchodzisz do lasu, zakaz hałasowania. I zaczynasz się czuć tak skołowany, że zaczynasz tęsknić za więzieniem, bo w więzieniu przynajmniej jest wiadomo, zanim cię osadzą, jaki jest regulamin. A tu zanim coś zrobisz, no to dopiero jak coś zrobisz, to się pojawia jakiś zakaz. Ja ostatnio widziałem taką tabliczkę zakaz przebywania. I to mnie bardzo zaintrygowało, bo to już jest taka tabliczka filozoficzna bardziej. Zakaz przebywania to jest to, znaczy o to miejsce, czy chodzi o to, że w życiu zakaz przebywania jest. Oczywiście najbardziej fajne takie do oceny są zakazy tak zwane absurdalne. Na przykład nie wkładać głowy do piekarnika. I zaczynam się zastanawiać. Czyli był kiedyś jakiś ktoś, kto włożył głowę do piekarnika, w związku z tym, że jest potrzebny zakaz. A swoją drogą, jak jest napis zakaz wkładania głowy do piekarnika, ktoś mówi, a może jednak byśmy spróbowali, tak? Coś w tym takiego jest. No i przez takich ludzi właśnie mamy instrukcje obsługi na przykład tostera długości konstytucji, nie przymierzając, ale na przykład nie suszyć kota w mikrofalówce. No to jest bardzo interesujące, bo nagle się człowiek zastanawiać, kto był pierwszy. To coś takiego wykonał, że trzeba to coś takiego napisać. No i ja ostatnio kupowałem czajnik i naprawdę taka instrukcja w tym czajniku się pojawiła. Różne już czytałem instrukcje, a tu instrukcja brzmiała tak. Nie używać podczas snu. Czajnik. No to właśnie miałem zasypiać tym czajnikiem, no, ale dobrze. Zebrałem różne takie zakazy bardzo ciekawe. Na przykład produkt nie jest przeznaczony do spożycia. No i to co to za produkt jest? A może ja chciałem zjeść odświeżacz powietrza o smaku leśnym na przykład? To dlaczego nie? Najgorsze są takie zakazy nowoczesne. Na przykład dawniej to było prosto. Nie kraść konia. No i wiadomo, tak? A dzisiaj jest na przykład, że musisz zaakceptować 47 zgód na coś, bo czy zgadza się pan na używanie plików cookie? Tak czy kuj. Nie wiem, czy korzystam z internetu, czy podpisuję w tym momencie kredyt hipoteczny. No ale oczywiście, jeżeli chodzi o aplikacje, to najbardziej zabawne jest, jak pojawia się w jakimkolwiek systemie, to hasło jest za słabe. Ale to jest hasło, które mam nie chronić, a nie mam zdawać maturę z tego i później zapamiętywać, co jest dla mnie najgorsze, żeby zapamiętać, co tam się działo. Albo na przykład to hasło było już używane. No kurczę, jak mam 55 lat, internet używam, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt, no to musiałem kiedyś użyć, bo to jest niemożliwe, żeby nie. No i oczywiście komunikacyjne zakazy, które wszyscy znamy. Nie rozmawiać z kierowcą, człowiek siedzi cicho. Prosimy przesunąć się w głąb pojazdu, to się przesuwamy. Nie opierać się o drzwi, no dobra, nie opieramy się. Uwaga, kieszonkowcy, ja już nie wiem, czy jadę autobusem, czy jakiś survival się odbywa w tym momencie. No i jeszcze monitoring to jest, w Polsce to jest absolutnie must have, jeżeli tak mogę powiedzieć po polsku. Kiedyś sąsiadka czy babcia wyglądała przez firankę i było wszystko jasne. Teraz kamera HD w jakości 4K albo już 8K teraz jest, tak? Ale co jest najpiękniejsze w nas Polakach?
Co jest najpiękniejsze? My mamy tą naturę buntownika. To nie tam, że jak jest tam, walczymy z takim agresywnie. Nie, my walczymy kreatywnie. Jesteśmy buntownikami kreatywnymi i na przykład tabliczka, teren prywatny, zakaz wstępu. A Polak mówi, ale ja tylko na chwilę. Nie, nie wiem, że wchodzę. Zakaz kąpieli, a nogi można? Na przykład. Nie dotykać i cały naród dotyka. To z tym ławką świeżo malowane. To jest, nie ma osobnika, który się nie odważy, żeby tym palcem dotknąć. Mówi, no rzeczywiście, malowane, nie? To jest w naszym instynkcie. Ale ponieważ jest tak, że kochamy zakazy, ale tylko wobec innych, no to każdy uważa, że przypadek jest wyjątkowy. Na przykład jest napisane nie parkować, a ktoś mówi, ale ja tylko do piekarni, nie, na chwilę tam. Na przykład zakaz zawracania. Panie władzą, ja znam drogę na tym. Nie palić, ale ja tylko elektroniczne i tak dalej. Polska to jest jedyny kraj, gdzie zakaz jest bardziej sugestią niż zasadą. No i to jest, najlepsze jest to, że Polacy mają poczucie humoru, mimo tego zakazywania chęci wszystkiego, bo gdybyśmy to naprawdę wszystko tak serio traktowali i robili, to połowa narodu musiałaby przestać komentować politykę, druga połowa musiałaby przestać komentować grilla, a internet umarłby w 3 minuty przynajmniej. A tak, żyjemy w kraju zakazów, gdzie wszędzie coś zabraniają, ale każdy z nas zna kogoś, kto może. Na przykład był zakaz wchodzenia do lasu albo na cmentarze, a byli tacy, co mogli wchodzić. No bo w Polsce zakaz to często nie jest koniec, tylko początek negocjacji. Także wszystkiego do zakazania się nie da zakazać, chociaż my i tak obejdziemy, ale najważniejsze jest to, że wielu rzeczy nie chcemy. Oj, nie chcemy.

0: No, ale wyszukałeś. Zbigniew Frey, gdyby się państwo nie zorientowali.
1: Tak, Zbigniew Frey i kiedyś Tropicale Tahiti Grande Banda. No bo tak trochę jest z nami.
0: Z tymi zakazami. Tak. Ale w temacie zakazów jeszcze pan Mariusz. A jeżeli osoba niewidoma przeczytała Braille'em tabliczkę nie dotykać, złamała prawo?
1: To są pytania filozoficzne jednak są.
0: Ale proszę bardzo, jaki wstęp zrobiłeś? Do ważnych pytań.
1: Tak.
0: Tak.
1: Trzeba sobie zadać pytanie, czego się nie chce oraz czego byśmy chcieli zakazać i spróbować się zastanowić, a że może nie zakazywać.
0: Mm-hmm. Widzę, że niektórzy się już z nami pożegnali, albo przynajmniej żegnają, ale proszę się nie żegnać, proszę państwa, jeszcze całe 12 minut. No. A finanse osobiste, na które zaprasza Paweł Orlikowski, to już za chwilę, a tam same ważne rzeczy.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Dokładnie dziś ruszają negocjacje, które wpłyną na nasze finanse dopiero w przyszłym roku. I szykuje się ostre przeciąganie liny. Zbiera się zespół do spraw wynagrodzeń i świadczeń społecznych w Radzie Dialogu Społecznego. To początek negocjacji dotyczących wysokości płac minimalnej, podwyżek dla pracowników budżetówki oraz waloryzacji emerytur i rent. Wszystko na 2027 rok. I to wszystko finał będzie miało dopiero jesienią. Jak opisuje fakt, związki zawodowe już zapowiadają walkę o większe podwyżki płac, za to pracodawcy studzą oczekiwania, wskazując na trudną sytuację finansów publicznych. Oczywiście w najwygodniejszej pozycji są związkowcy, w trudniejszym położeniu pracodawcy i państwo w kontekście dźwigania ciężaru podwyżek. Ale wzrost gospodarczy to i rozbudzone apetyty. Chcemy nie tylko być zestawiani z krajami zachodu, ale też realnie zarabiać tak samo dobrze. Dziś 4806 złotych brutto to najniższa krajowa, na rękę wychodzi 3606 złotych. Najniższą krajową rząd wprowadza ustawą, a właściwie to nawet rozporządzeniem, ale obowiązek takich wypłat muszą wziąć na siebie pracodawcy. Inaczej jest z emeryturami. To już obciążenie dla państwowego systemu. Mówiąc o obciążeniu, oczywiście nie mam zamiaru twierdzić, że to za dużo pieniędzy. Godne płace i godne emerytury i renty również przy naszym poziomie wzrostu gospodarczego to coś, co nam się absolutnie należy. Jednak kondycja finansów publicznych na pewno będzie brana pod uwagę przy podwyżkach w budżetówce. I nie tylko, ale to w budżetówce może być spory problem. Oczywiście pracodawcy też apelują o ustawowe minimum. Dla najniższej krajowej to wzrost o śmieszne 54 zł brutto miesięcznie, ale przypomnieć należy, że w ostatnich latach płaca minimalna wraz z inflacją rosła wykładniczo i bardzo mocno. Związkowcy apelują o co najmniej 4900 zł zamiast 4860, które wychodzą z obliczeń. Ale dodają, że niespełna 100 zł brutto i tak miesięcznie to niesatysfakcjonujący poziom podwyżek. Emerytury i renty waloryzuje się w marcu i na podstawie danych za cały rok. Gorzej z wypłatami. Decyzja zapadnie zanim poznamy ostateczny roczny odczyt inflacji i tu może być pies pogrzebany, że wzrost będzie niższy od inflacji z całego roku, a szczególnie dla budżetówki może to wiązać się z realnym spadkiem wynagrodzeń. Nominalnie wzrosną, ale poniżej inflacji, czyli tak jakby zmalały. Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę. Negocjacje będą na pewno ostre. Ostateczną decyzję poznamy najpóźniej 15 września.
2: A, i to już?
3: No tak, no właśnie, wiesz, tak znienacka trochę tak jak, wiesz, się nagle coś pojawia i znienacka już minęły prawie 4 godziny.
2: Ale no, mam jeszcze komentarz pana Tadeusza na koniec, jeżeli mogę, bo on tak idealnie podsumowuje dziś program.
3: Proszę.
2: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ten znany cytat stoi chyba na początku zabijania niedźwiedzi, dzików, wykładzania zmarszczek, botoksem i każdej działalności człowieka jako pana wszystkiego. Dziękuję za audycję i życzę zdrowia dobrego. Panie Tadeuszu, oczywiście odwzajemniamy i jest jeszcze jedno zdanie. W życiu bym nie powiedział, że to już rok waszych czwartków.
3: No, jeszcze dodam do tego, co tam pan napisał, że i wycinanie lasów na potęgę. Mm. To jest masakra. No cóż, to jest ten moment, ta chwila, poranny radiowy teatr wyobraźni, czas zakończyć, kurtyna w dół.
2: Skoro my jesteśmy już po roczku, chyba tak możemy powiedzieć, no, to my idziemy świętować. W takim razie państwu życząc
3: idziemy
2: absolutnie
3: na butelkę mleka.
2: Dobrego dnia i oczywiście do usłyszenia w czwartek. Miło nam to słyszeć, że pachniemy jeszcze świeżością.
3: Prawda? Ksenia Matczak.
2: Mirosław Oczkoś. Kłaniamy
3: bardzo
2: się państwu pięknie
3: i
2: zapraszamy do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw. Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz części województw Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. Opady deszczu mogą wynieść do 10 mm, a miejscami spadnie grad. Burzom mają towarzyszyć silne porywy wiatru do 65, lokalnie do 75 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. 3 osoby zginęły, a 23 zostały ranne w wyniku zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich na Kijów. W kijowskiej dzielnicy Darnica na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano 10 osób, jednak poszukiwania wciąż trwają, mówi mer Kijowa Witalij Kliczko.
1: Trwają akcje ratownicze. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie. Mamy nadzieję, że uda nam się wydobyć spod gruzów żywych ludzi. Rozejm to tylko blef. Widzieliśmy to już wiele razy. Nie można wierzyć Władimirowi Putinowi.
0: Tłumaczenie TVN24. Zostaniemy jeszcze na Ukrainie, bo tamtejszy sąd wydał nakaz aresztowania dla byłego szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, Andrija Jermaka. Jest on podejrzany o korupcję. Jeżeli wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych, to nie trafi za kratki. Nie mam takich pieniędzy, ale mam wielu znajomych, przyjaciół i mam nadzieję, że mi pomogą, powiedział Jermak w sądzie. Zaprzecza wszystkim skierowanym przeciwko niego zarzutom i zapowiada odwołanie od decyzji sądu. Prokuratura ostrzega, że Jermak może próbować uciec z kraju, posiada bowiem zwykły paszport i 4 paszporty dyplomatyczne. Andrij Jermak przez lata był uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację 460 milionów hrywien, czyli ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Typografia, plakaty animowane i projektowanie zaangażowane społecznie to motywy przewodnie 17. Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster, który rozpocznie się w piątek w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. W programie są wystawy, warsztaty oraz spotkania z artystami i projektantami. Na festiwalu zobaczymy prace przygotowane przez artystów z Europy, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Jak podkreśla kurator wydarzenia Krzysztof Białowicz, konkurs pokazuje, czym dziś żyją młodzi twórcy z różnych części świata.
2: Zawsze w przypadku takich konkursów, w których grono uczestników to są młodzi ludzie, mamy jakby taki bardzo aktualny obraz tego, co ludzi intryguje w świecie. A że konkurs międzynarodowy, właściwie mieliśmy pracę z 4 kontynentów, więc możemy porównać, co jest aktualne na świecie, jakie sprawy nurtują ludzi i w jaki sposób wyrażają swoje albo emocje pozytywne lub frustracje poprzez plakat.
0: Festiwal startuje jutro i potrwa do 13 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Wybory osobiste.

Jak Państwo wiedzą, nie rzucam słów na wiatr i skoro w poniedziałek w trakcie etykiety zastępczej obiecałem, że dziś pojawi się nowość od Submotion Orchestra, no to wywiązuję się z tej obietnicy. One and Done to moim zdaniem najlepszy fragment najnowszej płyty tej angielskiej grupy. Passed Me By, tak jest zatytułowana, ale wbrew tytułowi proszę jej nie omijać podczas buszowania w nowościach. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Zespół Submotion Orchestra w piątek opublikował nowy album, a w czerwcu, także już bardzo, bardzo niedługo, ukaże się płyta pewnego dżentelmena, z powrotu którego bardzo się cieszę. A cieszę się podwójnie, bo za chwilę o tym powrocie z nim porozmawiam. Ale najpierw proszę posłuchać i dać się porwać tej energii, która jest w piosence Every Body and Soul, a to najnowszy singiel Mietka Szcześniaka.

0: No i co? Nie kłamałem z tą energią. Ona aż bucha z tej piosenki. Mietek Szcześniak jest razem z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z brzucha bucha. Dźwięku dużo.
0: Ale to taki dobry dźwięk, wiesz, więc dobrze, dobrze, że bucha. W ogóle super cię widzieć, fantastycznie cię gościć i jeszcze zapowiadać twój powrót. Wow, naprawdę ekstra.
1: Gdzie tam powrót? Nigdzie nie wychodziłem wszakże. Dużo grałem, wiesz, no ale była i pandemia i czasy niesprzyjające, także, że tak powiem. Także pracowałem, jak widzisz, za granicą. No bo przyszło mi na dwóch kontynentach od kilkunastu lat. Najpierw tam nagrałem płytę Science z Wendy Waldman, może znana niektórym z was jako autorka piosenki Save the Best for Last, która jest światowym przebojem dla Vanessa Williams napisana. No i wiesz, płytę Science wydaliśmy w 2011 roku również w Polsce. A teraz przyszedł czas, żeby spełnić pomysł Wendy, żeby z chórem Live Choir z Los Angeles i H.B. Barnumem nagrać tę płytę.
0: No właśnie, to opowiada, jak ta współpraca międzykontynentalna, transoceaniczna się w ogóle zaczęła.
1: Zaczęła się od Polski, ale nie Polak na to wpadł, ale człowiek mieszkający w Polsce, Brian Allan, zrobił taką akcję Poland Why Not i zaprosił songwriterów ze Stanów, którzy pisali dla naszych idoli, tak to nazwał. Rzeczywiście przyjechali ludzie, którzy pisali dla Celine Dion, dla Whitney Houston między innymi, a Wendy dla Vanessa Williams. No i nam przypadło z Wendy, bośmy się oboje spóźnili. No to byliśmy na siebie skazani niejako i w dwa dni zrobiliśmy trzy piosenki. Włącznie z tekstem. Zaśpiewaliśmy. Poszło nam jak złoto. Później Wendy przyleciała, żeby sprawdzić, czy jej się wydawało, czy rzeczywiście nam tak dobrze idzie i chemia jest. Była. No to ja poleciałem do Stanów i tak się zaczęło. Myśleliśmy na początku, że to będą takie zajścia songwriterskie, czyli po prostu będziemy pisać piosenki dla innych. No to poważny zawód w Stanach. A okazało się, że nagraliśmy płytę, wybraliśmy kilkanaście piosenek z tego i powstała płyta Science, czyli Znaki.
0: Po co pisać dla innych, jak można dla siebie, prawda?
1: Okazało się, że owocnie.
0: Everybody and Soul to jest twój najnowszy singiel, który zapowiada płytę, która ukaże się już całkiem niedługo, bo na początku czerwca.
1: 9 dokładnie.
0: 9 czerwca. O czym opowiada ta piosenka? Jaki jest przekaz, z którym ty chcesz dotrzeć do słuchaczy?
1: Słuchaj, to jest rzecz prosta. Po pierwsze, to jest spełnienie marzeń. I głównym przekazem jest to, żeby odkopać te zakurzone marzenia, jeśli one tam jeszcze tkwią niespełnione, bo w życiu jest więcej trudu niż radości i trzeba sobie sprawiać radość, przynajmniej przez spełnienie marzeń. Nawet nie muszą być spektakularne, bo to nie po karierkę i szmal, tylko po przygodę prawdziwą. Wiesz, ja jako kilkunastoletni chłopak biegając po moim rodzinnym Kaliszu i słuchając na kaseciaku, wiesz, na Walkmanie czarnej muzyki, marzyłem, żeby coś takiego się kiedyś zdarzyło. No ale wiesz, to było marzenie świętej głowy, no bo przecież...
0: No jak się okazuje, nie do końca. Trochę co prawda musiałeś poczekać, ale jednak, wiesz, co wyczekane lepiej smakuje.
1: No... Szłoby się kłócić, ale wiesz co, to jest przykład na to, że jeżeli chcesz spełnić marzenie, jeżeli dbasz o nie, jeżeli się nie rozmieniasz, to znajdą się ludzie, którzy cię kiedyś usłyszą i zechcą zaprosić. No tak się stało ze mną, bo rzeczywiście spotkałem wyjątkowych ludzi. Chór Live Choir, to jest, cieszę się ich przyjaźnią i tam mam też dom, wrastam w środowisko muzyczne, ale też H.B. Barnum, którego szczęściem poznałem, zanim się dowiedziałem, kim jest i z kim pracował, bo inaczej, no to chyba bym pieluchę musiał zmieniać, nie?
0: No właśnie, to też było jedno z moich pytań, czy ty nie miałeś jakiegoś takiego w sobie, nie wiem, rodzaju stresu, zdenerwowania, że oto ja robię płytę z H.B. Barnumem, który kiedyś współpracował, szanowni państwo, na przykład z Frankiem Sinatrą, więc to
1: Frankiem
0: nie są
1: Sinatra,
0: takie...
1: Ray'em Charlesem,
0: no właśnie, więc to jest...
1: Jackson's Five, wiesz, on pracował
0: to jest ta półka.
1: Dla Motown. Dziś jest starszym panem, ale daj Bóg, żebyśmy mieli taką energię, jak on również teraz, wiesz. Jest kumaty, fajny, szorstki, ale o gołębim sercu. Co ja sobie bardzo cenię, bo lubię ludzi, którzy są prawdziwi, którzy nie mają zamiaru podlizywać światu i okolicznościom. No przede wszystkim był przez prawie 30 lat dyrektorem muzycznym Arety Franklin. Mm-hmm. I o mało co Areta by nie wzięła udziału w tej płycie. Mówię wam, ale w tajemnicy.
0: No ale nikomu nie powiem.
1: Niestety poszła na drugą stronę.
0: No, ale to powiem ci, jakby Areta Franklin była na płycie Mietka Szcześniaka, to no, ja mam ciarki na samą myśl. Ale co, jakaś jej cząstka na tym albumie na pewno jest, chociażby przez właśnie udział H.B. Burnhama.
1: Jest, oczywiście, że jest. Jest, bo niejako dedykowana jest też płyta moim fascynacją czarną muzyką i czarnymi wokalistami. Nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie teraz, że się mówi Afroamerykanie po prostu.
0: Afroamerykanie. Myślę, że chyba tak będzie poprawnie politycznie, aczkolwiek politycznie. Ale ja myślę, że nikt tutaj się nie obraził, bo wszyscy wiedzą, że miałeś tylko samo dobro na myśli, więc...
1: Ja mam czarnych kolegów i koleżanki, którzy są Polakami i jakoś nie bardzo cierpią z powodu słów takich jak czarny czy murzynek bambo, więc nie wiem, skąd to się wzięło.
0: No taka poprawność współczesności, mam wrażenie. Mietek, czy ty się czujesz artystą spełnionym?
1: Wiesz co, nawet nie myślę w takich kategoriach, spełnionym czy nie. Ja nigdy nie zamierzałem się na karierkę, natomiast zawsze chciałem muzykować, ponieważ to kocham. Kocham świat dźwięków i opowieści, wiesz, uważam, że piosenka to jest duża siła, bo raz jeden na jeden zwykle z piosenką się przebywa, można pomyśleć, można pogadać z każdym wersetem, jeżeli jest do pogadania oczywiście, a dwa... To jest wielkie szczęście, że wiesz, w tej różnorodności wszechświata znalazło się jeszcze miejsce na taką abstrakcję jak muzyka, która ma siłę muzyczną, siłę słowa i jeszcze siłę interpretacji, osobowości tego, kto opowiada. Więc to może być sztuczka pod warunkiem, że jest podniesiona na odpowiedni poziom.
0: To jeszcze na finał, bo moja mama by mi nie darowała.

0: Mam obmyła ręce, a później chlusnęła resztę i jeła mnie odbierać. Widzieliście?
1: Jest miotek.
0: No tak. Babcia prowadzała mnie na jej grób i mówiła, słuchaj, ta pani powołała cię na świat. Ja mówię, coś lekko do przesady z babcia. Nie, słuchaj, to była bardzo poważna kobieta.
1: To tam właśnie zaczęło się twoje śpiewanie i twoja przygoda z muzyką na Nowym Świecie?
0: Tak.
1: Czy w innym miejscu?
0: Tak, tak, bezwzględnie. Wiesz, ja od czasu, kiedy pamiętam, świat dźwięków mi towarzyszył, bo rodzina była bardzo muzykalna, choć nikt nie był właściwie wykształcony muzycznie, to jednak grali na instrumentach różnych, śpiewali zapamiętale na licznych imprezach, po prostu śpiewaliśmy, tańczyliśmy, jedliśmy, piliśmy, bawiliśmy się. A za pomocą muzyki i tego, co ludzie nucą czy gwiżdżą, wiedziałem, jak można do nich trafić. Rozmawialiśmy tym językiem, no.
1: Bywasz jeszcze w Kaliszu?
0: Bywam bez przerwy, bo mam tam całą rodzinę. Więc jeżdżę zapamiętale, jestem ambasadorem miasta Kalisza, mojego rodzinnego miasta. Obnoszę się z tym z przyjemnością, bo... No bo stamtąd pochodzę i z Kaliszem się identyfikuję. I mimo, że w różnych miastach mieszkałem, właściwie to ukułem takie powiedzenie, że jestem kaliszaninem, który mieszka w różnych miastach.
1: Kaliszanin, obywatel całego Nowego Świata.
0: No tak, bo w Los Angeles też mi przyszło trochę przebywać i nawet mam ID amerykańskie, jestem kalifornijczykiem poniekąd, bo zieloną kartę mam.
1: Wow, no to proszę, nie tylko kaliszanin, ale też kalifornijczyk. Nie tak Szcześniak, ale przede wszystkim oczywiście artysta. Bardzo dziękuję ci za wizytę tu u nas w studiu. Przypomnę państwu, w czerwcu, dokładnie 9 czerwca, nowa angielskojęzyczna płyta Mietka.
0: Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ta piosenka nazywa się Everybody and Soul, czyli każde ciało i każda dusza. Jeśli to prawda, że składamy się z tych dwóch części, to trzeba je obie dobrze nakarmić, żeby się ładnie rozwijać. I ja o to na tej płycie zadbałem. To jest tradycja amerykańska. Lubię sięgać do tradycji, lubię się bawić inspiracjami innych stylistek, więc po prostu z wielką zapamiętałością nagrywałem, przeżywałem i słychać ten entuzjazm na płycie, przyjacielski entuzjazm, bo stworzyliśmy te piosenki z Wendy Waldman i z H.B. Barnumem we trójkę, tak, żeby brzmiały jak stare, choć są całkiem nowe.
1: No i to jest powrót do takich muzycznych, najlepszych korzeni sprzed lat.
0: Tak, bo w tej zalewie, wiesz, elektroniki, która już się staje trochę nudnawa, no bo jeszcze z powtarzalnością taką kompozycyjną, harmoniczną, to wiesz, dobrze jest sięgnąć do źródeł, pokazać, że ono ciągle bije, no, że podstawą współczesnej muzyki jest blues, że rock and roll, soul, funky to są rzeczy, które są naturalne, organiczne i brzmią w nas.
1: Ale dobrze, że wspomniałeś o tych różnych stylistykach, które nie tylko na tej najnowszej płycie się pojawią, ale które pojawiały się na twoich wszystkich poprzednich płytach. I na koniec będzie fragment mojej ukochanej twojej płyty, czyli Czarno na Białym. I ciekawe, czy cię zaskoczę, bo to nie jest taki oczywisty wybór, a piosenka bardzo, bardzo aktualna, mimo że ma już prawie 28 lat. Czy tak ma być? Uff.

czarno na białym. Płyta Mietka Szcześniaka z 1998 roku. Moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych polskich płyt. Ależ ja kiedyś marzyłem, żeby śpiewać tak jak on na tym albumie. No chociaż dzisiaj z perspektywy czasu to zdecydowanie lepiej, że to moje śpiewanie nie wychodzi poza prysznic czy samochód. Dwa z jednego teraz i wyobraźnię już widzę, jak państwo się cieszą, bo Depeche Mode tym razem. Wiem, że tradycyjnie grali niedawno w poranku, ale chyba nie będą państwo płakać, że znów Depesze. A to będzie ich podwójna, refleksyjna dawka skończącej dokładnie dziś 25 lat płyty Exciter.

Ja to chyba nawet wolę to ich nostalgiczne oblicze od tego bardziej energetycznego. A państwo? Instrumentalne love theme i rozdzierająco piękne When the Body Speaks. Depeche Mode, równo 25 lat po premierze płyty Exciter. Wracamy do nowości i do zdecydowanie bardziej żywiołowych utworów.

The Inner Light, o tym świetle, które każdy z nas ma gdzieś głęboko w sobie. Elder Island, tak zamykają nową płytę Hello Baby OK. A to wydawnictwo to nasz nowoświatowy album tygodnia, także jeszcze nie raz na naszej antenie w najbliższych dniach jakiś fragment tej płyty Państwo usłyszą. My udajemy się do Szwecji.

Sanan. Szwedzki zespół, choć brzmi jak zespół amerykański, konkretnie kalifornijski. Nie mieli państwo takiego wrażenia? To było moje pierwsze skojarzenie i kilka razy sprawdzałem, czy to aby na pewno Szwecja. The Afghan Whigs to już na pewno Stany Zjednoczone.

Grupa ostatnio regularnie publikuje nowości, na razie single, i ogłosiła dużą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Wyspach Brytyjskich. Wszystko z okazji 40-lecia działalności zespołu. O nowej płycie na razie cisza, ale tak sobie myślę, taki piękny jubileusz, chyba by tego nie zmarnowali, nic nie publikując. Nic, czyli właśnie albumu. Zanim się pożegnamy, zabiorę Państwa jeszcze w rejony groove'u.

Buku Groove. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki i Mietek Szcześniak, który był dziś razem z nami. Dziękujemy za Państwa obecność. Umawiamy się na powtórkę za tydzień, a na zamknięcie Wenecja i smaczek na ścieżce dźwiękowej filmu The Brutalist. To jest muzyka utkana z obłędnych fortepianowych pasaży, przeplatana partiami orkiestry symfonicznej. Aż tu nagle, na koniec...

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. MON uspokaja, nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Następuje reorganizacja, zmieniają koncepcję, przekazał dziś szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Zmiany, które następują, mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
0: Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem, zapewnił wicepremier.
1: W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Ja, jak zarówno generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, byliśmy w kontakcie z głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Europie, z generałem Grynkiewiczem. Nasi przedstawiciele, nasz attaché wojskowy był i rozmawiał w Pentagonie. Dzisiaj też rozmowy z przedstawicielami, z zastępcą Pita Hegseta. Pan minister Paweł Zalewski będzie rozmawiał.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W serwisie teraz o wizycie prezydenta USA w Chinach. Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili nowy kierunek relacji międzypaństwowych. Jak przekazało chińskie MSZ, mają być one konstruktywne, strategiczne i stabilne. W czasie spotkania w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie obaj przywódcy wymienili opinie w sprawie głównych kwestii międzynarodowych i regionalnych, w tym sytuacji na Bliskim Wschodzie, kryzysu w Ukrainie i Półwyspu Koreańskiego, napisano w oficjalnym oświadczeniu. Dziś wieczorem prezydent USA ma wziąć udział w bankiecie wydanym na jego cześć, a w piątek ponownie spotkać się z Xi na roboczym lunchu. To pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 2017 roku. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku na infrastrukturę cywilną. Zginęły co najmniej 3 osoby, a ponad 40 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Ratownicy przeszukują gruzy wielopiętrowego bloku mieszkalnego. Uratowano już kilkadziesiąt osób. Eksplozje odnotowano w 6 dzielnicach miasta. Trafione zostały domy i samochody. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że zniszczonych zostało 18 mieszkań, a dostawy wody na lewym brzegu miasta zostały zakłócone. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie kraju miejscami może być małe zachmurzenie. Przelotne opady deszczu spodziewane ze wyjątkiem południowego wschodu kraju, także burze, możliwy grad podczas burz. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na północy i północnym zachodzie. Temperatury dziś od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie, chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu kraju w porywach do 55 km na godzinę. W zasięgu burz wiatr powie silniej do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę.

0: Brings the Rain i Ken, proszę Państwa. 8 minut po godzinie 11. No, deszcz jakiś przyniesie, nie wiem kto, tylko czy to będzie rzeczywiście jakaś si, czy jakiś si, jak w serwisie było. 8 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Tak, rozważania zaimkowe się zrobiły, a tu przecież audycję trzeba wystartować. Audycja wystartowana zatem, proszę Państwa, i Violet Grohl, Cool Bass.

Violet Grohl, bardzo dziękujemy. Cool Bass i 11 minut po godzinie 11. Ja za chwilę już w naszym studiu. Julia Cholewińska z Teatru Dramatycznego w Warszawie, który jest organizatorem warszawskich spotkań teatralnych. Będziemy mówić o imprezie, która w czerwcu rozgrzeje teatralnie nie tylko Warszawę, ale całą Polskę, no bo też myślę, że propozycja w tym roku jest naprawdę, naprawdę mocna.

0: AM i Northwest, 16 minut po godzinie 11, a w studiu Julia Cholewińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Julia Cholewińska, pisana przez Samocha. To jest zawsze ważna informacja, bo często się mylą ludzie i piszą cię przez CH. I w ogóle rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że zwłaszcza w takich różnych notkach dotyczących, czy artykułach dotyczących wydarzeń kulturalnych zdarzają się nagminnie pomyłki.
1: Błędy w nazwiskach.
0: Nazwiskach i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale nam też się zdarzają. Nam też
1: oczywiście.
0: W radiu zawsze się posypujemy głowy wszystkie swoje popiołem i poprawiamy oczywiście. Tak, i zawsze będziemy poprawiać. Ale rozmawiamy w kontekście warszawskich spotkań teatralnych. No mam wrażenie, że rozbiliście bank w tym roku festiwalowy i czerwcowy festiwal no, może się stać chyba takim być może największym wydarzeniem teatralnym w roku. Ale pozdrawiamy wszystkie inne bardzo ważne
1: oczywiście.
0: Festiwale oczywiście i one też są istotne. Natomiast masz takie poczucie, że ten rok jest szczególny? 46. nie okrągła, ale może coś w tej liczbie jest takiego magicznego, nie wiem.
1: Tak, pozdrawiamy wszystkie inne festiwale, bo wcześniej pracowałam przy innym festiwalu, przy festiwalu Prapremier i wiem jak...
0: W Bydgoszczy oczywiście, czyli w poprzednim miejscu waszym, twoim
1: tak.
0: i Wojtka Farugi.
1: I wiem jak trudno się robi festiwal w mniejszym ośrodku, jak trudno jest o finansowanie, jak trudno jest o sponsorów, jak trudno jest o publiczność, więc ja jestem zawsze pełna podziwu i jakby wyrażam swoje wsparcie tutaj i nie traktuję tego naszego Festiwalu Warszawskich Spotkań Teatralnych jako, nie wiem, tego, że mamy się z kimś ścigać. Faktycznie ta edycja jest bardzo bogata. Dostaliśmy duże wsparcie jak co roku od organizatora, czyli od Miasta Stołecznego Warszawy, za co bardzo dziękuję, i od Ministerstwa Kultury, za co też bardzo dziękuję. To są te dwa podmioty, które umożliwiły, żeby ta edycja była tak bogata, bo faktycznie są spektakle z zagranicy, jest wiele spektakli z Polski, są wykłady performatywne, są spektakle studenckie, są dyskusje po spektaklach. Bardzo, bardzo jestem dumna faktycznie z tej edycji, z tego programu. Dziękuję współkuratorom, czyli Lenie Tworkowskiej, Karolinie Lipińskiej, Janowi Jelińskiemu, Wojtkowi Farudze, bo to w tym składzie żeśmy spektakle wybierali.
0: Mhm. Za chwilę będziemy mówić o spektaklach polskich, ale najpierw może przedstawmy hasło tegorocznej edycji, które brzmi Przełomy. I czy to też należy czytać jako jedno z interpretacji tego hasła, że spektakle zagraniczne znalazły się w programie spotkań?
1: W zeszłym roku już mieliśmy dwa spektakle zagraniczne. W tym roku mamy trzy spektakle zagraniczne, dwa zagraniczne wykłady performatywne i jeden spektakl reżyserowany przez zagranicznego reżysera, który wejdzie później do repertuaru teatru dramatycznego. Myślę tu o Aniele Zagłady w reżyserii Daty Tawadze. Oczywiście to jest pewien przełom, ale też jest to pewien powrót, bo warszawskie spotkania teatralne miały już w swojej tradycji pokazywanie spektakli zagranicznych, spektakli najważniejszych reżyserów i reżyserek teatralnych. My uznaliśmy, że jest to piękna tradycja, ile chcemy do niej wrócić. Też z racji tego, jak bardzo zmienia się otaczający nas świat, jak bardzo pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na przykład na zmianę naszej tkanki społecznej i jak bardzo Warszawa jest w tej chwili centrum przecięcia wschodu i zachodu, stąd po prostu bardzo nam zależy, żeby te polskie spektakle miały szansę wejścia w pewien dialog ze spektaklami zagranicznymi.
0: Mhm. I to też pewnie trochę odwołuje się do jakiejś może dyskusji z modelem warszawskich spotkań teatralnych, które trochę były taką imprezą. To, co najlepsze nie z Warszawy, w Warszawie pokazane. No i
1: tak,
0: ta Warszawa będąca tym uwznośleniem spektaklu nie z Warszawy. Staram się być bardzo...
1: Tak, to ja mam takie poczucie, że to było bardzo gdzieś takie kolonialne, a my z tą grupą ludzi, których już wymieniłam, od dawna zajmujemy się takim tematem jak dekolonizacja, w związku z czym bardzo nam chyba zależy na tym, żeby nie mówić, co jest hot or not, tylko żeby zapraszać do dyskusji i tak staraliśmy się dobrać te spektakle, żeby one właśnie do tej dyskusji zachęcały, prowokowały i żeby to był po prostu dobry teatr. Niekoniecznie czy z Warszawy, czy nie z Warszawy. O.
0: Czy z Paryża na przykład, bo oczywiście też znajdą się takie osoby, które na hasło Isabelle Huppert albo Romeo Castellucci powiedzą, że wielkie nazwiska światowego teatru i oczywiście będą miały rację. Natomiast chciałbym, żebyś trochę może przedstawiła wasze myślenie i ten klucz doboru zagranicznych gości. Jaki on był?
1: Staraliśmy się, żeby to były, no, na tyle nas było stać i na tyle mamy przestrzeni, żeby te trzy wielkie nazwiska sprowadzić, skoro już mówimy.
0: Tiago Rodriguez
1: i Marina Otero i Romano Castellucci. Skoro używamy tych wielkich kwantyfikatorów, Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Awinionie, Romano Castellucci i Isabelle Huppert, dwa wielkie nazwiska w jednym spektaklu. Marina Otero. Marina Otero, chyba w tej chwili najciekawszy głos teatru tańca. Tak się zawahałam, czy tak jakiego użyć określenia do jej...
0: To się przenika przecież wszystko
1: bardzo,
0: prawda? Do
1: jej teatru, dokładnie, ale to tak powiem bardzo subiektywnie, to dla mnie w tej chwili jedna z najciekawszych artystek teatru w ogóle.
0: I pozdrawiamy festiwal Kontrapunkt w Szczecinie w kontekście tego, ponieważ tam też można było zobaczyć Marina Otero spektakl. Może jeszcze słowo o tych przedstawieniach?
1: Tak, Marina Otero też była pokazywana na festiwalu prepremierze w Bydgoszczy i na festiwalu Nowa Europa w Nowym Teatrze, więc to nie tylko Szczecin. Marina Otero jest znana już naszym widzom.
0: Tym roku.
1: Ale Ayub, jej najnowszy spektakl, ja go widziałam w Gironie w Hiszpanii,

0: bardzo, jak zawsze, jest to spektakl odważny w tym, co Marina robi ze swoim ciałem, ale też w tym, co opowiada. Też bardzo piękny wizualnie jest to spektakl. Myślę, że warto polować na wejściówki, bo biletów już nie ma. Tiago Rodriguez z kolei spektakl z Gandawy. Nie pierwszy już raz spektakl z tamtego teatru będzie gościł na WST. To jest chyba gdzieś taka najlepsza egzemplifikacja hasła przełomy, bo to spektakl znowu bardzo osobisty, dotyczący śmierci ojca. To chyba gdzieś taki przełom między życiem a śmiercią. Można powiedzieć najbardziej banalny, nie wiem, oczywisty, ale z drugiej strony gdzieś najbardziej uniwersalny, bo każdego z nas dotykający. To bardzo, bardzo, bardzo dotkliwy spektakl, ale też piękny w warstwie z kolei muzycznej. Wreszcie Romeo Castellucci i wspomniana wielka Isabelle Huppert. Też już kiedyś przecież gościła na warszawskich spotkaniach teatralnych, ale to zawsze jest, myślę, unikalna okazja.
1: Z tramwajem,
0: tak. Krzysztofa Warlikowskiego. Zawsze jest to unikalna okazja, żeby tę wielką artystkę zobaczyć na scenie, a co ciekawe, niektórzy z Państwa będą mogli zagrać z nią na scenie, ponieważ jest ogłoszony open call. Tym razem dla mężczyzn tylko i wyłącznie. Wszystkie informacje na stronie warszawskich spotkań teatralnych. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Kto nie chciałby wystąpić w spektaklu Romeo Castellucciego? Ja bym chciała. Sam spektakl, jak zawsze radykalny wizualnie, jak zawsze piękny. To jakby, myślę, że moje słowa tego nie oddadzą, to trzeba zobaczyć.
1: Julia Cholewińska jest z nami, teatr dramatyczny oczywiście i warszawskie spotkania teatralne. Za chwilę wracamy.

0: You Can't Be Funky. Taki jest tytuł tego utworu.
1: Okay.
0: Bush, Texas, a z nami Julia Cholewińska, która jest funky i teatr też jest funky, prawda?
1: Oczywiście.

0: Świat też jest funky, warszawskie spotkania teatralne, o nich rozmawiamy. 11 czerwca się wszystko zaczyna, 2 tygodnie z teatrem w Warszawie, ale to nie jest warszawocentryczna rozmowa. Chcemy w to wierzyć, a Eli nie jest, prawda?
1: Nie jest. Bardzo wiele spektakli z całej Polski. Wałbrzych, Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Bielsko-Biała i zaraz nie wymienię połowy po prostu miast. I to będzie oczywiście Katowice. Tak, więc bardzo wiele miast całej Polski. Zawitam.
0: Masz takie poczucie, bo ta debata w polskiej krytyce teatralnej, czy w ogóle wśród osób zajmujących się kulturą, no gdzieś tam się toczyła, nawet jeżeli to były tylko rozmowy bankietowe, gdzie dzisiaj jest polskie życie teatralne, bo był swego czasu taki pogląd, że jest zupełnie poza Warszawą. Był pogląd, że to nie, no jest w Warszawie, że to mówienie, że jest poza Warszawą, to tak po prostu, żeby nikomu przykro nie było, ale wiadomo, Warszawa. Czy to w ogóle ma znaczenie?
1: Czy
0: jesteśmy gdzieś dalej w dyskusji?
1: Ja uważam, że teatr to nie jest tylko serce, to jest cały organizm, więc jako dyrektorka programowa jednego z warszawskich teatrów powiem, że oczywiście
0: dramatycznego.
1: Serce teatru jest w Warszawie. Ale może mózg jest gdzie indziej, może, nie wiem, śledziona jest gdzie indziej, może noga jest gdzie indziej, a może oczy są gdzie indziej, więc...
0: Musisz ostrożnie organy dobierać. Jak...
1: Ale zobacz, że nie powiedziałam, co jest gdzie. Więc chyba tak staram się na to patrzeć. Ja myślę, że wszędzie w całym naszym kraju się dzieje, jakby wydarza wspaniały teatr. Ja ciągle wierzę w to, że to jest polska sztuka narodowa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Uważam, że jest to najważniejsza dyscyplina ze sztuki i to jest nasz teatr. Teatr jest naszym produktem eksportowym i jest też takim medium, które reaguje najszybciej i często w sposób najbardziej radykalny na to, co się dzieje na świecie i w otaczającej nas rzeczywistości. Teatr polski zawsze był bardzo ceniony na świecie i to się nie zmieniło. Mam takie poczucie, tak jak jeżdżę oglądać te spektakle zagraniczne, to na pewno nie mamy się czego wstydzić.
0: No pewnie. Piękna odpowiedź. To jak będziemy kiedyś, jak będę kiedyś na przykład ja tworzył rząd, będziesz rozważana jako kandydatka na ministra, nie wiem, czy kultury, czy dyplomacji, czy po prostu dyplomacji kulturalnej, więc Instytut Adama Mickiewicza wtedy. Ale dobrze, przejdźmy do programu. Tak się składa, że akurat w ten weekend Teatr Śląski w Katowicach pokazuje Hamleta w całości po śląsku.
1: Tak.
0: Zresztą o tym dzisiaj też będziemy mówić w audycji. Natomiast no, tego spektaklu jeszcze na warszawskich spotkaniach nie zobaczymy, ale zobaczymy inny, prawda?
1: Po śląsku. Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej, dyrektorki innego warszawskiego teatru.
0: Powszechnego, tak.
1: Ale...
0: Gdzie też jest premiera Hamleta, nawiasem mówiąc.
1: Gdzie też jest premiera Hamleta.
0: W ten weekend.
1: Tak, bardzo. Trzymamy kciuki za Teatr Powszechny. Z Teatru Śląskiego w tym roku mamy aż 2 przedstawienia, bo tak jak powiedziałaś, właśnie są to tkocze Maji Kleczewskiej grani po śląsku, ale to od razu dodam, bo to ważne, z polskimi i angielskimi napisami. Wszystkie spektakle tegorocznej edycji będą z napisami angielskimi, bo otwieramy się na widzów nie polskojęzycznych, a z kolei te spektakle niegrane po polsku będą dostępne z napisami w języku polskim. To jest, myślę, super ważne. Drugi spektakl ze Śląska to spektakl Jędrzeja Piaskowskiego, Huberta Sulimę, Strach zżerać duszę, i to też jest jakaś taka egzemplifikacja hasła przełomy, bo o ile w spektaklu Tkocze to spektakl, jakbym miała tak jednym słowem powiedzieć, jejku, czasami to mówię moim studentom, szybko, o czym jest ta scena, jednym słowem, to pewnie jest o rewolucji, rewolucja zawsze jest przełomem. Z kolei spektakl Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, bardzo kameralny, ale bardzo gdzieś taki otwierający duszę i spojrzenie, bo i bardzo blisko mówiący o tym, i dosadnie o tym, czym jest przełom w naszym społeczeństwie, bo to spektakl o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, jak Ukraińcy wnikają w tkankę naszego społeczeństwa. To też spektakl o społeczności LGBT+, plus i o tym, o tolerancji. Po prostu tak bym powiedziała na tych dwóch płaszczyznach tej tożsamościowej, tej narodowej. Bardzo odważny, jak zawsze kampowy spektakl tego duetu, więc ze Śląska takie dwie propozycje.
0: A w takim razie idąc z organami, no domyślam się, że Teatr Wybrzeże to pewnie bardziej w stronę układu oddechowego będziemy się patrzeć.
1: Bo jod, płuca, tak, prawda? Oczywiście, nie, płuca.
0: No, Wybrzeże, tak, bo jod. Więc Marcin Wierzchowski, mistrz opowiadania historii na scenie. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim określeniem.
1: Zdecydowanie się zgodzę. Tutaj Marcin Wierzchowski też sięga po historię, ale tak jak zawsze też on jakby sięgając po historię przygląda się teraźniejszości. To najnowsza propozycja Teatru Wybrzeże, tak ostatnim rzutem na taśmę. Powiem szczerze, żeśmy zaprosili ten akurat spektakl, ale on tak zachwycił zespół kuratorski, że stanęliśmy na głowie, żeby jeszcze go włączyć do tej edycji. No po pięknej Zośce, której nie udało się pokazać w poprzednich edycjach w Warszawie na scenie, bo oczywiście no jakby piękna Zośka miała realizację w Teatrze Telewizji, ale na warszawskich spotkaniach teatralnych jej nie było. Postanowiliśmy zaprosić ten spektakl, który bardzo wzrusza i reakcje gdańskiej publiczności są niezwykłe. Jestem przekonana, że tak samo będzie stołeczna publiczność reagować.
0: Dobrze. Mamy też wspomnianą, nie, na razie nie wspomnianą jeszcze, Piramidę Zwierząt. To jest Michał Borczuch. I oczywiście Stary Teatr Narodowy, Stary Teatr w Krakowie. Wszyscy jesteśmy Belen, to jest Kasia Minkowska, Teatr Jaracza w Olsztynie. Pokój na podstawie tekstu Szczepana Twardocha. To jest przedstawienie z
1: Teatru Słowackiego w Krakowie.
0: Krakowie oczywiście, tak, który pozdrawiamy. No i spektakl, który pewnie... Są tacy widzowie, którzy mogą jeszcze pamiętać Immanuela Kanta w reżyserii Krystiana Lupy, no a tutaj w reżyserii Agnieszki Olsten.
1: Z Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu. Tak, bardzo nas to cieszy, że sztuka Bernharda wraca do teatru dramatycznego ze świetną rolą Agnieszki Kwietniewskiej. Spektakl szeroko dyskutowany na łamach polskiej krytyki teatralnej. Ja jestem wielką fanką Bernharda, więc bardzo się cieszę, że ta, nie boję się tego słowa, wielka literatura zagości na naszej niewielkiej scenie, bo na scenie kameralnej. Bardzo się cieszę, że Wałbrzych znów przyjeżdża do Warszawy z takich górskich ośrodków, nie wiem, jaki organ to góry, to też...
0: Nie, no też płuca.
1: No, nie wiem, albo kolana.
0: Do chodzenia. Stawy.
1: To spektakl z Bielska Białej, służące do wszystkiego, to taki przełom, który pewnie bym gdzieś wpisała w przełom klasowy, bo to opowieść o tych, które swojego miejsca w historii w takim dyskursie nie miały do tej pory. To jest gratka dla wszystkich fanów i fanek książki Chłopki, bo to na podstawie tej samej autorki.
0: No i to są jeszcze oczywiście, czy też spektakle dla młodej publiczności w tym roku?
1: Nie robimy takiego rozróżnienia, w sensie nie mamy takiej sekcji, nie wiem, spektakli dla młodego widza. Na pewno część spektakli jest taka, którą jakby no młody widz może zobaczyć. Innych pewnie bym nie rekomendowała. Nie mamy jakby spektakli dla dzieci na pewno, ale nasza oferta jest tak duża, że jakby podczas tych warszawskich spotkań teatralnych, że nie. Ale są spektakle studenckie. Może one są tak najbliższe sercu młodego widza, bo realizowane przez to najmłodsze pokolenie. Dwa spektakle, które dostały nagrodę podczas nie Festiwalu Szkół Teatralnych, tylko Forum Młodej Reżyserii. Takie dwie nagrody przyznaliśmy. Żeromski Backstage i Balladyna.
0: W nieco skróconej wersji.
1: Oba te spektakle będą pokazywane w naszej nowej przestrzeni Teatru Dramatycznego, czyli w sali Mikołajskiej, która po latach wraca do teatru dramatycznego, żeby stać się też przestrzenią akcji scenicznej.
0: O, no to pięknie. To w takim razie nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć też tę nową przestrzeń. Dziękujemy ci bardzo za wizytę. Zatem 11 czerwca ruszają warszawskie spotkania teatralne, 46. edycja. No i jeszcze może o tych biletach jakieś słowo, bo na pewno są takie osoby, które dopiero teraz usłyszały, że spotkania będą. Wchodzą na stronę i co tam zostaną?
1: Bilety w większości się sprzedały.
0: Bo 2 dni temu ruszyła sprzedaż po prostu.
1: W godzinę. Ale zawsze jest tak, że jest pula wyjściówek, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam na te wyjściówki. Zawsze jest też tak, że ktoś nie przyjdzie, ktoś się rozchoruje, komuś jakiś organ, skoro tak dzisiaj już o organach mówimy,
0: będzie szwankował.
1: Więc
0: nie życzymy tego oczywiście.
1: Nikomu. Więc myślę, że zawsze jest szansa na to, żeby zobaczyć któryś ze spektakli. Wszystkie są godne polecenia. Może jakiś spektakl dołożymy jeszcze. Bilety jeszcze. Na pojedyncze spektakle.
0: Tego się trzymajmy, afirmujmy, proszę Państwa. Julia Cholewińska, Teatr Dramatyczny, warszawskie spotkania teatralne. Bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: Bardzo dziękuję.

To oczywiście Armand Van Helden i Kwadrans pozostaje do godziny 12. O teatrze można długo mówić, proszę Państwa. No a ten nabór do spektaklu Berenice, spektaklu Romea Castellucci'ego z Isabelle Huppert na scenie. Wszystkie informacje o nim oczywiście w mediach społecznościowych Teatru Dramatycznego w Warszawie. A to jest A$AP Rocky.

Punk Rocky i A$AP Rocky, oczywiście 11 minut do godziny 12. Instytut Monitorowania Mediów, proszę Państwa, podaje, że znacząco spadło zainteresowanie, czy też aktywność internautów w temacie konkursu piosenki Eurowizji. Rok temu, przypomnijmy, Justyna Steczkowska w tym konkursie brała udział. 8-krotnie większe zainteresowanie to wywołało od edycji tegorocznej, no i przypisywane jest to tyleż faktowi większej rozpoznawalności Justyny Steczkowskiej, co także oczywiście wątkom geopolitycznym, a więc zapewne chodzi o fakt udziału w Eurowizji Izraela. Better Person i Your Smell teraz.

Better Person i Your Smell na 7 minut przed godziną 12. Proszę Państwa, dzisiaj także o wspomnianym już Hamlecie w języku śląskim. Mirosław Syniawa przetłumaczył na język polski, na język śląski oczywiście, przepraszam, z języka polskiego. W napisie polskim to będą napisy na tym spektaklu, a reżyseruje Robert Talarczyk. W spektaklu gra Marcin Gaweł rolę Klaudiusza. No i właśnie ten aktor opowie nam więcej o przygotowaniach do premiery. A tymczasem, ale to będzie po godzinie 13:00, a tymczasem Pearl Jam i Animal.

Tak jest. 4 minuty jeszcze do południa. Shy One i Driving on Sand, Steve Spacek także w tym utworze obecny. No i słyszymy się po 12:00.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister obrony zapewnia, nie zmniejszy się liczba wojsk amerykańskich w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że dochodzi do reorganizacji, a rząd pracuje zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska USA w Polsce.
1: Zmieniają koncepcję. Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana, czy będzie dyslokowana w Niemczech niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych. Burzliwe i pełne sporów miało być wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sękocinie pod Warszawą. Do mediów docierają informacje o ostrych wymianach zdań między innymi pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem. Dziś były premier w rządzie PiSu mówił tak.
2: Nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań. To było zamknięte spotkanie. Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra. Atmosfera szczerej dyskusji. Czego dotyczyły te tematy, to są nasze sprawy wewnętrzne. Pokazywałem, że nie można poszerzać o elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz. Akurat przedwczoraj zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Rozwój Plus. Mamy pierwsze grupy eksperckie.
0: Pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry, Mateusz Morawiecki nie udzielił odpowiedzi. Rośnie bilans rosyjskiego ataku dronowego i rakietowego na Kijów. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 40 osób zostało rannych, w tym dzieci. Służby przeszukują gruzy wielopiętrowego budynku. 10 osób uważa się za zaginione. Celem ataków była infrastruktura cywilna. Akcję ratunkową utrudniają kolejne rosyjskie naloty. Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormus musi być otwarta dla swobodnego transportu surowców energetycznych, wynika z oświadczenia Białego Domu po spotkaniu w Pekinie. Trump i Xi rozmawiali też dzisiaj o pogłębieniu postępów w walce z przerzucaniem do USA substancji chemicznych będących prekursorami fentanylu oraz o zwiększeniu kupna przez Chiny amerykańskich produktów rolnych. W oświadczeniu na temat spotkania, które określono jako dobre, nie wspomniano w ogóle o Tajwanie. Trump będzie w Pekinie do jutra. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś, proszę Państwa, dynamiczna prognoza pogody, zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach, zwłaszcza po południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe także burze. Podczas burz możliwe opady gradu również. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, nawet powyżej 20 stopni, w centrum 16-17 stopni, a chłodniej nieco nad morzem. Tam temperatura może spaść poniżej 10 stopni, ale najczęściej w okolicach 10-12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz w porywach do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę.

0: Ike Mouse, proszę Państwa, w utworze zatytułowanym Ganja Smuggling. Tak się nazywa pieśń. 8 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: No i druga godzina nam się otwiera niniejszym. Jest niezmiennie 14 maja, niezmiennie czwartek, a zmienia się jak na razie tylko ten czas. I właśnie w taki sposób, jak powiedziałem, że 8 minut po 12. Escapism, One of the Greats. Proszę bardzo, drugi numer w tej godzinie to jest.

One of the Greats, Escapism. I tak sobie płyniemy, proszę Państwa, i będziemy płynąć w tej godzinie, zahaczając o Holandię właściwie, bo taki przystanek poczyniła Helena Wnorowska. To będzie przystanek muzyczny. Będziemy także patrzeć na to, co się dzieje w repertuarach. No i pewnie sobie nie odmówię przyjemności muzycznego zapowiedzenia jednego, czy może dwóch, może trzech wydarzeń. Zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko przed nami, wszystko przed nami. A teraz utwór Jolanty Arnal zatytułowany Mam tyle siły.

Mam tyle siły i Jolanta Arnal, proszę państwa. No i tak domyślam się, że nie wszyscy państwo wiedzą, kim Jolanta Arnal jest, albo nie wszyscy pamiętają tę artystkę. To artystka z lat 80. Wówczas zaczynała, właściwie już zaczynała na szersze wody polskiej piosenki wypływać. Z Lublina pochodząca, więc miasta bardzo ważnego dla polskiej piosenki. Zresztą była nazywana wówczas drugą Beatą Kozidrak. I ta kariera się pięknie rozkręcała w takich właśnie brzmieniach lat 80., jak słyszeliśmy na załączonym obrazku muzycznym. Natomiast kariera przerwana przez tragiczny wypadek samochodowy, z którego wyszła cało, no ale wracała bardzo długo do sprawności. No i na scenę już nie wróciła później. 16 minut po godzinie 12. W tej godzinie, tak jak powiedziałem, comment ça va? Takie pytanie postawią bohaterowie opowieści Heleny Wnorowskiej. Ja im odpowiem od razu, bo wiem, co tam się wydarzy. Tam będzie comme ci, comme ça, czyli jako tako po prostu. No ale będą także repertuary, które czekają, a czasami czyhają, bo czasami w tych repertuarach coś czycha, jakiś potwór albo inny zwierz, na przykład w horrorach tak się może zdarzyć, a my mimo to idziemy do kina. No i o co w tym chodzi, proszę państwa? Proszę mi wyjaśnić.

O, ja patrzę na tytuł I Don't Need No Doctor i na nazwisko, imię Ray Charles. No i patrzę, od razu widzę Jamie'ego Foxa oczami wyobraźni i film. Oczywiście Ray, film pod tym tytułem biograficzny. 20 minut po godzinie 12. Teraz nie mamy takiego wprawdzie kącika, ale może trzeba stworzyć ostry na ostrej. Co państwo na to?

Masz to jak w banku i OSTR, czyli ostry, a my już, proszę Państwa, za chwilę będziemy zaglądać do repertuarów, ale dzieli nas od zaglądania do repertuarów jeszcze tylko jeden striptease.

0: No i tak, proszę Państwa, to bez wątpienia też będzie można usłyszeć podczas Orange Warsaw Festival i ta impreza już za 2 tygodnie, bo w sobotę, czyli no za 2 tygodnie i 2 dni, ale 2 tygodnie i 2 dni to 2 tygodnie moim zdaniem. Tak uważam. A co się w tym tygodniu dzieje, w tym tygodniu, co wchodzi na ekrany, no to teraz posłuchamy.
1: Have you ever actually like flirted with Nikki?
2: I'm gonna go get some shots.
1: I'll come with you if she means this much to you.
3: Bear, platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki, chce zdobyć serce ukochanej. Tą drogą do jej myśli ma być tania zabawka spełniająca życzenia pod nazwą One Wish Willow. Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę. Obsesja wyreżyserował Cary Baker. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto.
5: ¿Estuviste investigando?
4: Sí. Madre mía, la misma constitución que tu madre. Calcomanía.
3: 18-letnia Marina odwiedza swoich biologicznych, dotąd nieznanych dziadków. Potrzebuje ich podpisu do dopełnienia formalności związanych ze stypendium na studia filmowe. Z pozoru techniczna i krótka wizyta przeradza się w konfrontację z przeszłością, rodzinnymi traumami, przemilczeniami i trudnymi wspomnieniami. Marina spotyka członków swojej, nie swojej rodziny i odkrywa pamiętnik pisany ręką matki. Romeria w reżyserii Carly Simon. Od jutra w kinach.

0: Moš kaj vglava dobila na igrišče, to ni več igrišče.
1: Alma ma po przeprowadzce problem z odnalezieniem się w nowej dzielnicy. Nie dość, że nie lubi mieszkających tam dzieci, to jeszcze nie dogaduje się ze swoim tatą. Dziewczynka zamknęła się w sobie po śmierci mamy i spędza dużo czasu sama na placu zabaw w lokalnym parku. Wkrótce odkrywa, że jest on rajem dla gangu skaterów, na którego czele stoi Luna, koleżanka z klasy Almy. Dziewczyna nie przepada za tą bandą, jednak kiedy dowiaduje się, że firma jej taty planuje zlikwidować park, łączy siły ze swoimi najgorszymi wrogami. Blok 5 w reżyserii Klemena Dwornika. W kinach od jutra.
2: Wszystko gotowe?
3: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
2: Do roboty!
4: Kurozającu, musimy pogadać. Jestem twoją siostrą.
2: Auć!
1: Gdy wyjątkowy półkurczak, półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Kurozając i Świątynia Świstaka w reżyserii Benjamina Musketa. Od jutra w kinach. Rok 2028. W Waszyngtonie na złotym tronie siedzi król. Ogarnięty obsesją i samozachwytem rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Wywołuje wojny i międzynarodowe konflikty. Geniusz medialnego przekazu. Jokerowy władca. Manipulujący tłumami i zmieniający reguły światowej dyplomacji. Do pogrążonego w chaosie kraju przybywa 81-letnia pisarka-noblistka. Jaką przeciwwagę wobec wszechpotężnego króla może stanowić artystka, która z powodu fobii społecznej całe dotychczasowe życie spędziła zamknięta w domu? Premiera spektaklu Trump. Królewski szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Jutro o godzinie 19 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

Julia Rower i Co z Tobą? Nasza audycja już zresztą za półmetkiem się znalazła. Niepostrzeżenie to się stało. No i 24 minuty jeszcze do 13. Homeboy, Sandman and Yates, Smiling.

Homeboy Sandman Yates. No i proszę Państwa, pędzimy. Pytanie, komu ça va, wybrzmi, obiecuję. To będzie też wycieczka trochę poza nasze radiowe, nowoświatowe klimaty, no ale i takie wycieczki są czasami pożyteczne, może w ten sposób. Cranbin tymczasem, to też jest zawsze muzyczna podróż z nimi. Dokąd tym razem?

Cranbin i Hold Me Up na kilkanaście minut przed godziną 13. Czeka nas podróż do Holandii i pytanie, ach, to jest comment ça va? To jest takie pytanie, niby to do szybkiej wymiany zdań, szybkiej dyskusji, small talku po prostu, ale odpowiedź może być różna, ale można też opowiedzieć comme ci, comme ça, co tłumaczy się na język polski, a niektórzy żartowni się mówią, że na japoński, jako tako. Po prostu. Dobrze. Rollins Band teraz, zespół, którego nie ma już na rynku od 20 lat. Zespół założony przez Henry'ego Rollinsa, więc trochę kalifornijsko, a być może i lekko progresywnie się zrobi teraz.

0: Nie wiem, jak te tytuły nam się układają, w jakie konstelacje i konfiguracje. Tak czy inaczej, Grzegorzu, słuchaj, bo What's the Matter Man? To było pytanie teraz zadane przez Rollins Band. Może zadajmy już teraz pytanie komu osawa, to znaczy pozwólmy opowiedzieć o tym pytaniu i o artystach z nim związanych Helenie Wnorowskiej.
1: Ze względu na swoją ogromną popularność utwór ten nagrano w wielu wersjach językowych, ale jego rdzeń został niezmieniony. Come on, Sawa. Come on, Sawa, come si, come sa to w dosłownym tłumaczeniu jak leci, jako tako. To piosenka o romantycznym spotkaniu w Paryżu, ale przebieg tego spotkania różni się w zależności od wersji językowej. Utwór został nagrany w 1983 przez holenderską grupę The Shorts, pierwotnie po angielsku, ale wytwórnia nalegała na nagranie go w rodzimym języku i to właśnie Come on, ça va z charakterystycznym francuskim refrenem i holenderskimi zwrotkami jako pierwsza podbiła listy przebojów najpierw w Holandii, a potem w całej Europie. Singiel osiągnął szczyt na holenderskiej i belgijskiej liście przebojów, deklasując wydany w tym samym roku Beat It Michaela Jacksona. Come on, ça va początkowo została zignorowana przez główne stacje radiowe. Stała się hitem dopiero po intensywnej emisji w stacjach pirackich, czyli takich działających bez wymaganych uprawnień. Utwór opowiada o chłopaku, który podczas wycieczki do Paryża zauracza się francuską dziewczyną i swoją łamaną, a nawet całkiem niczego sobie, francuszczyzną próbuje ją poderwać.

Najpopularniejsza wersja ze zwrotkami po angielsku prezentuje jednak inny bieg wydarzeń, w którym podryw kończy się bez sukcesu przez barierę językową. Chłopak po prostu nie rozumie, co mówi do niego ta francuska dziewczyna.

0: Piosenka doczekała się wielu adaptacji i coverów w różnych językach, między innymi po niemiecku. W wersji polskiej również pojawiło się kilka coverów. Ja akurat dobrze wiem, którą wersję lubią Państwo najbardziej. I w tej też wersji wydaje się, że para rozumie się niemalże bez słów.
1: Wakacje w Paryżu. Niedziela 16:30. Spotkanie z francuską dzewczyną.
2: Oj tak, proszę Państwa, co nas kręci, co nas podnieca, co kogo zauracza. O tym opowiadała Helena Wnorowska i zauracza, żeby nie było, to jest jak najbardziej poprawna forma. Winter McQueen and Acacia Pip, Working on Me teraz.

0: Tak jest, proszę Państwa, Winter McQueen and Acacia. Jeszcze raz Acacia. Bardzo takie słowa, wymowę imion akurat lubię, więc pozwolę sobie powtórzyć. Acacia Pip, working on me, working on my pronunciation. Pracując nad wymową i spoglądając ukradkiem na zegar, a tam się cały czas zmienia. Ale nie będę mówił, jak jest w tej chwili. W każdym razie dwa utwory zostały. Cypress Hill.
1: Bom, bidi, bye, bye. Bom, bidi, bye, bye.

Bum, biri, bye, bye, ale jeszcze proszę Państwa na bye, bye przyjdzie czas za godzinę mniej więcej. Nawet jeszcze, nie no teraz już jest właściwie czas na bye, bye, bo jeszcze tylko jeden utwór nas dzieli od serwisu informacyjnego, a nawet już widzę na załączonym obrazku i to jest motion picture, to jest ruchomy obraz i żywy, że modelka na obrazku rusza się i zaraz będzie do Państwa mówiła nawet. Zatem chciałem tylko powiedzieć, że ów głos Be Real'a z Cypress Hill, mam takie różne skojarzenia i nie tylko ja, chyba był trochę na zasadzie pewnego takiego powtarzania maniery przez wielu, wielu także tych bardzo lubianych, znanych artystów naśladowany, a przynajmniej takie są moje słuchowe skojarzenia. Ale nie zmienia to faktu, że my słyszymy się ponownie po godzinie 13. Ja Beatlesów też naśladowano i dobrze. Niektórym się to nawet udawało całkiem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że kolejne tego typu wnioski będą rozpatrywane bardzo szybko. Wczoraj, przypomnę, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje doniesienia o zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Pracujemy nad zwiększeniem liczebności, a także zdolności operacyjnych amerykańskich wojsk, wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Chciałbym podziękować naszym amerykańskim sojusznikom za wzajemną solidarność, za współpracę, za lojalność, za szybkie deklaracje i uspokoić tych wszystkich, którzy są zaniepokojeni reorganizacją wojsk amerykańskich, która, jak widać, może też rodzić pewną dezinformację. Obecność wojsk amerykańskich dla wszystkich, dla rządu, dla prezydenta jest po prostu priorytetem.
1: W Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych. W Sejmie o pomocy dla rolników chodzi o wsparcie w związku ze stratami spowodowanymi przez wiosenne przymrozki.
3: Na pewno trzeba przygotować zarówno rozwiązania doraźne, jak i rozwiązania systemowe. Też podejmujemy pracę nad tym, żeby ubezpieczenia miały charakter powszechny i obowiązkowy. I te prace rozpoczynają się w tej chwili w ministerstwie, tak żeby nikt nie został bez pomocy, tak jak w roku 2025 wypłaciliśmy pomoc rolnikom, sadownikom, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane czy przez przymrozki, czy przez deszcze nawalne.
1: Mówił w Sejmie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niezidentyfikowani sprawcy uprowadzili statek u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pobliżu blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz, podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Jednostka kieruje się w stronę irańskich wód terytorialnych. Statek został przejęty, gdy stał na kotwicy około 70 km na północny wschód od wybrzeży Emiratu Fujairah. Od początku wojny z USA i Izraelem Iran blokuje ruch w cieśninie Ormuz, a Stany Zjednoczone nałożyły blokadę morską na porty w Iranie. W ostatnim czasie dochodzi do wzajemnych ataków. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Popołudnie zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu w wielu regionach spodziewane, no a podczas burz, które mogą im towarzyszyć, może wystąpić także drobny grad. Wiatr w porywach w trakcie burz do 70 km na godzinę. Temperatury, proszę Państwa, dziś od 10-12 to nad morzem i na północnym zachodzie, w większości kraju około 16-17 stopni, w tej chwili przy Ostrej powyżej 17 właśnie. Do nawet 20 stopni na południowym wschodzie naszego kraju, a w nocy duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, w tym opadami o umiarkowanym natężeniu w pasie od Kujaw po Opolszczyznę. W szczytowych partiach Tatr możliwy deszcz ze śniegiem, a temperatury od około 3 do 5 stopni lokalnie na Pomorzu, 8-9 w centrum, do 10-11 stopni miejscami na południu. I wielki sukces, że to wszystkie temperatury to są powyżej zera, proszę Państwa. Yeah.

0: Action Bronson na początek trzeciej godziny.
1: W środku dnia.
0: No i po raz trzeci mogę powiedzieć Państwu dziś dzień dobry. Jest czwartek, 14 maja i 7 minut po 13.

0: Budując naszą playlistę często w sposób nieco przewrotny, teraz utwór Say Goodbye się już znalazł. Hiroshi Sato, bardzo dziękujemy, ale jeszcze na pożegnania, to znaczy takie pożegnania oczywiście kończące tę audycję, żeby nie było, przyjdzie czas. 10,5 minuty po godzinie 13. Teraz dzwonią. Kto dzwoni?
1: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab.

Tyler, the Creator, Ring, Ring, Ring, proszę Państwa, no i to wszystko z płyty, przy której powstawaniu także spory udział miał Pharrell Williams, a Tylera można było zobaczyć oczywiście w filmie Marty Supreme u boku Timothy Chalamet, czy też Chalameta, jeśli bym chciał tutaj zadeklinować, a my w tym radiu deklinujemy i się deklinujemy za profesoru Rusinku, przecież wypada to powtórzyć. 14,5 minuty po godzinie której? 13. No a teraz będzie wampir pewien z Perth. I to jest taki niegroźny absolutnie wampir spod Perth właściwie nawet.

No i tak, słysząc utwór Dracula, Tame Impala, mam wciąż przed oczami koncert w Gliwicach. I jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma okazję, jest w mieście albo będzie w mieście, w którym Kevin będzie grał koncert, bo trwają oczywiście cały czas dyskusje, czy to jest jeden Kevin, czy to jest cały zespół, nie wiadomo tego. Tak czy inaczej, to jest znakomity koncert. Wszędzie, gdzie się pojawiają, wszystko jedno, no to ludzie zachwyceni po prostu wychodzą z koncertu i wychodzą po zakończeniu koncertu, żeby nie było, że zachwyceni, ale na przykład w trakcie. Nie, po zakończeniu koncertu i zachwyceni, czyli wszystko się zgadza. Takich widzów zawsze życzymy również wszystkim teatrom, no i zaraz o spektaklu nadchodzącym, o Hamlecie. Zaraz po śląsku ten tytuł spróbuję przeczytać, ale proszę mi dać sekundę na przygotowanie. Za chwilę o Hamlecie po śląsku będziemy mówić.

0: Gianni Bretto i utwór zatytułowany I Need You. No i teraz już, proszę Państwa, w roli głównej Teatr Śląski w Katowicach. Już dzisiaj o nim wspominaliśmy w kontekście zaproszenia na warszawskie spotkania teatralne spektaklu Tkocze. To tekst Gerharta Hauptmana, przetłumaczony przez Mirosława Syniawę na język śląski, po śląsku grany i z polskimi i angielskimi napisami będzie w Warszawie można go zobaczyć. Tak zakładam, że jest również w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tak wiem, zresztą za chwilę Państwo sami to usłyszą, że będzie w Teatrze Śląskim w Katowicach z Hamletem, bo Teatr Śląski, który no, wziął sobie zdecydowanie na sztandary i tutaj myślę o osobie dyrektora, albo po prostu o dyrektorze, nie o sobie dyrektora, tylko o dyrektorze Robercie Talarczyku, który sporo mówi o misji tego teatru, krzewienia kultury śląskiej, też bronienia jej, akcentowania jej obecności, widzialności, słyszalności. Tak Robert Talarczyk mówi o Hamlecie, o wystawieniu Hamleta. Nie jest to ani powód do szczególnej dumy, ani tym bardziej do wstydu. To nie manifest ani krzyk rozpaczy, to obowiązek, który spełniamy wobec ziemi, na której wyrośliśmy. Tyle cytat z Roberta Talarczyka, bo teraz Marcin Gaweł, proszę Państwa, aktor Teatru Śląskiego w Katowicach. No i oczywiście mając świadomość, że teatr ten gra po śląsku już, no to jednak ja patrząc na repertuar, widząc tam Hamleta, widząc Szekspira po śląsku, mam jakieś takie poczucie, oglądając kulturę, zajmując się kulturą, że to jednak jest jakiś nowy etap. Ale co na to Marcin Gaweł, grający w tym spektaklu rolę Klaudiusza?
1: Myślę, że tak, że jest to nowy etap. Natomiast no, ja zaliczam się do tej grupy aktorów, dla których ta tematyka śląska w teatrze nie jest obca. Bo ja już w wielu spektaklach dotyczących gdzieś zarówno jak i Śląska, no ale też, prawda, spektakli granych w języku śląskim grałem. Sam też przecież i swój monodram w języku śląskim grałem, który zresztą będę też jakoś reaktywował. Więc dla mnie to jest, nie jest to pierwszy raz, że tak powiem, jeśli chodzi o język

0: opanowanie tego języka. Po raz kolejny nie została podpisana przez prezydenta, co w moim odczuciu jest po prostu no, skandaliczną sytuacją. No ale też o czym świadczy, prawda, jeżeli się czegoś nie podpisuje, to nie jest tak, że się nas nie widzi, tylko wręcz przeciwnie, nie chce się nas widzieć. Więc to z jednej strony, z drugiej strony no też materiał, o którym pan mówi, to znaczy zderzenie języka śląskiego i Szekspira, w tym wypadku w bardzo dobrym tłumaczeniu Mirka Cyniawy, no jest czymś szalenie ciekawym, prawda? Jak tę frazę Szekspira prowadzić w języku śląskim, czyli, prawda, jak pilnować tego śląskiego, też wielu słów, prawda, takich, które gdzieś już zanikają śląskim, bo Mirek bardzo tak szczegółowo i skrupulatnie to przetłumaczył, również wielu słów, których no właśnie poprzez to, że język śląski zanika, dziś już może tak nie używamy, choć mi zależy bardzo na tym, żeby to jednak było komunikatywne, żeby widz mógł, prawda, się zahaczać o scenę. Natomiast faktycznie połączenie tego języka śląskiego i fraz Szekspira jest, myślę, że dla nas wszystkich i nie tylko osób, które mówią w języku śląskim, czy są ze Śląska, bo w spektaklu grają też aktorki i aktorzy, dla których nie jest to pierwszy język, też się go uczą. Myślę, że jest to dla nas czymś ważnym i nie tylko dla nas, mam nadzieję.
1: No nie tylko dla was, zdecydowanie, tak powiedziałem naszemu rozmówcy, czyli Marcinowi Gawłowi. Tragedio Hamleta Księcia Dynmarku, tak się to przedstawienie nazywa, bo ja powiedziałem Hamlet. Nie, Tragedio Hamleta Księcia Dynmarku. Taki jest jego pełny tytuł. Autorem tłumaczenia, jako już się rzekło, Mirosław Cyniawa. Reżyseruje Robert Talarczyk. I teraz, proszę państwa, przyjrzyjmy się obsadzie, choćby części przynajmniej. Hamlet Paweł Kępa, Ofelio. Nie Ofelia, Ofelio, Ewelina Adamska-Porczyk, Klaudiusz Marcin Gaweł oczywiście, Gertruda Barbara Lubos-Rokita, Horacjo Dariusz Chojnacki, jako Poloniusz, i to jest no, wspaniała obsadowa decyzja, ciekawostka trochę też, gwiazda, absolutna gwiazda scen śląskich, no i wszyscy już wiedzą, że chodzi o Grażynę Bułkę. A to już przeczytajmy wszystkich. Dobra, Laertes, Piotr Bułka, Duch, Robert Talarczyk, Mirosław Książek, Fortynbras, Krzysztof Głuchowski, znany skądinąd z Krakowa, z Teatru Słowackiego, Rosenkrantz, Jan Jakubik, Gildenstern, Aleksandra Przybył, pierwszy Kopiduł, czyli Grabarz, Ryszard Koziołek, drugi Kopiduł, Tadeusz Sławek, Reinaldo Jakub Fred, Marcellus Antoni Gryzik, Bernardo Zbigniew Wróbel, Francisco Schauspielerka, Alina Hechelska, Woltemund Schauspielerka, Natalia Jasionowska, Cornelius Schauspielerka, Aleksandra Fielek, Schauspielerka Ewa Leśniak, Schauspielerka Kateryna Wasiukowa, Schauspielerka Aleksandra Bernatek, ksiądz Marcin Szafosz i Ozryk Wiesław Kupczak. Za chwilę sprawdzam, kim jest Ozryk, ale dalej mówi Marcin Gaweł.
0: Mnie bardzo ciekawi to zestawienie tej frazy Szekspira, która jest przecież szalenie poetycka, z jednej strony z tą prostotą dobrze rozumianą języka śląskiego. To jest moim zdaniem gdzieś rzeczą jakąś bardzo ciekawą, prawda? Jak jeżeli ja na przykład mówię do Gertrudy, osto w nos Gertrudo, chcemy obejrzeć offen z jej trefu. Offen, czyli tak jakby, no, prawda, legalnie zobaczyć, prawda, namacalnie, co z tego spotkania wyniknie. I to są słowa dla mnie takie z użycia codziennego, nie? A jednak one w połączeniu z tą frazą Szekspira wybrzmiewają inaczej. Nie? Chcą obejrzeć ofens jej trefu, na przykład taki fragment. Więc dla mnie pod tym względem to jest gdzieś, myślę, ciekawe. Na przykład jak mówię do Laertesa, nie są my zrobieni z einfachowego sztofu. Jakby mam wrażenie, że one potrafią być gdzieś i lekkie, i proste, jak to w języku śląskim, ale też podbijać bardzo sprawę, którą bohaterowie Szekspira załatwiają.
1: Tak, to Marcin Gaweł, Klaudiusz. Ozryk, proszę państwa, to jest, ja sobie powtarzam wiadomości z Hamleta, mimo że oglądam tę sztukę raz na jakiś czas, no to postać Ozryka mi umknęła, postać następcy Poloniusza, po prostu. Tutaj żadnych śląskich akurat

0: konotacji nie ma, no ale oczywiście w tym śląskim Hamlecie wszystko ma śląskie konotacje i pewnie dopiero publiczność, jak zobaczy to przedstawienie w Teatrze Śląskim, będzie mogła wychwycić takie właśnie nowe jakości powstałe właśnie w związku z tym, że postaci takie jak Klaudiusz zaczynają po śląsku mówić, no i pewnie coś się tutaj nowego w odbiorze tego spektaklu urodzi, więc wszyscy szekspirolodzy i szekspirolożki i osoby szekspirologiczne do Katowic marsz.
1: Myślę, że tak. Już samo właśnie to, że prawda, ten język powoduje coś takiego, że w tym jest jakaś, wie pan, szorstkość, jakaś taka organiczna prawda. Mam nadzieję, że tak jest. No to już widzowie będą to jakoś weryfikować i oceniać, prawda? Natomiast mi się wydaje, że tak, i zwłaszcza w roli Klaudiusza, gdzie ta jego przebiegłość, chytrość, prawda, w połączeniu właśnie z językiem śląskim, no jest pewnie jakimś nowym ujęciem. Czy to będzie jakieś świeże, zaskakujące, to już, prawda, nie mi oceniać, ale chociażby ta słynna spowiedź Klaudiusza, prawda, gdzie demony nim miotają i tak dalej, ona w języku śląskim, wydaje mi się, nabiera innego, też może bardziej jakiegoś ironicznego znaczenia. Tym bardziej, że cały czas w trakcie spektaklu będą również napisy w języku polskim, więc to jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, no bo jednak dla wielu ludzi, którzy przyjdą na ten spektakl, mam nadzieję, język śląski jest językiem obcym, więc będą też mieli możliwość, prawda, łapania się o napisy, prawda? Więc jakby to też moim zdaniem jest dość ciekawe, chociaż jednak Szekspir ma to do siebie i chcę w to wierzyć, że czy to w języku śląskim, czy w innym języku, prawda, te emocje i kontekst jakoś słów, kontekst, z którego te słowa wynikają, jest, mam nadzieję, że się po prostu przenosi. Zapraszam wszystkich na Hamleta do Teatru Śląskiego. Bydźcie z nami, czymcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.
0: Marcin Gaweł, grający rolę Klaudiusza w tragedii Hamleta księcia Dynmarku w Teatrze Śląskim w Katowicach. To przedstawienie w weekend będzie po raz pierwszy pokazywane. No i oczywiście kopniaki przekazujemy tradycyjnie dla całej ferajny, chyba mogę powiedzieć w takim razie. Mogę czy nie mogę? Mogę chyba.

Schadenfreude i Baxter Jury, którego będziemy mogli usłyszeć w Warszawie już całkiem, całkiem niedługo. Zatem kolejna zapowiedź koncertowa nam się robi. 23 minuty jeszcze do godziny 14, ale już jest autor audycji, która po godzinie 14. Dziś to będzie na pewno szczególna audycja. A teraz przed nami kapitan Nemo, więc kolejna podróż, proszę Państwa, tym razem z zakręconym maratończykiem. Podróż.

wiery. Śledzą każdy twój kolejny ruch, rejestrują czy jest, aby do przodu

Tak jest. Podróż to była podróż na nieco ponad 42 kilometry, ale też była to podróż w czasie 40 lat temu. Proszę Państwa, ten utwór po raz pierwszy można było usłyszeć. Utwór Kapitana Nemo. A tymczasem 20 minut niespełna do zakończenia naszej audycji. Hugh Mandel, Run, Revolution to Come. Znowu z tym bieganiem coś.

0: Mandel, Run Revolution Come. No a teraz, proszę Państwa, skoro już otworzył się worek z zaproszeniami albo przypomnieniami o tym, kto gdzie, no to może jeszcze jedno a propos tego warszawskiego festiwalu akurat przypomnienie, że tegoroczna jego edycja powinna zdecydowanie mieć, tylko no właśnie nie zmienią tej nazwy, bo to by brzmiało tak dość dziwnie, gdyby nagle miało się coś nazywać Bloody Orange Warsaw Festival, prawda?
1: Ale...

0: ale... załatwiam.
1: Blood Orange i Wish, ich koncert, czyli Deva Hinesa i wspaniałego zespołu na Coachelli. To było rzeczywiście jedno z wydarzeń tego festiwalu, a ten festiwal obfitował w wydarzenia, więc to nie jest byle co powiedzieć, że tam był jednym z wydarzeń. No ale był, dlatego warto czekać na koncert Blood Orange. Mulgrave tymczasem i Love Rains.

Mallgrab na 8 minut przed godziną 14. Przypomnę, proszę Państwa, że w jutrzejszej audycji w środku dnia, na którą zapraszamy razem z redaktorką Agnieszką Lipką-Barnett, pojawi się Daria. Daria skąd? Daria ze Śląska, oczywiście Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? To jest tytuł jej nowej płyty, trzeciej płyty. Płyty, która powstawała 2 lata, zdobywała na tę płytę doświadczenia, życiowe doświadczenia, które następnie stawały się piosenkami. No więc ten proces tworzenia bardzo interesujący. Na pewno jutro o niego Darię zapytamy. A tymczasem Moby and Jacob Lusk na naszej antenie.

No a ja dodam tylko, że Jacob Lusk także z Mobim w tej trasie koncertowej, w ramach której i do Warszawy przyjedzie, jest obecny. Zatem, proszę Państwa, Moki jeszcze na koniec, Just a Little Lovin', a my już kończymy. Bardzo dziękujemy. Po 14:00 redaktor Artur Barci.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz z polskiego NSA. Tak mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
2: Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, z zapowiedzi pana premiera o tym, że rząd przyjmie rozporządzenie. Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej. Natomiast nas oczywiście obowiązują te orzeczenia sądowe i dlatego też wykonujemy je bez zwłoki.
1: Wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniający wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Konieczny jest jeszcze podpis szefa MSWiA. Dzisiaj Marcin Kierwiński przekazał, że zajmie się tym w ciągu kilku najbliższych dni. Reorganizacja, a nie zmniejszenie liczby wojsk amerykańskich. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował doniesienia i przekazał, że trwają prace nad zwiększeniem liczebności. Jak zaznaczył, jest w kontakcie zarówno z premierem, jak i prezydentem.
3: Każdy ma tutaj swoje zadania do wykonania. Zadań dla wszystkich wystarczy i odpowiedzialności do wzięcia na siebie też jest dużo. Strategiczną wartością dla Polski jest zwiększanie obecności wojsk amerykańskich. Utrzymanie tego, co jest, zwiększanie zdolności i zwiększanie liczebności. Wczoraj oczywiście od samego początku byłem w kontakcie z premierem Tuskiem. W nocy też rozmawiałem z prezydentem Nawrockim. Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku.
1: Wicepremier zaznaczał, że Polska jest żelaznym sojusznikiem USA, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. 12-latka wśród 5 ofiar ataku Rosjan na Kijów. Ponad 40 osób zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie. Rakiety i drony uderzyły w infrastrukturę cywilną. Trwa akcja ratunkowa. Służby wydobywają ludzi spod gruzów wielopiętrowego bloku. Zawaliło się 18 mieszkań. Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet. Były ataki z użyciem pocisków balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. To nie są działania tych, którzy wierzą, że wojna dobiega końca, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że ważne jest, aby partnerzy nie milczeli na temat tego ataku. I równie ważne jest kontynuowanie wsparcia ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr. Producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
5: Jak najbardziej.

Kłania się Artur Barciś. Kiedy 2 tygodnie temu kończyłem audycję tą właśnie piosenką pochodzącą ze spektaklu Nie jesteś sama, a w rolach głównych wystąpiły Stanisława Celińska i Krystyna Tkacz, nie przyszło mi nawet do głowy, że dla jednej z tych artystek bal się skończy. Dlatego dzisiejszą audycję w całości poświęcę mojej przyjaciółce, ale też po prostu wspaniałej artystce Stanisławie Celińskiej. Przedwczoraj, nagle, niespodziewanie, odeszła od nas Stasia Celińska i chociaż miałem zupełnie inne plany na dzisiejszą audycję, to pomyślałem, że należy jej się taka audycja ode mnie. Mam przed sobą książkę, którą dostałem od Stasi. To jest taki wywiad rzeka pani Karoliny Prewęckiej ze Stanisławą Celińską. Niejedno przeszłam. I też dzisiaj o tym będzie ta audycja. Zastanawiałem się, czy podawać jakiś życiorys, kiedy się urodziła, kiedy zmarła. Wiemy, że zmarła 12 maja. Polska aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, artystka kabaretowa. Laureatka Orła za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Tak podaje Wikipedia. Ale pomyślałem, że oprócz moich jakichś wspomnień ze Stasią, byliśmy przyjaciółmi, to poszukałem różnych fragmentów z tej książki, które Państwu przybliżą, kim była. A przede wszystkim będziemy słuchać tego, jak śpiewała. Na początek znalazłem taką piosenkę, która mówi o jej młodości i fragment o młodości z tej książki. Wychowałam się pod fortepianem. Instrument po ojcu stoi teraz u mojej córki. Po wojnie nie było pracy, mama grała na ulicach, na skrzypcach, tak jak to jest pokazane w zakazanych piosenkach. Ludzie z balkonów i okien rzucali jej pieniądze do czapki położonej na ziemi. Ale mimo biedy rodzice organizowali przyjęcia, które przyprawiały mnie o wściekłość i zawroty głowy. Nigdy nie lubiłam spędów. To znaczy lubiłam, jak piłam przez kilka lat do 41 roku życia. Ale wtedy najważniejsze w nich było samo picie. Goście w tym wczesnym dzieciństwie wprowadzali mnie w jakiś szał. Chciałam zwrócić na siebie ich uwagę. Waliłam ich głową w brzuch, wyciągałam nocnik na środek pokoju, załatwiałam się przy ludziach. Wszystko po to, żeby się ktoś mną zainteresował. Zresztą wszyscy przez całe życie szukamy rozmówcy, kogoś, kto nas dostrzeże w tym zabieganym świecie. Muzykalność dostałam od rodziców w darze. Pianino zawsze było w domu i zawsze czułam głód muzyki. Mama nie chciała mnie posłać do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie ten trudny zawód. Sama więc nauczyłam się grać. No i mama nie miała wyjścia, w końcu pokazała mi nuty, a potem denerwowała się, kiedy fałszowałam. Mam to do dziś, jeżeli jestem wesoła czy smutna, to śpiewam. Babcia Janeczka nie lubiła skrzypiec, ale podobało jej się, jak grałam na pianinie. Mówiła mi w młodości: Stasiuńka, graj. Jak jest ci źle, to graj. Nie zawsze o tym pamiętałam. Posłuchajmy piosenki Gdzie jesteś, dziewczyno? W wykonaniu Stanisławy Celińskiej.

Możecie Państwo do mnie pisać na adres artur.barcis@nowyświat.online i może Państwu się przypomni Stanisława Celińska, albo jakie macie Państwo wspomnienia. W 1969 roku Stanisława Celińska zadebiutowała na festiwalu w Opolu. Dostrzeżona podczas telewizyjnego występu z takim kabaretowym programem Czas Wiśni, otrzymała zaproszenie do Opola w konkursie debiutów. To był 7. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. I zwyciężyła. Zaśpiewała piosenkę Ptakom Podobni. Mamy tę piosenkę, zaprezentujemy ją dzisiaj, chociaż w bardzo niedobrej jakości, bo z płyty winylowej udało nam się ją zdobyć. Kiedyś Stasia powiedziała, że ta piosenka, mimo że wygrała, nigdy nie została nagrana. Została nagrana tylko wtedy w Opolu. No i dlatego taka jakość. A w książce jest wspomnienie z tego występu. Mama pracowała na cały dom, nie starczało na ekstra wydatki, takie jak sukienka na ważny występ. Zwierzyłam się Edwardowi Fischerowi, dyrektorowi festiwalu w Opolu, że nie mam w czym zaśpiewać. On na to, że pożyczy mi 600 zł. Dodał, że oddam, jak zrobię karierę. Wzbraniałam się, on nalegał. Ostatecznie wzięłam pieniądze. Pojechałyśmy z babcią na Nowy Świat do sklepu, o którym mówiło się, że ma fajne ciuchy. Wybrałyśmy koronkową sukienkę przed kolano. Kupiłam też buty. W Opolu spotkałam się z moim profesorem Marianem Jonkajtysem i jego żoną, gwiazdą piosenki, Reną Rolską. Pani Rena zapytała mnie, w czym wystąpię. Pokazałam jej moją nową sukienkę. Oceniła, że nie pasuje, bo styl Opola wymaga długiej sukni, odpowiedniej fryzury, makijażu. Nie wiedziałam, co robić. Pani Rena pożyczyła mi swoją kreację. Była wysoką kobietą i dlatego musiałam podwiązać sobie jej suknię w pasie. Użyłyśmy do tego czerwonej szarfy. Malowano mnie, uczesano i byłam gotowa. Opole było czymś niebywałym, straszna trema. Zamieszkałam na kwaterze u jakichś nieznanych mi ludzi. W nocy przyśniło mi się, że wygram. Regulamin wymagał, by piosenkę premierową wykonywały dwie osoby, tak więc utwór Ptakom Podobni z muzyką Romana Orłowa i słowami Włodzimierza Ścisłowskiego oprócz mnie zaśpiewała Stenia Kozłowska. Włodzimierz Nachorny przygotował piękny aranż i osobiście akompaniował mi na fortepianie. Orkiestrą dyrygował Stefan Rachoń. Koncert na świeżym powietrzu zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zdobyłam nagrodę za debiut. Ale piosenka nigdy nie została nagrana. Polskie nagrania zwracały się do mnie z taką propozycją, ale zawsze brakuje czasu. Zarejestrowany jest tylko mój występ podczas koncertu laureatów. A koronkowa sukienka przydała się. Włożyłam ją na bankiet po koncercie. Posłuchajmy.

to w niej, jak bezkompromisowo miała wiarę. Ja jej nie miałem i próbowałem zrozumieć, na czym to polega. Teraz znalazłem w książce taki akapit. Zawsze byłam wierząca i modliłam się, nawet po pijanemu. Wchodziłam do kościoła i błagałam o łaskę. Kiedy odkryłam, że nie trzeba się go bać, trząść przed nim, bo on mnie kocha, jest moim dobrym ojcem i czeka, aż się na niego otworzę, to poczułam, że on mi pomoże. Tak samo Chrystus żywy, który istnieje, cały czas chodzi po ziemi i jest między nami. Odkąd mu zawierzyłam, wszystko zaczęło się układać. Przestałam się męczyć. Czasami pomyślałam o czymś i bardzo szybko się to spełniało. Mówiłam wtedy do Pana Boga: Panie Boże, chyba przesadzasz, nie zdążyłam ochłonąć z modlitwy, a już mam o co proszę. Pamiętam, jak moja córka nie mogła sobie znaleźć partnera i nieco się tym martwiła. Powiedziałam jej, że ma spokojnie czekać. Przypomniałam, co powiedział do Hioba. Gdzieżeś był, kiedy zakładałem podwaliny ziemi? Czy choćby raz w życiu sprowadziłeś poranek i pouczyłeś jutrzenkę o miejscu jej? Pan Bóg ma dużo spraw na głowie. Musisz, Oleńko, złożyć zamówienie i spokojnie poczekać, a na pewno się spełni. No i miałam rację. Czasami problemy ludzi wynikają z nadwrażliwości. Popadają w uzależnienia, uciekając od problemów świata. Nie mogą sobie poradzić z prozaicznymi sprawami, z trudami normalnego życia. Ale ucieczka nie jest żadnym wyjściem. Należy raczej odwrócić się i wziąć to wszystko za łeb. Tak jak ja to zrobiłam. Przeorganizować się i zacząć życie na nowo. Trzeba było tylko powiedzieć pierwsze nie, a potem układać następne klocki. Przestałam pić i wzięłam się w garść. Zaczęłam nowe życie. Z tego punktu widzenia jestem całkiem młodą osobą. Skoro urodziłam się jeszcze raz w 1988 roku, to mam dopiero 23 lata. Właśnie skończyłam szkołę teatralną i wszystko przede mną. Posłuchajmy piosenki z płyty Malinowa. Drzwi odemknij.

I jeszcze jedna piosenka w podobnym klimacie z płyty Atramentowa. To była płyta, która osiągnęła status podwójnej platynowej płyty, stała się wielkim przebojem. Prawie każdy miał tę płytę. Kiedyś ja byłem jednym z pierwszych, który ją kupił. A potem dostałem jeszcze jedną od Stasi w prezencie z przepiękną dedykacją. Ten utwór to Obfitość. Wsłuchajmy się.

Trudny temat, bo ciężko jest o tym mówić, ale chyba powinienem. Stasia była alkoholiczką. W czasie, kiedy nie znaliśmy się tak dobrze, słyszałem o przedstawieniach, w których wchodziła na scenę i widać było, że nie jest trzeźwa. Różne sytuacje. Twierdziła, że nigdy nie zerwała przedstawienia, ale były zastępstwa i duże, duże kłopoty z tym związane. Ale mówię o tym dlatego, że nie sztuka tak żyć, że się nie ma żadnych problemów. Sztuka się podnieść. I Stasia tego dokonała. Pisze, jest albo cały świat, albo butelka. Wydaje się, że butelka może zastąpić cały świat, ale to świat niesie całe bogactwo wrażeń. Jest tyle prostych rzeczy, które cieszą, uspokajają, są źródłem przyjemności, jak picie herbaty czy spacer z psem. Bardzo często namawiam ludzi, żeby popatrzyli na siebie z boku. Zobaczyli, co trzeba zostawić, co zmienić, odrzucić. Nie wszystko da się łatwo i gładko przeorganizować, ale trzeba próbować w każdym momencie. Zawsze można sobie powiedzieć, że to dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Ja też zaczęłam wracać do siebie krok po kroku, oddech po oddechu. Jak w tym filmie o uczniu karate, który przyszedł do swojego nauczyciela i pyta: mistrzu, właśnie rzuciła mnie dziewczyna, jestem załamany, co mam zrobić? A mistrz na to: oddychaj, bo w oddechu jest upływający czas, który niesie ulgę. Autorka książki pyta, nadal jesteś alkoholiczką? I Stasia odpowiada, oczywiście, ale nie pijącą od ponad 20 lat. No, książka była wydana już dawno temu. Zaraz to sprawdzę. W 2012 roku. Ważne jest, żeby wytrwać, a to nie jest łatwe. Podobnie jak wychodzenie z roli, po której zostaje trudna do udźwignięcia straszna pustka. Nie ma już postaci, ale i ciebie nie ma, bo zostawiłaś wszystko na scenie. Trzeba wypełnić tę lukę, co może potrwać krócej albo dłużej, ale trzeba też wiedzieć, że ta pustka musi się pojawić i na pewno minie. Doceniłam przyrodę, to jak ważny jest spacer, każde wyjście na zewnątrz. Otacza nas cały kosmos, ma do nas bezpośredni dostęp do naszego mózgu. Czujemy się częścią wszechświata i to nas uspokaja. Najpiękniejsze jest to, że Stasia potrafiła o tym mówić, a nawet śpiewać. Dlatego nagrała piosenkę z Muńkiem Staszczykiem Wielka Słota.

Przyjaźń z Muńkiem Staszczykiem zaowocowała jeszcze w inny sposób. W 2012 roku Stanisława Celińska nagrała płytę z zespołem Royal String Quartet pod tytułem Nowa Warszawa. I na tej płycie znalazł się utwór zespołu T-Love, jeden z najsłynniejszych przebojów tego zespołu i Muńka Staszczyka pod tytułem Warszawa, który Stanisława Celińska zaśpiewała po swojemu. Posłuchajmy.

Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol

drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane.

zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach, ściekami z rzeki, kompletnie pijana, chce krzyczeć, chce ryczeć, chce śpiewać. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne

Gdy patrzę w Twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna

To była trzecia, a właściwie czwarta płyta, bo był jeszcze suplement do atramentowej. I ta atramentowa była pierwszym takim wielkim sukcesem płytowym, wokalnym aktorki, która stała się wokalistką. Sukces był ogromny, potem jeszcze powstał suplement, następna płyta, która też miała, osiągnęła status platynowej płyty, czyli suplement do atramentowej. Będę prezentował jeszcze utwory z tej płyty, ale najpierw była atramentowa. Zaczęła się od piosenki atramentowa Rumba, którą Stanisława Celińska wykonała na festiwalu w Opolu 30 lat po Ptakom Podobni. Stało się to dzięki Maciejowi Murażce, utalentowanemu muzykowi, kompozytorowi, autorowi wielu pięknych piosenek, perkusiście współpracującemu z Maciejem Maleńczukiem. Murażko przyszedł do mnie z tekstem atramentowej Rumby i zaproponował, żebym go zaśpiewała. Przeczytałam, tekst był dość mocny, no, skomentowałam z uznaniem, ale też z pewnymi wątpliwościami. Słowa fajnie spasowały się z muzyką. Na początku nie było mowy o Opolu, ale o płycie. Zrobiliśmy próbne nagranie, które bardzo spodobało się menadżerkom Los Locos, to zespół Macieja Murażki. I to one powiedziały, że pojedziemy z tą piosenką na festiwal. Zaprezentowałam się publiczności całkiem inna od tej sprzed 40 lat. Wyciszona, refleksyjna. Miałam pokusę, żeby trochę przykorbić, ale powstrzymałam się. Chciałam odmiany. Śpiewałam wycofana, w niskiej tonacji. Musiało się spodobać, skoro na podstawie głosów oddanych przez widzów zajęliśmy czwarte miejsce. Piosenki atramentowa Rumba posłuchamy w następnej godzinie, a teraz proponuję Państwu piosenkę z kolejnej płyty, czyli z płyty Malinowa, a piosenka nosi tytuł Malinowa herbatka. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejsza audycja jest trochę refleksyjna, monotematyczna, ale może tak herbatkę i posłuchajmy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku Rosji na Kijów. Ponad 40 osób jest rannych. Drony i rakiety uderzyły w bloki mieszkalne, domy i samochody. Ratownicy przeszukują gruzy wielopiętrowego budynku. Alarm przeciwlotniczy trwał ponad 7 godzin. Polska zabiega o relokację amerykańskich żołnierzy z Niemiec do naszego kraju. Jak przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, następuje reorganizacja, a rząd pracuje zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska USA.
2: My jesteśmy gotowi, my zapraszamy, my będziemy inwestować, bo pamiętajcie Państwo, że jest pewna różnica. Polska inwestuje w obecność żołnierzy amerykańskich. około 15 tysięcy dolarów, myślę, że dzisiaj nawet to już może być więcej. To nas różni od innych państw. Inne państwa czasem oczekują, żeby strona amerykańska więcej inwestowała w obecność żołnierzy amerykańskich na ich terytorium niż same państwo gospodarz. My mamy tutaj inną zasadę. Potrzeba zwiększenia możliwości logistycznych przyjęcia żołnierzy amerykańskich.
1: Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem, zapewnił wicepremier. Obecnie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Sejmie dziś drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Są to propozycje prezydenta, rządu, Polski 2050 i Konfederacji. Wczoraj Komisja Finansów zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy.
3: Jak spojrzeć na historię ustawy o kryptowalutach, to właśnie mamy piątą debatę w Sejmie. Najstarsi pracownicy Kancelarii Sejmu pytani przeze mnie, czy kiedykolwiek był taki projekt ustawy, który by był tak długo i tak często debatowany, odpowiedzieli, że nie pamiętają. To piąte podejście. Zaczęło się w czerwcu 2025 roku.
1: Mówił dzisiaj sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z KO. Głosowanie zaplanowano na jutro. W półfinale turnieju WTA w Rzymie Iga Świątek zagra dzisiaj z Eliną Świtoliną z Ukrainy. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 20:30. W ćwierćfinale rywalką Polki była Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek zakończyła mecz w nieco ponad godzinę z wynikiem 6-1, 6-2. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jak najbardziej.
5: I wchodzimy w drugą godzinę naszej audycji wyjątkowej, związanej z śmiercią Stanisławy Celińskiej. I to jej cała audycja jest dzisiaj poświęcona. No to może teraz ta atramentowa herbatka. Rumba, herbatka już była. Atramentowa rumba z płyty atramentowa.

Mój wspaniały realizator Grzegorz Muranowicz właśnie mnie poinformował, że jeżeli chcę zamieścić, zaprezentować wszystkie przygotowane na dzisiaj utwory, to powinienem przestać gadać. Więc przestać gadać nie mogę, więc pewnie nie wszystko, co zaplanowałem, będę mógł dzisiaj zaprezentować i pewnie też nie wszystkie fragmenty książki, które też sobie tutaj znalazłem, też chyba nie przeczytam, ale te najbardziej ukochane utwory muszę Państwu puścić, bo to jest też tak, że są piosenki, które już zostają z nami na zawsze. I jedną z takich piosenek z płyty Atramentowa jest z całą pewnością Czerń i Biel. Ta piosenka była przebojem, po prostu przebojem. To jest niezwykłe, żeby przebojem stała się taka, no, jakby to powiedzieć, poezja śpiewana. W dzisiejszych czasach, posłuchajmy, Czerń i Biel i Stanisława Celińska.

Tak, to takie piosenki, które zostają z nami na zawsze. Stasia śpiewa wiele piosenek o miłości, ale jej największą miłością z czasów, kiedy ją poznałem, był jej piesek. Piesek Suczka imieniem Tekla. Nie wiem, czy kogoś bardziej kochała niż tego pieska. I w książce jest przez Stasię napisane wypowiedź Tekli, która brzmi tak. Już jako szczeniaczek zorientowałam się, że moja pani nie jest normalna. A jej zawód? No cóż, wyobraźcie sobie taki obrazek. Jestem malutka i siedzę w torbie zawieszonej na szyi mojej pani. Na szczęście łebek mam na wierzchu, bo bym się udusiła. A moja pani w stroju krasnala w katowickim spotku wśród tysięcy ludzi śpiewa piosenkę w spektaklu Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Uszy mi puchną od tych decybeli, ale ja wolę być na szyi mojej pani niż koło reżysera Krzysztofa Kolbergera w większej ciszy, więc zasypiam. A teraz drugi obrazek. Moja pani kręci kroniki domowe i w jednej scenie goście weselni rzucają w siebie, krzycząc przy tym głośno, różnymi kawałkami potraw. Zdarzają się też naczynia i sztućce. A co ja robię? Oczywiście siedzę przy kamerze w mojej słynnej torbie, już większej, bo jestem większa. Czasami pani znika mi z oczu, bo ktoś ją zasłania, a ja wtedy myślę, co ze mną będzie, jak się zgubię w tym hałasie. A może jakiś stołek przewróci się na mnie? Wyciągam szyję i patrzę, gdzie ta moja pańcia. I tak, moi drodzy, przez ponad 15 lat. Tyle stresów. A najgorzej jest teraz, kiedy czekam na panią w sklepie. A tak jestem nauczona, że smycz położona koło mnie mówi do mnie: tutaj czekaj. Moja pani jakby zapomniała, że jestem od niej starsza, że słabo już widzę, a ona tam przemyka między tymi półkami i nigdy nie wiem, gdzie się akurat znajduje. No i wtedy szczekam. Przeszkadzam kasjerkom. Przedtem tego nie robiłam, ale teraz staram się być grzeczna, ale też muszę wam powiedzieć, że od początku dużo rozmawiamy z pańcią. Dlatego rozumiem poszczególne wyrazy. Czy wiecie, że pies może rozróżnić 300 wyrazów mówionych przez człowieka? Nie wiecie? No to nic nie wiecie. Do tej wypowiedzi Tekli bardzo pasuje piosenka, moja ulubiona, jedna z moich ulubionych piosenek Stasi Celińskiej, Smuteczku mój.

To pozostańmy w temacie Tekli i jej wielkiej miłości Stanisławy Celińskiej. Utwór mniej znany z płyty Przytul, pod tytułem Przytul, który napisała Stanisława Celińska do muzyki Macieja Muraszko. Jestem pewien, że pisząc ten tekst myślała o Tekli.

To jeszcze taki fragment z książki Niejedno przeszłam Stanisława Celińska. Przed laty z Krystyną Jandą mieszkałyśmy niedaleko siebie na Stegnach. Obie byłyśmy młodymi mężatkami i mamami. Ona wyszła za Andrzeja Seweryna, ja za Andrzeja Mrowca. Ona pierwsza urodziła Marysię, potem ja Mikołaja. Po sąsiedzku wpadałyśmy do siebie, dawała mi rzeczy dla synka po Marysi. Pracowała u niej gospodyni, chyba na imię jej było Honorata. W tamtym okresie przestałam być artystką, ubierałam się byle jak. Byłam kompletnie zwariowaną matką, przejętą tym, że mam malutkie dziecko. W nocy nie mogłam spać, bo patrzyłam, czy synek oddycha. Cała reszta była na drugim planie. Któregoś dnia Honorata mówi do mnie: pani Krysia to artystka, a pani to taka gospocha. Wzięłam to za komplement, że jestem taka zwykła. Ale zauważyłam, że sąsiedzi przypatrywali mi się z niejakim rozczarowaniem, bo od artystki wymaga się, żeby była inna niż wszyscy. Teraz znów czuję, że nie stwarzam dystansu. Ludzie rozpoznają mnie, ale nie widzą we mnie gwiazdy. Jestem jedną z nich, mieszkanką miasta. Pewna kobieta w moim wieku powiedziała do mnie przy windzie w bloku: to my teraz mamy panią u siebie. Robiłam zakupy w pobliskim sklepie, wyłożyłam wszystko na taśmę. Kasjerka, nie patrząc na mnie, poprosiła, żeby przestać wykładać, bo nie nadąża. Odpowiedziałam, że chciałam tylko pomóc. I wtedy ona, słysząc mój głos, podniosła na mnie wzrok i tak niesamowicie zareagowała: poznaję panią, powiedziała. Jej spojrzenie było pełne ciekawości i sympatii, ale także dumy. Poczułam się dowartościowana tym, że mnie poznała, podczas gdy inni stojący w pobliżu pewnie nie. Generalnie to jest bardzo miłe, te spotkania z normalnymi ludźmi. Przecież dla nich pracuję. Tak, bo tak Stasia właśnie taka była, normalna. I pewnie dlatego potrafiła tak pisać. Piosenka pod tytułem Cudem jest świat napisała Stanisława Celińska, muzyka Maciej Muraszko. Posłuchajmy.

Stasia Zielińska współpracowała ze znakomitym kompozytorem, z którym ja też miałem przyjemność i będę miał, Jerzym Satanowskim. I Jurek mówi o Stasi tak. Nagrałem dla Stasi demo, posługując się własnym, dość niskim, bluesowym, mocno przybrudzonym, piaszczystym głosem i nagle, kiedy spotkaliśmy się na pierwszej próbie, Stasia odśpiewała utwór w tej samej tonacji, z takim samym brzmieniem, ale niepowtarzalnie i oryginalnie. Poczułem w uchu pewien rodzaj głosu, który mi bardzo odpowiada. Lubię niską, murzyńską barwę. Pisząc piosenki, zawsze je sobie odśpiewuję, ale potem transponuję, jeśli wykonawcą jest kobieta. U Stasi jest tak, że dla niej czasem muszę obniżać rejestry do tych, które bardzo lubi, bo ma też w sobie wszystkie pozostałe. Wówczas podczas pracy nad Smokiem poczułem, że jest ktoś, choć odmiennej płci, kto dokładnie przenosi moje wokalne intencje. To jeden z bardzo ważnych powodów powstania i trwania naszej zawodowej znajomości. Drugi to klasa aktorstwa i umiejętności wokalne Stasi. Jej fenomenalna intonacja, cudowna wrażliwość na trudne podziały i wreszcie interpretacja, która jest dla mnie dominantą w mojej pracy z wykonawcami. Poszukiwania Stasi w tej dziedzinie są niesamowite. Czasami usiłuję jej coś narzucić, ale Stasia umie dyskretnie ominąć te kwestie i zbudować coś na własny sposób, który i tak odpowiada treści utworu. Poza tym zaprzyjaźniliśmy się. Dlaczego? Nie wiem. Trudno mówić o tym, co decyduje, jeśli ludzie lubią z sobą gadać, a inni nie. Stasia od razu wydawała mi się bratnią duszą. I tak zostało. Lubię mieć z nią kontakt także poza sceną i chcę z nią pracować. Jak się robi przedstawienia, to bardzo chce się współpracować z ludźmi, którzy są otwarci, nie uprawiają gwiazdorstwa, nie upierają się przy swoim, z którymi można dyskutować na temat interpretacji każdej piosenki czy tekstu. Stasia jest niesłychanie otwarta. Byle to, czego się od niej żąda, mogła przez siebie przefiltrować. To jest warunek sine qua non. Robiąc coś dla niej, intuicyjnie wyczuwam, na co się zgodzi, w jakim kierunku pójdzie. Jej skłonność do eksperymentowania, choć doświadczania, chęć doświadczania nowych bodźców w zawodzie aktorskim, czasami w dość skrajnych rejonach, jest ogólnie znana, tak jak jej przejście z dość klasycznych rzeczy do ról w Teatrze Warlikowskiego. Wielu reżyserów chce z nią współpracować, dlatego że ma osobowość, wie czego chce, ale jednocześnie jest aktorską plasteliną. Można ją ugniatać, ale jedynie w ramach tego, co jest bliskie jej doświadczeniu. Stasia potrzebuje racjonalnych, czasem życiowych argumentów. Nie mogę powiedzieć, zrób tak, bo to pasuje do dekoracji. W tekście, w sposobie zachowania na scenie musimy znaleźć wspólne doświadczenie. I wtedy praca układa się fenomenalnie. Stasia da się też namówić na artystyczny projekt bez wielkich pieniędzy. Nigdy nie zapyta za ile, ale co. Pieniądze nie są zasadniczym motorem jej działania. Zgadzam się z Jurkiem i ja też właściwie nie wiem, jak to się stało, że się zaprzyjaźniliśmy i że dostąpiłem tego zaszczytu, że mnie tak polubiła. Dlatego tak bardzo lubię piosenkę pod tytułem Wybacz o miłości.

Kiedy przygotowywałem się do spektaklu Nie jesteś sama, wiedziałem, że są tylko dwie aktorki, dwie artystki, które mogą zrobić to, co mi się wymarzyło. Że będzie to Stanisława Celińska i Krystyna Tkacz. Krysia mówi o niej tak w tej książce. Podziwiam ją za stosunek do pracy. Kiedy grałyśmy Mahagony, miała bardzo poważne problemy osobiste i zdrowotne. Na Mahagony byłem 11 razy w Teatrze Współczesnym. Była w złym stanie fizycznym i psychicznym, ale nie odwołała żadnego przedstawienia. Proszę sobie wyobrazić, grać Brechta, muzyczny spektakl z songami i nie mieć głosu. Nie wiem, jak ona to robiła. Szukała innych środków i tym bezgłosem swoją mocą grała przedstawienie. Wokaliści będący w gorszej kondycji często odwołują spektakle, bo nie chcą, żeby mówiono, że coś jest z nimi nie tak albo że ktoś jest od nich lepszy. Ale to nie w stylu Stasi. Ona walczyła do końca. To posłuchajmy utworu ze spektaklu Nie jesteś sama, w którym śpiewają obie. Stasia Celińska i Krysia Tkacz.

I jeszcze jedna piosenka z tego spektaklu. Zamieszczam, bo tej płyty nie ma chyba w sprzedaży i trudno posłuchać tych interpretacji. Piosenka Kiedy mnie już nie będzie była śpiewana wielokrotnie przez wiele różnych wokalistek, artystek, ale wykonanie Stanisławy Cylińskiej jest naprawdę wyjątkowe, a dzisiaj brzmi dodatkowo smutno. Brak mi słów. Posłuchajmy.

0: No przecież byłam.
1: Bo przecież byłam. Wielcy artyści mają to do siebie, że zostają z nami na zawsze. I Stanisława Celińska też z nami na zawsze zostanie. I jeżeli mnie słyszysz, Stasiu, tam gdzieś w tym swoim świecie, gdzie jesteś, to wiedz, że nigdy cię nie zapomnimy. I zawsze z nami będziesz. Bo tak wielcy, wspaniali artyści i tak cudowni ludzie tak naprawdę nigdy nie odchodzą. Na zawsze zostają z nami. I następne pokolenia będą słuchały twoich piosenek, będą oglądały filmy, w których grałaś tak cudownie i genialnie. Jesteś nieśmiertelna, Stasiu. Żeby nie kończyć tak bardzo smutno, przygotowałem na zakończenie mojej audycji dwie piosenki, które wywołają z całą pewnością uśmiech na Państwa twarzach. Ponieważ Stasia była też znakomitą interpretatorką piosenek, które były po prostu bardzo zabawne. Jedną z nich był song Sprzątaczki do tekstu Jonasza Kofty. Posłuchajmy.
2: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracują brudzą, jak nocują brudzą, jak się nudzą, brudzą najwięcej!

o sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem, a róbżesz jeden z drugim rewolucję. Rób!

Tak, to była ta genialna interpretacja wiersza Jonasza Kofty. I na tym kończymy nasze spotkanie ze Stanisławą Celinicką. Tak jak powiedziałem, na pewno zostanie w naszej pamięci i na pewno zostanie w historii polskiej kultury. Na koniec piosenka, którą bardzo, bardzo kocham, bo nieustannie się nią zachwycam. To jest właśnie interpretacja aktorska. Genialna interpretacja piosenki. Takiego przeboju z dawnych czasów. Uśmiechnij się. Uśmiechnijmy się. Stasia na pewno nie chciałaby, żebyśmy byli bardzo smutni. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Artur Barciś.

0: tych smutków jest krótki.
1: Jeśli ty sam tego chcesz,

0: Od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi!
1: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem USA w Polsce, Tomem Rose'em. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało na platformie X, że głównymi tematami rozmowy były gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce, współpraca w sprawie surowców krytycznych oraz Polska jako europejski hub LNG. Ponadto tematem było polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej. MON uspokaja, nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Następuje reorganizacja, zmieniają koncepcję, mówił dziś szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zapewnił, polskie władze są w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
4: W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Ja, jak zarówno generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, byliśmy w kontakcie z głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Europie, z generałem Grynkiewiczem. Nasi przedstawiciele, nasz attaché wojskowy był i rozmawiał w Pentagonie. Dzisiaj też rozmowy z przedstawicielami, z zastępcą Pita Hegseta. Pan minister Paweł Zalewski będzie rozmawiał.
3: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że kolejne tego typu wnioski będą rozpatrywane bardzo szybko. Wczoraj, przypomnę, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. W serwisie na koniec o wizycie prezydenta USA w Chinach. Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili nowy kierunek relacji międzypaństwowych. Jak przekazało chińskie MSZ, mają być one konstruktywne, strategiczne i stabilne. W czasie spotkania w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie obaj przywódcy wymienili opinie w sprawie głównych kwestii międzynarodowych i regionalnych, w tym sytuacji na Bliskim Wschodzie, kryzysu na Ukrainie i Półwyspu Koreańskiego, napisano. Dziś wieczorem prezydent USA ma wziąć udział w bankiecie wydanym na jego cześć, a w piątek ponownie spotkać się z Xi na roboczym lunchu. To pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 2017 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Hala ludowa. Mi się bardzo dobrze kojarzą te wszystkie nazwy z wykorzystaniem ludowości, niekoniecznie ludyczności.
3: Myślałam, że hala się dobrze kojarzy.
5: A hale też mi się dobrze kojarzą. Oczywiście nie tylko w kontekście sportu, spotkań szeroko rozumianych. Adrianna Calińska-Czaniecka, bardzo dziękujemy.
3: Do jutra, dziękuję.
5: Olga Szygenda za godzinę z serwisem informacyjnym, a tymczasem 3:04, to teraz my.
1: Nowy Świat po południu.
5: My, czyli Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a Wojciech Ratasiewicz będzie realizował. Strona dźwiękowa jest niezwykle istotna w radiu, jak Państwo wiedzą, zatem proszę się zbliżyć do emitora fal dźwiękowych, czy głośnika, czy słuchawek, a może kogoś, kto Państwu po prostu opowiada o tym, co w radiu Nowy Świat teraz słychać. Czyli jest tak zwanym wzmacniaczem. Wszystkich słuchających, odbierających, wzmacniających i komentujących już teraz ściskamy radiowo. Popołudnie małpanowyświat.online. Czekamy na Państwa wpisy, także w grupie osób patronujących i telefony 224 280 280.

0: Skoro pan redaktor wspomina z rozrzewnieniem wszystko, co ludowe, to i kultura, i sztuka ludowa też oczywiście. Instrumenty wykorzystywane w sztuce i kulturze. Ostatnio odwiedziłem Muzeum Instrumentów Ludowych i bardzo mi się podobało. Pozwolono tam nawet mi, ale także wszystkim innym odwiedzającym rzępolić na takim rzępolącym urządzeniu albo stukać na stukadełku w rytm. Tylko ten rytm trudno znaleźć, ale poza tym tak, oczywiście. To a propos hali ludowej, w której przyszło się spotkać amerykańskiemu prezydentowi i chińskiemu przywódcy. 7 minut po 16, ale my nie o tym, bo na początek w popołudniówce i to już za chwilę Zjednoczona Partia Stowarzyszonych.
1: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone.
2: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć.
0: W jaki sposób stowarzyszanie miałoby rozbijać jedność? O tym Klaudiusz Selezak spróbuje nam opowiedzieć, spróbuje nam to wyjaśnić. A w drugiej godzinie transkrypcja już działa.
3: Dzisiaj, drodzy Państwo, dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji. Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane.
4: Zmienia bardzo wiele. Dzisiejsza transkrypcja w Warszawie to jest wprost nazwanie dwóch panów małżeństwem w świetle polskiego prawa. To jest szalenie ważna zmiana.
0: Co wiemy na temat przepisów, na podstawie których przeprowadzono tę konkretną pierwszą transkrypcję? O to pyta Olga Bobienko, a po godzinie 17.30 Anna Rokicińska porozmawia z Hubertem Sobeckim ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Co zmieniają nowe przepisy? Czy obudziliśmy się w zupełnie innym kraju? A na koniec w trzeciej godzinie edukacja osób z dysfunkcją słuchu.
5: W szkołach masowych nie ma tłumaczy języka migowego, chyba że rodzice pozyskają środki na zatrudnienie do szkoły takiej osoby. No a z kolei w wielu szkołach dla głuchych słyszący nauczyciele albo nie umieją zupełnie migać, albo migają na poziomie bardzo podstawowym.
6: Na przykład wydruki czy materiały z większą czcionką, albo w języku Braille'a, albo z pętlami indukcyjnymi.
0: Kacper Badura opowie o przeszkodach stojących na drodze do edukacyjnego sukcesu osób z niepełnosprawnościami. A moim gościem po 18.30 będzie Piotr Brąk ze Stowarzyszenia Okno na Świat. Tata niesłyszącego syna, który w tym roku podszedł do egzaminów ósmoklasisty. Porozmawiamy m.in. o tym, jak taki egzamin zdać, gdy w jego trakcie nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 9 minut po 16 to Miński.

0: popołudniowy program. Zaczynamy od tematu, który elektryzuje tych, którzy przyglądają się scenie politycznej od dawna i tych, którzy od czasu do czasu tylko zaglądają za kurtynę tego, co nazywamy teatrem politycznym. Co się działo podczas wyjazdu kolegów po fachu, podczas swego rodzaju imprezy integracyjnej? Jak wiemy, różnie z tym bywa, ale zasada co było w Vegas zostaje w Vegas. Wciąż obowiązuje, tylko czy dotyczy także Sękocina, gdzie zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czy Sękocin to trochę jak polskie Vegas? Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czy to nie tam pierwsza edycja Big Brothera była?
0: Zgadza się. Tak? To właśnie
1: no to
0: tam.
1: Wszystko się zgadza.
0: Miejsce naznaczone historią.
1: Nieprzypadkowe, tak. Absolutnie.
0: Show must go on, jak mawiał klasyk, czy też śpiewał klasyk. Tylko że mam wrażenie, iż to porównanie do Vegas jest o tyle nie na miejscu, że ta łajba akurat cieknie. To znaczy cieknie informacjami, różnego rodzaju plotkami, przeciekami korytarzowymi.
1: Nikt chyba nie wziął ślubu.
0: A, że w Vegas, tak, nikt, przez chwilę zastanawiałem się, co masz na myśli, tak.
1: Bo prezydent ostatnio,
0: wspominał o filmowych ślubach w Vegas i że...
1: Przepraszam, może moje myśli pogalopowały.
0: Moje w drugą zupełnie stronę pokopytkowały, dlatego się nie spotkaliśmy, natomiast tak, wiem, co masz na myśli, ale coś wiemy, choć pewnie to spotkanie tak daleko od centrum władzy chyba zorganizowane zostało właśnie tam, aby nikt się nie dowiedział, co na nim zostanie powiedziane albo wykrzyczane.
1: No, generalnie po to się wyjeżdża na takie wyjazdowe spotkania i posiedzenia.
0: Żeby wyciszyć emocje.
1: Żeby właśnie wszystko tam zostało. Mm-hmm. I żeby nic nie wychodziło. No ale jak atmosfera jest, jaka jest. I każdej ze stron tego może ostatnio troszkę przygaszonego, ale to cisza przed burzą ewidentnie, konfliktu. Każdej ze stron zależy na tym, żeby jednak jakieś informacje z tego się pojawiły w mediach. Mhm. No bo to też jest element pewnej wojny, trochę psychologicznej, trochę na przyciągnięcie ewentualnych wyborców, towarzyszy broni i tego wszystkiego, co się w związku z tym dzieje. No bo widzimy jak na dłoni, że te dwa płuca, tudzież dwa skrzydła, tudzież partie Wielkiego Namiotu, no w tym PiSie mają się, no ciągle jeszcze są, tak, ze sobą połączone te płuca, skrzydła, ale no zobaczymy jak długo i czy uda się z tego wirażu wyjść. Też dodajmy, że Partia Prawo i Sprawiedliwość już parę razy, niektórzy nawet ogłaszali koniec PiSu, do czego nie doszło, więc to się różnie może skończyć. Ale na razie sytuacja jest napięta, bardzo napięta jest sytuacja, bez porównań w tym zakresie. Mhm. Mhm. Mateusz Morawiecki, pytany o to, co się wczoraj działo, mówi, że super atmosfera, merytoryczne rozmowy i to wszystko tam było. Oczywiście mówi też, że no, szczegółów zdradzać nie będzie, ale może opisać pewien klimat. I opis tego klimatu i atmosfery brzmi tak.
2: Dobra atmosfera, atmosfera szczerej dyskusji. Czego dotyczyły te tematy, to są nasze sprawy wewnętrzne, ale atmosfera była taka, o której się czasami mówi, rzeczywiście oczyszczająca, dobra atmosfera. Pyta pani, czy eskalacja, czy deeskalacja. Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja. Zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa. I kolacja wcześniej, oczywiście debata, były pytania też i głosy z sali. Ja również zabierałem głos. Owszem, pokazywałem, że nie można poszerzać o elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz. To w bardzo wielu miejscach mówię, w związku z tym o tym mogę wspomnieć. I dlatego akurat przedwczoraj zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: To z tej wypowiedzi zapamiętajmy dwa słowa.
0: Stowarzyszenie. Pierwsze to
1: stowarzyszenie, tak jest. A drugie to, skoro już tak pilnie słuchałeś?
0: Znaczy to, co na początku, ja przepraszam, ale odciąłem, bo dla mnie najważniejsze jest to trochę jak z tym zdaniem, w którym znajduje się ale.
1: Się stara, wybiera, kombinuje, a on po prostu to odcina.
0: Poczekaj.
1: No i tak to z tym Poryckim jest.
0: Poczekaj, odsłucham sobie jeszcze raz.
1: Słowo to deeskalacja.
0: A. Poczekaj, bo w drugiej słuchawce słucham jeszcze raz pana premiera.
1: Dobrze,
0: szczera dyskusja.
1: Słuchaj, podpowiadam, deeskalacja. Wyobraź sobie, Michale, że my się spotykamy w takim Sękocinie, na spotkanie, na omówienie na kolację potem. I ktoś nas pyta, jak było. To jeżeli to spotkanie było miłe i fajne, mówisz, nie no, deeskalacja, to nawet jeżeli tak mówisz, to znaczy co?
0: Że była eskalacja najpierw.
1: No właśnie, brawo, widzisz, wychwyciłeś to. Jest, 1-0 dla ciebie. Tak, właśnie o to chodziło. Mhm. To znaczy, że sam Morawiecki przyznaje, że musi być jakieś duże napięcie, skoro to była deeskalacja. Oczywiście, co robimy? Nie wierzymy w tę deeskalację.
0: Nie. A nie, jak to? Myślałem, że nie wierzymy w eskalację.
1: Nie.
0: Eskalację panu premierowi Morawieckiemu wmawiają ci wredni dziennikarze, wciąż sypiący piach w tryby i wkładający kije w szprychy.
1: Jarosław Kaczyński podobno dał się wypowiadać różnym stronom. Między innymi Elżbiecie Witek, która mocno atakowała Mateusza Morawieckiego, czy miała atakować Mateusza Morawieckiego za jego właśnie próby rozbicia PiSu. No więc skoro była deeskalacja i skoro wszystko poukładane, to dlaczego dzisiaj Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, przechodząc sejmowym korytarzem, rzuca tak jakby od niechcenia gdzieś między wierszami o tym, że oczywiście Tusk, że musi odejść, że pato władza, no to wszystko wiemy. Ale to teraz się postaraj i słuchaj uważnie.
3: Należy zmienić złe rządy Donalda Tuska.
4: A Mateusz Morawiecki powiedział, że nie będzie jedności na siłę?
3: Bo to są złe rządy. To,
4: czy Elżbieta Witek była bardzo krytyczna wobec Mateusza Morawieckiego?
3: Proszę Państwa, o sprawach wewnętrznych rozmawiamy na forach wewnętrznych.
4: A co pan z stowarzyszeniami?
3: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność. Tylko w ten sposób możemy zmienić zły rząd Donalda Tuska, który źle rządzi. Donald Tusk fatalnie rządzi i przekonują się o tym pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
0: Czyli co? Partia musi być jaka? Zjednoczona partia. A, może nie będę kończył.
1: Czyli co wychwyciłeś, że co robimy ze stowarzyszeniami?
0: Odrzucamy.
1: A co powiedział premier były Morawiecki przed chwilą, że co ze stowarzyszeniem?
0: Zostało zarejestrowane.
1: Mhm. No to trochę klops, przyznasz?
0: Tak, jak odrzucić coś, co już jest.
1: No i teraz wracamy do Mateusza Morawieckiego. Co w związku z tym, jak on to widzi, tę sytuację? Bardzo proszę.
2: Oczywiście, na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, ta wypowiedź mną też zatrząsła, albo wstrząsnęła.
1: No to zaraz, to znowu rozbierzmy to na części pierwsze.
0: Szatani.
1: Jacy szatani chcą wypychać Mateusza Morawieckiego? Jaka deeskalacja zatem?
0: Być może oni już posmarowali mu masłem zjeżdżalnię, żeby zjeżdżał.
1: Może, ale nie da się. Będzie się trzymał, ale jednocześnie utrzyma stowarzyszenie, które, jak słyszałeś, stowarzyszenia powinny być odrzucone.
0: Tak.
1: Więc, No i jeszcze do tego wszystkiego mają się nakładać ziobryści. No, Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, ale jego akolici oczywiście tutaj w Sejmie ciągle bardzo aktywni, mocni, którzy też stają ramię w ramię za każdym razem jak trzeba. No i to oni mają dużą niechęć właśnie do Mateusza Morawieckiego. Zresztą ta niechęć wypływa co jakiś czas, chociażby Patryk Jaki, który wchodzi w publiczne konflikty i utarczki z Mateuszem Morawieckim, zarzucając mu różne ustępstwa na rzecz Unii Europejskiej, co było złe i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze do tego wszystkiego przypominamy kwestie reform w sądownictwie. Mm-hmm. Co prawda tutaj też są pretensje do byłego prezydenta Andrzeja Dudy, ale też do samego premiera Morawieckiego. No więc to wszystko na siebie się nakłada i jakby zupełnym przypadkiem mamy też potwierdzenie tego, co o Mateuszu Morawieckim sądzą ziobryści. Bo oto kilkadziesiąt godzin temu TVN24 wypuściło kolejne taśmy pana Tomasza Mraza. Mm-hmm. Pamiętasz tę aferę Funduszu Sprawiedliwości?
0: I zeznania dotyczące tego, kto
1: Tomasz
0: z kim,
1: Mraz,
0: co
1: przypomnę,
0: ustalał.
1: To ten człowiek, który tutaj w Sejmie pojawił się u boku Romana Giertycha, ustylizowany na pana Kleksa, chociaż w rzeczywistości takiej codziennej wygląda trochę inaczej, ale mniejsze o to. No więc to był ten człowiek, który ściśle współpracował ze Zbigniewem Ziobrą, ale od pewnego czasu stwierdził, że pewnie dla własnego bezpieczeństwa i ewentualnej odpowiedzialności będzie nagrywać rozmowy Zbigniewa Ziobry, ale przede wszystkim Marcina Romanowskiego, z którym blisko współpracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Tam pojawiają się różne wątki o tym, jak niszczyć dokumenty, co prokuratura dostanie, jak po nas przyjdą. Tutaj Marcin Romanowski rozmawia z urzędniczkami na ten temat, co niszczyć. Zakładają nawet grupę na komunikatorze Signal, powrót Jedi. To zresztą bardzo ciekawe, bo na zupełnym marginesie, jak uchylono immunitet Zbigniewowi Ziobrze w listopadzie zeszłego roku, to Donald Tusk do mediów społecznościowych czy w mediach społecznościowych zamieścił taki wpis, w którym siedzi jakby na jakimś fotelu, kanapie przed telewizorem z popcornem. I tam opis był taki, że teraz będzie właśnie powrót Jedi oglądał, że się rozsiada i będzie to oglądał. No właśnie grupa na komunikatorze, którą się państwo posługiwali, też się nazywała Powrót Jedi. Czy to miało coś ze sobą wspólnego? Podobno zupełny przypadek, bo przecież premier nie ma dostępu do akt śledztwa. No dobrze, uwierzmy, że to zupełny przypadek. Natomiast z tych nagranych rozmów przez Tomasza Mraza też, one też pokazują, jaki jest stosunek ziobrystów do Mateusza Morawieckiego. A rzecz, przypomnę, dzieje się 2 lata temu. Więc, nawet 3 lata temu, tak już. Więc, sam posłuchaj, przepraszam za jakość nagrania, ale Tomasz Mraz nagrywał z ukrycia.
5: Morawiecki? No, PiS jako taki, nie?
6: No. Powiem ci szczerze, to już przestał interesować się.
5: Jak mają tam kryzysy.
6: Uważam, że Morawiecki nadal jest największym zagrożeniem. To jest gość, który jest dogadany z Tuskiem i ma tworzyć koncesjonowaną opozycję. Ewidentnie to tak wygląda.
1: Ponieważ jakość nagrania jest bardzo słaba, to ja tylko powiem, że kluczowe jest to, że ziobryści uważają, że Morawiecki dogadany z Tuskiem już dawno i ma być koncesjonowaną opozycją. Czyli przeciwnicy Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości sądzą, że on to wszystko robi po to, żeby pójść na układ z Donaldem Tuskiem i tak naprawdę jest takim kretem Tuska na prawicy. No jeżeli to wszystko tak wygląda, to ja sam rozumiesz, jaka tam jest atmosfera i co się musiało dziać wczoraj w Sękocinie i jak to mogło wyglądać.
0: Pytają państwo, właściwie pan Wolfgang, nasz uczestnik dyskusji w grupie osób patronujących, jeszcze raz, gdzie był ten zjazd? W Emilcinie? W Sękocinie. Musi pan uważnie słuchać. Swoją drogą polecam reportaż Klaudii Kowalczyk o wydarzeniach z Emilcina sprzed już wielu lat. Tak było kiedyś. Opowiadaliśmy o tym w czwartek, w ubiegłym tygodniu, dokładnie tydzień temu.
1: To państwo może nawet zachęcimy do odsłuchania tego, bo to chyba w strefie podcastowej jest,
0: tak,
1: prawda?
0: W podcastowni, w zakładce z reportażami Prawda się obroni.
1: To ta polska strefa 51. Czy miało lądować tam UFO?
0: Podobno i tak.
1: Jest wiele osób, które w to wierzą, że tak się właśnie wydarzyło.
0: Tak.
1: To na marginesie.
0: Na marginesie.
1: A to teraz będzie, przepraszam, nie o lądowaniu istot pozaziemskich. Chciałbym jeszcze poruszyć ten wątek, ale o zupełnie innym lądowaniu.
0: Tak.
1: A mianowicie żołnierzy amerykańskich w Polsce. No bo pojawiły się takie informacje. Jeden z portali amerykańskich wojskowych napisał, że planowane jest zmniejszenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce także. Potem Wall Street Journal też podchwycił tę informację i też potwierdził, że źródła jego dziennikarzy też mówią o tym, że redukcja liczebności żołnierzy amerykańskich w Europie ma dotyczyć także Polski. Do tej pory słyszeliśmy, że będzie to dotyczyło Niemiec i ta słynna wypowiedź Donalda Trumpa, gdzieś rzucona przelotem, no bo się obraził na kanclerza Merca, pan prezydent Trump, że ma to zmniejszenie to być o 5 tysięcy żołnierzy. Teraz pojawia się informacja, że w Polsce też ma być zmniejszona ta liczba. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dzisiaj rano konferencję, stanowczo temu zaprzeczał.

0: operację, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: I tu akurat jest zgodność z Pałacem Prezydenckim, bo szef Kancelarii Prezydenta, czyli Zbigniew Bogucki, był też dzisiaj w Sejmie i też twierdzi, że dokładnie to samo Karol Nawrocki, pan prezydent, usłyszał od pana prezydenta Trumpa i że to jest wykładnia tego, co będą robili Amerykanie.
2: Szymon, no ja się opieram na słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych, a słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych były bardzo jasne, bardzo twarde i bardzo konsekwentne. Zresztą mówię o tej wypowiedzi z 3 września, ale także mówię o tej ostatniej wypowiedzi, kiedy prezydent Trump został zapytany nie tylko o Polskę, ale także o inne kraje, czy przewiduje tam relokację, odniósł się tylko do Polski. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu odniósł się tylko do prezydenta Polski, czyli pana prezydenta Nawrockiego, mówiąc z wielką sympatią, więc no, dziennikarze pewnie piszą różne rzeczy. Różne rzeczy też czytamy na stronach internetowych i w innych publikatorach. Liczą się twarde fakty. Nad fakty są takie, że zdanie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest powszechnie znane i ono jest od 3 września, przynajmniej od 3 września publiczne.
1: No więc mamy zapewnienia, że nic się w tej materii nie zmieni. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko prezydenta Trumpa w tej materii faktycznie. No bo też dodajmy, że jednocześnie prezydent Trump wielokrotnie podkreślał, że Europa musi zacząć dbać sama o siebie i swoje bezpieczeństwo.
3: Wzmacniać bezpieczeństwo poprzez większe wydatki, co też Polska akurat czyni, kupując w dużej mierze, choć nie tylko, broń właśnie od Amerykanów. Pytanie, czy prezydent Trump jest zgodny z tym, co myśli prezydent Trump? Bo to się czasami, mam wrażenie, troszeczkę rozjeżdża. Jeszcze pani Ela bardzo chciałaby, abyś przetłumaczył słowa pana Morawieckiego. Było dobrze, czy było niedobrze na tym spotkaniu w Sękocinie? Najpierw eskalowali, potem deeskalowali. Zmęczona jestem, nie pojmuję. Albo mój umysł rozstał się z szarymi komórkami. Ktokolwiek widział szare komórki pani Eli, proszony jest o kontakt z najbliższym komisariatem. Pani Elu, można też zrobić inne komórki w organizmie na szaro i wyjdzie na to samo być może, ale proszę poczekać do emisji, czy też publikacji kolejnego podcastu Poszukiwaczy Politycznego Złota na naszej stronie internetowej, tak, w zakładce z podcastami Ekstra. Klaudiusz spróbuje to wszystko jeszcze raz już na chłodno przeanalizować.
1: To zależy, z jakiej perspektywy patrzeć, czy dobrze, czy źle. No była awantura. Tam sobie po prostu dali po razie i teraz pytanie, co z tego wyjdzie.
3: W takim razie polityczno-retorycznym nikt się, mam nadzieję, z nikim.
1: No tak, oczywiście.
3: Nie, jak te niedźwiadki, czy też jak ci kibice w lesie się spotykający, nie szarpał za garnitur, czy też za nogawkę, nikogo nie ugryzł w łydkę. Nie. Tak po prostu.
1: Gdzieżby.
3: To jest polityczna klasa, proszę państwa. Klasa sama w sobie. Aha, Klaudiuszu, to na koniec jeszcze, bo ty coś mówiłeś, że my w tym Sękocinie moglibyśmy się spotkać. To kiedy to spotkanie? Bo przepraszam, czy to było zaproszenie oficjalne, czy tylko takie przykładowe? I nie mam
1: oficjalne.
3: Się przywiązywać. Oficjalnie.
1: Ale mamy podać teraz?
3: Nie, ja pytam ciebie, czy ty coś przygotowałeś?
1: Tak.
3: Bo może ta hala jest już pusta. Wyjechali posłowie, wyjechały posłanki, to moglibyśmy tam się spotkać. To niekoniecznie
1: nadzieję,
3: musi być
1: że coś zostało.
3: Hala ludowa. Tak, oczywiście. Nie ma to jak dojadanie po jakimś spotkaniu politycznym. Każdy korespondent polityczny wie, że czasem po bankietach to i owo zostaje. Można kąsnąć sobie jeszcze. Już nie mówię tylko o politycznym złocie. No dobrze, to zostawmy tę rozmowę. Może spotkamy się któregoś razu gdzieś tam w jakichś okolicznościach, ładnych okolicznościach przyrody gdzieś nad rzeczką i sobie porozmawiamy o tym. Tymczasem borem lasem. Wszystkiego dobrego, Klaudiuszu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Właśnie zadumałem się, czy w Sękocinie jest jakaś rzeczka. Ale...
3: Nie, to możemy jakąś bliższą rzeczkę wybrać. Przecież nie musimy aż do tego Sękocina lecieć. I o wszystkim państwu oczywiście opowiemy. Proszę nas słuchać uważnie. Klaudiusza Slezaka jutro oczywiście także po 9:30 poranna manna i zbiór najciekawszych politycznych cytatów, zaskakujących wypowiedzi i przemówień, których być może nigdy państwo jeszcze nie usłyszeli, bo inne redakcje się nie odważyły. A Klaudiusz Slezak w piątki rano się odważa, bo taki już jest. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro. Wszystkiego spokojnego, popołudniowego, słonecznego życzę koledze.
1: Dziękuję.

0: Pogoda.
1: Co prawda jestem cały czas zajęty korespondowaniem z Państwem w grupie osób patronujących na Facebooku, ale zdążyłem przeczytać wiadomość naszej słuchaczki, która informuje, że w Katowicach nadal nie pada. Choć jeszcze jest dość mokro po ostatnich deszczach, wieje, a do tego słońce przez chmury. Posiana przeze mnie łąka zaczyna wschodzić, napisała autorka wiadomości. Zdjęcia przyślę, jak już coś konkretnego będzie widać. Czekamy zatem na te fotografie. To może być coś w rodzaju takiego reportażu z wzrastania, a że w tym roku sucho, to może być trudna historia. Czekamy zatem. Nad Polską sporo chmur, czasem z przelotnymi opadami deszczu, głównie w północno-zachodniej i północnej części kraju. Synoptycy zapowiadali także burze z gradem. Najwięcej słońca na wschodzie i południowym wschodzie, tam gdzie opady nie są zapowiadane. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem silniejszy w porywach do 55, ale podczas burz do 70 km na godzinę, w Sudetach nawet do 90. Na termometrach od 9 stopni w Świnoujściu do prawie 20 w Terespolu, a nocą bez deszczu jedynie na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich. Poza tym chmury z opadami. W szczytowych partiach Tatr pojawi się deszcz ze śniegiem. Od Kujaw po Opolszczyznę spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej będzie w Bieszczadach, gdzie temperatura spadnie do plus 1, a przy gruncie do minus 1 stopnia. Na Pomorzu mniej więcej 3 stopnie, 8 w centrum, a najcieplej do 10 stopni Celsjusza. Na południu kraju wiatr na ogół słaby, silniejszy w górach, wysoko w Karpatach powieje do 70 km na godzinę.

Jednemu z naszych słuchaczy i patronów przyśniło się, że prezes Kaczyński i premier Tusk pogodzili się dla dobra państwa. Napisał w komentarzu facebookowym, że chciałby, aby sny się czasem urzeczywistniały. Wiem, naiwny jestem, napisał, zapraszam do radiowego klubu naiwniaków, jest nas więcej, klub nazywa się Osioł i też chcielibyśmy czasem, żeby dla dobra kraju, ja wiem, mało to popularne w niektórych kręgach społecznych i w niektórych grupach zawodowych powiedzenia, ale żeby dla dobra kraju pałace się ze sobą dogadywały. Chociaż w przypadku amerykańskich żołnierzy, jak się okazuje, a właściwie narracji dotyczącej tego, skąd i dokąd będą się przemieszczać, jest jakaś spójność albo podobne zdanie. Za 19 minut, godzina 17. O Państwa zdanie pytam. popołudnie@panowieświat.online. Na komentarze czekam. 224 280 280. Wiktoria Wichrowska dziś przy telefonie.

Tytuł nagrania Jungle, kwadrans do 17, gdzie znajduje się siedziba główna radiowego klubu naiwniaków Osioł i ile wynoszą składki, pyta pani Grażyna, chyba chce do nas dołączyć. Otóż my jesteśmy klubem w takiej strukturze bardzo wirtualnej. Nie mamy struktur regionalnych, nie mamy oficjalnie wybranego prezesa. Tak troszeczkę gdzieś na uboczu tego wszystkiego egzystujemy, ale dobrze nam z tym, bo jesteśmy naiwni i uważamy, że to się sprawdzi. Zatem na razie się sprawdza, nie mamy też członków z ramienia wysuniętych na czoło. Jest o wiele łatwiej, muszę przyznać, w takiej strukturze. Popołudnie małpanowyświat.online można pisać. Do tego jeszcze są komentarze facebookowe i tam też państwo mnie interesują i informują na temat interesujących wydarzeń albo podpytują, co się stało podczas tego spotkania Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sękocinie, podczas to którego spotkania posłanki i posłowie dali sobie po razie, jak mówił Klaudiusz. No jak to co? Przyjechała ptasia milicja i tak wszystko się skończyło, jak ta audycja. Nic więcej nie możemy państwu na pewno powiedzieć. Gdy coś wypłynie, to oczywiście się do tego odniesiemy, albo przynajmniej zacytujemy fragmenty. Myślę, że w kolejnych dniach będzie tego więcej, o wiele więcej. Jeszcze Chris, nasz słuchacz i patron, tłumaczy, czym tak naprawdę w polityce jest deeskalacja. Polecam tę dyskusję w grupie na Facebooku. Dużo mądrości. Alice in Chains.

dostałem też zdjęcia wysuszonej łąki, która czeka na deszcz. To w nawiązaniu do posianej przez naszą słuchaczkę łąki, która już powoli wzrasta. To akurat wiadomość, przypomnę, z Katowic. Państwo komentując, załączając czasem mówią albo materiały wideo przekazują. Bardzo dziękuję. Dzięki temu wiem więcej, lepiej widzę, co słychać, co widać tam, gdzie nadajemy. Nadajemy do 19:00, to jest popołudniowy program w Radiu Nowy Świat. Wracając jeszcze do duchów, o których mówił w kontekście spotkania politycznego, oczywiście zjednoczeniowego, przypominam, partia musi być zjednoczona, niekoniecznie robotnicza. Mówił były premier Morawiecki, duchów, które być może chcą go wypchnąć z partii nazywanej cały czas jednak Prawo i Sprawiedliwość. Otóż zastanawia się pan Maciej, nasz słuchacz, czy to może dotyczyć duchów umarłych poetów i stowarzyszenie pana premiera to właśnie stowarzyszeniem umarłych poetów jest. Tylko skąd te duchy, zastanawiam się. Prawica się dzieli, pączkuje. Na to czekaliśmy wiele, wiele lat, pisze nasz słuchacz. Nie wiem kto, nie wiem kogo ma na myśli, ale jak rozumiem, jest to jakaś większa grupa. Warto było na to czekać tak długo, napisał w wiadomości. Popołudniowy program, przegląd wiadomości, państwa wnioski, które być może pomagają innym wyciągać własne wnioski. I tak czas płynie. Biały falochron.

0: szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

Falochroni, Czekam na Ciebie to jedna z tych piosenek, które bez trudu odnajdą Państwo w zestawie do głosowania. Na stronie internetowej oraz w aplikacji Radia Nowy Świat lista przebojów, tip-top lista w sobotę po 21:20 piosenek. Ale czy ten utwór pojawi się w pierwszej dwudziestce, to już zależy od Państwa. Inne też czekają do piątku, czyli do jutra, do 19:00. Wszystko można zmieniać i w każdej sprawie można się wypowiadać klikając. I zostając jeszcze w temacie muzyki oraz Państwa planów, pani Ewa napisała, że popołudniowy program sprawia, iż nie może odsłuchać nowej płyty Darii ze Śląska, którą to płytę odebrała dzisiaj. Może uda się po Zumbie. Pani Ewo, powiedzmy to sobie jasno. To Zumba pani przeszkadza w tych wszystkich planach. Nie twierdzę, że musi pani skreślić Zumbę z grafika, z dniowego scenariusza, ale trzeba to przemyśleć, może przesunąć. Nawiasem mówiąc, mam też dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników Darii ze Śląska oraz być może już także miłośników płyty Halo, co jest grane. O tej płycie, o premierze jutro po 13:00 w audycji w środku dnia na antenie Daria ze Śląska będzie opowiadała. Zatem mają Państwo to spotkanie, mam nadzieję, już wpisane do swojego dniowego planu i w swój scenariusz proszę gdzieś tam zmieścić między Zumbą i innymi niezbędnymi rzeczami do zrobienia. Za 4 minuty, godzina 17:00, tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił części sędziów do spotkania z delegacją Komisji Monitoringowej Rady Europy. Chodzi o sędziów, którzy mimo złożenia ślubowania nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania.
3: Była propozycja, żeby spotkać się z nami w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezes nie wyraził zgody, żebyśmy się na terenie budynku spotkali z tą delegacją. Wyraził tylko zgodę, żeby nasi koleżanka i kolega, pani sędzia Wędkowska i pan sędzia Szostek się spotkali na terytorium, że tak powiem, Trybunału Konstytucyjnego. Także my odbędziemy to spotkanie po prostu w innym miejscu i o innej godzinie.
2: Mówił sędzia Michał Taborowski. Delegacja monitoruje stan praworządności w Polsce i spotyka się z przedstawicielami kluczowych instytucji państwowych. Jak podkreślają sędziowie, komisja chciała wysłuchać także tych odsuniętych od orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie został odwołany po kontrowersyjnej imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytku. Decyzję ministry kultury Marty Cienkowskiej potwierdził resort kultury. Jak poinformował wiceminister Maciej Wróbel, Paweł Jaskanis miał złamać warunki umowy dotyczącej funkcjonowania muzeum i naruszyć dobre imię instytucji. Ministerstwo podkreśla, że wydarzenie z 9 maja kolidowało z podstawową działalnością muzeum i było sprzeczne ze statutem placówki. Pełniącym obowiązki dyrektora został teraz dotychczasowy zastępca Pawła Jaskinisa, Piotr Gurajec. Polskie i rumuńskie spojrzenie na wieś spotykają się we Wrocławiu. W Krupa Art Foundation rusza wystawa All the Diamonds, opowiadająca o pamięci, dziedzictwie i przemianach zachodzących poza dużymi miastami. Na ekspozycji znajdą się fotografie, instalacje i prace inspirowane wiejskim folklorem artystów z Polski i Rumunii. Wystawa pokazuje zarówno sentymentalny obraz wsi, jak i współczesne spojrzenie na życie poza miastem. Całość została podzielona na 3 symboliczne konstelacje, mówi współkuratorka Monika Łuszpak-Skiba.
4: Jedna jest o wyobrażeniach, czyli to, co my wyobrażamy sobie mieszkając w mieście na temat wsi polskiej czy rumuńskiej i podobnie nasi partnerzy, jak sobie wyobrażają wieś polską. Druga część jest o wspólnotowości i tej jakby wspólnej pracy na wsi, której jest coraz mniej, no bo w dużej mierze zastępują ją maszyny. Trzecia część jest o nostalgii i tęsknocie.
2: Wernisaż wystawy odbędzie się już jutro, czyli w piątek 15 maja. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: 3 minuty po godzinie 17. Wiadomość od pana Macieja, który napisał: Zasławna, to tak zwane Pomorze Środkowe. Napisał, że niebo nad nim jest podzielone, tak jak nasz kraj, ale on widzi to piękne, czyste, bezchmurne i na tym się koncentruje. I rzeczywiście przysłał zdjęcie: po jednej stronie łąki chmury, po drugiej stronie pięknie świeci słońce, a przy okazji poinformował, że trochę go porąbało, a właściwie on zajmuje się dzisiaj rąbaniem. Drewno udało się wreszcie załatwić. I tu zdjęcie także. Znam ten temat, jestem w stałym kontakcie z osobami, które po tegorocznej zimie zauważyły, iż drewno włótnie świecą, niestety pustkami, więc rzuciły się na sprzedawców drewna. Jak rozumiem, drewno nieporąbane jest trochę tańsze za metr sześcienny. Panie Macieju, życzę szczęścia i dużo siły. Także panu życzę na to popołudnie.
0: Nowy Świat po południu.
5: Aż wióry lecą na tej fotografii. A my przypominamy, że 224 280 280 to jest numer telefonu do popołudniowego programu, przy którym Wiktoria Wichrowska dyżuruje. Rozmawiają państwo z nami o różnych kwestiach, o różnych sprawach. Wątek radiowego klubu naiwniaków też powraca.
6: Chciałem wewnątrz naszego radiowego osła założyć wewnętrzne stowarzyszenie o nazwie Supełek. Skąd nazwa Supełek? Otóż ta nazwa jest po to, żeby nas nikt zbyt prędko nie rozwiązał.
5: No i od razu można poznać, że to naiwniak jak się patrzy. Przecież był już jeden taki, co stanął przed pewnym węzłem i rachciach poradził sobie z problemem, ale to jest jedno z tych stowarzyszeń, które akurat, moim zdaniem przynajmniej, spajają jedność naszej wirtualnej bądź co bądź organizacji. Radiowy klub naiwniaków osioł ma się dobrze, jak państwo słyszą. Anna Rokicińska dziś program wydaje, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, zespół redakcyjny cały czas w pogotowiu i na stanowiskach, Wojciech Ratasiewicz na stanowisku realizacyjnym, Kuba Ferlin na stanowisku muzycznego oprawcy, dostarcza nam kolejnych wzruszeń muzycznych, tym razem sprzed 25 lat.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A przed mikrofonem Michał Porycki, który ma przyjemność zapowiedzieć nagranie Ocean Spray, Manic Street Preachers.
2: Me, totemo utsukushii desu ne. Totemo utsukushii me o shite masu.

0: wracają jak bumerang, muzyka kołem się toczy. Mam nadzieję, że Państwo mają pamięć, dobrą pamięć muzyczną, słuchową, a jeśli nie, to pojemne serce na nowości sprzed 25 lat, których jeszcze nie słyszeli domownicy i inni użytkownicy. Tak czasem odkrywamy nagrania po ćwierć wieczu tu na antenie po 17, 10 minut po 17 dokładnie, a już za chwilę Olga Bobienko, połączymy się z naszą koleżanką, aby porozmawiać o transkrypcjach. Transkrypcja już działa.
1: Dzisiaj, drodzy Państwo, dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji. Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane.
2: Zmienia bardzo wiele. Dzisiejsza transkrypcja w Warszawie to jest wprost nazwanie dwóch panów małżeństwem w świetle polskiego prawa. To jest szalenie ważna zmiana.
0: I o tym już za 3 minuty, a po 17.30 Anna Rokicińska w rozmowie z Hubertem Sobeckim ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Co teraz się zmieniło? Co zmieniają nowe przepisy?

0: w popołudniowym programie. Teraz zmiany. Przez lata byli małżeństwami. Właściwie o jednym małżeństwie na początku Państwu opowiemy. O małżeństwie, które zostało zawarte w Niemczech. Ale po powrocie do Polski państwo zachowywało się tak, jakby ten związek nie istniał. To historia Jakuba i Mateusza Trojanów, która doprowadziła do pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa. Małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym kraju Unii Europejskiej. To oczywiście efekt wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zmusiły polskie władze do uznawania takich związków. To być może największy prawny przełom dla społeczności LGBT+ w Polsce. Od lat wywalczony nie w naszym parlamencie, ale w sądach. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o tym, co to oznacza w praktyce. Co dziś wydarzyło się w naszym kraju?
1: W praktyce właściwie zmienia się przede wszystkim to, że państwo przestaje traktować małżeństwo jednopłciowe jako coś, czego formalnie nie ma i nie istnieje. No bo dotąd para jednopłciowa mogła być legalnym małżeństwem w Niemczech czy w Hiszpanii, ale po powrocie do Polski nasze urzędy działały tak, jakby ta dwójka wcale nie była połączona żadnym związkiem. No i po transkrypcji taki związek trafia do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Także to może mieć bardzo konkretne skutki, takie jak świadczenia IZUS, jak sprawy medyczne, czyli na przykład łatwiejszy dostęp do informacji o stanie zdrowia partnera albo możliwość podejmowania decyzji w określonych sytuacjach, ale także kwestie spraw spadkowych czy administracyjnych lub urzędowego potwierdzenia statusu. No ale oczywiście jest też bardzo ważne ale, no bo to nie oznacza automatycznego wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej. Nie ma jasności, jak wszystkie instytucje będą interpretować te dokumenty, także tu pojawiają się otwarte pytania o te, no chociażby rozliczenia podatkowe, czy właśnie te prawa spadkowe, o których już też wspomniałam, co może być, może dałoby się wrzucić i niewykluczone, że tak będzie, do wora z plusami, ale oczywiście to jest kwestia na tą chwilę jeszcze samego rozporządzenia i tego, jak to będzie wyglądało na co dzień. Natomiast najkrócej, do tej pory problem oczywiście także szerzej, ale w takim skrócie brzmiał: państwo was nie widzi. Mm-hmm. I więc teraz państwo zaczyna mówić: widzę was, ale wciąż jeszcze nie wiadomo, jak widzi. O czym mówi Przemysław Walas, kierownik programowy kampanii przeciw homofobii?
2: Zmienia bardzo wiele. Dzisiejsza transkrypcja w Warszawie to jest wprost nazwanie dwóch panów tego małżeństwa małżeństwem w świetle polskiego prawa. To jest szalenie ważna zmiana, ponieważ od ponad 20 lat walczymy o jakąkolwiek prawną formę uznania związków osób tej samej płci. Tutaj politycy nie stanęli na wysokości zadania, natomiast zrobiło to TSUE i zrobiło to NSA, które wymusiło na państwie polskim uznawanie małżeństw zawieranych poza granicami przez pary jednopłciowe.
1: I teraz, żeby wytłumaczyć. Punktem zapalnym stała się historia Jakuba i Mateusza Trojanów, którzy pobrali się w Berlinie w 2018 roku i przez lata próbowali doprowadzić do uznania ich małżeństwa w Polsce. Sprawa trafiła do sądów, to też tych sądów, o których już wspomniał Przemysław Walas, i z czasem przestała dotyczyć tylko jednej pary, a stała się tym pytaniem o to, czy państwo członkowskie Unii Europejskiej, jakim naturalnie Polska jest, może całkowicie ignorować małżeństwo zawarte zgodnie z prawem innego kraju. No i właśnie. Odpowiedź przyszła z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W listopadzie ubiegłego roku TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, nawet jeśli samo nie przewiduje takich małżeństw w swoim krajowym porządku prawnym. No i to właśnie się wydarzyło, bo potem do sprawy wrócił Naczelny Sąd Administracyjny, nakazał dokonania transkrypcji małżeństwa dwóch Polaków, tego małżeństwa zawartego w Berlinie. No i to się właśnie dziś wydarzyło. O czym także dziś mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dzisiaj, drodzy Państwo, dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz również polskich sądów NSA. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
1: A to dotyczy także tego, że podobne rozstrzygnięcia pojawiają się także wobec kolejnych par, no bo sądy nakazały już transkrypcję 7 takich małżeństw. No ale co jest chyba najbardziej w tym wszystkim istotne, to jest to, że największa zmiana zaczyna się teraz, no bo do tej pory każda para musiała prowadzić własną kilkuletnią batalię sądową. Rząd zapowiada rozwiązania systemowe, czyli właśnie sytuację, w której uznanie małżeństwa nie będzie zależało od indywidualnego wyroku. No a to oznacza, że zagraniczne akty małżeństwa osób tej samej płci mają być wpisywane przez urzędy stanu cywilnego w całej Polsce. Nie tylko w Warszawie, nie tylko po wyroku sądu, no i nie tylko po wieloletniej procedurze. O czym mówi jeszcze raz Przemysław Walas.
2: Z mojej perspektywy fakt, że te zmiany zadziewają się niestety bardzo powoli, ale zadziewają się konsekwentnie, to jest ogromny sukces. Ogromny sukces społeczności, która walczy w swojej sprawie, organizacji pozarządowych i części sojuszników, którzy również wywierają presję na politykach. W idealnym świecie, w momencie, w którym uzyskaliśmy wyrok TSUE, czyli 25 listopada, w Polsce powinniśmy dyskutować o wprowadzeniu równości małżeńskiej. Nie ma odwagi politycznej, mimo ogromnego poparcia społecznego, więc musimy kawałek po kawałku zmieniać system i sprawiać, że ten system będzie widział i uznawał osoby LGBT+.
1: Oczywiście do tej odwagi politycznej jeszcze wrócimy, ale na razie jeszcze bym zaznaczyła, jeżeli Michale pozwolisz,
0: tak.
1: Jak wygląda to w praktyce takiej urzędowej?
0: Tak, o to pytałem.
1: No właśnie, bo problem był, problemem właściwie, jeżeli mówimy o małżeństwach jednopłciowych, no to są już same formularze, no bo te obecne wzory aktów małżeństwa funkcjonują u nas w oparciu o taki prosty model, czyli w jednej rubryce wpisana jest kobieta, a w drugiej mężczyzna. Najnowszy projekt rozporządzenia przewiduje odejście od tego rozwiązania, czyli zamiast osobnych rubryk ma się pojawić wspólna kategoria. Mężczyzna łamane na kobieta. I urzędnik będzie wybierał właściwą opcję poprzez skreślenie drugiej. No tak jak mówię, to są na razie małe kroki. Ciągle dzielimy na mężczyznę i kobietę, ale podobne zmiany mają objąć również następne elementy dokumentów, także te dotyczące rodziców. W projekcie pojawiają się także rozwiązania, które umożliwiają wpisanie danych w sposób odpowiadający nowej rzeczywistości prawnej. No i do samych aktów sporządzanych dla takich małżeństw urzędnicy będą dodatkowo wpisywać informacje, że dokument został sporządzony dla małżeństwa zawartego za granicą. Także nie chodzi tutaj wyłącznie o jeden podpis ministra czy jakąś jedną decyzję sądu, no bo jest tu potrzebna cała przebudowa systemów informatycznych. Zmian wymaga także rejestr stanu cywilnego, no i konieczne są modyfikacje w bazie PESEL. I resort cyfryzacji wskazuje, że te prace programistyczne i wdrożenie nowych wzorów dokumentów, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa trochę zajmie. Jeszcze kilka miesięcy temu zakładano, że to może potrwać około 8 miesięcy, no ale prace przyspieszono i przepisy miałyby wejść w życie jesienią. Zmienia się też nie tylko techniczna strona działania państwa, no ale pojawia się również pytanie o takie skutki prawne, bo transkrypcja nie oznacza automatycznie, że Polska wprowadza małżeństwa jednopłciowe, co już podkreślałam i jeszcze chyba do końca naszej rozmowy będę podkreślać. No bo w kraju nadal nie można ich zawierać i państwo jednak zaczyna uznawać małżeństwa zawarte gdzie indziej i to oczywiście jest pozytywny sygnał. Ale to nie jest pozytywny sygnał puszczony przez rządzących i polityków, a przez długoletnią walkę społeczności LGBTQ+. Bo jak mówił mi Dominik Kuc z Fundacji Growspace, politycy sami w sobie raczej się wycofują albo są co najmniej ostrożni w tych swoich deklaracjach.
4: nadal pomimo zmian politycznych czekamy na realizację tych kluczowych postulatów. Ja jednak jestem optymistą i wierzę, że te postulaty uda się zrealizować, natomiast widzę też ogromne zniecierpliwienie tego, że postulat związków partnerskich, kwestia walki z mowy nienawiścią, z hejtem były na ustach polityków i polityczek w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 roku, a teraz nie są w dalszym ciągu te postulaty zrealizowane.
1: I dlatego też teraz oczywiście pojawiają się te pytania o wspólne rozliczenia podatkowe, o prawa spadkowe, o świadczenia rodzinne, na przykład informacje medyczne, czy także prawa związane z ubezpieczeniem społecznym. Czyli coś, nad czym spora część z nas na co dzień się wcale nie, nad czym się nie zastanawia albo wcale o tym nie myśli. A część polityków koalicji rządzącej przekonuje, że rozwiązaniem tych kwestii mogłaby być ustawa o statusie osoby najbliższej, nad którą trwają prace. No ale problem jednak jest tu wyraźny, że projekt nie mówi o małżeństwach jednopłciowych. Dlatego też aktywiści podkreślają, że Polska zrobiła dobry, ale pierwszy krok. I o tym jeszcze raz Przemysław Walas.
2: Chciałbym być optymistą, ale nie pozwala mi rzeczywistość bycia optymistą. Na pewno mamy za sobą ogromny krok i to jest bardzo ważny krok. I dzisiaj jest dzień świętowania, ale to także otwiera kolejną drogę do różnych batalii, bo wiemy, że na podstawie tego aktu część świadczeń czy też uprawnień będzie dostępna, a część nie będzie dostępna. I tu wracamy choćby do kwestii adopcji. Prawo rodzinne jest wyłączone z jurysdykcji europejskiej i jest wyłącznie w gestii prawa krajowego, więc tutaj wiemy, że to jest przestrzeń, o którą będziemy walczyć i dopominać się o los ponad 50 tysięcy dzieci, które wychowują się w tęczowych rodzinach. Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ustawy o równości małżeńskiej. To rozwikłałoby wszystkie wątpliwości biurokratyczne, natomiast nie ma odwagi politycznej na ten moment. To, co mogę zagwarantować, to determinację kolejnych par, ale także całej społeczności, posięgania po te prawa, które się po prostu należą. One są. To nie jest kwestia tłumaczenia, czy ktoś powinien mieć prawo do szczęścia i bezpieczeństwa, tylko po prostu egzekucja tego stosowania prawa.
1: No i myślę, że chyba można było to tak podsumować, że przez lata spór dotyczył pytania, czy państwo uzna istnienie tych rodzin, no a teraz to pytanie brzmi, co dokładnie z tego uznania będzie wynikało, albo w których obszarach będą te rodziny zauważone, no ale to pewnie kwestia kolejnych tygodni, miesięcy i zobaczymy, co dalej.
0: Tak, czekamy. Pan Rysiek, który podpisuje się pod treściami w portalach społecznościowych Rysiek Lewak, nasz słuchacz, nasz patron, napisał: im więcej hejtu i agresji opozycji, tym bardziej robię się prodemokratyczny. Kiedyś miałem wątpliwości co do związków formalnych par nie hetero, ale to już przeszłość. Dzisiaj uważam, znając coraz lepiej konstytucję i demokrację, że każdy ma prawo do szczęścia. Jeżeli szczęściem ma być związek dwojga ludzi, no to mówię tak. I tu jest jeszcze ciąg dalszy tego wpisu, do przeczytania którego państwa zapraszam, zachęcam w grupie osób patronujących tej facebookowej. Olga Bobienko, to wszystko na razie. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ale do tematu wracamy po 17.30 w rozmowie Anny Rokicińskiej z Hubertem Sobieckim ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 27 minut po 17, czyli prognozę za chwilę państwo usłyszą w Radiu Nowy Świat.

0: Pogoda.
1: W prognozach dzisiaj sporo deszczu, sporo chmur, chociaż słońce też się pojawiło nad Polską. Na wschodzie Europy zalega ciepły wyż, kolejny jest nad Atlantykiem i to wszystko sprawia, że do nas płynie chłód z północnego kontynentu. Niż Doren znad środkowej Skandynawii nadal kształtuje pogodę w naszym kraju, transportując nad Europę Zachodnią oraz Centralną chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Jedynie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju pojawiło się nieco cieplejsze powietrze z południa kontynentu. Najchłodniej w tej chwili w Świnoujściu 8 stopni, a najcieplej w Tarnowie ponad 18. Jutro chmury z przejaśnieniami, ale pojawią się także przelotne opady deszczu oraz burze. Spadnie do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem i 15 na zachodzie do 20-22 nawet na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wiatr podczas burz jutro może wiać w porywach do 70 km na godzinę. Anna Rokicińska z nami już za chwilę. Za chwilę z nami także nasz gość Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. A tymczasem Państwo mają głos. Popołudnie @nowyświat.online. W sprawie transkrypcji także nasz telefon 224 280 280. Czy ten dzień jest wyjątkowy? Pod każdym względem, innym względem proszę dać znać. A jeszcze trochę w nawiązaniu do prognozy pogody, choć ja wiem ten tekst nie do końca o tym. A Perfect Storm to Jose Gonzalez.

0: To Jose Gonzalez z tej najnowszej płyty z albumu Against the Dying of the Light, z którego część dochodu trafia do organizacji charytatywnych. W sumie już ponad 175 tysięcy dolarów, ale to są informacje sprzed kilku dni. Natomiast ta najnowsza informacja to trasa koncertowa ogłoszona przez artystę po Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej i jeszcze dalej na północ, czyli do Kanady w sierpniu dotrze Jose Gonzalez. Za 25 minut będzie 18, a tu popołudniowy program. Anna Orkicińska jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Warszawa, nie Kanada.
0: Tu Warszawa, nie Kanada. Świat się nie zawalił. Właściwie mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. Pierwsza transkrypcja stała się faktem i co? I nic. Uśmiechamy się dalej i żyjemy i jest pięknie i czekamy na ciąg dalszy tej historii.
1: No i małżeństwom nic się złego nie dzieje. Na przykład w moim małżeństwie jest tak, jak było.
0: Może jesteście po prostu jakimś wyjątkowym małżeństwem. Małżonka przy okazji serdecznie pozdrawiam.
1: Myślę, że jakich wiele w Polsce.
0: I nic się nie wydarzyło. A zatem po co to całe zamieszanie? A to przecież nie koniec. O tym między innymi ta rozmowa.

0: nie da rady.
1: Gościmy Huberta Sobeckiego ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: No i stało się. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. To realny przełom, czy kwestia tego, że miasto zostało do tego po prostu zmuszone prawnie przez sądy?
2: Jedno i drugie. Tak naprawdę realnym przełomem jest to, że po prostu polskie władze dostosowały się do tego, to jest pewnym standardem, jest to standard, który nazywamy praworządnością. Po kilku miesiącach kręcenia po prostu uznano, że sądy należy jednak szanować.
1: Co więcej, mamy jedną rodzinę więcej na pokładzie.
2: No mamy jedną rodzinę, która jest póki co taką rodziną, powiedzmy, zarejestrowaną, ale do końca nie wiadomo, czy jeszcze chronioną przez polskie państwo, ponieważ tak zwane skutki prawne wynikające z transkrypcji, no to jest temat, którym rząd musi się jeszcze, i tutaj przechodzą mnie ciarki, kiedy to mówię, zaopiekować.
1: No właśnie, zaopiekować. A jak długa była to droga? Mówię o kolejnych etapach zmuszania państwa do poważnego potraktowania małżonków tej samej płci.
2: No zacznijmy od tego, że w ogóle temat małżeństw parę osób tej samej płci w Polsce zaistniał, ponieważ myśmy go jako Miłość Nie Wyklucza pierwsi wprowadzili w Polsce do dyskursu publicznego i to był rok 2015-2016. I to było dokładnie po tym, kiedy zostały przez Sejm, mówiąc dyplomatycznie, powiedzmy unieważnione projekty ustaw o związkach partnerskich. Była wtedy mowa o tym, jakim jesteśmy wielkim zagrożeniem, jakim jesteśmy obalaczami porządku, ładu prawnego, ale oczywiście również polskich rodzin. I wtedy stwierdziliśmy, okej, dobrze, związki partnerskie to jest półśrodek, to jest takie rozwiązanie, które różne państwa wprowadzały, bo nie chciały małżeństw jeszcze, a potem je zmieniały w małżeństwa, to może jest już czas zacząć o małżeństwach właśnie mówić. Więc od 16 roku liczymy tak naprawdę początek walki o małżeństwa jako małżeństwa, a te wszystkie sprawy sądowe, litygacje, te wszystkie europejskie Trybunały Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wreszcie wygrane w polskich sądach, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach i tak dalej, no to jest kwestia ostatnich 10 lat.
1: No właśnie, to jednak długo to trwało. Gdy rozmawialiśmy jakiś czas temu o tych formalnościach, politycy piętrzyli przeciwności, bo system nie zatwierdzi takiego aktu, bo trzeba zmienić rozporządzenie i tak dalej, i tak dalej. Dziś słyszymy od polityków koalicji, że to kwestia godności, równości. No i przecież Rafał Trzaskowski, który też wahał się, czy te transkrypcje zrobić, czy też nie, potem mówił o tym, że jego poglądy w sprawie osób LGBT są od dawna znane. Jak pan to rozumie i jak pan to postrzega?
2: Ojej, no mi jest bardzo trudno niestety patrzeć na polskich polityków z jakąś sympatią po tych wszystkich latach zwyczajnych kłamstw, manipulacji, ale też odzierania nas z godności, po prostu wyzywanie od najgorszych i to za publiczne pieniądze w publicznych mediach. Więc ja to chciałbym się zdobyć na jakiś taki entuzjazm i stwierdzenie, tak, brawo panie Rafale, świetnie. Natomiast po pierwsze panie Rafale, żeś pan kręcił, ponieważ już po wyroku listopadowym TSUE Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie był zobligowany do wydania transkrypcji, to nie musiało tyle trwać. No ale powiedzmy, przymknijmy na to oko, najważniejsze, że sprawa się dobrze zakończyła. Dwa, jeśli chodzi o poglądy, no to świetnie, ja też mam różne poglądy. Lubię pewnych ludzi, innych nie lubię, ale tu nie chodzi o to, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy. Tu chodzi o to, jakie są tego realne konsekwencje. I niestety, no, ugrupowanie polityczne, które reprezentuje Rafał Trzaskowski, jego środowisko polityczne, to jest środowisko hamulcowe. To nie jest środowisko, które zmierza do tego, żeby nasze rodziny były bezpieczne, żebyśmy byli traktowani godnie. To jest środowisko, które przede wszystkim skupia się na tym, żeby nas nie wyzywać. Ale to naprawdę nie jest szczyt możliwości państwa. W sytuacji, gdzie mamy 39 państw na świecie już w tym momencie, gdzie po prostu mogę iść do Urzędu Stanu Cywilnego i wziąć ślub. I moja rodzina będzie bezpieczna i będzie traktowana tak jak inne. W Polsce nie mogę tego zrobić. Na razie po 10 latach wyszarpaliśmy to od polskich władz, że mogę pojechać za granicę, wziąć ślub i Polska otworzy oczy i nie będzie tego negować.
1: A co oznacza w praktyce właśnie to rozporządzenie, o którym mówił premier? Czy to oznacza na przykład wspólne rozliczanie się z podatku albo brak problemów w szpitalu, gdy pary jednopłciowe będą chciały dowiedzieć się o stanie zdrowia współmałżonka? Czy nad tymi kwestiami trzeba jeszcze popracować, także, nie wiem, edukując społeczeństwo na przykład?
2: Edukacja społeczna tak naprawdę jest, no, można się skrzywić, ale z naszej perspektywy tych kilkunastu lat dość zaawansowana. To jest naprawdę nie była ziemia, jeśli o to chodzi, bo to widać też w sondażach. No mamy sondaże, które nie dotyczą związków partnerskich, tylko właśnie małżeństw, gdzie poparcie dla małżeństw przekracza 50%. Więc naprawdę jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy innym społeczeństwem. Natomiast problemem są politycy i tak te tematy trzeba zaadresować, ponieważ jesteśmy trochę na terenie incognita. Nie do końca wiadomo, czy z samego tego faktu, że przyjdzie para, która posługuje się po prostu tym przysłowiowym aktem małżeńskim z orzełkiem, będzie wynikać to, że każdy urząd w Polsce, każda instytucja publiczna będzie taki dokument respektować. I tutaj są potrzebne nie ustawy, nie takie, powiedzmy, produkty prawne, które przygotowuje parlament i tam jest wtedy cały cyrk i oczywiście są wyzwiska w mediach, a potem pan prezydent i tak wszystko wyrzuci nam do kosza, tylko ministerstwa. Czyli ministrowie w tym momencie różni, odpowiedzialni za różne w ramach swojego portfolio, za różne te obszary ochrony małżeństw, teraz mają zadanie do zrobienia i powinni iść w ślady resortu pracy, gdzie już poszły instrukcje do ZUS-u i ZUS odpowiedział, tak, będziemy respektować te akty małżeńskie, jeśli chodzi o nasz zakres. Inne ministerstwa powinny teraz robić to samo.
1: I teraz mamy pytanie od słuchacza, które też dotyczy tych praktycznych wątków.
0: W związku z tym, że jest transkrypcja według prawa na przykład dwóch panów lub dwie panie są małżeństwem, czy oni będą mogli w tej sytuacji również mieć prawo do rozwodu? Bo jeśli tak, to będziemy mieli taką sytuację, że nie będziemy mogli, nie my, tylko po prostu pary jednopłciowe nie będą mogły wziąć ślubu, natomiast będą mogły wziąć rozwód.
1: No właśnie. I po taki rozwód trzeba, znaczy, czy Polska będzie takich rozwodów udzielać, czy trzeba będzie jeździć za tę samą granicę, za którą się brało małżeństwo?
2: To jest świetne pytanie i to jest doskonale wycelowane pytanie, które pokazuje absurd związany z takim właśnie dualizmem, można powiedzieć, że Polska wprowadza coś tak na pół kroku, uznając tylko zagraniczne rozwiązania. W tym momencie jest tak, że jeśli pojadę za granicę i wezmę ślub w jakimś kraju, to zależnie od tego, jakie tam jest prawo, muszę się rozwieść w tym kraju, to jest pierwsze, a dwa, nie zawsze mogę to zrobić, bo na przykład Portugalia wymaga, żebym był rezydentem. Czyli żebym miał po prostu prawo pobytowe. A w przypadku niektórych par tego prawa po prostu nie ma. Ale z kolei Dania robi tutaj pewien krok naprzód i tam w prawie jest zapisane, że istnieją takie dziwne miejsca na świecie, gdzie małżeństwo się nie uznaje, takie jak Polska. I wtedy jest uznane to, że ja rzeczywiście jako osoba z Polski mogę się w Danii rozwieść w sposób prostszy. Ale tak, tego typu problemy, tak zwane konflikty prawa na zasadzie transgraniczności, czyli konflikty między prawem krajów w ramach jednego podmiotu, jakim jest Unia Europejska, no to będzie się mnożyć, ponieważ par będzie przybywać, rodzin będzie przybywać. Pamiętajmy też, że już są problemy z tym, że rodzą się dzieci po prostu, które mają dwie matki albo dwóch ojców i nie mogą dostać od własnego państwa PESEL-u. Ponieważ Polska odmawia uznania ich istnienia i dzieci są bezpaństwowcami. Więc te wszystkie absurdy tak długo nie będą rozwiązane, jak Polska sama nie wprowadzi po prostu równości małżeńskiej drogą ustawową.
1: Mhm. Nadal nie zmienia to sytuacji, że pary jednopłciowe muszą jeździć za granicę, by zawrzeć związek małżeński. Z czym taki wyjazd się wiąże? Trzeba się gdzieś właśnie zameldować, czy właśnie tak jak mówił pan o rezydenturze, zapłacić za coś dodatkowo? Jak to wygląda?
2: Bardzo różnie, zależnie od miejsca, są państwa i są wręcz miejsca, tak? Miasta najczęściej jakieś, które są nastawione na przyjmowanie po prostu par, które chcą przyjechać nawet na weekend. Padło takie zresztą dosyć haniebne określenie, te weekendowe małżeństwa, to przedstawiciele rządu o tym mówili. No nie, no małżeństwa są po prostu z konieczności, bo musimy wyjechać z Polski. Takimi popularnymi miejscami, do których się jeździ, jest na przykład Wiedeń, albo Kopenhaga, albo Madeira, bo tam jest też bardzo ładnie przy okazji. Natomiast to nie są turystyczne wakacje, żeby miło spędzić czas, bo nie wszystkich na to stać. Czasami to jest dosłownie wypad na dobę, bo tylko na tyle mamy pieniędzy. W zależności od tego, jakie są te lokalne przepisy, musimy mieć przygotowane dokumenty w języku lokalnym albo po angielsku. Niektóre miejsca uznają, powiedzmy, dokumenty przygotowane po angielsku. I znowu, zależnie od lokalnych regulacji, trwa to dłużej, krócej. Można to zrobić umawiając się przez maila albo trzeba trochę dłużej popracować. Malta jest jednym z takich przyjaźniejszych, powiedzmy, prostszych w obsłudze miejsc, jeśli chodzi o tą całą biurokrację. No więc tak, no, dopóki nie jesteśmy w stanie po prostu pójść we własnym mieście do urzędu, umówić się, dzień dobry, będziemy brać ślub, no to po pierwsze, część z nas nigdy nie wyjedzie, bo nie mamy na to pieniędzy, a przypominają mi się też historie takich par, które pisały, bardzo byśmy chcieli, żeby nam w tym towarzyszyli rodzice, natomiast moja mama choruje i nie jest w stanie po prostu wsiąść w samolot. Więc nie będziemy świętować tego razem, będziemy świętować po powrocie, ale nie będzie słyszeć, jak mówimy sobie tak.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe, ale przecież w takich związkach dzieci już się wychowują. I w sytuacji, gdy umiera biologiczny rodzic, to te dzieci przez nasze prawo są traktowane jak, powiedzmy to określenie pejoratywne, sieroty. Jak sobie wtedy radzą takie rodziny?
2: No to jest bardzo ciężki temat i za każdym razem jest trudno mi trochę o nim opowiadać, bo te historie są dramatyczne. To znaczy, może inaczej, z perspektywy osób, które tego nie przechodzą, tylko osób, które się tego boją. Mhm. Istnieje takie zjawisko, które się nazywa pudełko. I pudełko polega na tym, że zbieramy pamiątki, które dokumentują więź z naszym dzieckiem. Czyli mamy dwie matki, jedna matka jest biologiczna, druga matka jest matką społeczną, nieuznaną prawnie. No i zbieramy wtedy wszystkie zdjęcia, wszystkie paragony, które pokazują, że byliśmy razem na wczasach, że byliśmy razem przy krojeniu tortu urodzinowego, że byliśmy w przedszkolu, że mamy więź z dzieckiem. Powstaje pudełko i to pudełko jest, uwaga, materiałem dowodowym w sprawie przed sądem rodzinnym, żeby zawalczyć o uznanie naszego rodzicielstwa, kiedy rodzic biologiczny umiera, ponieważ nie jest to automatyczne, ponieważ drugi rodzic po prostu nie istnieje i musi się sądzić. I znowu, zależnie od tego, na jaki sąd rodzinny trafimy, no to będziemy potraktowani lepiej albo gorzej.
1: A co wtedy dzieje się z dzieckiem? Gdzie ono przebywa?
2: No dziecko jest pod opieką systemu.
1: Systemu, czyli w pieczy zastępczej, rozumiem.
2: No tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, bo to też pewnie zależy case by case. Natomiast ogólnie, no jeśli mamy żyjących członków rodziny, to oczywiście może być prościej. Żyjący członkowie rodziny, na przykład dziadkowie, czyli rodzice zmarłej matki, dajmy na to, mogą być przyjaźni i będą nam pomagać, a mogą być wrogo nastawieni.
1: A to pudełko zwykle przed sądem wystarcza, czy nie?
2: Tu już nie będę wchodził w szczegóły, bo to już są dosyć takie indywidualne kwestie i te dosyć prywatne kwestie, no ale to są sytuacje bardzo trudne.
1: Mm-hmm. To może w takich przypadkach też trzeba najpierw udać się do Europejskiego Trybunału i tam wywalczyć jakieś orzeczenie, żeby rzeczywistość się nasza Polska zmieniła tutaj.
2: Tak, trwają sprawy. Są sprawy przeciwko państwu polskiemu. Są na razie 4 wygrane, jeśli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, przeciwko Polsce, gdzie albo Trybunał w Strasburgu orzekał, tak, Polska łamie prawa człowieka, nie uznając żadnych praw par osób tej samej płci. Zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wypowiada się również konkretnie w temacie samych transkrypcji, ale to nie wystarczyło, potrzebne jeszcze było TSUE. I są kolejne sprawy, które będą w toku i dopóki mamy ten rząd, to jest plus dla tego rządu, ten rząd się nie kłóci. To znaczy, kiedy Trybunał mówi, dzień dobry, mamy tutaj takie pozwy, pary wskazują na takie braki, no ewidentnie państwo polskie za chwilę zostanie uznane za winne łamania konwencji, to państwo zawsze ma taką możliwość przyznania się niejako do winy. Mówię tak metaforycznie, bo to się inaczej nazywa. I Polska, kiedy mamy ten rząd aktualny, to Polska to robi. Mówi, tak, rzeczywiście obiecujemy poprawę w ciągu najbliższych tam, dajmy na to roku, zmienimy prawo. No i wiadomo, że póki co żadnej zmiany prawa nie ma.
1: Premier zapowiedział też przyspieszenie prac nad ustawą o osobie najbliższej. Ten projekt jest satysfakcjonujący dla osób LGBT, czy to jest jedynie listek figowy przykrywający realny problem?
2: Na pewno to jest pytanie, które ja bym przeformułował. Zadałbym pytanie, czy osobie, która głoduje, jeśli oferujemy okruchy ze stołu po tym, jak już się najedliśmy, to czy ta osoba powinna się cieszyć, czy powinna godnościowo odmówić? No, w sytuacji par, które nie mają nic, oczywiście weźmiemy to, co nam dają, natomiast to jest upokarzające, bo to jest naprawdę ogryskowy projekt. To jest projekt, który zdegradował nawet, najpierw zdegradował małżeństwa do związków partnerskich, a potem zdegradował związki partnerskie do umów notarialnych. Żebyśmy poszli sobie, zapłacili do notariusza i spisali sobie tak trochę, jakbyśmy spółkę cywilną zakładali. I tam są bardzo potrzebne, bardzo pomocne zabezpieczenia prawne dla par, które są już w tym momencie powycinane, one są częściowe. No i przede wszystkim nie ma żadnych gwarancji, że ten kompromis, na który zewnątrz rządu politycy się zgodzili ze sobą, przyniesie skutek w postaci podpisu prezydenta. Jest całkiem możliwe, że się okaże, że przehandlowanie godności i zdegradowanie małżeństwa do takiej transakcji, powiedzmy, jak właśnie zakładanie firmy, nie przekona pana prezydenta, jednak cały projekt trafi do kosza.
1: No właśnie, a co wtedy, gdy trafi do kosza? Co państwo zrobią? Organizacje, które się zajmują tym tematem?
2: No my się tak naprawdę skupiamy w Miłość Nie Wyklucza w tym momencie na drodze do równości małżeńskiej, zaczynając od uznawania zagranicznych małżeństw, więc przed nami jest najpierw droga do tego, żeby w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat Było jak najwięcej par, które się pobrały, których małżeństwa zostały zarejestrowane, czyli wykonano transkrypcję oraz uzyskały jak największy zakres ochrony, ponieważ to nam generuje fakt prawny. Istnieją w systemie małżeństwa. I to jest kolejny argument za tym, żeby po prostu Polska własną ustawę o małżeństwach prowadziła.
1: Chcę zapytać też o to, jak wypada Polska na tle innych europejskich krajów, jeśli chodzi o przestrzeganie praw osób LGBT.
2: Słabo, bardzo słabo, od lat bardzo, bardzo źle, żeby nie powiedzieć beznadziejnie, bo jesteśmy w ogonie Europy, przez lata byliśmy w ogonie Unii Europejskiej, na ostatnim miejscu, na przedostatnim miejscu. Co roku wychodzi taki raport organizacji, która się nazywa ILGA Europe i która sprawdza rzeczywiście ten poziom prawnych zabezpieczeń dla par osób tej samej płci, ale w ogóle całej społeczności, czyli też dla osób transpłciowych, ochrony przed przemocą, przed mową nienawiści, zakazu dyskryminacji itd., itd. I to wszystko składa się na taki obraz prawny. I ta organizacja przygotowuje co roku mapę i ranking, no, gdzie Polska po prostu od lat jest w szarym ogonie. Te punkty, które Polska zdobywa, są plasują nas na pozycjach rankingowych gdzieś około Rumunii, Bułgarii, kawałek przed Białorusią, kawałek przed Rosją, ale już za Czechami na przykład, albo za Słowenią, albo za Estonią, czyli takimi państwami, które no, mogą nam się kojarzyć, że po prostu były razem z nami za żelazną kurtyną, ale jednak poszły szybciej, nadgoniły powiedzmy te zaległości w prawach człowieka.
1: Ja chyba z tego co pamiętam, w ostatnim tego rodzaju indeksie byliśmy czwarci od końca. Tak mi się
2: patrząc
1: kojarzy.
2: Na kraje Unii Europejskiej, byliśmy ostatni albo przedostatni. Patrząc na całą Europę, rzeczywiście mniej więcej coś takiego.
1: Tak się też zastanawiam, czy środowisko osób spod znaku tęczy ma na kogo głosować i na kogo ono będzie głosowało w przyszłych wyborach, bo to też jest chyba dość istotna kwestia, patrząc przez pryzmat tych wszystkich sondaży, które pokazują, że być może to jednak ta prawa strona sceny politycznej za chwilę będzie nami rządziła.
2: No tutaj się nie będę wypowiadał, bo jestem przedstawicielem organizacji społecznej, która nie jest partią polityczną i my nigdy nie popieramy żadnej partii, nie mówimy na kogo głosować, natomiast zachęcamy, żeby głosować i zachęcamy, żeby sprawdzić, co ci ludzie, którzy nam obiecują rzeczy, co w przypadku naszej społeczności, czym nam grożą. Ponieważ mamy polityków, którzy po prostu są groźni i oni nie są groźni dlatego, że będą po prostu brzydko o nas mówić. Oni są groźni, ponieważ będą kopiować pomysły z Kremla, które po prostu ludziom szkodzą, bo są zagrożeniem dla zdrowia, a czasami nawet dla życia. I sprawiają, że ludzie muszą z własnego kraju uciekać. Więc przed wyborami będziemy na pewno bardzo sążniście pracować, żeby poinformować ludzi, że każdy głos ma znaczenie, bo on naprawdę wpływa na nasze życie. Nawet jeśli wydaje się komuś, że to jest wybór czysto estetyczny, że zagłosuje na kogoś, bo ma ładniejszy krawat, to wpływa na decyzję o tym, czy osoby LGBT+ planują wyjazd z kraju i ucieczkę z kraju, ponieważ po prostu mogą się bać tego, co przyniesie kolejny rząd.
1: Ja też rozmawiałam z małżonkami dwoma, których tutaj gościłam nie tak dawno temu i oni mówili mi w ten sposób, że oni w Polsce, w Warszawie nie chodzą za rękę, za to w Berlinie to już i tak. W Polsce spotykają się z agresją, jeśli to robią. A jak patrzy pan na ten poziom agresji na ulicy, jeśli chodzi o okazywanie uczuć osobie no, nam najbliższej?
2: No, przemoc jest powszechnym problemem tak naprawdę i to jest przemoc, która może polegać na zwyzywaniu, na opluciu, na popchnięciu, szturchnięciu, a może też być pobiciem po prostu. Nie chcę tworzyć wrażenia, że wszyscy nieustannie są gdzieś na ulicach prześladowani, bo są osoby, które nigdy nie miały takich sytuacji, które wręcz się dziwią, kiedy o tym słyszą. Natomiast te historie wciąż są nagminne, że one są rzeczywiście nagminne i one są tym bardziej spotęgowane przez brak po prostu regulacji prawnych, które by dały gwarancję, że kiedy nam się to przydarzy, kiedy ktoś nas tak potraktuje, to możemy iść na policję i to zgłosić i będzie to rozpatrywane jako przestępstwo z nienawiści, które jest traktowane inaczej. I dlaczego przestępstwo z nienawiści jest traktowane inaczej? Bo jest innego rodzaju, jest bardziej groźne. Tak jak rasizm, tak jak seksizm, tak jak antysemityzm, tak jak islamofobia, te wszystkie rzeczy, które kierują się na konkretną grupę, którą po prostu możemy w sobie w społeczeństwie wybrać za kozła ofiarnego i zaszczuć, trzeba to po prostu ucinać u samej nasady, ponieważ te rzeczy bardzo łatwo kiełkują, a potem tak naprawdę kończą się tragediami.
1: A czy nie obawia się pan, że po tym, gdyby wygrała na przykład prawa strona sceny politycznej w następnych wyborach, wycofa się z transkrypcji tych aktów małżeństwa?
2: Tak, my się wręcz tego spodziewamy, tak? No, znaczy, Tak jak mówię, to, co jest plusem tej ekipy rządzącej, to jest to, że uszanowali sądy. Kręcili, slalomowali, natomiast w końcu uszanowali wyroki sądów. Ja nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że gdyby taki wyrok sądu pojawił się za rządów PiSu, to po prostu by został całkowicie zignorowany, nawet za cenę płacenia jakichś kar. Przecież były wyroki TSUE, które zostały przez Polskę po prostu centralnie zignorowane. Bo praworządność nie była absolutnie wartością, która przynajmniej w kontekście wyroków prawa międzynarodowego była istotna dla władzy. Jestem przekonany, że przy pierwszej możliwej okazji, kiedy będzie trzeba zrobić jakąś nagonkę, kiedy będzie trzeba odwrócić uwagę, rozpętać właśnie taką kampanię nienawiści, powiedzieć, że teraz my bronimy rodziny, w jaki sposób bronimy rodziny, no w taki sposób, że pognębimy po prostu osoby LGBT+, i wtedy automatycznie wszystkim tym zdrowym rodzinom będzie w Polsce lepiej, prawda, bo wiadomo, że to tak działa. Ironizuję, ale naprawdę no, tak wygląda mniej więcej ten komunikat. Spodziewamy się, że jeśli taka okazja się nadarzy, to władza ta skrajnie prawicowa na prawo, powiedzmy, od Koalicji Obywatelskiej absolutnie by się do tego posunęła, bo nie ma żadnych oporów. Nie myślą też ci ludzie o no, takich realnych kosztach właśnie ludzkich, tak? No, przecież chodzi o ludzi. No, zawsze lubią mówić o ideologii, bo wtedy łatwiej jest ukryć, że na końcu krzywdzą ludzi.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Huberta Sobeckiego ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska prowadziła tę rozmowę. Anna Rokicińska wciąż z nami do 19:00 popołudniowy program wydawany, właśnie tak to fachowo nazywamy, przez redaktor Rokicińską. Wiktoria Wichrowska wciąż przy naszym telefonie 224 280 280. Za chwilę trzecia część programu.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska chce, by część amerykańskich żołnierzy stacjonujących dziś w Niemczech trafiła do naszego kraju. O działaniach w tej sprawie mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, trwa reorganizacja obecności wojsk USA w Europie, a polski rząd zabiega zarówno o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy, jak i ich możliwości operacyjnych w Polsce.
1: My jesteśmy gotowi, my zapraszamy, my będziemy inwestować, bo pamiętajcie Państwo, że jest pewna różnica. Polska inwestuje w obecność żołnierzy amerykańskich. około 15 tysięcy dolarów, myślę, że dzisiaj nawet to już może być więcej. To nas różni od innych państw. Inne państwa czasem oczekują, żeby strona amerykańska więcej inwestowała w obecność żołnierzy amerykańskich na ich terytorium niż same państwo gospodarz. My mamy tutaj inną zasadę. Potrzeba zwiększenia możliwości logistycznych przyjęcia żołnierzy amerykańskich.
0: Wicepremier zapewnił, że Warszawa pozostaje w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i podkreślił, że Polska jest żelaznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Obecnie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Tymczasem Europa przygotowuje kolejny krok w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Unia Europejska formalnie rozpoczyna tworzenie specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Porozumienie w tej sprawie mają podpisać jutro w Kiszyniowie przedstawiciele 33 państw oraz Unii Europejskiej podczas spotkania ministrów Rady Europy. Jak poinformowała zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra, zakończy to etap przygotowań i pozwoli rozpocząć budowę samej instytucji. W kolejnych miesiącach mają zostać wybrani sędziowie, prokuratorzy i śledczy, którzy będą pracować nad aktami oskarżenia dotyczącymi rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z kolei Władimir Putin zapowiada wykorzystanie doświadczenia żołnierzy wracających z frontu. Rosyjski przywódca chce skierować część weteranów wojny w Ukrainie do pracy w przemyśle zbrojeniowym. Podczas Kongresu Związku Inżynierów Mechanicznych Rosji polecił rządowi przygotowanie procedur ułatwiających ich powrót do kraju. Putin przekonywał, że doświadczenie zdobyte na froncie ma pomóc w rozwoju nowego uzbrojenia i technologii wojskowych. Zapowiedział też odejście od podziału na przemysł cywilny i wojskowy. Według niego rosyjskie firmy mimo sankcji utrzymały produkcję i zdobyły nowe rynki dzięki własnym rozwiązaniom technologicznym. A na krajowym podwórku wraca temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości pozostaje wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki podkreślił, że Ziobrę może odwołać jedynie kongres partii, a sama nieobecność w kraju nie jest do tego powodem. Polityk PiS przyznał jednak, że sprawa nie pomaga ugrupowaniu.
2: Może nie przyczynia się do wzrostu naszych notowań, no ale z drugiej strony nie ma wyjścia. No nie może wrócić, bo nie ma sądów uczciwych.
0: Terlecki dodał również, że nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o ewentualnym odwołaniu byłego ministra ze stanowiska wiceprezesa partii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: No to hop w nową godzinę.
4: Nowy Świat po południu.
3: Wszyscy razem z Państwem skaczemy. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz bardzo nam w tym pomaga realizując program, a Kuba Fellin przygotowując część muzyczną popołudniówki. O tę gitarę to na pewno Państwo rozpoznają.

0: Tak, tak. Wiedziałem, że Państwo rozpoznają po pierwszej nutce. 7 minut po 18 przed mikrofonem Michał Porycki, do 19 popołudniowy program Razem z Państwem. A w ostatniej godzinie dziś porozmawiamy o uczniach i uczennicach, które mają specjalne potrzeby w szkołach. Niestety szkoły na te potrzeby nie są przygotowane.
1: W szkołach masowych nie ma tłumaczy języka migowego, chyba że rodzice pozyskają środki na zatrudnienie do szkoły takiej osoby. No, z kolei w wielu szkołach dla głuchych słyszący nauczyciele albo nie umieją zupełnie migać, albo migają na poziomie bardzo podstawowym.
2: Na przykład wydruki czy materiały z większą czcionką, albo w języku Braille'a, albo z pętlami indukcyjnymi.
0: Kacper Badura już za chwilę opowie o tych, którzy przystępują do egzaminów dojrzałości albo egzaminów klasisty, ale tak naprawdę to w trakcie mają jeszcze dodatkowy egzamin, a po 18.30 razem z nami Piotr Bronk ze Stowarzyszenia Okno na Świat. Pan Piotr jest tatą niesłyszącego syna. Porozmawiamy m.in. o tym, jak zdać egzamin, w którego trakcie nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, choć w trakcie szkolnej edukacji taki tłumacz w klasie był. 224, 280, 280. 8 już minut po 18.00.

0: Egzaminy ósmoklasistów to już za nami. Uczniowie szkół średnich cały czas mierzą się z egzaminami maturalnymi. To spory stres dla uczniów, ale niektórzy muszą mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Szkoły starają się dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale nie wszystko w tym systemie działa. Więcej o tym Kacper Badura.
1: Dostosowanie szkół do uczniów ze specjalnymi potrzebami to nie tylko podjazd czy winda, mówi Ewa Lefik-Babiarz, główna specjalistka do spraw dostępności z Fundacji Avalon.
2: Mamy też grupę pewnie dzieci w różnych placówkach, które mają taką nadwrażliwość sensoryczną, czyli na dźwięki, na światło. I na przykład jeśli chodzi o takie narzędzia, to są na przykład namioty wyciszenia, skwery, czy takie miejsca wydzielone, w których dzieci mogą też się wyciszyć, na przykład słuchawki wyciszające, możliwość przebywania w tych słuchawkach wyciszających, bo z tego co wiem, niektóre dzieci nawet przychodzą do szkół ze swoimi słuchawkami, ale nie zawsze spotyka się to z akceptacją kadry pedagogicznej czy kadry wspierającej.
1: Niektóre potrzeby nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
2: Są też takie trudności koncentracji, które czasem mają dzieciaki w szkołach również i wtedy na przykład takie porządkujące rzeczy jak jakieś checklisty, zegar, który wizualizuje ile ma czasu do wykonania zadania mógłby być przydatny, gdyby w klasie takie były. Przecież mamy narzędzia w postaci na przykład myszek czy klawiatur dostosowanych do osób, które mają obniżoną motorykę dłoni. Mamy też grupę potrzeb związanych z trudnościami emocjonalnymi. Dzieciaki też z tymi emocjami sobie nie radzą, więc takie prace w ramach działań w szkole z skalą emocji, z kartami pracy na emocjach, żeby o tych emocjach umiały mówić, żeby umiały je ocenić i umiały je właściwie przekazać osobom, które na co dzień z nimi pracują, na pewno byłyby wspierające.
1: Żeby system działał, potrzeba współpracy rodziców, szkoły i innych instytucji, wskazuje Lucine Durian z Fundacji Avalon.
3: To są kwestie związane z poruszaniem się, czyli dostosowaniem ławek, bliskości siedzenia, czy faktycznie podjazdu, windy. Są to też na przykład wydruki, czy materiały z większą czcionką, albo w języku Braille'a albo z pętlami indukcyjnymi. Też czasami jest tak w kontekście założenia aparatów słuchowych. Nauczyciele nie muszą mieć wiedzy w każdym zakresie, każdej niepełnosprawności, każdej potrzeby, ale to wsparcie i poinstruowanie przez rodzica do danego nauczyciela też jest bardzo ważne. Dlatego mówimy o tej współpracy.
1: Bywa, że ta współpraca jest wyjątkowo trudna, jak w przypadku osób głuchych, mówi nasz dziennikarz Jan Malinowski, władający polskim językiem migowym.
4: Polski system edukacji jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością słuchu. W szkołach masowych nie ma tłumaczy języka migowego, chyba że rodzice pozyskają środki na zatrudnienie do szkoły takiej osoby. No a z kolei w wielu szkołach dla głuchych słyszący nauczyciele albo nie umieją zupełnie migać, albo migają na poziomie bardzo podstawowym.
1: Osoby głuche od urodzenia często znają język polski na bardzo podstawowym poziomie. Uczą się go wizualnie, na pamięć, bo litery nie są dla nich powiązane z głoskami. Ich pierwszym językiem jest polski język migowy, który ma własną gramatykę i własną leksykę. Osoba głucha pisząca egzamin w języku polskim, a nie migowym, de facto zdaje egzamin w obcym języku. Trochę tak, jakby miała zdawać go po angielsku.
4: Spójrzmy na przykład na egzamin z matematyki. Dla słyszących słowa sumuj oraz dodaj mają właściwie to samo znaczenie. A w polskim języku migowym oba te słowa zawierają się w jednym znaku, który przypomina znak plusa złożony z dwóch palców wskazujących obu dłoni. I jeżeli głuchy był uczony w szkole wyłącznie słowa dodaj, no to słowo sumuj będzie już dla niego niezrozumiałe i mimo tego, że technicznie umie to zadanie wykonać, no to go nie wykona, bo nie zrozumie polecenia. No i teraz, choć ministerstwo twierdzi, że polecenia na egzaminach są pisane uproszczonym językiem, no to najwyraźniej nie na tyle uproszczonym, by był zrozumiały dla dużej części głuchych. Tym samym polecenia powinny w ramach tej dostępności być tłumaczone na polski język migowy.
1: W końcu, zgodnie z konstytucją, każdy obywatel powinien mieć powszechny i równy dostęp do wykształcenia, a mówiąc bardziej przyziemnie, jeżeli zadbamy o potrzeby innych, znacząco zmniejszymy poziom znieczulicy w naszym społeczeństwie. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: O egzaminach, nie tylko tych szkolnych, ale także tych, przed którymi stają dorośli z dysfunkcjami, między innymi słuchu. Porozmawiamy po 18.30, jak na przykład zdać egzamin na prawo jazdy, co z egzaminami na studiach. Już za kilkanaście minut moim i Państwa gościem będzie tata niesłyszącego syna, Piotr Brąk ze Stowarzyszenia Okno na Świat. 224 280 280 przy telefonie Wiktoria Wichrowska, popołudnie@opanowyświat.online, tam ja w skrzynce na listy i jeszcze grupa osób patronujących. Tam może być każdy.

22 minuty po godzinie 18. Pozwolą Państwo, że będzie to taki mały autopromocyjny kącik tip-topowy. Allo Parks za nami z kompozycją Hope. Ale jeśli Państwo wkroczą do świata muzyki, na którą można głosować. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić zestaw do głosowania, to Allo Parks z nagraniem Get Go i Luck of Life czeka na stronie nowyświat.online. Tip-top lista głosowania i w aplikacji oczywiście też. No i jeszcze Obłok. Tak, to jeden z trzech tego tygodniowych, czy też w tym tygodniu przez nas prezentowanych singli, jakby nie było tygodnia, ale jedna z 14 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Obłok i BRK.

BRK. Z tym nagraniem mogli się Państwo spotkać, spotykając się koncertowo z artystą tu i ówdzie, albo posiadając płytę winylową. A teraz obłok już dla wszystkich i w ten oto sposób zamyka się pewien rozdział w twórczości, bo czekamy na nowy materiał, a jeśli chodzi o ten solowy, który już znamy, no to właściwie wiemy wszystko na ten temat. Gdyby chcieli Państwo wspierać jeszcze inne utwory z zestawu do głosowania, to polecam na stronie i w aplikacji. Gdyby chcieli się Państwo przekonać, czy kompozycja Obłok trafi do pierwszej dwudziestki najnowszego notowania, to w sobotę po 20 spotkamy się na antenie z Tip Top listą. Wracając do tematu, który poruszamy w trzeciej godzinie popołudniówki, pan Mariusz komentuje w facebookowej grupie, że miał studentów z autyzmem, niedowidzeniem, mózgowym porażeniem dziecięcym. Bez doświadczenia robiłem im dostosowania podczas zaliczeń. To naprawdę wymaga chęci i otwartości. Skoro badam i tworzę dokumenty o dostosowaniach dla uczniów, to czemu nie dla studentów? O trudnościach, przed jakimi stają uczniowie zdający egzaminy na różnym poziomie. Egzaminy, które w kontekście akurat uczniów z dysfunkcją słuchu mogą się od siebie różnić. No i tu oczywiście znak zapytania. I dlaczego chcemy wiedzieć? O tym wszystkim porozmawiamy po 18.30. Wcześniej prognoza pogody, po tym nagraniu. To Genesis.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej w Kołobrzegu, najcieplej w Terespolu. W Polsce temperatury od 8 do 18 stopni Celsjusza to teraz. A nocą deszczu brak, ale tylko na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich. Poza tym chmury i opady. W Tatrach pojawi się deszcz ze śniegiem. Od Kujaw po Opolszczyznę może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. A na termometrach od plus 1 stopnia, choć przy gruncie to może być minus 1. W Bieszczadach więcej na Pomorzu. Od 3 do 3 stopni, no a najcieplej w centrum 8 i na południu kraju 10 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby, silniejszy w górach, wysoko w Karpatach do 70 km na godzinę. Jutro chmury i przejaśnienia, przelotne opady deszczu też się pojawią i burze oczywiście od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy zapowiadają synoptycy. Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, 15 stopni na zachodzie do 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a wiatr najsilniejszy podczas burz w porywach do 70 km na godzinę. Yeah.

0: Przepytanie.
1: Piotr Brąk, Stowarzyszenie Okno na Świat, tata niesłyszącego syna Gustawa, jest już razem z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór słuchacze Radia Nowy Świat.
1: Gustaw uczy się w szkole w Gdańsku z innymi uczniami, także niesłyszącymi, z dysfunkcjami słuchu. Właśnie zdawał egzaminy ósmoklasisty. To zacznijmy może od samej edukacji. W jaki sposób w szkołach, w których nauczyciele, co już wiemy, nie wszyscy znają język migowy, przebiega komunikacja ucznia z nauczycielem?
2: To jest dosyć dziwny i skomplikowany temat. Znaczy się, moim zdaniem system edukacji w Polsce dla dzieci głuchych jest fikcją. To wykazał raport z 2022 roku, raport Najwyższej Izby Kontroli, gdzie ten raport pokazał, że 60% nauczycieli uczących w szkołach dla dzieci z dysfunkcją słuchu nie potrafi języka migowego. A 40%, pozostałe 40% zna ten język migowy, ale nie wiadomo na jakim poziomie. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jest ponad połowa nauczycieli, które nie potrafi skomunikować się ze swoimi uczniami. Więc oni nie mają możliwości przekazania im wiedzy. Ale ja chciałbym podkreślić, że to nie jest wina ani nauczycieli uczących w tych szkołach dla dzieci niesłyszących, ani dyrektorów tych placówek edukacyjnych, to jest wina systemu, bo to system pozwolił na to, żeby nauczyciele nie mieli takiego obowiązku. Znaczy, jedynym obowiązkiem, jaki jest, żeby nauczyciele uczyli w szkołach dla dzieci z dysfunkcją słuchu, jest ukończenie studiów surdopedagogicznych.
1: Podczas których jest kurs języka migowego.
2: Zgadza się. Na tych studiach surdopedagogicznych jest kurs, jest przedmiot polskiego języka migowego, ale on jest w wymiarze około 60 do 80 godzin lekcyjnych. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że chodzimy na lekcję hiszpańskiego, chodzimy na lekcję przez 60-80 godzin, uczymy się na korepetycjach tego języka hiszpańskiego.
1: Tak.
2: I później tego języka hiszpańskiego mamy wykładać z języka hiszpańskiego na przykład fizykę albo historię. I mówiąc po języku w języku hiszpańskim, no jest to niemożliwe, prawda? Więc tej komunikacji praktycznie nie ma.
1: Ale podczas edukacji, czy też podczas nauki w klasach może uczestniczyć w tym procesie zdobywania wiedzy, czy przekazywania wiedzy tłumacz języka migowego. Gustaw w tym roku podchodził do egzaminu ósmoklasisty, ale już podczas samego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna nie pozwoliła na udział tłumacza w egzaminie, choć w trakcie edukacji, w klasie, w szkole tłumacz był obecny. Dlaczego, panie Piotrze?
2: Znaczy tak, wracając do tej edukacji, to Gustaw przez 5 pierwszych lat swojej edukacji chodził do takiej szkoły, do placówki specjalistycznej dla dzieci głuchych, ale to pandemia nam odkryła właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Jak zobaczyliśmy, jak lekcje zdalne, lekcje z historii wyglądają, gdzie przez 35 minut nauczycielka do dzieci głuchych mówiła, a przez 10 minut, ostatnie 10 minut próbowała to wszystko przetłumaczyć na język migowy, my stwierdziliśmy, że no nie będziemy dalej w tym procesie edukacyjnym tkwić i przenieśliśmy Gustawa, 3 lata temu przenieśliśmy Gustawa do szkoły, nazwijmy to takiej ogólnodostępnej, z dziećmi słyszącymi. I Gustaw chodzi do klasy pierwszej w Polsce terapeutycznej, dwujęzycznej. To znaczy, na każdej lekcji, w trakcie wszystkich zajęć szkolnych, obecni są tłumacze polskiego języka migowego. Gustaw na wszystkich sprawdzianach wszystkie polecenia miał tłumaczone na polski język migowy. I w drugą stronę, jeżeli był brany do odpowiedzi, to przy tablicy odpowiadał w swoim naturalnym języku, polskim języku migowym, a tłumacz tłumaczył to na język foniczny. I teraz dochodzimy do pytania pana redaktora.
1: O egzamin, tak.
2: O egzamin, dokładnie. My w grudniu 2025 roku złożyliśmy, my mówię rodzice, ja i moja żona, złożyliśmy prośbę o dostosowanie egzaminu ósmoklasisty właśnie w ten sposób, jak przez 3 ostatnie lata wyglądała edukacja Gustawa. Czyli poprosiliśmy o to, żeby polecenia na egzaminie wszystkie polecenia były przetłumaczone na polski język migowy, czyli język naturalny, pierwszy język naszego syna. No i Centralna Komisja Egzaminacyjna, co bardzo nas zdziwiło, odpowiedziała, i to dość szybko odpowiedziała, bo odpowiedziała na początku roku 2026, że niestety, ale nie zgadza się na takie dostosowanie.
1: Dlaczego?
2: Argumentując to tym, że arkusze egzaminacyjne są dostosowane do potrzeb dzieci z dysfunkcją słuchu. Centralna Komisja Egzaminacyjna, ona dostosowuje egzaminy do różnych potrzeb dzieci z różnymi dysfunkcjami. I odpowiedziała nam w ten sposób, że arkusze egzaminacyjne dla dzieci słabosłyszących są dostosowane, ponieważ one są napisane prostszym językiem polskim. Polecenia są prostszym językiem polskim. Na przykład na polecenia na matematyce zdania, każde zdanie jest od kolejnego wiersza. Zdanie zaczyna się od kolejnego wiersza. I to zdaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostosowaniem.
1: Tak, o ile to jest... Dlaczego to jest takie trudne? O tym wspomnieliśmy w zasadzie głosem Jana Malinowskiego, naszego kolegi redakcyjnego, tak, w materiale Kacpra Badury, do którego odsyłam Państwa w podcastach. Będzie można sobie tego posłuchać. Słowo dodaj i zsumuj, to nie jest to samo słowo. Ale dlaczego ten egzamin wyglądał tak, a nie inaczej, skoro już podczas matury, z tego co wiem, tłumacz mógłby się pojawić?
2: Tak, właśnie to jest zaskakujące, że arkusze egzaminacyjne, po pierwsze, arkusz egzaminacyjny ósmoklasisty, on jest dostosowany dla dzieci słabosłyszących i głuchych, co pokazuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna jakby nie odróżnia tych dwóch grup, tych dwóch dysfunkcji. Inaczej przecież funkcjonują dzieciaki, które mają słabo słyszą, powiedzmy mają ubytek lekki słuchu i nie słyszą wysokich albo niskich tonów, ale posługują się polską mową normalnie, a inaczej przecież funkcjonują osoby głuche. I to jest zaskakujące, że ten egzamin ósmoklasisty, że ten arkusz jest dostosowany dla tych dwóch grup, jeden arkusz, a na maturze z kolei jest oddzielny arkusz dla grupy młodzieży słabosłyszącej i oddzielny arkusz dla młodzieży głuchej. I tam dla młodzieży głuchej jest możliwość, na przykład na egzaminie ustnym z języka polskiego, maturzysta głuchy może odpowiadać swoim naturalnym polskim językiem migowym. Więc bardzo zaskakująca odpowiedź, jeżeli chodzi o tą Centralną Komisję Egzaminacyjną. My taką batalię, jeżeli chodzi, tak jak wspominałem wcześniej, my już od grudnia 2025 roku prowadziliśmy taką intensywną dosyć korespondencję z Centralną Komisją Egzaminacyjną, z Ministerstwem Edukacji, z pełnomocnikiem rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. No, pukaliśmy wszędzie, gdzie to możliwe. I tak naprawdę po 3 miesiącach takiego, kolokwialnie mówiąc, ping-ponga mailami, stwierdziliśmy, że no my już dalej nie mamy siły i nie będziemy podejmować rękawic, i zleciliśmy tą sprawę prawnikowi. Obecnie tym brakiem dostosowania egzaminu zajmuje się nasz prawnik, który wykazał, i to dosyć jawnie i wprost, że Centralna Komisja Egzaminacyjna złamała kilka przepisów prawa. W ten sposób nie
1: dostosowując. Nie jestem prawnikiem, ale podpowiada mi moja intuicja, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Tylko teraz, panie Piotrze, czy do końca życia za Gustawem, oprócz tłumacza języka migowego, będzie musiał podążać prawnik? No bo przecież przed nim jeszcze sporo różnych egzaminów i trzymam już teraz kciuki chociażby za maturę, ale egzamin na prawo jazdy, inne kursy, kurs na prawo jazdy, egzaminy zawodowe, czy to wszystko musi się kończyć batalią? Czy w różnych miejscach, w zależności znowu od tego, skąd płynie legislacja, czy płynie przepis, może być różnie?
2: Znaczy, to jest tak naprawdę dobra wola instytucji. Ja jako, po pierwsze, rodzic dziecka głuchego, ale po drugie jako prezes stowarzyszenia, który wspiera osoby głuche i młode, i starsze, to zauważam taką dziwną sposobność, że najbardziej otwarte na dostosowanie i dostępność są instytucje kultury. one nie mają żadnego problemu z tym. Jeżeli do nas przychodzi osoba z dysfunkcją słuchu, osoba głucha i chciała ona by się wybrać na jakiś spektakl teatralny, to pyta, czy jest taka możliwość. My zadajemy pytanie w imieniu osoby głuchej, wysyłamy taką prośbę albo wniosek do danej placówki, do danej instytucji czy do danego teatru i teatr nie ma żadnych problemów z tym, żeby postawić tłumacza, zatrudnić tłumaczy o danej godzinie na dany spektakl. Gorsza sytuacja, lekko gorsza, jest w instytucjach medycznych. Tam głuchy i dokładnie w podobny sposób zgłaszają się do nas albo zgłaszają się bezpośrednio do placówek medycznych i proszą o tłumacza języka migowego w momencie, kiedy mają na przykład zaplanowany jakiś zabieg. Kilkukrotnie zdarzyło się tak, że placówka medyczna odmówiła tłumaczenia, zasłaniając się tym, że no że to jest zabieg, że nie może być
1: tajemnica lekarska, tajemnica tu jest medyczna, lekarska, dokładnie. Oczywiście, ale to jeszcze jedno pytanie, panie Piotrze, ilu my mamy tłumaczy polskiego języka migowego, czy we wszystkich tych sytuacjach oni mogą się pojawić?
2: No i tu jest kolejny problem, taki systemowy, bo w Polsce tak według moich szacunków to jest około 90 do 100 tłumaczy polskiego języka migowego, takich profesjonalnych, którzy należą do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, bądź ukończyli, bądź ukończyły studia filologię polskiego języka migowego, bo też takie studia są, co pokazuje, że polski język migowy to jest pełnoprawny język.
1: Coś mi podpowiada, znowu moja intuicja się odzywa, że to za mało.
2: No, to jest kropla w morzu potrzeb.
1: A gdyby do lekarza chciał wybrać się znający język migowy, ale nie dyplomowany tłumacz, ktoś z bliskich osób, któraś z bliskich osób, ktoś z rodziny?
2: To jak najbardiej jest to,
1: to jest możliwe.
2: Tak, jest możliwe i jest dopuszczalne. Ustawa o języku migowym, która weszła w 2011 roku bodajże, tak, w 2011 roku, ona mówi o tym, że tłumaczem może być osoba przybrana. To znaczy każdy bliski, każda wskazana osoba, którą osoba głucha bądź posługująca się językiem migowym wskaże jako tłumacza. I tak samo jest ciekawe, że w sądzie. Tam nie muszą być tłumacze języka migowego przysięgli. Tam może być też osoba przybrana.
1: Proszę dokończyć.
2: Bardzo często jest tak, w szczególności osoby starsze posługujące się językiem migowym, one mają jeszcze, jak to powiedzieć tak delikatnie, zaleciałości językowe, języka migowego takiego starszego. I czasami one potrafią się komunikować ze swoimi najbliższymi. Nie do końca ci nowopokoleniowi tłumacze, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni, nie do końca mogliby ich w pełni zrozumieć. Nie?
1: A co z tłumaczeniami online? Bo wyobrażam sobie tłumacza języka migowego, który siedzi w jakimś miejscu, gdy jest potrzebny, to szybko się z nim łączymy. No to znowu wracamy do tego, że być może nie wszędzie i nie zawsze kwestia gabinetu lekarskiego, tajemnicy lekarskiej to jest odrębna rzecz, ale chociażby w urzędzie, gdzie trzeba załatwić jakąś prostą sprawę. No znowu wracam do szkoły, niekoniecznie na egzamin oczywiście, ale czy to mogłoby działać? No przecież mamy technologię.
2: Znaczy, ja jestem... Z zawodu jestem inżynierem i technologie są mi jak najbardziej bliskie. Ja jestem za tym, żeby technologie były, może nie zastępowały i dawały dostępność, ale żeby były substytutem tej dostępności. Tam, gdzie w danym momencie jest to niemożliwe, gdzie na przykład gdzie jest jakaś sytuacja nagła, to jak najbardziej. Już teraz są takie możliwości. Bardzo dużo placówek medycznych ma podpisane z firmami prywatnymi, które świadczą usługi tłumaczenia języka migowego i tłumaczą, głuchy pacjent przychodzi na przykład do rejestracji, łączą się online, łączą się i rozmawiają przez kamerkę internetową, i w ten sposób placówka ma zapewnioną dostępność. Jeżeli chodzi o edukację,
1: tak,
2: to już jest ciężej. Znaczy, ciężej mi sobie to wyobrazić, nie? Bo polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. To nie tylko tak, że ci tłumacze tam machają sobie tymi rączkami i w ten sposób przekazują treści. Tłumacz To dla słuchaczy w szczególności polecam zwrócić uwagę, jak są tłumacze w telewizji bardzo często, jak tłumaczą na przykład wiadomości, a jak tłumaczą jakieś koncerty. Jaka jest różnica między tymi tłumaczami? Jeżeli on, tłumacz polskiego języka migowego, tłumaczy koncerty, no to on całym sobą musi
1: tak,
2: przekazać,
1: tańczyć.
2: Dokładnie, przekazuje nie tylko treści i słowa,
1: zgadza
2: ale
1: się.
2: On przekazuje rytm, beat i tak dalej, i tak dalej.
1: I pięknie to robią rzeczywiście. Bo zastanawiam się, to właściwie oznacza, że jeśli osoby niesłyszące czy osoby z dysfunkcją słuchu nie będą miały takiej możliwości, to będą po prostu zwyczajnie wykluczone z tego, co jest dla wszystkich obywateli codziennością, prostych czynności, załatwiania prostych rzeczy w urzędzie. Ja już nie mówię o tych wszystkich egzaminach. No to idźmy dalej z tą technologią. Przecież mamy sztuczną inteligencję, dzięki której tworzymy jakieś niezbyt mądre obrazki czy dziwne filmy, a może tłumacz, który w czasie rzeczywistym potrafiłby przekazać, przetłumaczyć gesty na słowa, mówione słowa, które zrozumiałbym ja, gdybym spotkał osobę niesłyszącą.
2: Wydaje mi się tak osobiście, że to jest kwestia kilku lat i sztuczna inteligencja nauczy się polskiego języka migowego, znaczy jakiegokolwiek języka migowego, bo tu też ciekawostka dla słuchaczy. Cały czas mówimy o polskim języku migowym,
1: a
2: taki stereotyp jest panujący jeszcze, że języków migowych, że jest tylko jeden język migowy na całym świecie. Otóż języków migowych na świecie jest około 260. Co ciekawe, brytyjski język migowy, czyli British Sign Languages, i amerykański język migowy, American Sign Languages, to są dwa różne języki migowe. I głuchy Amerykanin i głuchy Brytyjczyk będą mieli problem, żeby się z sobą skomunikować. Także tak, ale wracając do tego, do sztucznej inteligencji, to jest kwestia wsadu. Jeżeli sztuczna inteligencja nauczy się i będzie miała coraz więcej tych wzorców do nauczenia, to jak najbardziej, moim zdaniem, jest to do zrobienia za kilka lat.
1: Ale już teraz, jeszcze nie teraz.
2: No jeszcze nie teraz. Znaczy ja obserwuję dosyć bacznie te nowinki technologiczne i wiem, że jest jedna firma w Katowicach, która zajmuje się, czy zajmowała się właśnie takim stworzeniem awatara, który mógłby przetłumaczyć tekst na polski język migowy. No ale ten awatar jeszcze właśnie, język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym, mimika twarzy odgrywa ogromną rolę. To mimika twarzy między innymi jest też gramatyką w polskim języku migowym.
1: Tak.
2: Więc ten awatar nie był w stanie jeszcze mimicznie pokazać tego wszystkiego.
1: Poza
2: nie?
1: tym język migowy nie ma takiej gramatyki jak język mówiony, co też jest bardzo ważne. Z tego też powodu proste napisy pod różnymi treściami publikowanymi gdzieś na jakimś ekranie to zdecydowanie za mało. Wracając jeszcze do tego, o czym pan mówił w kontekście egzaminu ósmoklasisty, pani Marzena, nasza słuchaczka i patronka, pisze, komentując: w polskim systemie edukacji wszystko musi odbywać się na zasadzie batalii. Kończymy, panie Piotrze, naszą rozmowę, choć z optymistycznym akcentem wybiegając w przyszłość, to jednak z pesymistycznymi wnioskami dotyczącymi teraźniejszości. Piotr Bronk, Stowarzyszenie Okno na Świat. Tata niesłyszącego syna Gustawa, który, jak państwo słyszeli, zdawał właściwie dwa egzaminy. Z egzaminu ósmoklasisty i egzamin z dorosłości. Z tym, że to, mam wrażenie, był egzamin z niedorosłości tych, od których tak wiele zależy w naszym systemie edukacyjnym. Proszę pozdrowić całą rodzinę, Gustawa także. Bardzo dziękujemy za obecność, za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia.

0: No tak, batalia w polskim systemie edukacyjnym jest bardzo ważna, bo przecież na lekcjach historii ciągle nas uczą, że bitwy to najważniejsza rzecz dla naszej tożsamości narodowej. Ale my już teraz nie o tym, bo jeszcze telefon w zupełnie innej sprawie.
1: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Jest troszkę z tym zamieszania, ponieważ 25 września również jest taki Światowy Dzień Farmaceuty, przy czym to są dwa święta, które powstały w różnych czasach i na skutek różnych jakichś historycznych, bym powiedziała, źródeł. A przy okazji powiem jeszcze, że w maju, tak podpowiem, że jest jeszcze Dzień Diagnosty, także w maju mamy Dzień i Pielęgniarki, i Farmaceuty, i Diagnosty, także tak się jakoś razem trzymamy i ten miesiąc jest też pod tym względem widoczny.
0: No to nie tylko farmaceutów i diagnostów tym razem pozdrawiam, bo i kwiaciarzy, i kwiaciarki. Będzie biznes, się kręci przez cały rok. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Co mnie pan tutaj pstryka?
2: Bo pan mnie tu zajął wejście, to muszę pstryknąć z drugiej strony.
0: Jeśli nie możesz wejść wejściem, wejdź wyjściem.
2: Czyli, za godzinę.
3: Ale to już ma wychodzić? Chcesz zostać?
0: Wejdź, powiedziałem. Czy ja nieraz nie mówię? Coś mnie drapie w gardle.
4: Przepraszam, coś mnie drapie w gardle.
0: Dzisiaj jest pół playbacku.
3: Plaga.
0: Marcin tam, Zuza tu i Mateusz też tu.
3: A ty tu. Już nie tu.
0: Nie, Michał Porycki nie tu. Anna Rokicińska nie tu. Wiktoria Wichrowska jeszcze tu, a w zasadzie tam. I jeszcze Olga Bobienko. Co się tutaj? Proszę się nie śmiać z nas.
3: No ty jesteś zabawny, to komplement jak się śmieje.
0: Tak,
4: Michał,
0: też mam to czasem, że się ze mnie
4: śmieje. Czy ty się nas boisz, że tak wychodzisz, jak my przychodzimy?
0: Nie, ja jestem po prostu wypychany. Wiesz, jak to jest z tym gorszym i lepszym pieniądzem. Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Kuba Felin, Michał Porycki. Nie zdąży wymyślić żadnej puenty i nie zdąży nic odpowiedzieć.
4: Ale jest odważny, jest za to bardzo.
0: Ale mówisz o sobie?
4: Ja wiem, też.
0: To już za chwilę ze szczytu, piosenki ze szczytu. Dziękujemy. Jeszcze wcześniej serwis informacyjny. Pa!

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, adwokat, były senator i scenarzysta filmowy współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Miał 80 lat. Informację o jego śmierci przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Piesiewicz był współautorem scenariuszy do dekalogu Podwójnego życia Weroniki i trylogii Trzy kolory. Za film Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Jako adwokat bronił działaczy Solidarności i pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Przez kilka kadencji był także senatorem. Warszawa rozpoczęła wydawanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. To efekt ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd zapowiada teraz rozporządzenie, które ma ujednolicić procedury w całym kraju. Jak podkreśla wicepremier Krzysztof Gawkowski, nowe przepisy mają zagwarantować równe traktowanie wszystkich małżeństw.
1: Będziemy mieli jeden dokument, na którym będzie napisane kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, bądź tak jak obecnie mężczyzna i kobieta. Tak będzie wyglądał ten akt małżeństwa i to jest bardzo godnościowe rozwiązanie.
0: Rozporządzenie wymaga jeszcze podpisu szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Minister zapewnia jednak, że dokument jest już uzgodniony i wkrótce zacznie obowiązywać.
2: To jest rozporządzenie, które było przekonsultowane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasze uwagi zostały uwzględnione.
0: Dzięki transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa pary jednopłciowe mają uzyskać dostęp m.in. do świadczeń rodzinnych czy renty wdowiej. Opozycja jednak krytykuje zmianę, zarzucając rządowi obchodzenie konstytucji poprzez orzeczenia europejskich trybunałów. Impreza techno na dziedzińcu pałacu w Wilanowie zakończyła się odwołaniem dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. Decyzję podjęła ministra kultury Marta Cienkowska, wskazując na działanie sprzeczne z misją instytucji i naruszenie warunków jej funkcjonowania. Wspomniana kontrowersyjna impreza Circo Loco odbyła się w sobotę i wywołała falę krytyki, m.in. ze strony mieszkańców Wilanowa, którzy skarżyli się na hałas i sposób organizacji wydarzenia.
3: Kwestia tego, gdzie to się odbywało, bo nie wolno nam wchodzić z psami, nie wolno nam wchodzić z jakimiś rowerami czy z innymi sprzętem, a tutaj taka impreza. To zadziwia mnie.
4: Mieszkam w miasteczku Wilanów. Do godziny 11:30 nie mogliśmy zasnąć. Byliśmy zbulwersowani, że w ogóle ktoś wydał zgodę na urządzenie tego typu imprezy na terenie takiego zabytku.
0: Mówiły mieszkanki Wilanowa na antenie TVN24. Resort kultury zwraca uwagę, że wydarzenie kolidowało z podstawową działalnością muzeum. Choć konserwator zabytków nie stwierdził uszkodzeń pałacu, wykryto niezgodne z ustaleniami użycie ciężkiego sprzętu, pirotechniki i dźwigu. Po tym wszystkim obowiązki dyrektora przejął dotychczasowy zastępca Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Na koniec pogoda. Burze stopniowo opuszczają Polskę, ale lokalnie nadal jest niespokojnie. Jak informują synoptycy, w czwartek po południu pojedyncze wyładowania pojawią się jeszcze na Pomorzu Zachodnim. Obecnie grzmi m.in. w okolicach Kołek i Kiełpina w województwie zachodniopomorskim. Burzom towarzyszą opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające do 60 km na godzinę. Synoptycy podkreślają jednak, że zjawiska są słabe i sytuacja pogodowa stopniowo się uspokaja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Jesteśmy we trójkę i przywitaliśmy się bardzo ładnie. Nie wiem, jaki program to zapowiada.
3: Dużo techno będzie.
1: O,
2: o
1: no, to no i fajnie.
2: Zezaj Łęda.
1: Marcin Mann.
3: Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Wojtek Ratasiewicz realizuje nas niezmiennie. To jest szczyt wszystkiego, to znaczy my odwiedzamy dwa kraje. Każdy z prowadzących ma po jednym utworze z kraju, co daje 6 nowych utworów na playliście. A potem przyglądamy się temu, co państwo uznali za najlepsze w ubiegłym tygodniu. Czyli będzie szczyt szczytów. O.
3: Czy elegancko jest gwizdać na antenie?
1: Nie. Ale, to...
3: ale kaszleć też nie.
1: To żadna nowość.
2: A tak właściwie, to wejdę w dyskusję z Samuel Vivrem. Mm-hmm. Dlaczego gwizdanie jest nieeleganckie?
3: Ja właśnie cieszę się, że podjąłeś ten temat, ponieważ uważam, że nie jest nieeleganckie. I chciałbym również z tym walczyć, więc to była złośliwość z mojej strony, ale nie uważam, żeby gwizdanie w pomieszczeniu albo na ulicy było przejawem chamstwa. Wręcz przeciwnie, no ostatnio nawet z Piotrem Bukartykiem nawet o tym rozmawiałem, że jakieś panie, jak był młodym jeszcze człowiekiem, bo już teraz tak młodym nie jest, jak był kiedyś, i przechadzał się uliczkami i zza krzaków gwizdał i wygwizdywał różne melodie, to ktoś do niego krzyczał, że skandal, hańba, młodzież teraz gwizdże tylko za krzakami, nic więcej nie robią. No tak mi coś takiego opowiadał, ale gdyby tego nie robił, to by się nie nauczył tak ładnie gwizdać. To po pierwsze. Po drugie, moje skomentowanie twojego gwizdnięcia było też przejawem takiego powtarzania bezmyślnego schematu. I to nie jest teraz złośliwość wobec naszego serwisu, bo to się już utrwaliło przez ostatnie dni. No właśnie trzeba z tym walczyć. Powinniśmy informować jako media. Wiem, że to jest skrót myślowy trochę, ale ludzie nie traktują tego jako skrót myślowy. Ale Circo Loco to nie jest techno. Tam są tech house'y, jakieś deepowe granie, takie EDM-owe, trochę głupawe czasami, ale to nie jest techno, jeśli już chcemy być purystami gatunkowymi. To są zupełnie różne gatunki i zupełnie różne, różni ludzie przychodzą na taką muzykę. O, to jest też bardzo ważne.
2: Tak, ja totalnie rozumiem twoje rozgoryczenie, bo takie upraszczanie i etykietowanie zbyt szeroką definicją, to dużo złego robi.
3: A tak, robi dużo... Tak. Dobra, już nie kontynuuję.
1: A czy wiecie, że na Kubie można gwizdać?
3: No co ty?
2: Jak to?
1: Tak, na Kubie gwizdać można i takie głośne zaczepianie nazywa się kultura gwizdania, żeby kogoś zaczepić, ma swoją nazwę i to jest piropos. I wtedy
2: wow.
1: Się, tak.
3: To jest niebezpiecznie blisko catcallingu, który no nie właśnie. Jest już tak elegancki.
2: No, to tego bym już na to uważał.
1: Ale mówią, że jest to lokalny folklor i generalnie jakby jest to bardzo powszechne. I oczywiście, jako że kultura zachodnia ma się dobrze też, to znaczy catcalling jakby rozpowszechnił się, że to nie jest w porządku i jakby część kobiet, które jest bardziej wykształcona, oczywiście się na to oburzy, ale jest nadal bardzo silne przeświadczenie, że jest to w porządku i tak można.
2: Ale no, mówisz teraz o Kubie czy o Europie?
1: O Kubie.
2: O Kubie, okej.
3: Są kultury, ale też i kobiety, którym na pewno to nie przeszkadza, a wręcz schlebia, więc no nie
1: No właśnie, chodzi o to, że na Kubie jest to podzielone. To znaczy jest nadal duża część, która uznaje, że to jest fajnie i że się zaczepia gwizdaniem. Ja mam autorkę, która nie wiem, czy by się cieszyła z gwizdania. Ale ma świetną muzykę. Wydała album w tym roku. Artystka nazywa się Lilian Canizares i poza tym, że śpiewa, to jest jeszcze skrzypaczką klasycznie wykształconą i w muzyce udaje jej się łączyć wszystkie trzy różne wątki. To znaczy z jednej strony sięga po swoje kubańskie, afrokubańskie korzenie, z drugiej strony mamy muzykę klasyczną trochę, bardziej myślę, w sposobie myślenia się to przejawia o tej muzyce i jest tam trochę jazzu. Wybrałam utwór z jej najnowszego albumu, utwór nosi tytuł Maputo i wybrałam go ze względu na to, że się fantastycznie, rytmicznie tam bawią i są wspaniałe chóry.

0: Jeszcze potem żarcie Michała Poryskiego.
1: Tak, cały czas się śmieją.
0: No właśnie.
1: Ledwo wytrzymują.
0: Totalnie słychać, że to jest Kuba. Gdybym zamknął oczy, nie wiedział totalnie nic, żadnego kontekstu, to bym pewnie strzelał w jakieś takie okolice kubańskie. Latino na pewno, ale no, ładne, bardzo ładne.
2: No ładne. Chociaż muszę przyznać, że trafiłem na ten numer i chyba nie dałem mu szansy wystarczającej, bo to był jeden z tych, które przesłuchałem troszkę na początku, troszkę w środku.
1: On zyskuje przy pełniejszym poznaniu jednak.
2: Zgadzam się, bo na wyrywki nie rozrobił mi tak fajnie, jak zrobił mi teraz na antenie, więc nie żebym tutaj z jakąś to mówił z pozycji, nie chciałbym zabrzmieć protekcjonalnie, ale good job.
1: A proszę się, bardzo dziękuję. Ja jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, to przy poszukiwaniach kubańskich byłam bardzo zniesmaczona, bo zawsze przeglądam w streamingach playlisty, które są oznaczone jako New Music Cuba, Kuban i takie tam. I teraz trafiłam na playlistę, która była w ten sposób oznaczona i daję sobie rękę uciąć, że 90% lewą, prawej jeszcze nie oddam, ale 90% tej playlisty jednej konkretnej to była muzyka zrobiona przez AI. I było widać to po okładkach i to było słychać też w takiej warstwie muzycznej, bo z jednej strony ja się, na pierwszy utwór się lekko nabrałam i miałam takie, że to jest taka fajna inspiracja taką starszą kubańską muzyką, ale potem przyjrzałam więcej tych utworów na playliście i się okazało, że są to wszystko utwory, które po prostu mają, nakarmione są te algorytmy tą muzyką lat 60., 70. z Kuby, która była wspaniała i po prostu są prompty porobione i to brzmi całkiem w porządku, ale wszystko na jedno kopyto.
0: Takie bardzo generyczne.
1: Okropne.
2: Skoro już wypowiedziałaś to magiczne hasło starsza kubańska muzyka.
1: To przyniosłeś właśnie taką?
2: Nie, złośliwy.
1: Bo ja znalazłam kilka absolutnie wspaniałych albumów, które były wydane w latach 60., 70., ale miały master w ubiegłym roku i mnie bardzo kusiły i miałam nadzieję, że nie przyniesiesz tego, bo byłabym wściekła.
2: Myślę, że posłuchaliśmy podobnych, jest kilka takich reedycji rzeczywiście i są to piękne rzeczy, ale nie, powstrzymałem się. Ale nie dzięki mojemu samemu, przepraszam, własnemu samozaparciu i decyzji, bo te decyzje podjęły za mnie panie z duetu Pauza. Towarzyszy im jeszcze Arema Arega, o której za chwilkę opowiem. Natomiast te dwie panie, to gdzieś przeczytałem, że pierwszy taki elektroniczny duet z Kuby, łączący folklor taki afrolatynoamerykański, klasyczne kubańskie brzmienia, ale robią to, wykręcają, robią tego potężną reinterpretację po swojemu, trochę house'ową, trochę no po prostu około elektroniczną. Nazywają się Paula Fernandez i Zahira Sanchez. Yo Soy Cubano, taki ma ten utwór tytuł. To zresztą jest utwór oryginalnie napisany przez The Chakas w poprzednim wieku. I w notatkach mam to, bo to nie jest rzeczywiście mój konik w globalnej świadomości, uwieczniony dzięki przebojowi Mighty Dub Cats z 1995 roku. Bo tam jest wpleciony referent właśnie w to charakterystyczne brzmienie tych dwóch pań z Pauzy. No i takie trochę to jest plemienne, trochę perkusyjne, trochę groove'owe, a jeszcze do tego dołączyła właśnie wspomniana Arema Arega, która jest artystką wizualną i muzyczną, która też, to jest też ciekawa kombinacja, bo jest połączeniem etiopskiego ojca, kubańskiej matki, ale urodziła się w Związku Radzieckim. I sama miesza blues z bosą, z jazzem, z soulem, z folkiem, z funkiem i to wszystko w okolicach tropikalnych kubańskich rytmów. No i jak dziewczyny z Pauzy połączyły się z Aremą, to wyszło takie coś.

0: Skubany.
1: Bardzo to jest przyjemne.
0: Po co to przynosiłeś? Że co, że teraz pierwsze miejsce, tak? Że się spodoba wszystkim?
2: Tak, tak, mi się wydawało. Z jedną rzeczą się kopnąłem, przepraszam, bo tytuł pomyliłem z drugim singlem, o którym myślałem, Pani Solo, bo ten Yo Soy Cubano to są Panie Solo, a tu była La China, jak zresztą było słychać, cała reszta się zgadza. No, wydaje mi się, że nieźle to zrobiły panie.
1: Naprawdę dobrze buja ten numer. Ja, mi się to kojarzy z takimi... Był taki kiedyś cykl imprez w Warszawie na Barce, że grano muzykę afro i mi się ten numer kojarzy właśnie z taką bardzo przyjemną, imprezową muzyką, że do tego się tak wspaniale po prostu wchodzi w klimat ale całego tak, wieczoru.
2: Jest ciepły, nienachalny, dosyć elegancki, ale nie jest taki nad wyraz house'owy z taką generycznością, tylko i ten saksofon, i te wszystkie sample.
1: Saksofon czy trąbka? Bo myśmy o tym rozmawiali. To jest saksofon?
2: Może to mogła być, nie, to mogła być trąbka, oczywiście. Teraz tak powiedziałem na rybę trochę i może to mogła być trąbka jednak.
0: Gdzież Sorrentino mógłby zagrać?
1: To prawda. To mógłby być podkład do filmu Sorrentino. Ja nie byłam na najnowszym Sorrentino, ale,
0: przed nami.
1: Może to tam jest. Może coś ominęliśmy.
0: Musimy to zweryfikować, tak. Albo odkryliśmy coś ważnego. Dobra, to teraz ja, Sima Funk. Ja nie wiem, czy Zuza kiedyś nie przynosiła tego gościa, bo coś mi tak świta, że to mogło kiedyś być.
1: Możemy w ogóle nie sprawdzać tego? Przyjąć, że ja już to kiedyś zrobiłam i ja teraz przejmę twoje laury. Co ty na to?
0: Możemy się tak umówić, bo przyniosłem badziewie. Nie, no fajnie gra. Sima Funk to jeden z, no, chyba mogę powiedzieć, ważniejszych muzyków, jeżeli chodzi o scenę kubańską. Nominowany do Grammy, a to o czymś świadczy. Przecież jeżeli chodzi o brzmienie, to są to rytmy funkowe, trochę hip-hopowe, gdzieniegdzie kubańskie, afrokaraibskie. Bardzo. Ciekawostką jest, że Sima Funk to jest pseudonim, który wziął się od takiej frazy Sima Runes i to oznaczało niewolników, którzy z niewoli tej uciekli i tworzyli takie samostanowiące społeczności na Kubie. To podrzucam jako side note, bo jeżeli chodzi o tę treść muzyczną, to ważne, aby wiedzieć, że Sima Funk nie będzie występował sam. Razem z nim jest La Tribu, czyli The Tribe po angielsku. 8-osobowy skład z Hawany, więc sporo muzyków to będzie, dużo się będzie działo. Ja osobiście tę partię taką rapowaną, która tam się pojawia, bym wyciął, bo ona jest do niczego niepodobna.
1: Ty rapy byś wyciął?
0: No, strasznie czerstwo to brzmi. Zaraz usłyszysz. Najgorzej.
1: A nie przyszło ci do głowy, żeby to tak wziąć sobie w Adobe, wyciąć zwrotkę i zobaczyć, czy jakoś się sklei?
0: Trochę poprawić. No następnym razem tak trzeba będzie zrobić.
2: No może swoją nowinkę byś na to wrzucił.
1: To wszystko przed nami.
0: Tak, byłoby pierwsze.
1: Jak 3 razy pierwsze miejsce, to do tip-topu wejdzie ta wersja z twoim rapem? Tak się możemy z państwem umówić?
0: Tak, na żywo będę później wykonywał. Tak jak śpiewałaś tę piosenkę.
1: Budapeszten.
0: No, ale muszę, bo się uduszę, jeszcze wspomnieć, że jak słuchałem tego po raz pierwszy, to myślałem sobie o Ryszardzie Rynkowskim. Państwo też pewnie o nim pomyślą.
1: A czy kocinarty to jest sztuka gotowania?

0: Kto myślał, że utwór skończy się 1,5 minuty temu, niech podniesie rękę. Tak, to jest bardzo zaskakująca forma, trzeba przyznać temu panu.
1: To jest takie muzyczne ADHD, że tam musi się dużo dziać, że to najpierw jeden bridge z tym rapem wyjechał, później drugi bridge z tym... Ojku,
2: ale powiem ci, że nic mi nie przeszkadzało, zaskoczę cię może.
1: O.
0: To bardzo zaskakujące, bo Wojtek Ratasiewicz powiedział, ej, i wyobrażacie sobie, że ten gość wychodzi na scenę i on jest z ciebie taki dumny i zadowolony, że on to zrobił?
2: A ja was zaskoczę, a mi tu wszystko się działo i ten Ryszard Rynkowski, któremu sprężynkę ktoś trochę dokręcił i to nie jest ujma w stosunku do oryginalnego Ryszarda
1: tak,
2: Rynkowskiego,
1: oczywiście.
2: No, tylko ten był taki trochę bardziej właśnie taki wup, taki wup.
1: No.
2: Naprawdę, gdybym nie był przekonany o własnej dominacji, to bym zagłosował na ciebie.
0: Mi to jeszcze brzmiało w trakcie refrenu tej pieśni, to jeszcze brzmiało jak ta piosenka tak. jest pisana dla pieniędzy. Tam się chyba akordy zgadzały.
1: Tak, więc propozycja pod publikę.

0: jak budzi we mnie podobne emocje, jak mówienie o Mariannie Schreiber na antenie. Tak jakby, po co dawać temu uwagę? Jakby każde wypowiedzenie tego słowa, imienia, czy nazwiska, czy tego gatunku powoduje, że ktoś utwierdza się to w czyjejś głowie, że to istnieje, albo ten ktoś, przepraszam, nie chcę bezosobowo do pani Marianny. Wiem i mam do siebie pretensje z zeszłym tygodniem, więc nie ciągnijmy tego. Nie ma tamtego. Oto nie ma. Okay. Nie istnieje.
1: Tak samo jak Marianna?
0: No już Marianna. Może Marian kiedyś przyniesie gabery do... No, powiedziałem to.
2: Gabery.
1: Pamiętałam, że tak.
0: No,
1: dobrze powiedziałam.
0: Gabery Marianny. Przyniosłem grupę, która zadebiutowała 3 lata temu. Już zrobili całe wielkie, liczne trasy po Europie. Jalla Miku się nazywają. Jesteśmy w Szwajcarii, konkretnie w Genewie, choć grupa ta składa się z, mówię to z takim uśmiechem, z wyrzutków całego świata, bo tutaj są i uchodźcy z Erytrei, którzy usiedli w Szwajcarii, i jest tam Etiopia przy okazji. Jakby nie prześledziłem wszystkich, bo ten skład się też zmienia w stosunku do 7-osobowego na pierwszej płycie, teraz jest 5 osób. Piszą sobie, że są postkrautowi, że są, gdzieś tutaj padło takie hasło, że to jest mutant folklore, trochę elektroniczny trans, ale tam jest wszystko, tam jest róg Afryki, tam jest, bo to jest genewski underground, są właśnie riffy niejakiego Samuela Adesa, Tesfagergrsza.
1: Właśnie jego.
0: Właśnie jego. I to jest po prostu huragan dźwięków, emocji, i oni ze sobą rozmawiają w tej muzyce, i to jest tak... No właśnie, bo chciałem nawiązać do tego, że ostatnim razem, jak odwiedziliśmy Szwajcarię, ja byłem też zachwycony. I teraz byłem po raz drugi. Mam otwartych chyba 7 albo 8 albumów. Nie mogłem się zdecydować na jeden konkretny. Żaden z nich nie był też taki wystarczająco, powiedziałbym, skoczny, szczytowy w swojej formie, ale wszystkie gdzieś miały w sobie warstwę jakiegoś fantastycznego eksperymentu. Mam grupę na przykład, która nagrała całą płytę, na razie jest tylko jeden singiel, na drumlach. Ale na drumlach nagrali to tak, że te drumle robią skrzypce, te drumle robią bas, te drumle robią melodię. I jest 4 gości, którzy grają na drumlach. Nie nadaje się to na dzisiejszą audycję. Zagram to pewnie w niedzielę. Zachęcam, żeby słuchać, bo myślę, że bardzo Szwajcarii odwiedzimy. Ale jest tam tyle eksperymentów, że można oszaleć. Ostatnim razem przyniosłem orkiestrę Tout Poussant Marcel Duchamp, która też była dziwna, a tym razem dziwnych Jalla Miku.

0: Opowiedziałeś o tym ładniej niż to jest szalone.
1: Nie, to jest bardziej szalone niż ty opowiedziałeś. Nie, bo teraz się cisnę po twojej wypowiedzi. Ale bardzo... No, crazy imponujące.
2: Są trochę crazy, w tym jest jakiś taki szalony instrument, krar, pięcio- albo sześciostrunowy właśnie z Etiopii, z Erytrei, jest zmodyfikowany banjo. No jest to szorstkie, jest to trochę wymagające, ale uważam, że niezwykle interesujące, więc jeden sztos dzisiaj i jedno trochę dziwne ode mnie.
1: Trochę mi to, może to jakby mózg mi się jakoś zaczął, ale skojarzenie mam z tym, co przyniosłeś z Kanady, z tymi kosmitami, którzy teraz robią
0: któreś okrążenia. To jest jakieś podobne.
1: Po internecie. Tak. Trochę. Tak,
2: to takie dźwięki pomiędzy, że to nie jest w naszej skali wszystko i... Ale ja to lubię, bo to trochę otwiera jednak klapki w głowie.
0: Ja mam wrażenie, że ja już się chyba tak osłuchałam z tego typu muzyką w szczycie, że ona nie jest dla mnie zaskakująca.
2: O, duże, już mam wszystkie klapki już łatwa.
0: Wszystkie mam, tak. Ale Mateuszu, czy może jakoś otworzysz ty mi klapkę jeszcze?
1: Teraz ja? Nie, to niczego chyba nie będzie otwierało, bo to raczej...
0: Tylko zamknie.
1: Coś, co znamy, jak sądzę, brzmienie to właśnie wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka Daniela Weinman, która występuje pod pseudonimem Ad Beholder. Tworzy indie pop, trochę też elektronikę. Nudy, ja wiem. Jej utwory są zwykle społecznie zaangażowane. W jej muzyce słyszeliśmy już na przykład o zmianach klimatycznych. Zresztą siebie nazwała też szwajcarską artystką i aktywistką. No i teraz przemierza się do wydania nowej płyty, na której opowiada historię ludzi pracy z klasy średniej i niższej. Ja nie wiem, jak to się stało, ale w zeszłym tygodniu też jakąś taką bardzo working song przyniosłem.
0: To prawda.
1: Więc jest taka ciągłość w moich propozycjach. Myślisz, że to się przebije jakoś
0: jakby
1: tak...
0: podświadomość.
1: Samoistnie się dzieje. Tu cytat z Bandcampa. Jest to album o ludziach próbujących i często ponoszących porażkę odnaleźć się w systemach, które sprowadzają ich do roli anonimowych danych, pracowników i konsumentów. A jedna z tych opowieści zawartych na płycie to utwór Like a Chore.

0: 100% propozycji Mateusza w propozycji Mateusza, tak bym to podsumowała.
1: Prawda? Jakoś tak sobie pomyślałem, że fajne.
0: Fajne.
1: Niespodzianka.
2: No tak. Ciężko z tym dyskutować.
0: Fajne.
1: Dziękuję.
0: Kropka. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim sformułowaniem dotyczącym pisania opowieści, scenariuszy i w ogóle snucia historii, że takim najtańszym, ale bardzo skutecznym sposobem na zagranie emocjami odbiorcy jest obsadzenie dziecka w centrum historii.
2: Tak, najlepiej jeszcze, żeby miał chorą mamę. Może, żeby nie miało rączki którejś, ale
0: więc
2: to,
0: to zależy. Więc mamy przed sobą zupełnie sprawną i bardzo zdolną dziewczynkę. Mina Stern, lat 13.
2: Nie, to nie wygra. Jak ma wszystkich, jak jest zdrowa.
0: Śpiewa, gra na perkusji, pianinie, pisze opowiadania, tańczy hip-hop, taniec współczesny i breakdance, wygrała w zeszłym roku program.
2: Proszę cię.
1: A jaki kangurek poszedł?
0: Dostała tytuł autorki tekstów roku za piosenkę, którą napisała, Butterfly in the Glass, a potem wydała kolejny utwór, którego dzisiaj posłuchamy. Nosi tytuł 13. I szanowni państwo, poza tym, że ona ma 13 lat, ja mając 13 lat, to chciałabym pisać takie teksty. Mając 28, chciałabym umieć pisać takie teksty, bo one są w jakiś sposób ujmująco szczere. To znaczy, możemy się cofnąć sami do tego, jakie mamy rozterki, jak mamy lat 13. No generalnie świat jest niezrozumiały. My zaczynamy łapać, że to wszystko jest nie fair w zasadzie i trudno się w tym połapać. Jest w tym dużo zamieszania i takiej niepewności. I to wszystko w tych tekstach jest. I ta szczerość mnie absolutnie ujęła i mam nadzieję, że państwa też ujmie.

0: próbuję sobie przypomnieć, jak to było, jak się miało 13 lat. Ja miałem takie fiubiżdżu w głowie, że jestem pod wrażeniem tego, co usłyszałem najpierw od ciebie, a później od niej.
1: 100% propozycji Zuzy. W Zuzie czy w propozycji, jak to było?
2: W propozycji. 100% propozycji Zuzy, propozycji Zuzy. Przyjmuję, to jest komplement.
1: To jest komplement? No trochę cheap shot, żeby to, wiesz, no bo jak można teraz na nią zagłosować? No ja, ładnie śpiewa,
2: ja
1: tekst jest ładny. Oczywiście teraz mogliby się uruchomić cała fala takich 40-50-letnich hejterów, którzy ona na pewno sama tego nie zrobiła, ktoś za nią to zrobił.
2: To nie, a potem... Oni nie mają 45 lat, oni mają na imię Wojtek i siedzą w reżyserce.
1: Ale uwaga, ja ją sprawdziłem. To jest córka muzyka jazzowego ze Szwajcarii, Adriana Sterna, najstarsza. Więc jakby można byłoby powiedzieć, że
2: Nepo Baby,
1: że miała lepszy start, ale byłbym strasznie niedobrym człowiekiem, gdybym to ja powiedział. I to, było, to jest nawet konkretne słowo, które przyszło mi do głowy, tylko ono się nie nadaje na antenę, więc zostaje po prostu to przy tym. Była to naprawdę zgrabna propozycja.
3: Szczyt szczytów.
0: Otwieramy najlepszą dziesiątkę i zaczynamy od kosmitów z Kanady.
2: Wspomnianych dzisiaj.
0: Tak jest.

0: Zuzu, czy to jest twoje Mali?
1: Moje Mali, że swój Mali, Lamo Mali.
2: Czy padło, że to przed chwilą to Indonezja?
1: Tak.
0: Było.
2: A, padło. A teraz będzie Mali, to powiedzieliście, bo że swój Mali.
1: Tak. Z 13. Tak?
0: Nie, z 21.
1: Z 21 na 8, 13 miejsc do góry. O.

0: I taka zabawna sprawa, że byliśmy w Mali dwa razy i ja przyniosłam dwa wspaniałe utwory i kolejne Mali to też jest moje, tylko z tego późniejszego razu.
1: Ale jestem fajna.
0: Balla Kershisoko.
1: Jej, dwa numery mam.

0: Ej, to było jedno World za dużo chyba. Czy...
1: Wszystko było, wszystko było dobrze.
2: Zuza dzisiaj przejęła cały środek.
1: Tak, Indonezja też moja, nie tylko środek, jak coś.
2: Dobra, dobra.

0: Więc co, Gambia też twoja, Zuzu?
1: Nie, to już nie ja.
2: Gambia jest ode mnie. Na szczęście, Bidante Bor, Mamboy and the Nyahas Band.

0: Może my się już pożegnamy, Marcin, co? Bo to
1: nie, no teraz jest podium.
2: Nie, nie, ja jeszcze mogę, ja jeszcze zostanę.
1: No, czyja to Finlandia na trzecim?
0: No czyja?
1: No nie moja. Moja?

0: arpa ochrzczona jako fiński Krzysztof Krawczyk, to za nami?
1: Nie chciałbym, żeby tak wyszło, że jestem podły, ale jak bardzo cieszę się, że to w końcu nie ja nie pamiętałem, że ten utwór, który będzie za chwilę, to jest mój.
0: Ja myślałam po prostu, że ten na pierwszym miejscu jest mój, bo pamiętałam, że taki...
1: Nie, nie, nie.
0: No właśnie, ale tytuły mi się pomyliły.
2: Ciekawe, czy jest tam z pierwszego miejsca. Dobra, ale zanim jedynka, to jeszcze drugie, a drugie jest moje, tak państwo wybrali, bardzo szanuję The Flaming Sideburns i Flowers w Finlandii też.

0: Finlandia zdominowała nam dziś kompletnie podium. Na pierwszym miejscu Pekko Kauppi i Oi Dai Dai. Trochę podobne do Zuzy, ale jednak inne.
1: Mateusz Andruszkiewicz, właśnie on.
2: Marcin Mana.
0: I Zuzanna Iłęda, właśnie
1: Wojtek ona. Wojtek Ratasiewicz, dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Xi Jinping ostrzegł, że spór o Tajwan może doprowadzić do konfliktu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chiński przywódca nazwał kwestię wyspy najważniejszą sprawą w relacjach Pekinu i Waszyngtonu i stwierdził, że błędne działania mogą popchnąć oba kraje w bardzo niebezpieczne obszary. Na te słowa zareagował amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że polityka USA wobec Tajwanu pozostaje niezmienna, a próba siłowego przejęcia wyspy byłaby, jak powiedział, okropnym błędem. Tajwan oskarżył z kolei Pekin o destabilizowanie regionu i podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie. Chiny od lat uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły, by przejąć nad nią kontrolę. Po części zostajemy teraz w Stanach Zjednoczonych, bo Marcin Romanowski znów zabrał głos z zagranicy. Były wiceminister sprawiedliwości opublikował nagranie, w którym zapowiada dalszą walkę o Polskę. Tymczasem służby próbują ustalić, gdzie obecnie przebywa polityk związany ze Zbigniewem Ziobrą. Według medialnych doniesień Romanowski może już nie być na Węgrzech, a nie wykluczone, że dołączył do Ziobry właśnie w Stanach Zjednoczonych. W swoim nagraniu Romanowski odniósł się także do zmian politycznych na Węgrzech.
1: Dziękuję wszystkim za wsparcie, zwłaszcza naszym węgierskim braciom, którzy sami teraz potrzebują obrony przed węgierskim Tuskiem. Ale nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
0: W tyle trwa przygotowywanie wniosku ekstradycyjnego wobec byłego ministra sprawiedliwości, a sprawa wywołuje też napięcia wewnątrz PiSu. Według nieoficjalnych informacji Jarosław Kaczyński miał zakazać politykom partii publicznego krytykowania Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zbliża się wyjątkowy wieczór. Już w sobotę muzea, galerie, zabytkowe pałace i miejsca na co dzień niedostępne otworzą się dla zwiedzających. W całej Polsce rusza Noc Muzeów. Tysiące osób będą mogły bezpłatnie odwiedzić instytucje kultury i wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych specjalnie na tę jedną noc. W programie są zarówno największe muzea, jak i mniej oczywiste miejsca. W Warszawie będzie można odwiedzić m.in. Zamek Królewski i Muzeum Narodowe, w Krakowie Sukiennicę i Fabrykę Schindlera, a w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma. O atrakcjach przygotowanych właśnie tam mówi Hubert Okońkowicz.
2: Pokazujemy historię przez wieki, przez kształtowanie się szyfrów oraz sposobu utajniania informacji. Pokazujemy, w jaki sposób na przestrzeni dziejów te szyfry ewoluowały, co się zmieniało, jak były doskonalone. I tak rozpoczynając od starożytności, pokazujemy, w jaki sposób szyfrował Juliusz Cezar, w jaki sposób szyfrowano w starożytnej Sparcie. I idąc sobie dalej, opowiadamy o tym, jak szyfry kształtowały świat.
0: Tej nocy większość wydarzeń jest bezpłatna, choć do części obowiązują wcześniejsze zapisy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się, że spotykamy się znowu przy muzyce ciekawej, różnorodnej, którą dzisiaj dla Państwa wybrałem. Ja, czyli Marek Napiórkowski. Audycję realizuje Wojciech Ratasiewicz. No i będzie bardzo kolorowo. Będzie też kameralnie. Tak jak słowo kameralny znajduje się w nazwie nowej formacji Wolfganga Mutschpila, który już lada dzień wyda swoją nową płytę, a właściwie jego grupa Wolfgang Mutschpil Chamber Trio. Album nowy nosi tytuł Atlas, a my posłuchajmy pierwszej tutaj zapowiedzi tej płyty w składzie naprawdę kameralnym. Gitara, trąbka i fortepian. Gaucho Schubert.

Wolfgang Mutspiel Chamber, Chamber Trio, Gaucho Schubert z albumu Atlas. Wolfgang Mutspiel grał na gitarze klasycznej. Towarzyszyli mu Colin Vallon na fortepianie i Mario Rom na trąbce. Pięknie brzmi ten Mario. Zresztą wszyscy gra wszystkich cechuje się właśnie dużym szacunkiem do brzmienia. No bo ten chamber music, chamber trio, to tutaj odnosi się do takich kameralnych składów znanych z muzyki klasycznej. Może nie dokładnie ten skład. Oczywiście tu jest bardzo płynne przechodzenie między elementami muzyki takiej kameralnej właśnie, a la klasycznej, a jazzem. No przede wszystkim za sprawą tego, że Wolfgang pisze utwory, w których jest miejsce na improwizację, bardzo dużo interakcji, chociaż też jest dużo i oczywiście bardzo dużo niuansów w tej muzyce, ale też trzeba dodać, że te kompozycje są no takie wolfgangowe, że tutaj taki trochę kowbojski, no nie wiadomo jak. Niech państwo tutaj sobie wyobrażają różne wspaniałe rzeczy, ale płyta zapowiada się sensacyjnie. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tego albumu, który jest dedykowany przyjacielowi Wolfganga, Lionelowi Lueke. Z Lionelem i z Lindą May Han O byli ostatnio w trasie. No w ogóle jakby się tak zastanowić, to Wolfgang lubi tria. Z Blade'em, ze Scottem Colejem, czy z Slawą Grigorianem i Ralphem Taunerem świętej pamięci. To jest takie bardzo charakterystyczne, jakby taki układ, w którym już można pomuzykować. Nie jest to duet, coś więcej niż duet. No właśnie, trio to jest coś więcej niż duet. Cóż za wspaniała konkluzja. Ale coś w tym jest. Trzy osoby ze sobą próbują nawiązać jakąś interakcję. Częstym elementem też konstruowania przez Wolfganga tych składów jest to, że nie ma perkusji. No właśnie, ale dlatego może nie być perkusji, a ciągle możemy to nazywać jazzem, czy wpływami, czy doszukiwać się wpływów jazzu, gdyż Wolfgang i jego kompanii mają bardzo dobre poczucie rytmu i ten rytm jest bardzo silnie słyszalny w tych utworach. No właśnie, ale jeżeli się pisze dla Lionela Lueke, który urodził się w Beninie, no to tutaj rytm jest absolutnie niezbędny. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej po prostu Lionel.

Taki tutaj zwrot akcji nastąpił Wolfgang Mutspiel Chamber Trio, Colin Vallon, Mario Rom i lider oczywiście grający tutaj na gitarze elektrycznej, a jak się okazało w tej ostatniej fazie nawet bardzo elektrycznej. Nie dodałem jeszcze, że w kompozycji Lionel, ale w innych utworach też Wolfgang stosuje technikę nakładania ścieżek przy użyciu tak zwanego loopera, czyli urządzenie, w które... No właśnie, drodzy Państwo, to nie jest tak, że Wolfgang sobie nagrał na przykład bas z gitary w studio, a potem do tego grał. Nie. To się dzieje w czasie rzeczywistym. Tak jak podczas koncertów, on gra jakiś fragment, naciska guzik dokładnie na początek tego fragmentu, a drugi raz naciska, kiedy ten fragment ma się zapętlić, czyli po upływie tego czasu, na który jest potrzebny do zagrania tej partii. I to się dzieje na żywo. Więc oczywiście jest tutaj pewne majstrowanie, no ale dzięki temu mamy możliwość słyszeć ten perkusyjny, takie szuranie przez na gitarze, które nadało rytm temu utworowi. Te overdubs tak zwane to jest... coś, co wymaga wielkiej precyzji, Wolfgang to ma. I wiem, że oni nagrywając tę płytę grali na setkę, czyli robili to naprawdę w tym samym czasie. Bardzo uważam, ciekawie się tego słucha. No właśnie, ale jeżeli powiedzieliśmy Lionel Lueke, no to nie wypadałoby nie sięgnąć do jakiejś płyty tego wspaniałego artysty. I tak mi przyszło do głowy, że dawno nie słuchaliśmy wspólnego duetowego albumu Gretchen Parlato i Lionela, zatytułowanego Lean In. I to niech to teraz zabrzmi utwór Aqua.

Herbie Hancock, proszę Państwa, który gra tak skomplikowane struktury harmoniczne i akordy, nie boi się kolejnych dźwięków, które wydobywa sześć strun Lionela harmonicznych, gdyż on tak się potrafi wpasować tak nieprawdopodobnie. I próbkę tego mamy na kilku płytach też, choćby nagrodzonej nagrodą Grammy The Johnny Letters. No i Shorter, powiedziałem, jak panowie grali z Shorterem też, Herbie Shorter, to Lionel też, więc on tutaj na zawsze przeszedł do historii tym, ale ta historia jego ciągle się rozwija i trwa. Album nagrany w pandemii, wydany w 2023 roku, duetowy album z Gretchen Parlato, to jest wspaniała płyta. Naprawdę, jak mówi Parlato, że Lionel to jest dla niej ktoś taki, który jak ona zacznie jakieś zdanie, to on je dokończy. On z kolei wie, że z Gretchen jest w stanie pójść w nieznane i muzykować i bardzo improwizować. To ich pierwsza płyta wspólna i powiedziałem duetowa, bo w większości ta płyta jest duetowa, ale znalazły się na niej też utwory, w których do liderów dołączyła sekcja rytmiczna. Barnes Travis, basista, i Mark Juliana zagrają dla nas kolejny utwór, If I Knew, i to wszystko oczywiście z albumu Lean In.

Gretchen Parlato, Lionel Lueke, Bernice Travis i Mark Juliana w utworze If I Knew z albumu Lean In. Drodzy Państwo, Chris Potter nową płytę przygotował, właściwie taką epkę, no bo to jest suita, którą skomponował z inspiracji historią Johna Browna, działacza społecznego, który walczył o zniesienie niewolnictwa i o prawa człowieka. Skomponował suitę, wziął do zespołu naprawdę nie byle jakich zawodników. Chris Potter zagra na saksofonie, Bill Frisell na gitarze, Bernice Travis ponownie na basie, Nate Smith na bębnach, Rain Moore na klarnecie, Zachariah Elma Mahrabel na puzonie i Sarah Caswell na skrzypcach. No, bardzo interesująca brzmiąca muzyka, tytuł albumu to Alive with Ghost Today, a kompozycja, która teraz zabrzmi, nosi tytuł Into Africa.

Chris Potter z albumu Alive with Ghost, Today into Africa. No, interesująco i bardzo afrykańsko brzmi ta muzyka, wątpliwości żadnych nie ma. Frizzel tutaj pięknie czaruje, a sekcja Nate Smith i Travis, Bernice Travis, to jest naprawdę potęga. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi z tego albumu i to jest kompozycja Osła Tommy Brown.

Chris Potter i fragment jego nowego albumu Alive with Ghosts Today. Osła Tommy Brown, to jest utworu, który właśnie zabrzmiał. Drodzy Państwo, duecik. Niesamowity. Był już dzisiaj jeden duet, a tutaj duet, który zawiązał się znacznie bliżej naszych stron, bo w Pradze znany nam już dobrze Dawid Doruszka połączył siły z wokalistką Martą Kluczkową, o której usłyszałem z powodu jakby tego nagrania po raz pierwszy, ale to wspaniała absolutnie dziewczyna. Państwo razem nagrali album, który nosi tytuł How Little We Dream i w drugiej części będziemy kontynuować ten wątek, ale póki co powiem tylko tyle, że teraz posłuchamy utworu Dreamland, który pochodzi z albumu Joni Mitchell z lat 70. tak właśnie zatytułowanego, a potem znamy też wersję tego utworu z albumu Shadows and Lights z Patem Breckerem i Jaco Pastoriusem z 79 roku. Zatem posłuchajmy Marta Kluczkowa i Dawid Doruszka.

0: W najbliższą sobotę po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bugartyk i Kuba Ferlin.
1: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
2: Od nas dla Was dzień dobry.
0: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Warszawa rozpoczęła wydawanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw dla par jednopłciowych. Pierwsze decyzje są efektem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organizacje działające na rzecz osób LGBT mówią o przełomie, ale podkreślają, że droga do pełnej równości wciąż jest daleka. Na naszej antenie Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza przypomniał, że walka o uznanie małżeństw jednopłciowych trwa w Polsce od niemal dekady.
4: Od 16 roku liczymy tak naprawdę początek walki o małżeństwa jako małżeństwa, a te wszystkie sprawy sądowe, litygacje, te wszystkie europejskie Trybunały Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wreszcie wygrane w polskich sądach, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach i tak dalej, no to jest kwestia ostatnich 10 lat.
3: Rząd zapowiada kolejne przepisy, które mają uregulować skutki prawne takich małżeństw. Dzięki transkrypcji pary jednopłciowe mają uzyskać m.in. dostęp do świadczeń rodzinnych czy renty wdowiej. Na początku czerwca rząd zdecyduje, czy przedłużyć pakiet ceny paliwa niżej, który ma chronić kierowców przed podwyżkami na stacjach. Program obejmuje m.in. obniżony VAT, akcyzę i maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że decyzja będzie zależała głównie od sytuacji na Bliskim Wschodzie i ceny ropy na światowych rynkach. Obecne przepisy obowiązują do końca maja. Rząd pracuje też nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i energetycznych. Nową daniną może zostać objęty m.in. Orlen. Warszawski ratusz wycofuje patronat nad cyklem wydarzeń Let's Make Them Care po kontrowersyjnej imprezie techno w pałacu w Wilanowie. Miasto tłumaczy, że organizatorzy nie informowali o planowanych imprezach masowych, a koncert Circo Loco nie był objęty patronatem prezydenta Warszawy. Ratusz zarzuca organizatorom m.in. ignorowanie zaleceń konserwatora zabytków i procedur związanych z ochroną przyrody. Po imprezie mieszkańcy skarżyli się na hałas, a w mediach pojawiły się zdjęcia zniszczonych trawników i ciężkiego sprzętu na terenie zabytkowego kompleksu. Z tego powodu dziś ze stanowiska odwołano dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, Pawła Jaskanisa. Na koniec ostrzeżenie IMGW przed bardzo dynamicznym i niebezpiecznym weekendem pogodowym. Od piątku do niedzieli nad Polską przejdą burze, intensywne opady deszczu, lokalnie grad i silny wiatr. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południu i południowym wschodzie kraju. Synoptycy zapowiadają, że burze mogą tworzyć rozległe układy wielokomórkowe, a lokalnie pojawią się także superkomórki burzowe. Porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
5: Największym zagrożeniem pod koniec weekendu mogą być nie tylko same burze, ale przede wszystkim wielogodzinne opady, lokalne podtopienia, gwałtowne wezbrania na mniejszych rzekach oraz zalania dróg i miast tam, gdzie intensywne opady będą utrzymywać się przez wiele godzin lub gdzie burze będą przechodziły wielokrotnie nad tym samym obszarem.
3: Według prognoz najintensywniejsze opady mogą pojawić się w niedzielę. Meteorolodzy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Mówi do Państwa z dużą przyjemnością Marek Napiórkowski. A fakt, że mnie słychać, to zasługa Wojtka Ratasiewicza, który realizuje program. Pierwszą godzinę skończyliśmy bardzo ładnym utworem powołanym do życia przez Martę Kluczkową i Dawida Doruszkę. I będziemy dalej w tym wątku tutaj się poruszać. Ten duet nagrał płytę, która nosi tytuł How Little We Dream. I jest to bardzo, bardzo dobra płyta moim zdaniem. To jest płyta, w której jest dużo fajnych pomysłów zaaranżowanych, ale też jest dużo miejsca na taką wspólną muzyczną interakcję. Dlatego, że o ile Dawid Doruszka już dobrze nam znany w naszym programie, to jeden z najznakomitszych gitarzystów w tej części świata, to Martę, o Marcie Kluczkowej usłyszałem po raz pierwszy, a to znakomita wokalistka, która w 2018 roku nagrała swoją debiutancką płytę. Skończyła Jarosław Jerzek College w Pradze. Tam teraz też wykłada. Poza tym koleżanka po fachu, bo prowadzi także swój program radiowy. Poza tym koledżem w Pradze skończyła też Business Administration. No tak to bywa, ale absolutnie przypuszczam, że jej droga życiowa rozwinie się pięknie właśnie w związku z muzyką, bo ma coś takiego, co łączy jazzową tradycję i dużą kompetencję z umiejętnością śpiewania po prostu piosenek, z umiejętnością śpiewania słów, utworów, które docierają. Też wybór utworów jest bardzo interesujący, bo wcześniej była Joni Mitchell, teraz sięgniemy do utworu, znakomitego utworu Paula Simona, który w naszej audycji zabrzmiał w związku, kiedy opowiadaliśmy przez całe 2 godziny o Steve'ie Gadzie, bo w tym utworze oryginalnie Steve Gadd grał. Bardzo to piękna piosenka i po mistrzowsku zagrana i zaśpiewana tutaj w tej wersji. 50 Ways to Leave Your Lover.

Marta Kluczkowa i Dawid Doruszka, 50 Ways to Live Your Lover. Z albumu How Little We Dream. Nowa rzecz, zupełnie piękny utwór Paula Simona. No właśnie, na tej płycie łączą się takie światy, że tutaj grane slajdem takie dźwięki ze świata Amerykany, że tak powiem, piosenka no bardzo też amerykańska, można by rzec. Ale taka niezwykle piosenkowa. No i teraz można by się zastanowić, czy na tej płycie są jakieś utwory stricte jazzowe. Owszem, teraz posłuchamy utworu Monka, fantastycznie zagranego przez i zaśpiewanego. W pewnym momencie usłyszymy solówkę, do której słowa napisał John Hendricks, który słynął z tego, że sola różnych luminarzy jazzu okraszał słowami, a to często jest dużo dźwięków. Po mistrzowsku przez Martę zaśpiewane to będzie. Natomiast Dawid tutaj gra na wstępie imponujące solo. On gra po formie, czyli po utworze. Oczywiście tego nie będzie słychać do końca, ale proszę się nie zastanawiać. Już o tym rozmawialiśmy. Nie próbujemy zrozumieć, próbujemy poczuć. Thelonious Monk i jego In Walked Bad.

I tak niejako dzięki Marcie Kluczkowej i Dawidowi Doruszce pojawił się wątek Coltrane'a, bo to solo, które zaśpiewała Marta, to transkrypcja sola Johna Coltrane'a, kiedy grał w zespole z Monkiem, który ten utwór napisał. In Walked But. Jak Państwo słyszeli, no dużo w tym kompetencji i klasy. Oczywiście tematy Milesowe i Coltrane'owe dzisiaj zabrzmią, chociaż muszę się przyznać uczciwie, że w zeszłym tygodniu, kiedy gościł w audycji Marcin Masecki, no zapomniałem po prostu. Za to będziemy dzisiaj nadrabiać. Ale zanim to się stanie, posłuchajmy jeszcze Dawida Doruszki z jego albumu sprzed 2 lat. Albumu, który nagrał wraz z naszymi muzykami, z Piotrem Wyleżałem, Michałem Barańskim, Michałem Miśkiewiczem. I w tym utworze tajemniczym Nikolasem Patu, który już nie jest tajemniczy, bo wiadomo, że to Piotr Wyleżał gra na harmonijce ustnej. Bardzo jest piękna ta kompozycja. Album nosi tytuł When the Child Was a Child, a utwór to Song of the Little Sparrow Lost in the Woods.

Piękny, czysty durek na zakończenie utworu, jak u Jareta, albo w utworach klasycznych. Dawid Doruszka, Piotr Wyleżoł, Michał Miśkiewicz, Michał Barański, Piotr Wyleżoł i na fortepianie, i na harmonijce. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, zapomniałem o Milesie, a wiadomo, że obchodzimy i Coltrane'a, obchodzimy ich urodziny przez cały rok, stulecie ich urodzin. Zatem dzisiaj będzie większa porcja tej muzyki. Sięgniemy teraz do albumu Milesa Davisa, kwintetu Milesa, który został nagrany w 1956 roku. Jednego z czterech albumów, które zostały nagrane podczas tej samej sesji. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Cztery znakomite albumy: Cooking, Relaxing, Working and Steaming. To były cztery płyty nagrane w tym czasie, wydane w kolejnych latach. Ta, do której dzisiaj sięgniemy, to jest rok 1957. To jest Cooking with the Miles Davis Quintet, ale nie byle jaki quintet. Wspaniały quintet, który tworzą Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers i Philly Joe Jones. Zespół istniał, tak jak tu widzę, za dwa lata maksymalnie, a stali się legendarnym absolutnie składem. Posłuchajmy, jak na tym albumie zagrali bluesa. Blues by Five.

Miles Davis Quintet z albumu Cooking with the Miles Davis Quintet. Miles grał na trąbce, John Coltrane na saksofonie, Red Garland na fortepianie, Paul Chambers na basie i Philly Joe Jones na perkusji. Ale drodzy Państwo, no jako że w zeszłym tygodniu było za mało, no to ciągniemy wątek dalej. Zostajemy przy Johnie Coltrane'ie i sięgamy do płyty, która jest jedynym nagraniem Coltrane'a z gitarzystą. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja nie znam żadnego innego. Nagranie w 1958 roku, czyli mniej więcej około tego czasu, co poprzedni utwór, ale wydane dopiero w 1963. Nagranie, które najpierw nazywało się Kenny Barrell Quintet with John Coltrane. Wielki gitarzysta Kenny Barrell firmował najpierw to nagranie, ale potem już znaliśmy to nagranie jako Kenny Barrell John Coltrane. Po prostu. I tytuł płyty dokładnie był taki. Posłuchajmy kompozycji Tomiego Flanagana, wspaniałego bluesa też, ale parkerowskiego. To jest trochę coś innego. Więcej akordów. Ach, tego chyba nie zdołam wytłumaczyć. Nieważne. Proszę się wsłuchać. Freight Train.

Freight Train z albumu Kenny Barrell i John Coltrane. Znakomite nagranie, uwielbiam je. No a co do tego bluesa, już się trochę wpakowałem, no więc taki blues czerwony jak cegła to ma 3 akordy, a ten ma 20. Znaczy tam się niektóre powtarzają, ale 19 razy się zmienia. No i jak tutaj to wytłumaczyć, drodzy Państwo? Blues parkerowski, czyli na bazie, na formie bluesa istniejącego, Charlie Parker stworzył struktury harmoniczne, które rozwinęły to. No ale oni grają z taką lekkością i z takim bluesowym feelingiem, że wszystko tutaj się zgadza. Jeszcze jeden utwór z tego albumu niech zabrzmi, to będzie Liresto.

Kenny Barrell i John Coltrane z albumu o tym właśnie tytule. Lee Rest to wspaniała, drodzy Państwo, kompozycja, świetne muzykowanie. A my teraz sięgniemy do nagrania już tak troszeczkę spiesznie. Javona Jacksona, który postanowił nagrać płytę w hołdzie Bobowi Dylanowi. Zaprosił wspaniałych kolegów, ale także wokalistkę, która kilka razy śpiewała w naszym programie, Nicole Zuraitis. I posłuchajmy utworu Forever Young z albumu Jackson Plays Dylan.

Javon Jackson i Nicole Zuraitis z albumu Jackson Plays Dylan. Javon Jackson grywał z Artem Blackiem, z Elvinem Jonesem, no i nagrał taką płytę dla noblisty. Jeszcze posłuchamy jednego utworu bardzo znanego, a zanim to się stanie, to zaproszę też Państwa na dosyć nietypowe koncerty z moim udziałem, ale takie, co bardzo lubię. Dire Straits Symfonicznie to projekt, który współtworzę wraz z Kubą Badachem i Krzysztofem Herdzinem. Utwory tej wspaniałej grupy zaaranżowane w autorski sposób przez Krzysztofa Herdzina. Gramy trochę inaczej i z dużą frajdą. Zagramy 25 maja w Teatrze Roma w Warszawie i 15 czerwca w Poznaniu. No i to jest taka sposobność, po której i muzycy, i publiczność wychodzi z uśmiechem na twarzach. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Marek Napierkowski, Wojtek Ratasiewicz, a na koniec jeden z największych hitów Boba, grany przez Javona Jacksona, Like a Rolling Stone. Do usłyszenia za tydzień.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose przekazał Radosławowi Sikorskiemu, że Waszyngton przygotowuje oficjalną odpowiedź na notę polskiego MSZ. Resort chce wyjaśnić, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości wjechał do kraju. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ziobro najprawdopodobniej korzysta z wizy dziennikarskiej. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy nie narusza jej warunków deklarujące działalność polityczną. Prokuratura Krajowa prowadzi wobec Ziobry śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, a polskie władze nie wykluczają skierowania do USA wniosku o pomoc prawną i wsparcie w ściganiu byłego ministra. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała minioną noc w Ukrainie nocą śmierci i zniszczenia i oskarżyła Moskwę o lekceważenie wysiłków dyplomatycznych. W atakach na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja użyła w ciągu 2 dni ponad 1500 dronów i kilkudziesięciu rakiet. Von der Leyen zapowiedziała dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy i kolejne sankcje wobec Rosji. Ponad połowa polskich dzieci doświadczyła przemocy w internecie, tak wynika z raportu NASK. Najmłodsi są narażeni m.in. na nękanie, szantaż i wykorzystywanie seksualne, a unijne instytucje zapowiadają zaostrzenie przepisów wobec platform internetowych. Według danych Internet Watch Foundation ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci w sieci. Coraz częściej do ich tworzenia wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Europosłanka Joanna Scherening-Wielgus uważa, że większą odpowiedzialność powinny ponosić cyfrowe platformy.
2: Mierzymy się z bardzo dużym problemem, z którym jeszcze nie poradziliśmy sobie. Istotne jest również to, kto za to odpowiada, bo ktoś dał możliwości wykorzystywania narzędzi w internecie do tego, aby była przemoc wobec dzieci, aby dzieci były nękane. Stoją za tym duże platformy internetowe. Stworzyli je ludzie. Ktoś w tych platformach internetowych pracuje, więc odpowiedzialność musi być nałożona na platformy internetowe, które w ogóle tym problemem nie chcą się zajmować.
1: Komisja Europejska zapowiada nowe regulacje dotyczące ochrony dzieci w internecie. Na koniec kultura. Dwoje 30-latków poznaje się przypadkiem w pociągu i spontanicznie postanawia spędzić razem noc, spacerując ulicami Wiednia. Teatr Warszawy zaprasza na sceniczną wersję historii inspirowanej kultowymi filmami Richarda Linklatera i Kim Krizan. Spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem wyreżyserował Adam Sajnuk. O tym, co kryje się pod tą opowieścią, mówi sam reżyser.
3: Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
1: Premiera spektaklu już w najbliższą sobotę, 16 maja. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Czołem napadniętym. Mamy dzisiaj czwartek, 14 maja, 22.04. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. No, powiedziałabym, że witamy Państwa razem z doktorem, ale doktor na razie zagubiony jest na łączach. Wyjechał biedactwo do Wenecji, żeby nie było, że tutaj siedzi koło mnie i gdzieś zaginął. Nie, nie, nie. Jest znowu w Wenecji. Dzisiaj obiecał nam opowiedzieć, jak tam wygląda ten polski pawilon. No i czekamy na połączenie z doktorem i zanim się połączymy, jesteśmy połączeni? Nie jesteśmy połączeni. To zanim się połączymy, to posłuchamy jakiejś muzyki, a ja spróbuję zadzwonić i dowiedzieć się, co się dzieje. Także proszę nie odchodzić od odbiorników, na pewno będziemy o Biennale opowiadać.

0: No i udało się, proszę państwa. Niebiosa były dla nas łaskawe, no i pozwoliły nam się połączyć z doktorem Olafem Kwapisem z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, który jest w Wenecji na Biennale. No myślę, że nie tylko Biennale oglądał. Dobry wieczór, Olafie.
1: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojciechu. Dobry wieczór państwu. No, duży przywilej rzeczywiście od losu, że i w tamtym tygodniu, i w tym tygodniu mogę dla państwa być w Wenecji. Co prawda strasznie zapłakana i bardzo Wenecja, pada deszcz. Płaczę za państwem, płaczę za tym, żeby odwiedzić to niezwykłe miejsce i stąd obiecałem grupie moich studentów, studentek, ponieważ no, mam to szczęście w życiu niezasłużone, że na drodze swojego życia spotykam niezwykłych ludzi i znowu jestem w Wenecji, ale nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wielka zachęta studentów, studentek, słuchaczy studiów podyplomowych Sztuka Nowoczesna właśnie do niedawna w Kolegium Civitas, a teraz jest to Uniwersytet Civitas. I mimo deszczu, powiem państwu szczerze, pamiętam takie Wenecje z taką okropną aurą. Co prawda nie ma co narzekać na pogodę, bo są tylko źle ubrani ludzie, ale faktycznie wzięliśmy ze sobą wszystko. I kalosze, i peleryny, i parasole, i powiem elegancko gacie z golfem.
0: To
1: ale i tak,
0: drodzy
1: państwo, no tak, ale i tak po prostu deszcz i jeszcze raz deszcz, podmuchy zimna. To są właśnie te jęzory zimna, które przychodzą z dalekich, niedalekich Dolomitów. No ale cóż, nie, jak to mówią niektórzy złośliwie albo prawdziwie, nie przyjechaliśmy tutaj dla przyjemności, tylko przyjechaliśmy jako badacze i badaczki, albo badaczki i badacze. Na szczęście jest w zespole, który tak naprawdę właśnie prowadzi i profesor Robert Cieślak i mamy niezasłużone szczęście i obecność no, największej gwiazdy, nie ukrywajmy, polskiej sceny historii sztuki. Jest z nami pani profesor Baryla Poprzęcka.
0: No
1: i to po prostu jest tak dobre, że drodzy państwo, nie szkodzi nam ani deszcz, ani 15 kaw, ani stregi, ani różnego rodzaju napoje wyskokowe. Ja, broń Boże, nikogo nie namawiam do alkoholu, broń Panie Boże, ale właśnie to jest kolejny dzień, to jest już nasz trzeci dzień, a więc jest to dzień toksycznego turysty i faktycznie, no cóż zrobić, no zawsze się martwię, bo nawet te osoby najbardziej otwarte, które przyjeżdżają ze mną gdziekolwiek, no gdziekolwiek to znaczy do Włoch, to zawsze jest pierwszy dzień, pierwszy wieczór, nawet na ostatnich nogach, zachwyt, jeszcze, no tego pierwszego dnia oglądajmy, ale jak przychodzi dzień trzeci, a właśnie kiedy się obudziłem w hotelu, no to tylko słyszałem najpierw kap, a później i po prostu la tempesta, zupełna la tempesta, ale mówię, nie poddamy się. I mówię do państwa, którzy wyszli z nosami na kwintę, właśnie, no nie, proszę państwa, no nie przekręcamy z całym szacunkiem śrubek. Jesteśmy tutaj dla dużej przyjemności i stąd powiem państwu, tak jak tydzień temu, bardzo emocjonalnie podszedłem do naprawdę okropnej, niepotrzebnej i bardzo rażącej obecności i Rosji, i Izraela, w sumie to i Stanów Zjednoczonych, ale najbardziej Rosji. To nie znaczy, że coś się zmieniło. No to właśnie byłem bardzo ciekawy, jak tutaj będzie po tym, no, po tych wielkich dniach, tego preview, oczywiście tych wielkich otwarć, kolejnych pokazów siły sztuki albo bez siły sztuki. Zastanawiałem się właśnie, no tutaj na szczęście mamy świetny komentarz osób prowadzących i też naszych osób z Kolegium Civitas, naszych studentek, studentów, którzy zadają świetne pytania właśnie dotyczące w ogóle, czy takie biennale w takim narodowym sznycie, mówię po poznańsku sznycie, czyli można powiedzieć w takiej narodowej wersji ma jeszcze sens. To jest 61. biennale, więc proszę sobie to zrobić razy dwa. Tam oczywiście były różne przystanki, bo to pandemia, bo to wojna, ale rok 1895, 1897 i już nie wchodząc może wielkie w historyzmy, no to właśnie jest może jedno, co zauważyła pani profesor Baryla Poprzęcka w takim fantastycznym wstępie właśnie dla naszych, osób studiujących, kiedy jeszcze w słońcu, bo jeszcze mieliśmy jeden dzień ze słońcem, kiedy najpierw przyjechaliśmy, no to było, to chcieliśmy chociaż coś pokazać i ta przyjemność pływania, dopłynęliśmy do Palazzo Grassi, ale adrem, bo jak mnie w domu słuchają koleżanki i koledzy z His Art, to powiedzą znowu na lewo, na prawo, nie wiadomo gdzie jesteśmy. Więc drodzy Państwo, wchodzimy na Biennale, piękne, cudowne słońce. I oczywiście ja bardzo lubię tą część Wenecji, ale to, że bardzo lubię, to nie ma żadnego znaczenia. Bardziej to, że rzeczywiście no, już dzisiaj nie ma co opowiadać, że jest to największe święto sztuki, że jest to bardzo wielka potrzeba pokazania siły sztuki. Ale no właśnie ten problem podstawowy polityczności sztuki. Nie ma sztuki niepolitycznej, proszę Państwa. To jest taki blamasz, jak często słyszymy właśnie z ust osób, które chciały usprawiedliwić i sztukę Mussoliniego, i sztukę III Rzeszy, i sztukę leninowską, stalinowską, że dobrze znać dzieła, gorzej życiorysy, tak samo jak teraz z tą obleśną Rosją, i która się ma stać męczennicą właśnie w imieniu sztuki, że oni chcieli być tacy apolityczni, no, oczywiście, biedactwa. Ale to wszystko biedactwa, męczennicy. No ale trzeba pamiętać jednej rzeczy. Tu brakuje, proszę Państwa, w Europie Churchilla, żeby tupnął nogą na te ogłupiałe parlamenty i powiedział dosyć tego. Czy wpuścilibyście Adolfa Hitlera i jego dzieci, gdyby miał, czy dzieci Geringa, czy dzieci Himmlera, czy dzieci Stalina, to się pałęta po tej Europie. Te wszystkie media, te wszystkie Ławrowy, ich córki. No proszę Państwa, to tak nie jest. To tak nie może działać. Adolf Hitler wysyłał najpierw przed wojną różnych rodzajów baletnice, śpiewaczki. Niemcy są cudowne, wspaniałe. Rosja też wspaniała. Wódka się lała teraz przez te tygodnie. Udało się przymknąć, ale powiem Państwu szczerze, to jest tak włoskie, tak makiawelistyczne właśnie, że ten ich zimowy pałac właśnie, ten rosyjski pawilon ma takie uchylone drzwi, wstawili tą marną, głupią instalację, bo trzeba powiedzieć jednej rzeczy, drodzy Państwo, że przecież to państwa wybierają artystów. To nie jest tak, że to jest właśnie wolna sztuka, tylko z tego pomysłu wolności wyboru bardzo szybko weszła polityka, wyszły wybory Komisji Państwowej i to nie jest tak, że właśnie Putin nic nie wie o Biennale, że są jacyś biedni Rosjanie, uciemiężeni, którzy pokazują, że oni nie zgadzają się na tą dyktaturę. To jest córka głównego generała KGB, co robiła ta zbora z tej rodziny Ławrowów w ogóle. Co oni w ogóle robią w Europie, drodzy Państwo? Ja przepraszam. To nie jest tak, że 11 przykazanie, nie podniecaj się nadaremno, ale w ogóle jak słyszę, że ktoś z polskich polityków wchodzi do ruskiej ambasady w Warszawie, to jest zdrajca, drodzy Państwo. To się powinno kończyć po prostu więzieniem. To jest zamach na polską rację stanu.
0: To ja ci powiem
1: jak
0: gorzej.
1: Jak można w ogóle tak robić?
0: Dzisiaj, proszę, posłowie tak. Brauna do Sejmu wprowadzili
1: AfD.
0: AfD, ale właśnie taką frakcję bardzo prorosyjską.
1: No, ja to wszystko wiem, tylko widzę, widzą Państwa, to jest skandal. Tak samo naprawdę historia kołem się toczy. Niestety, historią sztuki rządzą socjologowie, którzy nienawidzą historii, historyków sztuki i mówią zawsze, ile tam żab siedzi na lotnisku policzmy, ile pań, panów. Socjologia jest ważna, ale drodzy Państwo, historia to jest nauczycielka dziejów. Ona oczywiście często będzie niestety babrała się w politykę, ale jeśli my nie uderzymy w dzwon, to za chwilę będziemy mieli tą ruską swołocz w Warszawie. I nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić na żadne kontakty z AfD. Braun to jest zdrajca. I trzeba tutaj to wyraźnie powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z demokracją, dlatego potrzebny jest Churchill. Churchill powiedział wyraźnie, będziecie mieli wojnę i wstyd. Tak, mielibyście tylko wojnę. Takie Brauny, takie konfederacje, takie ruskie onuce, won wyrzucić z kraju, pozbawić praw obywatelskich, drodzy Państwo, to są zdrajcy. I to się dzieje właśnie też na polu sztuki, bo to jest takie właśnie głaskanie się z Adolfem Hitlerem. Przed wojną polskie elity też się głaskały. Do 1938 roku Francja i Anglia nie wiedziały, czy my jesteśmy państwem faszystowskim, czy my jesteśmy państwem demokratycznym. Do tego była bereza kartuska, to jest wstyd nad wstydy. Ale wróćmy tutaj, do Biennale i właśnie pani profesor Maryla Poprzecka byłaby dzisiaj bardzo potrzebna z głosem rozsądku zamiast mnie, bo ja mam rozpaloną głowę od temperatury, od bólu gardła. No i katar też mam, ale to są małe sprawy. Natomiast wiem Państwu jedno, że właśnie nie ma niepolitycznej sztuki. Tak jest od początku tutaj. Najpierw to miały być wakacje artystów. I proszę zobaczyć jedną rzecz, która spowodowała, że na Biennale nic nie możemy. W sensie może sobie taka Rosja przyjechać, a dlaczego? Ano dlatego, że właśnie bardzo szybko, już jeszcze przed I wojną światową, te tereny zostały kupione przez państwa narodowe, mówię tereny pod pawilon Holandii, Belgii, Hiszpanii, na chwilę przed Wielką Wojną, I wojną światową Rosji, i to są pawilony eksterytorialne. One mają status ambasady. I dlatego właśnie Rosja może wejść tylnymi drzwiami przez jakiegoś mafiozę, który tutaj prowadzi tą fundację, właśnie fundację Biennale. To są obrzydliwi ludzie. Wiecie państwo, ja zawsze mówię sobie, bo jestem w sumie to, myślę, że bardzo cenię tych, którzy mnie wykształcili, ale jednak ja bazuję na historii, że jest geopolityka, trzeba czytać życiorysy. I nie chodzi, żeby, bo zaraz będzie, a dlaczego grzebać w życiorysach, a że ta córka Ławrowa to taka, i ona ma dzieci i męża. Won! Drodzy państwo, wywalić tą całą społocz z tymi jachtami we Francji, z tymi jachtami tutaj w Wenecji. To się wszędzie panoszy. To jest jak po prostu rak. To jest zaraza. Jak my tego nie wyrzucimy. I to trzeba mówić wprost, że wszyscy ludzie, którzy mają kontakt z Rosją Putina, to są zdrajcy. I to nie ma nic wspólnego z żadnym, jakieś AfD, przecież to wschodnie Niemcy, drodzy państwo. Przecież to jest państwo, gdzie zmieniono pułki, zmieniono samochody, a to jest DDR. To jest państwo dwóch gęseków po prostu, którzy byli na usługach Moskwy, i tamci ludzie mieszkający, to jest tylko celnicy, tylko Stasi. Tam się nic nie zmieniło, drodzy państwo. To są nieprzyjaciele Europy, bo te głupie Niemcy, nie głupie Niemcy w całości, tylko te NRD. To przecież to był kołchoz, a tutaj właśnie przyjeżdżam na Biennale i się wychwala Berlin Wschodni, i się wychwala Wielką Płytę, i się wychwala, jakie to Niemcy Wschodnie były wspaniałe. Do niczego były. To był gułag, drodzy państwo, żyliśmy w gułagu pod Rosją. I dlatego państwu powiem, że trzeba przyjechać na Biennale i trzeba protestować. Właśnie protestować bardzo celowo. Pisać do polskich ambasad, pisać do polskich ośrodków kultury, że my się nie zgadzamy na obecność Rosji w Unii Europejskiej pod niczym. To nie jest naród Rosjanie, to jest tłum. Oni nam życzą śmierci. Jakaś babka stara idzie 100 lat na Kaukazie, ma dwa ziemniaki i mówi reset Polaków. Państwo sobie to wyobrażają? To myśmy zrobili tej babce. I to jest właśnie to. To jest dziki tłum. To jest dziki, tatarski tłum, zawsze zdradzający, zawsze nas nienawidzący. Dajmy sobie spokój z tymi Puszkinami, z tymi wszystkimi Dostojewskimi, to już niech to diabli wezmą, drodzy państwo. Mamy Europę, jeszcze możemy się uratować, jeśli tylko będziemy mądrze wybierać, a coraz jest gorzej z wyborami, bo mamy coraz głupszych polityków z każdej frakcji. Przecież ci ludzie chcą tylko być wybrani na 5 lat, kogo powybierano w tych ministerstwach? To jakieś podgwiazdy z Pcimia Dolnego, jakieś ciągłe foto, żadnej służby dla idei, jaką jest państwo. I tutaj wracamy do Biennale, że właśnie pani profesor, i nie tylko, bo nie chcę nadużywać autorytetu wielkiego, pani profesor Maryli Poprzęckiej, ale właśnie ta narodowa Europa, z jednej strony ją kochamy, bo jak Polak słyszy hymn Dobrowskiego, to płacze. Jak jest 2 tygodnie za granicą, to czyta pana Tadeusza. Jak już jest pół roku, to traci w ogóle język polski. Ale z drugiej strony, drodzy państwo, Federacja Europy jest ostatnią nadzieją dla takiego kraju jak Polska. Bo Niemcy sobie poradzą, Francja sobie poradzi, ale my sobie nie poradzimy. Ja słyszę te głosy, nie. Jak słyszę, że jakaś sędzia, drodzy państwo, w Polsce chowa pod flagę Unii Europejskiej.
0: Tak, pod kaloryfer. To po prostu żenujące. No i tak krzyczałeś, że przestaliśmy cię słyszeć. To zdaje się w Koszalinie, proszę państwa. Pani neosędzia postanowiła zerwać flagę Unii Europejskiej. No i chowała ją pod kaloryfer. Zostało to sfotografowane z jakieś tam... Pewnie konsekwencje ta pani poniesie, no ale no widać, kogo nam państwo z tej neo-KRS zaserwowali do sądów. Kiedyś sędzia to był autorytet. A teraz zastanawiamy się, czy ten sędzia myśli tak, czy inaczej, czy jest w takiej frakcji, czy w innej frakcji. No i niestety efekty widać. Olafie, czy ty mnie słyszysz? Nie słyszysz mnie. Ja ciebie też nie słyszę. To ciekawe. To może spróbujmy się jakoś jeszcze raz połączyć? Może, ja wiem, napiszę do Olafa SMS-a, żeby jeszcze raz się z nami połączył, ale ponieważ będę pisać, a trudno mi jest jednocześnie pisać i mówić, wychodzą z tego dosyć duże głupoty, bo albo będę kać na antenie, albo w SMS-ie znajdą się jakieś dziwne rzeczy. O, chyba jest Olaf, jesteś? Jesteś? Nie macie. No to w takim razie, skoro nie ma Olafa, to ja piszę, a państwo słuchają jakiejś bardzo przyjemnej piosenki, mam nadzieję.

0: No i proszę Państwa, te drobinki internetu się przedarły przez krople deszczu, które płyną na Wenecję i doktor Olaf wrócił.
1: Jestem. Dobry wieczór Państwu. Ponownie jeszcze raz proszę wybaczyć. No,
0: wytłumaczyłam to nie sprawę jest, z flagą.
1: Nie jest to związane ze mną, bardziej niestety zachmurzenie, rzeczywistość. No cóż, technologię mamy doskonałą, ale też potrafi zawieść. Może to i dobrze, bo nawet wybiegłem na plac, ale był jeszcze większy deszcz, żeby być z Państwem. Drodzy Państwo, no cóż, bardzo lubię być z Beatą, bardzo lubię być w Radio Nowy Świat, bardzo lubię być u Państwa w domach. Być może moja wypowiedź była zbyt, czego się nie wycofuję, zbyt emocjonalna. Natomiast chcę powiedzieć Państwu jedno, że... No, oczywiście do emocji, natomiast chcę powiedzieć Państwu jedno właśnie, że właśnie ten problem podstawowy, który no niestety jest problemem Biennale tej wystawy, szczególnie dotyczącej właśnie Giardini. Giardini, jak Państwo pamiętają, to są pawilony narodowe. Oczywiście niektóre państwa mają już swoje pawilony narodowe przed I wojną światową. Polska w międzywojniu, w takim programie, no w programie oczywistym, dlatego że właśnie mamy świat po I wojnie światowej, rozpadają się wielkie monarchie, które nas ciemiężyły, Rosja, kaiserowskie Niemcy,

studentów, którzy są tutaj ze mną, ale właśnie którzy mówią, no gdzie jest Beata? Ja mówię, no Beata jest na służbie, ktoś musi pracować, tak a jest. Ja się lenię. Więc ja leniwie spędzałem czas, aczkolwiek powiem Państwu szczęście, że to cudownie być tutaj w Wenecji, nawet i deszczowej Wenecji, ale właśnie to jest podstawowy problem, że te narodowe pawilony nie mają wielkich środków, takich wielkich środków finansowych, no bo jeżeli w Polsce w ogóle się przeznacza prawie że nic na kulturę, to znaczy ja wiem, że ciągle będziemy słyszeć, że za chwilę będzie, musimy bardzo, bardzo mocno budować nową armię, super, ale bez kultury, tak jak powiedział Churchill, kiedy minister wojny w jego gabinecie powiedział, musimy obciąć środki dla teatrów w czasie wojny, drodzy Państwo, dla teatrów, dla muzeów, no to powiedział bardzo brzydko, nie będę cytował, to po co my w ogóle tę wojnę toczymy? O co my tę wojnę toczymy? No właśnie, i tutaj jest podstawowa sprawa, że właśnie ta Rosja, no tak weszła tylnymi drzwiami, no się weszła nie tylnymi drzwiami, bo to jest przekręt mafijnej organizacji zwanej Fundacja Biennale. Od tego się odżegnuje oczywiście rząd w Rzymie, ale jak to zwykle mamy, no zakrywa się demokracją, że w demokracji trzeba sobie pozwolić na to, że fundacja jest wolna, no, ale ta fundacja nie może działać przeciwko interesowi kogo? No właśnie, przeciwko interesowi państw narodowych tworzących Unię Europejską. I dlatego, drodzy Państwo, wszelkie takie opowieści, że się nic nie stało, że przyjechał jakiś poseł, jakaś posłanka, że poszliśmy tam położyć kwiatki na ruskich grobach, tele morele, to wszystko jest, drodzy Państwo, blamasz. I dlatego, mało tego, że jak Państwo pamiętają, i jury, no przede wszystkim to zmarła na chwilę przed Biennale, kilka miesięcy przed Biennale, jej główna kuratorka, tego się nie spodziewano, no wiadomo, że tak było. Później no, mamy sytuację taką, że wypłynęły, o tym pisało szeroko prasa włoska, w ogóle europejska, dokumenty mówiące więc o zaproszeniu Rosji przez tego mafiozę, który tutaj prowadzi, ten, jest tutaj jakimś tam wielkim uczonym z jakiejś tam Katani, z tym szacunkiem dla Katani. No i właśnie on, że jakie tu są przekręty finansowe, jury wycofało się, ale właśnie no, było to otwarcie, na szczęście były dziewczyny z Ukrainy, był Femen, byli polscy działacze, no ale tak głośno, w środku głupia, bardzo wybrana, no przez kogo, no jak Państwu powiedziałem, jeżeli córka głównego generała KGB jest dyrektorką tej firmy zwanej Pawilon Rosyjski, to co się my możemy dziwić, tylko dlaczego ona w ogóle tu przyjechała? Dlaczego służby jakiegokolwiek państwa na to zezwalają? A no właśnie, no właśnie. Nie wiadomo o co chodzi o pieniądze. To jest po prostu zwykłe przekupstwo. No i tutaj widzą Państwo jedno, że tak głośno grała ta muzyka wewnątrz tego sowieckiego, no putinowskiego pawilonu, żeby zagłuszyć wszystkie protesty na zewnątrz. Pełno policji, oczywiście policji sprowadzonej dla pilnowania tej bandy, która tak naprawdę powinna być w więzieniu, a nie tutaj występować. No ale cóż, i później no w końcu, drodzy Państwo, no $2 miliony dla fundacji, która ma wiele milionów na koncie, to jest nic, że Unia Europejska powiedziała, że nie da 2 milionów euro, przepraszam, nie dolarów, na wsparcie Biennale. To naprawdę są bardzo duże pieniądze dla pojedynczej osoby, ale dla takiej fundacji, która, można to zobaczyć, mogą Państwo zobaczyć, ile pieniędzy posiada ta fundacja właśnie Biennale. I tu jest sytuacja taka, że właśnie przymknięcie takie, stoi ta marna, podła ekspozycja. I pamiętajmy jednej rzeczy, ludzie są jacyś wyprani w ogóle z rozumu, no bo najpierw tam przychodzili, bo dawali wódkę, no jak to zwykle w Rosji, wódka się lała, no i ludzie wchodzą i oglądają te wszystkie krasawice, które tutaj chodzą w tych wszystkich Pradach i innych cudach, no ale co oni tu robią? I tutaj z drugiej strony właśnie świetna propozycja ze strony polskiego pawilonu, mianowicie nie tylko polskiego, wszystkim państw, które doskonale wiedzą, kto to, kim są Rosjanie, państw ciemiężonych przez Rosję, no takich jak właśnie Polska, takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, no oczywiście Ukraina, która niechaj broni się jak najdłużej i niech w końcu pokona tego demona. I nie opowiadajmy, że jak Rosja upadnie, to świat upadnie, ona upadnie, naprawdę, życzę jej wszystkiego najgorszego za to, co Rosja robi tej wojnie, zbombardowanie domów. Są ludzie, którzy piszą głupoty i to w Polsce, mówiący, no tak, bo tam i Stany to robią, Izrael, i Rosja, i kiedyś ktoś tam, i Francja robiła, Wielka

0: Pytania, tylko jedna podstawowa sprawa. To się dzieje teraz i to jest wielka próba sił między dobrem i złem. I tutaj właśnie to, że te kraje, które doskonale znały, znają Rosję, my znamy Rosję, drodzy Państwo, to jest kraj obrzydliwy, który nas ciemiężył, który nas poniżał, który nas wywoził po powstaniach listopadowym, styczniowym, po każdym. Na szczęście wygraliśmy wojnę polsko-sowiecką z tym złem, bo tak to było, wszystko by się zawaliło i nie ma żadnej miłości do Rosji. I przestańmy opowiadać głupoty, że to jest co innego kultura, co innego polityka. To jest jedna i ta sama taśma w Rosji, właśnie przekonywania do duszy słowiańskiej, która jest taka czysta i taka w ogóle poza zbrodniami. Nie jest. Rosja ma, ruska dusza jest upaprana we krwi po nos. I dlatego, ale to jak się pojedzie do Rzymu, to w rzymskim teatrze, w operze nadal wystawiane są te obrzydlistwa jakieś tam Czajkowskiego i oni wszyscy biją brawo, że się nic nie stało, że jest cudownie, że jest wspaniale. Inna Rosja, żadna inna Rosja. I tutaj właśnie te kraje dawnego bloku sowieckiego wystąpiły z taką propozycją w ogóle nie brania udziału w żadnej nagrodzie, bo właśnie, żebyśmy to pamiętali, że Rosja uczestniczy w Biennale, zostały zamknięty pawilon, ale to publiczność będzie nadawała Złotego Lwa. Mm-hmm. Czyli sobie naklikają, drodzy Państwo, farmy troli i wyjadą z lwem jako męczennicy. Ja jak tylko słyszę ten ruski akcent, gdziekolwiek ja już mam takie rozpoznanie, że mam naprawdę tu się powinna stać zawsze karetka więzienna i wywozić prosto. Nie wiem, jak ci ludzie się dostają. Wiem, jak się dostają do Europy. Właśnie dostają się tak, jak pan Ziobro uciekł przez Serbię. To są wszystko ukartowane postaci. I to trzeba by, ale co zrobić? No niestety taki mamy świat, taki mamy kraj. I tutaj wracam do jednego, że być może, kiedy spoglądamy na pawilony poza Giardini, a przede wszystkim w Arsenale. Ja gorąco Państwa namawiam do drugiej przestrzeni. Arsenał to jest przestrzeń tej Wenecji pracującej. Mówię o historii Arsenału, to znaczy właśnie to był Arsenał, to była stocznia, tu budowano super galery, które broniły Serenissimy właśnie w wieku XIII, XIV, XV, XVI. To był wielki zachwyt i przerażenie Dantego. Dante został dopuszczony, on zobaczył, ten wielki włoski poeta, zobaczył po prostu budowę wielkiej galerii i powiedział, że to jest obraz dla piekła. Właśnie piekło Dantego jest inspirowane Wenecją, nie tą Wenecją nad Canal Grande, tylko właśnie tą Wenecją, która całkowicie była sfokusowana na pracę, na manufakturę produkującą świetne żaglowce, produkującą oczywiście świetne statki. I tutaj ten teren był potrzebny jeszcze w XIX wieku jako tereny marynarki wojennej, no najpierw austriackiej, później włoskiej. I jak pewnie Państwo pamiętają, no właśnie ta odsłona Biennale, że lata 80. no jest chęć dołączenia nowych państw, no które po prostu nie miały własnych pawilonów, niekiedy wypożyczały pawilony na terenie Giardini i taka wielka reforma, właśnie muszę mówić wolniej, proszę wybaczyć, związana z Biennale, to jest właśnie otwarcie Arsenału i przekazanie tego Arsenału w ręce, drodzy Państwo, nowych państw. Szczególnie mówimy tutaj o nowej Afryce, nowej Azji, bo chyba Państwo, to jest oczywiste, to wszyscy wiemy, że to są te państwa postkolonialne. Ale ta narracja, która była bardzo ciekawa właśnie postkolonialna w Arsenale, no po latach ja mam ciągle wrażenie jedno, mianowicie, że są tylko pretensje do Europy, często słuszne. My powinniśmy, no mówię o kontynencie, pewnie oddać wszystkie dzieła sztuki, które zostały zrabowane do tych państw, które właśnie to jest ich dziedzictwo. Ale mamy jeden podstawowy problem, mianowicie taki, że bardzo często jest tak, że właśnie powinniśmy pomagać, ale te pieniądze idą dla kolejnych rządów w Afryce, na Dalekim Wschodzie, ale nic nie zmieniają, drodzy Państwo, właśnie w tych państwach afrykańskich. Tam jest coraz gorzej jest jeszcze jedno, taka wielka nienawiść do Europy. Ja bym chciał powiedzieć niektórym, jak jest taka zła ta Europa, to po co w ogóle się państwo do nas wybierają? No, za europejskie pieniądze budowana jest narracja antyeuropejska. Ona nam jest bardzo potrzebna, Europejczykom, do takiego otrzeźwienia właśnie naszego życia społecznego, ale no, nie możemy ciągle, może powinniśmy się oczywiście przyznawać do wielkich błędów kolonializmu, to jest oczywiste. Natomiast te państwa mają nadal rządy kolonialne, tylko w wydaniu własnych rządów, które no, kolonizują...
1: Często też niestety Rosjan, bo tam dużo Rosja działa w Afryce. Tak, tak, tak, i stąd tak. Też myślę, że te antyeuropejskie klimaty i nastroje, bo no, to mogło te wpłynąć nastroje, też.
0: Tylko, że tego jest bardzo dużo no, i to tak. Jest tak, że my mamy się oczywiście, ja jestem zawsze za tym, żeby oddać co nie nasze, ale drodzy Państwo, do nas właśnie przybywa taka narracja, chyba budowana jednak nie w tych państwach, taka narracja właśnie mówiąca, że to płaccie, płaccie i płaccie, ale to i tak nie wypłacicie się do końca świata jeden dzień. To wszystko się zgadza, ale z drugiej strony, no właśnie mamy dzisiaj wielką przyjemność i to chcę Państwu się podzielić z bardzo wspaniałym miejscem. To jest, nazywa to się Ospedaletto, czyli szpitalik, drodzy Państwo. I jak to znaleźć? Co to za miejsce? W tym miejscu mamy genialną fundację między sztuką a filmem, co 2 lata pojawiającą się właśnie na Biennale ze świetną prezentacją sztuki wideo. No tutaj trzeba temu trochę poświęcić czasu, ale jest to wręcz wstrząsająca opowieść o ludzkim losie. Mianowicie od tego, że jesteśmy białkiem jako zwierzęta, ludzie są też zwierzętami i właśnie w tym białku zapisana jest nasza cywilizacja, ale tak traktujemy inne osobniki nieludzkie, będące ssakami, będące światem. Właśnie to, że wielu polityków nie rozumie, że rzeka może mieć osobowość, że się śmieją z tego, no, że właśnie, że to jest osobowe, że to jest osoba rzeka, że jest osoba morze, osoba ocean. No ale dlatego to wynika, że my tylko potrafimy eksploatować, a nie potrafimy zachować. I tutaj był właśnie w tym Ospedaletto, to jest na tyłach wielkiego kościoła Dominikanów, Giovanni Paolo, olbrzymi kościół, taka kupa cegieł, z całym szacunkiem dla cegły i tego miejsca, wspaniałe miejsce, przy nim dzisiaj szpital. Ten szpital to było miejsce, no dzisiaj szpital, a wcześniej miejsce brackie, Grande Scuola di San Marco. No, drodzy Państwo, patronem Wenecji jest oczywiście święty Marek i to była jedna z najstarszych skuoli. Skuola to był rodzaj banku działającego przez miłosierdzie, ale tutaj w Wenecji dawano ludziom wędkę, a nie rybę i stąd bardzo są ciekawe historie tych skuol, ale to jest Wenecja historyczna i właśnie na zapleczu tego wielkiego szpitala, dzisiaj szpitala największego w Wenecji, bo to jest olbrzymi poklasztorny i po tej skuoli budynki architektoniczne przez kilka dziedzińców, przepraszam, można przejść i obok mamy Ospedaletto i tam właśnie no, rozmawiałem tutaj z koleżankami, kolegami, profesorami. Ja mówię, Boże, jak to wszystko zapamiętać? Przecież to jest strasznie, jak się tego wszystkiego nauczyć, jak do tego wszystkiego podejść? I tutaj złota myśl, drodzy Państwo, że sztuka nowoczesna jest wymagająca. Jest wymagające, to oczywiste, ale no właśnie ta sytuacja historii sztuki inspirowanej antykiem, mitem, Biblią, tu po prostu wchodzimy w pewien zakres problemu, właśnie performansu czy sztuki wideo. I wracam do tego, to Ospedaletto w deszczu i no grupa tak była prowadzona, że jakieś tam Ospedaletto, sztuka dawna, ale jak wyszliśmy, żadna sztuka dawna, świetny kościół świętego Antoniego. Zresztą rzecz ciekawa, dany przez władze kościelne, nie jest on zdekonsekrowanym miejscem. Ja tydzień temu miałem szczęście, kiedy ta instalacja wideo była jeszcze bardziej, bym powiedział, upiorna celowo, znaczy nie upiorna jako wartość, tylko właśnie jak horror. Wchodziło się do wnętrza ciemnego z bardzo przedziwną muzyką, z przedziwnymi efektami i wszystko się zaczyna od tego, ja nie będę Państwu opowiadał, o czym jest cały ten, o czym jest cała ta pierwsza sala, ale tylko o jednym, że właśnie stoi tir, no czyli po prostu duży samochód, potężny, z naczepą, gdzie są puste pusta naczepa, gdzie jeszcze przed chwilą były zwierzęta. Prowadzone oczywiście na rzeź, prowadzone do rzeźni. To jest na takim wielkim placu, to się gdzieś dzieje w Wenecji, też pada deszcz, są psy, które rozciągają jakieś resztki mięsa i jest, to wszystko się zaczyna od takiego niezwykłego przepraszam, niezwykłego spojrzenia
1: może
0: z kabiny. No, jestem w hotelu na dole, ale zostawmy to. Aha. Z takiego spojrzenia niezwykłego właśnie z kabiny kierowcy. Ta kabina jest taka bardzo barokowa, to znaczy po prostu obwieszona różnymi tam laleczkami. Jest też taka, no jak to bywa niekiedy, niektórzy to lubią, którzy nie, taka po prostu przysłona barokowa wewnątrz tej kabiny, rodzaj takiej właśnie firany i widzimy przez już pusty samochód właśnie to miejsce, gdzie aż czujemy, że my w tym kościele wchodzimy w taką narrację. To nie jest tania narracja, drodzy Państwo, że zaraz słyszymy, a dlaczego mam nie jeść mięsa, etc., etc. Spokojnie. Właśnie wchodzimy w taką narrację myślenia o tym, jacy my jesteśmy jako ten gatunek, który całą swoją tradycję, całą swoją przestrzeń, całą swoją pamięć zawiera tylko w jednym, w tym kodzie właśnie genetycznym zawartym w białku. Jesteśmy takim samym białkiem jak krowy, jak konie, jak wieloryby. I tutaj właśnie mamy sceny dramatyczne. To znaczy z jednej strony nie wiemy, w czym uczestniczymy. Widzimy właśnie pięknych mężczyzn, którzy nagle są wrzucani na takie haki rzeźnicze, a następnie przejeżdżają zupełnie jak mięso. Później widzimy rozczłonkowane ciało. Drodzy Państwo, to jest tak dramatyczne, że ludzie płakali. Ja też nie mogłem po prostu powstrzymać łez, kiedy widziałem, jak to ludzkie mięso, ale tak samo pomyślmy o tych zwierzętach, które się boją, które czują, jak właśnie te serca są takie, są pakowane w takie próżniowe paczki i później właśnie krew i w tym wszystkim krew, która jest oczyszczana przez taką wodę z węża, jest to wszystko myte i jest taka głowa byka cała, jak ta ofiary składano w Rzymie starożytnym w kwiatach. Dramatyczne rzeczywiście wizje w samym tym kościele, fantastycznie działa tutaj ta dawna sztuka, w sensie takim właśnie światło puszczone na te bardzo dobre XVIII-wieczne obrazy i przechodzi się nawet, o tym się też informuje, dlatego bardzo dramatyczny był ten zapis tydzień temu, a teraz znowu trzeba wszystko ludziom tłumaczyć od Adama i Ewy, że dlatego mruga światło, żeby się Państwo nie przewrócili, że trzeba prowadzić jakąś ścieżką. No, to jest tak, że sztuka się sama podlega autokastracji właśnie, bo wszystko trzeba wytłumaczyć, żeby ktoś się nie przewrócił, żeby ktoś nie spadł, żeby ktoś dobrze usiadł. No, drodzy Państwo, albo wchodzimy w świat sztuki i pozwólmy jej na wolność, a nie na to, że trzeba było rozświetlić ten kościół, bo Państwo się źle czują. No jak się Państwo źle czują? Tak Państwo nie oglądają. I teraz mamy dalej, właśnie idziemy takim korytarzem ze światłem białym, ale takim, wiecie Państwo, te luksy aż działały na wyobraźnię i wchodzi się do niezwykłej przestrzeni, gdzie pokazywany jest świat robotów. I wiecie Państwo, że ja po tym filmie i po tym, co dzieje się z naszym światem, po tych zdradach w polityce, po tym, co zawsze było, tak sobie pomyślałem, że nawet dobrze, że te roboty niech przejmą ten świat, niech te roboty będą mądrzejsze od nas, ponieważ naukowcy budują takie maszyny, mam nadzieję, które będą miały najlepsze z najlepszych naszej inteligencji, a my po prostu, jako te homoidy, może powinniśmy wyginąć rzeczywiście, bo my nie jesteśmy godni tego świata. I to, drodzy Państwo, może jest straszne, ale mi się bardzo podoba ten świat. Ale właśnie tutaj co chwilę ten świat, ta super narracja właśnie, gdybyście Państwo zobaczyli, to się wszystko wydobywało z ropy, czyli właśnie z tych początków ziemi i później budowanie właśnie super technologiczne i to nie jest tak, jak słyszymy te bajeczki, że to są jakieś tam roboty medyczne. To jest nowa inteligencja, którą tworzy człowiek i ona zastąpi na szczęście, mam nadzieję, nas, a później przechodzimy właśnie, że z jednej strony źle traktujemy innych ludzi, źle traktujemy zwierzęta, źle traktujemy ekosystem, właśnie te wszystkie zdrady, które są tak widoczne. Zobaczcie Państwo, co w ciągu tak naprawdę 200 lat, co człowiek zrobił z ziemią. Po prostu to jest nie do przyjęcia zupełnie. Wycinamy lasy w Amazonii, opowiadając różne farmazony, że tam musi być rozwój. Nie musi być rozwój, tylko niech zostanie to zachowane. I tutaj kolejne odsłony prowadziły przez kolejną sztukę wideo, o tym Państwu nie będę, broń Boże, opowiadać, tylko niech Państwo przyjadą, niech Państwo zobaczą Ospedaletto, bo miałem przygotowane wszystko napisane, droga Beato, ale ponieważ wypadłem z pokoju, trochę pamiętam, nazwisk nie zamieniam przekręcać, to powiem Państwu, że później poszliśmy właśnie oglądać i pawilon Kongo, i oglądać pawilony inne ofowe, i w końcu polski pawilon. Doskonały. Tu trzeba powiedzieć jedno. Przy tym bardzo małym budżecie, przy tym naprawdę bardzo często ta sztuka jest tak kuglarska w tych pawilonach. No, nie chcę jej nazywać gorzej, że w Giardini no, zawsze tak było, że był różny poziom, ale bardzo często to, co jest pokazywane, no, tematem tego Biennale jest taka minorowe natchnienie, czyli można powiedzieć, co takiego? Nostalgia za czymś utraconym, czyli właśnie pokazywanie innych społeczności, albo to, że często się wywyższamy wobec innych, traktując na przykład właśnie, czy osoby, nazywając osoby jeszcze do niedawno głuchonieme. Nie ma takich osób, drodzy Państwo. Są osoby głuche, ale nie nieme, dlatego że mają swój język. I tutaj świetna relacja, czy świetna, no jak na to Biennale, jak na te pieniądze, no na pewno świetna, to jest Bogna Burska, jest to profesor Bogna Burska, która pracowała jeszcze do niedawna w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mamy szczęście, że pracuje z nami na wydziale w ASP. No jest to kobieta wielu talentów. I właśnie jej spotkanie z Danielem Kotowskim. Daniel Kotowski jest jednym z takich ciekawszych działaczy sztuki. Jest to osoba posiadająca własny język. Od urodzenia nie ma, ale pamiętajmy o tym, że właśnie tu stworzono taką narrację języki z wody. A cały aparat tego przedsięwzięcia, zresztą chyba bardzo z powodów finansowych jednak skróconego, polegał na tym, że my pod wodą, my to znaczy ludzie no, posługujący się językiem, posługujący się mową, nie możemy mówić. A osoby, które są nieme, no, które mają właśnie język migowy, bez problemu mogą porozumiewać się w wodzie. I tutaj wchodzi jeszcze jedna bardzo ważna warstwa. To znaczy w 70-tych latach, kiedy niszczono bardzo na potęgę ekosystem mórz i oceanów, kiedy polowano i nadal się poluje na wielkie ssaki morskie, to jeden z super naukowców po prostu nagrał głosy no, tej fauny morskiej i okazało się, że głosy wielorybów i że to nie jest jakiś pisk, tylko to nie są tylko, że te zwierzęta, bo to są przecież ssaki, mają emocje, wyrażają swoje zaniepokojenie, wyrażają swoją miłość i to pobudziło ludzi, nie wszystkich oczywiście, takiego myślenia, że co my robimy z tym światem i właśnie te mniejszości, które są degradowane. Proszę Państwa, co się dzieje teraz w Polsce właśnie ze związkami partnerskimi? Wiecie Państwo, taki hejt, który się wylewa na ludzi, którzy chcą być razem, na ludzi, którzy płacą podatki z tej strony prawicowej, głupie żarty. Zawsze można oddać, ale drodzy Państwo, to jest po prostu właśnie to, że zwierzęta często godniej zachowują się od nas, zabijają, bo muszą, bo tak zbudowany został ich świat, ale nie niszczą, dlatego żeby niszczyć. Człowiek jest to jest zwierzę, które powstało chyba dla żartu, że zostawmy już tam Adama i Ewę i te Biblię, bo to są głupoty czystsze. Może nie głupoty, to są po prostu mity, to są hagaddy sprzed wielu tysięcy lat. To jest ciekawa książka, ale w tym wszystkim zobaczmy jedno, że człowiek no powstał jak dla żartu, potrafi tylko niszczyć, ale potrafi też być wielki i dlatego mi brakuje jednego, powiem Państwu szczerze, może nie w tej narracji polskiej. To jest bardzo ciekawa sztuka, jak Państwo wejdą, no trzeba poświęcić pół godziny i stąd no właśnie jest początek, jest koniec. No cóż, dobra sztuka zawsze się obroni, ale kiedy widzimy pomysł właśnie no i prowadzenie nas w tej akcji, że możemy wejść, możemy wyjść i że właśnie w takiej narracji wcale, że narracja nie ma, wcale nie jest nie ma, że są inni ludzie, że jest inny świat, że po drugie to nie jest żadne getto, że ludzie niemi mają swój wspaniały świat. I często my którzy posiadamy język, tym językiem niszczymy, że my mamy mowę, która jest złowieszcza, podła. Nic tak nie boli jak słowo, drodzy Państwo. Nic tak nie boli jak właśnie to słowo, że przyjaciele zdradzają przyjaciół, że jak dostaniesz od wroga, to jeszcze rozumiesz, ale jak cię zdradza przyjaciel, to znaczy, że to nie był twój przyjaciel, że to po prostu był ktoś niegodny spotkania się z tobą. I tutaj, drodzy Państwo, powiem jedno, że jak rozmawiałem właśnie z profesorstwem, mam fantastycznie zasłużone szczęście, że jestem ze wspaniałymi ludźmi, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Tych rodziny pewnie się zastanawiają, co my teraz robimy. Oni są jeszcze na kolacji, ja biegłem do Państwa, to mogę powiedzieć jedno, że właśnie brakuje takiej nadziei, ktoś powie, no, a gdzie ta nadzieja? No właśnie w tym, że sztuka naprawdę ma sens, że życie ma sens, jeśli my pamiętamy o jednym, że to, co posiadamy teraz, dzisiaj, to jest bardzo dużo, ale ludzie chcą mieć coraz więcej samochodów, coraz więcej większych ekspresów, coraz bardziej są nachalni, a powinien być ten złoty środek. Zobacz, ile dostałeś od życia, jeśli byś tylko o tym pomyślał. I właśnie tutaj sztuka OFU, a przede wszystkim świetny, zdekonsekrowany wielki kościół San Lorenzo i kolejna fantastyczna wystawa oceanów. No oczywiście wielkie pieniądze Pino w Doganie, wielkie pieniądze w Palazzo Grassi mogą wiele zdziałać. Wyjątkowy, świetny portret nowoczesny, świetna instalacja, więc jeżeli Państwo wybiorą się do Wenecji w deszczu czy bez deszczu, no to warto. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, powiecie Państwo.
1: Tak, ja się zasłuchałam
0: jakoś
1: trochę.
0: Tak padłem, bo może nie padłem, tylko sobie myślę, no znowu się tutaj Państwu nagadam i Państwo powiedzą, gdzie on zniknął, ale
1: nie,
0: mogę
1: nie,
0: powiedzieć
1: jesteś,
0: Państwu
1: jesteś.
0: Jedno, że pracujemy. Ja wiem, że często słyszę, znowu jest gdzieś tam, znowu jest brzmi. Nie tłumaczę się, broń Boże, bo przestałem się tłumaczyć
1: powodu,
0: życia.
1: Jesteś w pracy.
0: Proszę Państwa, to jest niezasłużone szczęście, na pewno być w tych miejscach. To jest świetna sprawa oglądać i Giardini, i Arsenał, i OFY, których jest bardzo dużo, jest 130 wystaw, drodzy Państwo, więc
1: dużo.
0: Po prostu jest to bardzo dużo. To i tydzień nie wystarczy, ale może jedno, za dużo jest tej sztuki złej, na pewno tutaj eksponowanej i w ogóle to jest to, że ten świat sztuki, dzisiaj każdy chce być artystą, no ale to, drodzy Państwo, to jest fajnie, brzydkie słowo fajnie, ale nie każdy może być artystą, bo to, że ktoś kończy akademię i maluje tak, jak maluje czy rysuje i później ma wielkie aspiracje, ale w tym nie ma ani talentu, ani pracy, nic z tego nie wychodzi, ale to widać nie tylko dotyczy to Polski, dotyczy to wszystkich krajów, za
1: oczywiście,
0: dużo jest
1: tak.
0: tej sztuki, za dużo jest tych wypowiedzi, wręcz można powiedzieć, to się zawala pod swoim ciężarem i to tak będzie, że właśnie tydzień temu wielka maszyna ruszyła, tłumy i też te instalacje właśnie albo się obronią, albo się nie obronią. Natomiast no jedno Państwu powiem, że trzeba wybrać. No nie da się zjeść 5 obiadów, bo oczywiście mam tutaj na jeden raz, mam w grupie osoby, a czy tam pójdziemy, a tam pójdziemy, bo tamta pani powiedziała, a tamten pan powiedział. To drodzy Państwo, no wszędzie można, tylko doba ma 24 godziny, to jest otwarte od 9 do 18, trzeba zrobić wielką selekcję, to nie jest łatwe, ale właśnie zrobić selekcję i pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, nie zaliczać, tylko mieć przyjemność, taką super przyjemność własnego oka, nie wstydźcie się Państwo własnych osądów, nie wstydźcie się Państwo tego, jak Państwo spoglądają na sztukę, bardzo Państwu dziękuję, dziękuję Beacie, która wybrała się do studia, ja jestem w Wenecji, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję, że Państwo jesteście z nami, z Radiem Nowy Świat, że znowu udało mi się być w Wenecji, ale już wiecie Państwo, ja już chcę wracać, bo ja kocham ten kraj i chcę wrócić ze słońcem, bo jeszcze jutro czekają mnie kalosze plus 7 i ciągłe
1: cieplej.
0: Opady.
1: Tu ma
0: ale,
1: też
0: drodzy Państwo,
1: padać,
0: Polacy,
1: ale stopni 19.
0: Polacy zawsze narzekają. Dobranoc, dobrej nocy, niech żyje sztuka.
1: Dziękujemy
0: dobranoc.
1: Bardzo, doktor Olaf Kwapis. Idź się wyspać i odpocząć, bardzo cię proszę, bo chrypę i katar słyszymy, więc zadbaj o siebie. Bardzo dziękujemy, Beata Grabarczyk i Wojtek Ratasiewicz. Żegnamy się ze studia w Warszawie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.

pierwszy z powidoków trzecich w You Know Me, katalogu tej wytwórni, singiel zapowiadający wydawnictwo zbiorcze, na którym kompozytorami są perkusiści. Janek Pieniążek z Igorem Nikiforowem na pierwszy ogień, ale właśnie pierwszy ogień trzeciego epizodu tej serii. Grałem Państwu dawno temu to, co na pierwszy, zdaje się, album Portrety przygotowali Jan Młynarski i Michał Bryndal. To znaczy dwie osobne kompozycje. Możemy sobie przypomnieć. Wspomnę tylko, że to są powidoki w Radio Nowy Świat. 271 powidoki. Ja nazywam się Bruno Jasiński, a we wstępie do kompozycji Michała Bryndala zagra utwór, którego dotyczy anegdota o spóźnialskim perkusiście, który nie dotarł na czas na sesję i zastąpiono go komputerem.

Michał Bryndal i Kowalewo Tone Bank. Scena krajowa odesłała mnie myślami do wydawnictwa zeszłorocznego, czyli Neurodivergent, składu pianistki Agi Derlak. Bardzo ciekawa płyta, jakoś odświeżająco chłodna w brzmieniu, a przy okazji czerpiąca z folkowych tradycji. Świetny skład, polecam bardzo Państwu to wydawnictwo.

Wjechało mi to ostatnio. Popowa miniaturka. Wspomniałem, że muza Agidellak ma rześki chłód. To jest zdecydowanie oczywiście cieplejsza atmosfera. Cortani jest autorem numeru Angel Eyes. Słyszący doskonale mogli zwrócić uwagę na niestandardowe strojenie w tym numerze. A pokazał mi go w internecie Daedalus, producent i świr warty uwagi, chociażby za owoc współpracy z Dumalejem.

0: Daedalus i MF Doom, a potem solo Daedalus z chmurą ambientową. Melodeklamacja powróci, Action Bronson z nową płytą, chyba po 2 latach przerwy, okładka malowana przez samego rapera, znaczy rapera, kucharza, malarza, ale skorzystał z trollingu internetowego, promocyjnego, wrzucił przynętę, zapowiedział płytę najpierw jakąś wstrętną grafiką wygenerowaną przez algorytm, oczywiście się wszyscy oburzyli. Płytka nosi tytuł Planet Frog. Posłuchamy.
1: You have now entered Planet Frog. Interdimensional amphibious creatures.

0: Bem-vindo ao planeta Sapo. Chama.
1: Derringer i Harry Fraud to dwójka producentów na płycie Planet Frog, których rozpoznaję. Harry'ego Frauda nawet bardzo cenię i zresztą pierwszy raz zwróciłem uwagę na jego produkcję, również we współpracy z Action Bronsonem lata temu. Był to utwór Bird on a Wire. Action Bronson nie gada w powidokach za często. To jeszcze teraz mu podtowarzyszy Rock Marciano, żeby się nie czuł u nas nieswojo.

Wypowiada raper, który stosunkowo niedawno nas opuścił. Dwie pierwsze litery imienia Kasim stworzyły jego ksywę, ale K znany jest również jako Hermit i Dr. Yen Low. Ta ksywa jest wzięta z filmu The Manchurian Candidate, w którym główną rolę gra Frank Sinatra. Days with Dr. Yen Low. Głupio trochę grać fragmenty, bo to dzieło konceptualne, kompletne, ale mogę Państwa spróbować zachęcić do lektury nie za długiej, niecałych 40 minut.

had to touch down.

0: cracks on my surface. Main course shift, damaged canvas from times they drew on me with 4/5. I drew a quote saying we all broke till we all rich. It's reverence that I'm even present to unwrap more gift.
1: Why? Why is all of this being done? What have they built you to do?
2: Zostawię Państwa dziś z wydawnictwem Cornell 1964. Sytuacja koncertowa zarejestrowana na tym uniwersytecie w stanie Nowy Jork. A grać będą Eric Dolphy, Danny Richmond, Jackie Byard, Clifford Jordan i Johnny Coles u Charlesa Mingusa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.